0: nie jest prawomocny. Prezydent zebra głos po serii fałszywych alarmów i podkreśla, że sprawę trzeba wyjaśnić. Ostatnio służby weszły do mieszkania jego matki w Gdańsku w związku z nieprawdziwym zawiadomieniem o pożarze i zagrożeniu życia. Wcześniej wezwania dotyczyły domów polityków i osób związanych z opozycją. W związku z tym zatrzymano 3 osoby, 2 z nich aresztowano.
1: Należy wyjaśnić te sprawy. To nie jest dobre dla państwa, że fałszywe alarmy doprowadzają do wielu sytuacji, których wolelibyśmy w Polsce nie oglądać. Więc jeśli zatrzymano te osoby, to dobrze.
0: Sprawa fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta jest badana. W rękach służb są osoby odpowiedzialne za fałszywe alarmy w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Natomiast to też jest, te osoby są źródłem informacji, jeżeli chodzi o ustalenie osób, które dzwoniły w sprawie mieszkania pana prezydenta, rodziny pana prezydenta Nawrockiego.
0: Zatrzymani to Polacy. Nie wiadomo na razie, jakie były ich motywy. Badany jest m.in. wątek rosyjski. Przed sądem staną 2 policjanci. Odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest tak to oskarżenia w głośnej sprawie potrącenia na pasach w Rzeszowie 14-letniej Darii. Więcej o tym nasz reporter Tomasz Widek.
3: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych. W styczniu 2 policjantów usłyszało zarzuty niedopełnienia służbowych obowiązków.
4: Funkcjonariuszom przedstawiono zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych polegający przede wszystkim na niezabezpieczeniu miejsca wypadku drogowego w sposób zapewniający ochronę śladów kryminalistycznych przed ich utratą lub zniekształceniem, nieustaleniu danych osobowych świadków.
3: Powiedział mi Dawid Szulik, zastępca prokuratora rejonowego w Katowicach. Przypomnijmy, wcześniej sąd za potrącenie dziecka wymierzył kierowcy jedynie grzywnę.
0: W zeszłym roku ten wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. Małżeństwo oskarżone o wielki przekręt w elektrowni Bełchatów stanęło przed sądem. Chodzi o wyłudzenie wielu milionów złotych z państwowej spółki. Szczegóły Rafał Różycki.
5: Zamiast specjalistycznego preparatu do odsiarczania spalin, małżeństwo prowadzące firmę w Zachodniopomorskiem sprzedawało elektrowni zwykłą wodę z kranu. 46-latka i 56-latek usłyszeli kilka zarzutów.
6: Między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i oszustwa na szkodę PGE Polskiej Grupy Energetycznej w kwocie ponad 21 milionów złotych.
5: Mówi Beata Jońca-Pięta z prokuratury regionalnej w Łodzi. Małżeństwo ukrywało się przed wymiarem sprawiedliwości. Zostało zatrzymane na terenie Hiszpanii. Podejrzanym grozi kara do 25 lat więzienia.
0: W tej sprawie łącznie oskarżono 12 osób, z czego 8 dobrowolnie poddało się karze. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim zdecydował o wyłączeniu jawności procesu. A teraz wracamy do rozmowy Vox FM, porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel. Posłuchajcie jej fragment.
7: Dzień dobry, bardzo dziękuję. Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz i autor książki świeżutkiej, cieplutkiej, Kłopot z Zełeńskim, jest naszym gościem. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Ale zacznijmy od tej sprawy takiej chyba smutnej. Rosjanie znowu zaatakowali Kijów, kilka osób zginęło, 100 rannych i zapowiadają zmasowane naloty. Czy to jest informacja z gatunku to dla nas ważne, czy będziemy jeszcze 5 lat takich słuchać co jakiś czas?
8: Znaczy, akurat ta informacja, która wypływa z MSZ-u rosyjskiego, jest istotna, ponieważ Rosjanom źle idzie na froncie na Donbasie. Ukraińcom udało się wymyślić taktykę, która bardzo mocno spowalnia ich postępy w zdobywaniu Słowiańska i Kramatorska, w związku z czym postanowili atakować centra, jak to określają, decyzyjne na Ukrainie i to, co będą robili latem, tak jak zimą atakowali głównie energetykę, tak w tym sezonie letnim będą próbowali niszczyć budynki rządowe, możliwe, że uderzą w parlament. To będzie starcie takie też bardzo prestiżowe o to, czy obrona powietrzna ukraińska jest wydajna, żeby ośmieszyć Putina po tych zapowiedziach, czy Rosjanom uda się za pomocą pocisków po prostu zaatakować centrum Kijowa, zniszczyć te budynki rządowe. Ostatnio udało im się na przykład uszkodzić MSZ ukraiński w centrum, w samym ścisłym centrum Kijowa, także to będzie mniej więcej w tym kierunku szło.
7: A jest możliwe, że druga strona odpowie w mniejszej skali, ale podobnie, jakaś rakieta walnie w MSZ rosyjski?
8: Już odpowiada za pomocą dronów produkowanych i przez firmy prywatne i przez koncern Ukroboronoprom, czyli państwowy. Te drony dolatują do Moskwy. Parada zwycięstwa 9 maja była kompromitacją Putina wizerunkową, bo z obawy przed dronami ograniczono bardzo jej w zakres. Pociski manewrujące to jest, im dłużej będzie trwała wojna, tym bardziej niekorzystne będą te zagrożenia dla Putina, ponieważ Ukraińcy bardzo intensywnie pracują nad programami pocisków balistycznych i manewrujących. I nie mówimy tylko o tym mitycznym Flamingo, ale też o możliwości, rozbudowanych możliwościach pocisku Sapsan.
7: Dodam, że temu Flamingo sporo uwagi poświęcasz swojej książce ustami różnych dyplomatów i ekspertów, którzy twierdzą, że flamingo dobre, ale przereklamowane.
8: Takie są opinie, natomiast to też jest, druga strona medalu jest taka, że to jest produkt dość świeży, także ma swoje choroby wieku dziecięcego, tak samo jak pamiętamy palące się baterie w Dreamlinerach na pewnym etapie. Każdy produkt szybko wprowadzany do użytku ma swoje wady.
7: Miałem tutaj pytanie takie, które każdemu się nasuwa po prostu. Czy dopóki istnieje zagrożenie kompromitacji USA w Iranie, to w ogóle coś się wydarzy na tym froncie dyplomatycznym związanym z Ukrainą? Czy też rzeczywiście możemy tylko liczyć, kto więcej ludzi zabije w tej wojnie i mieć swoich, którym kibicujemy?
8: Na froncie dyplomatycznym z udziałem Stanów Zjednoczonych najprawdopodobniej wydarzy się niewiele, bo ta formuła Trumpa w sprawach ukraińskich prawdopodobnie się wyczerpała. Ale może się dużo wydarzyć na teatrze wojennym. Krótko mówiąc, Zełenski jednak dysponuje pewnymi narzędziami eskalowania w wojnie. Teraz mamy temat białoruski, który bardzo wszedł na agendę. Nie możemy wykluczyć tego, że w ramach tego zamieszania białorusko-ukraińskiego dojdzie do powtórki z obwodu kurskiego, tylko tym razem wobec Białorusi, prawda?
7: Chodzi ci o tę akcję taką trochę dywersyjną z wejściem na terytorium Republiki Rosyjskiej.
8: Zgadza się. Rozszerzanie konfliktu na inne teatry, czy też uderzanie w słabe ogniwa tego sojuszu, te osi satrapii rosyjskiego, czyli w Białoruś, bo Białoruś jest słabym ogniwem tego układu, jest dla Zełenskiego korzystne. No to jest,
7: dla nas?
8: Dla nas nie.
7: To jest tak w mrocznej promocji, teraz więcej wojny.
8: Dla nas nie, oczywiście. Nawet ewentualne zagadnienia z Białorusią to dla nas na przykład wyzwanie migracyjne, które korzystne nie jest. Także to nie zawsze, te interesy nie zawsze się zgadzają.
0: Rozmowy Jana Wróbla możecie śledzić na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Błąd w systemie e-usług pozwalał zalogować się na konto niemal każdego użytkownika. Problem dotyczył portalu PUEZUS, e-sądu w Lublinie oraz części usług e-zdrowia, gdzie możliwe było ominięcie logowania i uzyskanie dostępu do danych użytkowników. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Błąd dotyczył użytkowników, którzy logowali się do portali kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przy znajomości imienia i nazwiska, a także numeru PESEL użytkownika istniała możliwość ominięcia dwuskładnikowego logowania, a to już była droga do pozyskania bardzo wrażliwych danych.
10: Jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie mieszka, jaki był jej numer dowodu osobistego.
9: Mówi Michał Leszczyński, audytor IT, który odkrył lukę w systemie. Podmioty dotknięte problemem go naprawiły lub, jak ZUS, odcięły możliwość logowania w ten sposób.
11: Nie będzie możliwe logowanie do e-ZUS kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
9: Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że nie ma obecnie dowodów na to, by podatność była wykorzystywana przez cyberprzestępców.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Drzewa umierają na Piotrkowskiej, alarmują łodzianie. Platany, które rosną na reprezentacyjnej ulicy, wyglądają na uschnięte. Specjaliści od drzew są przekonani, że zaszkodziła im nagła fala mrozu. Na szczęście nie wszystkie są w fatalnym stanie i kilkanaście da się uratować. Na Piotrkowskiej była nasza reporterka Ela Piotrowska.
12: Przykro patrzeć na te drzewa.
13: Ja nie rozumiem, w zeszłym roku były piękne, a teraz umierają. A na Piotrkowskiej powinny być drzewa, bo to płód.
14: Płakać się chce, jak patrzy się na zmarnowane drzewa. Mnie bardzo boli, że one uschły.
15: Jestem w bezpośrednim kontakcie z dendrologami, którzy cały czas monitorują.
16: Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.
15: To nie jest wina złych egzemplarzy, albo złego zasadzenia, albo w terminie, tylko niestety fali mrozu, która przyszła w tym momencie, kiedy wypuszczały pączki. Nie dotyczy tylko nowych posadzonych drzew, ale te wieloletnie, które już tutaj rosły i jeszcze w zeszłym roku fantastycznie wyglądały. Zresztą część wygląda zjawiskowo. Niestety z uwagi na przejście fali mrozu straciły listowiec.
0: Niestety już wiadomo, że co najmniej 3 platanów nie da się uratować i trzeba je będzie wymienić. A problem z drzewami ma nie tylko Łódź, ale też Bydgoszcz. Przeżył 2 wojny światowe, mógł nie przetrwać decyzji miasta. W mieście w Bydgoszczy wielkie emocje budzą plany wycinki ponad 100-letniego dębu. Drzewo o pomnikowych rozmiarach znalazło się na trasie planowanej drogi rowerowej. W jego obronie stanęli społecznicy i mieszkańcy, a szczegóły zna Dawid Olszewski.
17: Społecznicy podkreślali, że dąb ma wysoką wartość przyrodniczą i krajobrazową, a jego usunięcie nie jest konieczne. Podobnego zdania są też mieszkańcy Bydgoszczy.
18: Musimy jednak dbać też trochę, żeby zieleni było w mieście.
19: Ponad 100 lat. Szkoda by było.
20: Pani też jeździ na rowerze.
19: Ja lubię drzewa.
17: Po fali krytyki prezydent Bydgoszczy zapewnił, że dąb zostanie na swoim miejscu. Nakazał drogowcom przygotowanie nowych rozwiązań, które pozwolą ocalić drzewa.
21: Podjęliśmy analizy różnego typu, żeby pozostawić drzewo. Ostateczne decyzje zapadną po weryfikacji tego przez projektanta. Państwa.
17: Mówi Wojciech Nalazek, szef Zarządu Dróg Miejskich. Przygotowano już dwa nowe warianty przebiegu drogi rowerowej.
0: I oba zakładają zachowanie dębu. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Ferdydurke, Witold Gombrowicz. Pupa, gęba, łydka. Słowa, klucze powieści. Słuchając tego streszczenia poznasz niezbędne minimum wiedzy na temat lektury. Przybliżymy właściwe streszczenie utworu, a potem wszystko dokładnie podsumujemy. Niezbędne minimum. Wbrew obiegowej i zniechęcającej opinii, Ferdydurke jest absolutnie zrozumiałą książką. Poza tym inspirującą, ciekawą, zabawną i zmuszającą do przemyśleń. Co trzeba wiedzieć, żeby się nie zagubić i czuć bezpiecznie, kiedy pada pytanie jej dotyczące? Witold Gombrowicz urodził się na początku XX wieku. W szlacheckiej, ziemiańskiej rodzinie, co jest istotnym motywem jego pisarstwa. Z wykształcenia był prawnikiem, jednak z pasji pisania zrobił swój właściwy zawód. Większość dorosłego życia spędził poza Polską, na emigracji, w Argentynie, Niemczech i we Francji, gdzie zmarł. Był kandydatem do literackiego Nobla. Przegrał jednym głosem. Ferdydurke Gombrowicz napisał w 1937 roku, czyli jest to powieść dwudziestolecia międzywojennego. Problematyka Ferdydurke zaczerpnięta jest z pogranicza psychologii, filozofii i socjologii. Przed wysłuchaniem streszczenia niezbędne jest, abyś poznał kilka podstawowych terminów. Bez ich zrozumienia rzeczywiście powieść wydaje się wielkim bałaganem. Powieść awangardowa. Powieść awangardowa to gatunek literacki, który powstał w XX wieku. Jego główną cechą jest zerwanie z modelem powieści realistycznej z większością zasad, które ją charakteryzują. Tak jak i w innych dziedzinach i w literaturze, to co awangardowe jest po prostu nowe, nienaśladujące, szukające swojego, odrębnego języka, tworzące własny świat. Groteska. Groteska to kategoria estetyczna, która łączy w jednym dziele literackim, malarskim, muzycznym czy tanecznym przeciwstawne aspekty, czyli fantastykę i realizm, piękno i brzydotę, tragizm i komizm. Forma. Jak najprościej opisać, czym forma jest u Gombrowicza. Jesteś ty, ze swoim spojrzeniem na życie i ludzi, ze swoimi uczuciami, swoimi poglądami, swoimi myślami. Jednak nie funkcjonujesz jako ty jeden. W twoim życiu, w twojej przestrzeni otoczony jesteś ludźmi, czy tego chcesz, czy nie. Nie jesteś samotnym rozbitkiem w rzeczywistości, jak Robinson Crusoe w świecie. I sposób, w jaki przedstawiasz siebie światu, relacje, jakie budujesz z ludźmi, związki, w jakie wchodzisz, są wynikiem formy, jaką przyjmujesz, żeby w tym świecie istnieć. Ludzie wzajemnie na siebie oddziałują. Ty wpływasz na innych, oni wpływają na ciebie. To powoduje, że nigdy nie jesteś idealnie naturalny. Zawsze twoje ja wynika z kontaktu z innym ja. A to powoduje więzy krępujące swobodę i prawdziwość. Czyli forma jest wynikiem twojej postawy wobec innych ludzi i postawy tychże wobec ciebie. Sama obecność ludzi przy nas wpływa na nasze zachowanie, często bez naszej świadomości. Jesteśmy pozorantami, nienaturalnymi współmieszkańcami w przestrzeni. Tu musisz zapamiętać trzy modele formy, jakie opisuje Gombrowicz. Pupa. Kojarzy się z dzieckiem, czyli forma, która odmawia dorosłości. Upupić kogoś, traktować z góry, pokazywać mu swoją wyższość, odmawiając mu dojrzałości w myśleniu. Symbol niedojrzałości. Częstym przykładem jest upupienie dziecka przez jego rodziców, starsze rodzeństwo lub nauczycieli w szkole. Gęba. Zrobić komuś gębę, czyli narzucić mu maskę niezgodną z jego myśleniem czy uczuciami. Gęba to wepchnięcie kogoś w stan mu obcy. Ktoś, komu zrobiono gębę, czuje się idiotycznie, nieswojo, ponieważ dotyka go coś mu obcego, nie jego. Można komuś zrobić gębę, wmawiając mu inne poglądy, niż ma w rzeczywistości. Łydka. Symbol zdrowia, energii, nowoczesnego trybu życia, swobody seksualnej, zerwania z tradycją. Z infantylności, jaką jest gęba Józia, bohater powieści przechodzi w formę fizycznej strony życia. A teraz właściwe streszczenie utworu. Ferdydurke zbudowana jest z 14 rozdziałów.
Akcja książki toczy się w pierwszej połowie XX wieku, w Warszawie i w Bolimowie. Bohaterem powieści jest 30-letni pisarz, którego Gombrowicz obdarzył infantylnym, dziecięcym i popularnym wówczas imieniem Juzio. Ferdydurkę to trochę taka powieść awanturniczo-przygodowa. Juzio jest właściwie porywany z jednego miejsca do drugiego. Miejsca, w których się znajdzie, są cztery. Jego własne mieszkanie, szkoła dyrektora Piórkowskiego, mieszkanie państwa młodziaków, u których ma mieszkać na stacji, i dworek ziemiański państwa Hurleckich. W tym nagraniu szczegółowo usłyszysz streszczenia dwóch fragmentów, ale zapamiętaj skróconą tematykę innych części. Juzio w swoim mieszkaniu. Juzio budzi się wcześnie rano w dniu swoich 30 urodzin i na pograniczu snu i jawy zaczyna zastanawiać się nad tym, kim właściwie jest. Niby wygląda jak dorosły, ale czuje się jak niedojrzały dzieciak. Niby wydał już książkę, pamiętnik z okresu dojrzewania. Zwróć uwagę, że jest to tytuł książki, którą rzeczywiście napisał Gombrowicz. Zapamiętaj to. Ale właściwie nie jest szanowanym pisarzem. Nagle w jego mieszkaniu pojawia się profesor Pimko, który krytykuje jego debiut, wytyka mu braki w wykształceniu i po prostu zabiera go do szkoły. Upupił go, odebrał dorosłość i zabrał ze sobą. I to jest pierwsze porwanie Juzia. Pamiętasz, że mamy do czynienia z groteską, więc zrozumiała jest już dla ciebie ta opowieść. Mamy tu świat realny i fantastyczny. Juzio w szkole. 30-letni, upupiony Juzio rozpoczyna naukę w szkole dyrektora Piórkowskiego. Kogo tam spotyka? On, świadomy swojego wieku mężczyzna, trafia do klasy 17-letnich uczniów, którzy widzą w nim swojego rówieśnika. Nie dostrzegają jego dorosłości. W klasie, jak w każdej, spotykamy różne typy osobowości i zachowań. Istnieje jednak standardowy, znany pewnie i tobie, podział na kujonów, grzecznych, niebuntujących się, podporządkowanych nauczycielom chłopców i na zbuntowanych, niegrzecznych, niekulturalnych chłopaków. Tym pierwszym przewodzi Pylaszkiewicz, zwany Syfonem. Na czele trudnej młodzieży stoi Miętalski, Miętus. Koledzy Miętusa to erotycznie uświadomieni, to ważne, seksualność to jeden z ważniejszych motywów Ferdydurkę, stawiający opór nauczycielom kumple. Grzeczni koledzy Syfona są erotycznie nieuświadomieni, co też jest pretekstem do drwin i żartów. Miętus, znęcając się słownie nad Syfonem, grozi mu gwałtem przez uszy, czyli straszy go, że na siłę powie mu to, czego Pylaszkiewicz słyszeć nie chce. Przekleństwa, wulgarne słowa, historyjki seksualne o kobietach. W tej części powieści odbywa się historyczna już lekcja języka polskiego prowadzona przez profesora Bladaczkę. Profesor Bladaczka to karykatura nauczyciela. Znudzony pracą i życiem, bezmyślny, wiecznie zdenerwowany, stereotypowy w myśleniu facet, który musi pojawiać się w szkole. Pracy swojej nie lubi, ale pomysłu innego na siebie i życie nie ma. Bezpiecznie przekazuje slogany i frazesy. Gombrowiczowskie, słowacki wielkim poetą był, weszło na stałe do języka. Używane przez pokolenia najczęściej tam, gdzie chcemy podkreślić, że co by człowiek nie wymyślił, czego nie chciałby nowego, ciekawego powiedzieć czy zrobić, to są sfery w życiu i ludzie, dla których prawda jest jedna, niepodważalna i buntować się nie ma sensu. Bo słowacki wielkim poetą był i już. Nieoczekiwanie dla wszystkich buntuje się przeciwko tej tezie uczeń Gałkiewicz. Zazwyczaj w każdej klasie znajdzie się jeden, który nie boi się odzywać i neguje prawdy, wydawałoby się nie do podważenia. Pada tu pamiętna fraza, też już kultowa, jak zachwyca, jak nie zachwyca. Kto tego nie zna? Zaczynając od wciąż obecnego w szkołach w pustyni i w puszczy, gdzie krajobrazy sienkiewiczowskie nie zachwycają, a mają zachwycać. Kończąc nawet na Gombrowiczu, który, o ironio, wielu jednak nie zachwyca. Gałkiewicz wytyka nauczycielowi, że poezja Słowackiego jest nudna. Czytana tylko dlatego, że uczniowie są do tego zmuszani. Doprowadza tym Bladaczkę do załamania nerwowego. Beznadziejny przecież nauczyciel nie ma żadnych kontrargumentów, więc robi tylko to, co potrafi. Stawia uczniowi dwóje. Na szczęście dla Bladaczki zawsze oddany nauczycielom Syfon, świetnie przygotowany do lekcji, schematycznie przedstawia tezy na zadany temat. Po krótkiej burzy w klasie wszystko wraca do normy.
Po skończonej lekcji chłopacy wracają do swojej bitwy na słowa, która zamienia się w bitwę na miny. Miętus, ten przywódca wulgarnej części klasy, wykrzywia swoją twarz w najokropniejsze grymasy, a Syfon przeciwstawia się mu minami zachwytu. W końcu Syfon jednak przegrywa, a Miętus gwałci go przez uszy. Mamy więc pojedynek nie na szpady czy też pistolety, jak w tradycyjnym pojedynku, ale na miny. Mina to maska, którą człowiek zakłada, aby zrobić określone wrażenie. Mina to ta forma, o której pisze Gombrowicz. Zakładając maskę, stajemy się jej niewolnikami i pozostaje ona z nami, czy tego chcemy, czy też nie. Zgwałcony Syfon popełnia samobójstwo. A Miętus pozostaje z wykrzywioną twarzą ostatniej miny. Pozostał niewolnikiem swojej formy. Nakładając różne maski, stajemy się wytworem, który nie ma ostatecznie nic wspólnego z naszym prawdziwym ja. Chcesz to zrozumieć? Stań w lustrze, w samotności i zastanów się, ile masek nałożyłeś dzisiaj albo wczoraj. Patrząc na siebie, będąc sam ze sobą, zrozumiesz filozofię gombrowiczowskiej formy. Opowieść o losach Józia przerywają dwa rozdziały. Pierwszy, przedmowa do Filidora, dzieckiem podszytego, i drugi, Filidor, dzieckiem podszyty. W przedmowie czytelnik dostaje informacje o innym pojedynku między profesorem Filidorem a mom Senem. Dużo tu też rozważań na temat męki twórczej pisarza. Pisarz się nawymyśla, nakombinuje, poświęca swoje życie, a czytelnik i tak rozumie z tego niewiele. Następny rozdział to opis wspomnianego wyżej pojedynku i trochę naukowych rozważań. Józio u państwa młodziaków. Pimko, ten filolog, który porwał Józia z domu, porywa go ponownie, czyli drugie porwanie. Zabiera Józia na stancję do młodziaków. Małżeństwo, Joanna i Wiktor, tworzą wraz z córką Zutą nowoczesną rodzinę mieszkającą w mieście. I tu najważniejsze słowo – nowoczesną. Wiktor, inżynier-konstruktor, Joanna, inżynier, dzisiaj nawet inżynierka, zaangażowana działaczka społeczna. Zuta, wysportowana, wyemancypowana, nowocześnie wychowana gimnazjalistka. Małżonek studiował w Paryżu, co nawiązuje do studiów filozoficznych i ekonomicznych w Paryżu Gombrowicza. Podkreśla to też rzekomą nowoczesność Wiktora. Studia w Europie, w Paryżu, to już coś. Otwarcie rozmawiają z córką o seksie i podkreślają, że jeżeli tylko by chciała mieć teraz nieślubne dziecko, to proszę bardzo. Nic w tym złego, a wręcz przeciwnie, to byłby atrybut nowoczesności. I tu pojawia się słowo klucz. Łydka. Co symbolizuje łydka, już wiesz, ale dla lepszego opanowania łydka to swoboda seksualna, nowoczesność, sport, zerwanie z tradycją. Łydka. Ten symbol należy do Zuty. To młoda, prężna, wysportowana łydka. Wiktor i Joanna kreują wizerunek nowoczesnych rodziców, wyzwolonych z konwenansów, i wyzwolona również jest ich córka. Pimko chce, aby Józio zakochał się w 16-letniej Zucie. I tak też się dzieje. Józio, 30-letni pisarz, i Zuta, 16-letnia uczennica. Zuta woli jednak kolegę z klasy Józia, jej rówieśnika, Kopyrdę. W domu młodziaków odwiedza Józia Miętus, ten od powykrzywianych min. Józio wyznaje mu, ile ma naprawdę lat i że kocha się w Zucie. Miętus wyśmiewa i jedno, i drugie. Miętus potem wielokrotnie wpadał do domu młodziaków. Umawiał się tam z ich służącą. Józio wyczuwa fałsz w tej całej nowoczesnej rodzinie. Zakochany w Zucie, która woli innego, zniesmaczony zakłamaniem młodziaków, którzy traktują go niepoważnie, planuje intrygę. Za pomocą listów, które wysyłał do podrywających Zutę Kopyrdy i profesora Pimki, bo i ten okazał się łacy na wdzięk nowoczesnej gimnazjalistki, zwabia ich do pokoju dziewczyny, robi raban i na miejscu pojawiają się rodzice. Jak reagują rodzice? Znika ta cała ich nowoczesność. Już wcześniej męczyła ich obecność Józia w domu, nie potrafili znaleźć formy dla kontaktów z nim. A teraz jeszcze ta sytuacja z chętnym do seksu Kopyrdą i równie chętnym podstarzałym profesorem. Przestali udawać, nie potrafili dłużej posługiwać się maską nowoczesności. Jednym słowem, mieli gdzieś nowoczesność, kiedy im się stary chłop do córki dobiera. Józio ich zdemaskował. Następnie Józio pakuje się i razem z Miętusem odchodzi. Następuje trzecie porwanie.
Ponownie Gombrowicz wprowadza dwa rozdziały o innym bohaterze. Ich tytuły są takie same jak poprzednich, zmienia się jednak imię głównego bohatera. Pierwszy rozdział to przedmowa do Filiberta dzieckiem podszytego, drugi rozdział to Filibert dzieckiem podszyty. Dla porównania i zapamiętania, pierwszy bohater to Filidor, drugi Filibert. My wracamy zaś do Józia. Józio u państwa Hurleckich. Józio z kolegą Miętusem, tym z powykrzywianą, wredną miną, udają się na wieś w poszukiwaniu parobka. O co chodzi z tym parobkiem? Interpretacji jest kilka, ale o tym później. Spotykani po drodze chłopscy synowie, uczący się w mieście, dozorcy, stróże, nie spełniają ich oczekiwań. Poszukują prawdziwości, prostoty i naturalności. W mieście ich nie znajdują. Docierają do dworku w Bolimowie, gdzie mieszka ziemiańska rodzina Hurleckich. Pamiętasz o ziemiańskim pochodzeniu Gombrowicza? Hurleccy to wuj i ciotka Józia. Mają dwoje dzieci, Zosię i Zygmunta. Wuj Konstanty to zubożały ziemianin, który traci majątek z powodu hulaszczego trybu życia. Lubi się zabawić, źle traktuje służbę, bo uważa, że tylko w taki sposób zapewni sobie jej szacunek. Ciotka Aniela, widząc Józia, też go upupia. Traktuje go jak dziecko, pomimo tego, że wie, ile ma lat. Mówi o tym nawet Miętusowi, który zupełnie tego nie rozumie. Ciotka jest ciepła, łagodna, dobrotliwa. Jednak Józia denerwuje przesadna gościnność, sztuczność i zakłamywanie rzeczywistości. Wieś to nie sielanka. Hurleckim daleko do idealnego ziemiaństwa i małżeństwa. Trwają jednak poszukiwania parobka. I pojawia się parobek. Walek. Przeciętny, zwyczajny, naturalny. Nie umie pisać i czytać. Lokajczyk, który pracuje w Bolimowie, godnie akceptuje swoje miejsce. Reaguje na rozkazy, nie rozumie łagodnych próśb Miętusa o zapoznanie, towarzystwo i, jak to nazwał pisarz, pobratanie. Józio więc wali walka w twarz, co spodobało się kuzynowi Zygmuntowi. Po licznych próbach bratania się Miętusa z parobkiem udaje mu się namówić walka, aby w ramach równowagi i Miętus dostał od niego w twarz. Parobek tego nie rozumie, nie czuje się naturalnie, ale sprawia mu to satysfakcję. Wydarzenie to burzy porządek na dworze. Doprowadza do buntu chłopów, bałaganu i kupy, jak to nazwał Gombrowicz. Znowu załamuje się forma. Odkryty zostaje fałsz. Józio chce uciec z dworu Hurleckich jak najszybciej. Zabiera ze sobą Zosię. Po chwili jednak jest przerażony tym, co zrobił. Nie kocha Zosi, związek go niepokoi. W ten sposób został porwany po raz ostatni. Wpadł w formę, od której próbował uciec. Ta forma to sztuczna miłość do młodej ziemianki. Zosia nadała mu gębę. Nie da się uciec od formy i sztuczności. Można tylko z jednej formy wpaść w drugą. Powieść Gombrowicza kończy się zdaniem: koniec i bomba, a kto czytał, ten trąba. Zwrot ten jest absolutnie nieoczywistym rodzajem podsumowania stworzonym przez samego autora. To jedna z wyrazistych cech powieści awangardowej, o czym usłyszysz za chwilę. No dobra, a teraz czas na podsumowanie. Jeżeli chcesz czegoś więcej, oto skrót podstawowych informacji o powieści. Motywy występujące w Ferdydurke. Motyw rodziny, motyw młodości, motyw niedojrzałości, motyw niewinności, motyw seksualności, motyw szkoły, motyw nauczyciela, motyw nowoczesności, motyw miasta, motyw wsi, motyw dworu, motyw formy, motyw sztuczności, motyw snu, motyw pisarza i motyw twórcy. Cechy głównych bohaterów. Józio Kowalski, narrator i główny bohater. Zagubiony, niedojrzały, rozdarty, inteligentny, refleksyjny, trochę przestraszony życiem. Uczeń miętalski, Miętus. Zbuntowany, niegrzeczny, obcesowy, pewny siebie, buntownik, zwolennik walki z niewinnością, ale też w późniejszym czasie liryczny i łagodny. Uczeń Pylaszkiewicz, czyli Syfon. Kujon, pilny uczeń, rozsądny, grzeczny, niewinny, poukładany, ale też odważny, kiedy staje do walki w obronie swoich ideałów. Profesor Bladaczka. Smutny, zmęczony, nudny i znudzony. Bezmyślny, leniwy, stereotypowy. Parobek Walek. Zwyczajny, prosty, naturalny, naiwny,
pogodzony z losem. Rodziny Młodziaków i Hurleckich zostały już dostatecznie opisane w streszczeniu, więc już zdążyłeś je poznać. Nie są skomplikowanymi ludźmi. W ogóle każda z postaci stworzonych przez Gombrowicza jest typowa. Ich wady i zalety można odczytać, analizując nazwiska lub pseudonimy, na przykład Józef Kowalski. Typowe, zwyczajne wówczas imię i nazwisko. Blady profesor Bladaczka. Uczeń Gałkiewicz. Nazwisko pochodzi od gały, czyli oceny niedostatecznej. Najważniejsza terminologia do zapamiętania. We wstępie usłyszałeś już o grotesce i powieści awangardowej. Teraz przypomnij sobie jeszcze pojęcia absurdu i parodii. Absurd. Kategoria estetyczna zakładająca sprzeczność z przyjętymi normami, niedorzeczność, znaczenie pozbawione sensu. Parodia ma na celu ośmieszenie treści osoby poprzez celowe naśladowanie stylu. Oniryzm. Przedstawienie rzeczywistości w formie marzenia sennego. Życie jest snem lub koszmarem sennym na jawie. Ważne w Ferdydurke są analogie literackie. To częste zagadnienie maturalne. Analogie, czyli inaczej podobieństwa występujące w Ferdydurke, to nawiązanie w opowieści o listach pisanych przez Józia w domu Młodziaków do zemsty i ślubów panieńskich Aleksandra Fredry. Ostatnie wydarzenia, ucieczka z dworu z Zosią, to analogia do pana Tadeusza. Imię Zosi, jej romans z Józiem i Bolimowo, dwór, który jest przeciwieństwem Soplicowa. Czy tytuł powieści ma jakieś znaczenie? Nie, nie ma. Słowo Ferdydurke to zlepek przypadkowych liter. Czytelnik się zastanawia, szuka sensu, tytuł budzi jakieś zainteresowanie, czasami skojarzenia. A na czym konkretnie polega awangarda powieści Gombrowicza? Gombrowicz stworzył utwór, w którym jest groteska, realizm i oniryzm, parodia, absurd, złożona narracja, oryginalny język, nic nieznaczący tytuł i zaskakujące zakończenie. Zatem Ferdydurke to powieść gra, kpina, satyra, bunt przeciw formie, w jakiej żyje każdy człowiek, sprzeciw przeciw sztuczności i nienaturalności. Oryginalność języka powieści to gwara, zgrubnienia, zdrobnienia, zmieniony szyk zdania i naśladowanie. A teraz, na zakończenie, kilka słów dla bardziej ambitnych. Gombrowicz uznawany był za wybitnego pisarza na całym świecie. Jego książki, pomimo tak trudnej formy, przetłumaczono na 44 języki. Prawdopodobnie, według relacji żony, wreszcie w 1969 roku otrzymałby Nagrodę Nobla. Zmarł jednak w lipcu i nagroda trafiła do Samuela Becketa. Trzykrotnie jego książki trafiały na ekran kinowy. Dziwny, trudny, a jednak przenoszony w świat filmu. Odważni próbowali. Ale czy podołali? Ferdydurkę nakręcił Jerzy Skolimowski. Trudny to był czas dla reżysera. Nie udało się w filmie pokazać tego, co było w słowach. Istnieje teoria, że tak go wykończyło to starcie, że nie przypadkiem następny film nakręcił dopiero 17 lat później. I jeszcze oczywiście wiecznie żywe pytanie, czy związek Miętusa i Parobka ma charakter homoseksualny? I tu też nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Krytycy raczej się do tego nie skłaniają, ale już reżyserzy teatralni chętnie ten element eksponują. To jak? Spodobało Ci się to streszczenie? Jeśli masz ochotę, poleć je swoim znajomym ze szkoły. Pamiętaj też, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy Cię do przeczytania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polska wymiera. W 2023 roku nad Wisłą urodziło się 272 tysiące dzieci. To aż o 33 tysiące mniej niż w 2022 roku.
2: Dlaczego młodzi ludzie nie mają dzieci?
3: Teraz to jest nieważne, pewnie. Trzeba coś robić dla siebie, a nie dla kogoś. Kochać siebie.
4: Ludzie czekają. Jak najdłużej chcą być według mnie młodzi i się bawić.
5: Ile to tak się można bawić?
4: Póki zdrowie da.
6: Jakbym chciał, wiesz, po prostu się czymś opiekować, to mogę wziąć psa. Natomiast jeśli już mam mieć dziecko, to ja muszę mu zapewnić byt.
7: Kiedyś była bieda i było mnóstwo dzieci. Było 8 i gdzie kromki chleba brakowało, ale dzieci się rodziły, nie?
8: Jak posiada się dziecko, no to jednak ono tak trochę wstrzymuje, bo trzeba mu więcej uwagi. Jednak tak, okazać, gdzieś tam zabrać. No i po prostu się bawić z nim.
9: Duża odpowiedzialność. Myślę, żeby mieć dziecko, żeby je dobrze wychować. To dla niektórych może być trochę przerażające.
10: Myślę, że dużo strachu z zachodzeniem w ciąży i strachu o to, co by się stało z tym płodem, albo w ogóle z nami, z naszym życiem.
11: Większy wybór, większa wolność.
12: No i co, i tak bez dzieci żyć?
11: Nie wiem.
1: Tę demograficzną katastrofę widać jeszcze lepiej, kiedy sięgnie się po statystyki z lat 80. Rodziło się wtedy ponad 700 tysięcy Polaków rocznie. Ja poszedłem z mikrofonem na ulicę Warszawy i pytałem młodych ludzi, głównie młodych ludzi, dlaczego nie chcą albo nie mogą mieć dzieci.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polska ma najniższy wskaźnik dzietności w Europie. Równie źle jest tylko w Hiszpanii. Na jedną kobietę przypada u nas, no i w Hiszpanii też, średnio 1,12 dziecka.
2: Dlaczego młodzi ludzie nie mają dzieci, nie chcą mieć dzieci, o co chodzi?
3: Teraz to jest nieważne, pewnie.
2: Dzieci?
3: Tak, tak. Trzeba coś robić dla siebie, a nie dla kogoś. Całe życie.
2: Całe życie?
3: Całe życie. Dla siebie. No to jest, nie wiem, mnie to jest ważne, no, ale kochać siebie.
2: Kochać siebie, tak? Bardziej.
3: Tak, kochać siebie.
2: Dlaczego te dzieci się nie rodzą właśnie? Dlaczego ludzie nie chcą, czy nie mogą, czy o co chodzi?
13: Różne standardy teraz. Ktoś myśli więcej o sobie, a nie o rodzinie.
2: Kiedyś 700 tysięcy dzieci się w Polsce rocznie rodziło, a teraz 270 tysięcy. Młodzi ludzie w ogóle nie chcą mieć dzieci.
4: To jest chyba problem z tym, że ludzie nie potrafią sobie ustatkować życia, nikogo znaleźć, tylko na razie szukają. I że mało osób po prostu teraz jest z kimś jakby tak na poważnie bardziej, myśli o przyszłości. Ludzie żyją tu i teraz, a nie myślą o co będzie później. Mają ludzie, nie wiem, tak ze 20 lat, już powinni myśleć, co będzie naprzód trochę, no ale ludzie czekają. Jak najdłużej chcą być według mnie młodzi i się bawić.
5: Ile to tak się można bawić?
4: Póki zdrowie da.
2: A powiedz mi, a ty chcesz mieć jakieś dzieci? Przewidujesz taki temat w ogóle?
4: Jeszcze nie myślałem też o tym. Ja teraz zajmuję się jakby zapewnieniem sobie na później bytu, dopiero myślę, co będzie później.
2: Dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci w Polsce? O co chodzi?
14: A to nie do mnie pytanie.
2: Dlaczego? Polska wymiera, dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci w Polsce? W ogóle się nie rodzą dzieci, skąd to się bierze? No to poważny temat jest przecież, tu się nie ma z czego śmiać w ogóle.
15: Nie wiem.
1: Jak do tego doszło, nie wiadomo. Poza tym, takim hedonistycznym podejściem do życia, chęcią bycia wiecznie młodym i wolnym człowiekiem, poza tą miłością do siebie samego, która to miłość mogłaby jakoby ucierpieć wraz z pojawieniem się w życiu nowego człowieka, no, który może być ciężarem, młodzi ludzie wskazują jeszcze coś. Chodzi, krótko mówiąc, o pieniądze.
11: Drogo, mieszkania drogie, no. Koszty życia poszły bardzo w górę.
2: Ale co, i tylko o to chodzi, czy... Powiesz, bo kiedyś to było tak, w latach 80. do 24 lat już większość ludzi miała dzieci.
11: No ta.
2: A teraz dlaczego tak się nie dzieje?
11: Większy wybór, większa wolność.
2: Czyli co?
11: Bo kiedyś była presja społeczna na to, żeby mieć dzieci i zakładać rodzinę. Teraz ludzie mają wolność, ale przez to, że są takie wysokie koszty życia, to wolą nie ryzykować.
12: No i co, i tak bez dzieci żyć?
11: Nie wiem. Dziękuję.
2: Polska wymiera. Dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci? Albo nie mogą, nie chcą.
15: Polscy ludzie nie mogą. Nagrywa się?
11: Nagrywa.
15: Bo ich nie stać, bo mamy dosyć niestabilną sytuację w kraju.
14: oraz myślę, że warto byłoby zadać to pytanie osobom, którym zabierane są prawa reprodukcyjne.
16: Dlaczego młodzi ludzie nie mają dzieci, nie chcą mieć dzieci?
17: Dlatego, że jest kryzys mieszkaniowy i dlatego, że państwo nie buduje mieszkań społecznych, mm-hmm. a jako, że nie ma budownictwa społecznego, jesteśmy skazani na deweloperską, no de facto oligarchię, mm-hmm. no to ciężko w takich warunkach zakładać rodziny. No.
16: No ale kiedyś, wiesz, w latach 80. w tych kawalerkach mieszkali jeszcze no z wujkiem tam.
17: Kiedyś była szansa na mieszkanie, dlatego, że państwo budowało te mieszkania. Obecnie państwo mm-hmm. zupełnie nie buduje mieszkań. Ta kwestia jest zaniedbana zarówno przez PiS, jak i PO. W związku z tym ludzie młodzi są skazani po prostu na ten wolny rynek, w którym no, mieszkanie kosztuje 20 tysięcy obecnie za metr kwadratowy w Warszawie. No, to są zaporowe ceny.
18: No i prawa kobiet. Myślę, że też mają do czynienia tutaj dużo. I dostęp do praw reprodukcyjnych to też myślę, że gra istotną rolę.
16: Czyli co, dziewczyny się boją?
18: Boją na pewno. Mniejszy dostęp do aborcji, wszystkie te historie, które sobie słyszy.
16: Ale to wiesz, ludzie ci o prawicowych poglądach mówią, że to absurd właśnie, że no jak, że tu dostęp do aborcji ma zwiększyć dzietność w Polsce.
18: No wydaje się być to takie całkiem paradoksalne, ale myślę, że no nie wiem, wiem z mojej perspektywy, czy perspektywy moich koleżanek to wygląda i myślę, że dużo strachu z zachodzeniem w ciąży i strachu o to, co by się stało z tym płodem albo w ogóle z nami, z naszym życiem. To też ma wpływ.
1: Często pada też argument, że strach rodzić w Polsce, no to się nie rodzi w ogóle. No i jak tak dalej pójdzie, to już w 2040 roku Polska będzie 35-milionowym krajem, a w 2060 roku 30-milionowym. A potem to już prawdopodobnie całkiem wyginiemy.
0: Co ludzie powiedzą?
16: Polska wymiera właściwie, już niedługo 30 milionów nas będzie.
19: No właściwie tak, no. Nie mówię, że nie chcę mieć dzieci, może kiedyś będę miał. No. Co można zrobić? 500+ nie pomogło zbytnio.
16: 800 teraz jest.
19: 800 teraz jest.
20: Też nie pomaga niestety. Taka niepewność przyszłości, to, że mam teraz wojnę przy naszej granicy blisko, to na pewno wpływa na takie poczucie, że nie wiadomo, co będzie jutro. Że na przykład, czy ta wojna będzie u nas za parę lat, a wtedy będziesz miał małe dziecko i będziesz musiał się nim zajmować i tak dalej. W takich warunkach, żeby dorastało.
16: Polska wymiera, a młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci. Dlaczego? Skąd to się bierze?
9: Ogólnie jest taka tendencja, że im bardziej rozwinięty jest kraj, tym mniejsza jest dzietność. Ja akurat chcę mieć dzieci w przyszłości, więc...
16: No właśnie, ale z czego to się bierze, że ludzie nie chcą?
9: Duża odpowiedzialność, myślę, żeby mieć dziecko, żeby je dobrze wychować. I to dla niektórych może być trochę takie przerażające.
16: A co, to kiedyś tego nie było, że...
9: Było, ale generalnie mam wrażenie, że im dalszy jest postęp technologiczny, tym człowiek jest trochę bardziej oderwany od natury i jakby kmina jest taka, że... Kiedyś dla wszystkich praktycznie ludzi to było takie bardzo naturalne. Muszę mieć dziecko, bo to jest naturalna kolej rzeczy. Teraz ludzie już tak nie mają.
16: No dobrze, ale widzę, że lata 70. wracają trochę, wiesz, jakby te hipisowskie klimaty, więc...
9: No, ruch hipisowski to też rewolucja seksualna. Wtedy też się upowszechniła antykoncepcja, więc w sumie akurat to był te momenty, kiedy właśnie ta wolna miłość mogła zacząć funkcjonować, dlatego że nie zachodziło się w ciążę po prostu, no to...
16: No dobra, ale ty chcesz, myślisz o tym powoli gdzieś tam.
9: No tak.
16: No dobrze, no to życzę powodzenia, bo no musimy się jakoś rozwijać jako społeczność.
9: No musimy, dzięki.
16: Dzięki, wszystkiego dobrego. Dlaczego młodzi ludzie w Polsce nie chcą mieć dzieci albo nie mogą? W ogóle się nie rodzą dzieci.
7: No właśnie, najpierw po prostu interesy, żeby się dopiero na stare lata coś tam jakieś jedno, nie? Jak u prezydenta Kwaśniewskiego czy u Dudy, nie? Tylko jedno, nie? Na takie bogactwo, nie? Mogliby mieć ze 5, nie? No trudno powiedzieć, wie pan, naprawdę. Kiedyś była bieda i było mnóstwo dzieci. Było 8 i gdzie kromki chleba brakowało, ale dzieci się rodziły, nie?
16: Ale to dobrze tak jest, że ludzie wolą mieć, wie pan, psa niż dziecko teraz.
7: No właśnie. No chyba źle, lepiej, żeby było tych dzieci, nie? No. Tak weselej jest w domu, czy jak tak tego, nie? Te dzieci, no.
1: To był głos rozsądku. Wypowiedział się starszy mężczyzna, który paraduje po warszawskiej starówce przebrany za kufel piwa i rozdaje ulotki zachęcające do wstąpienia do lokalu, no i do konsumpcji tego piwa. No i on zapewnia, że to wcale nie o pieniądze chodzi. I chyba ma rację, bo najwięcej dzieci rodzi się w krajach, gdzie żyje się raczej skromnie, no w Nigerii na przykład, czy w Indiach. A czym społeczeństwo bardziej bogate, tym dzieci mniej.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
6: W latach 80. bieda była, ludzie się tam po jakichś kawalerkach kisili i mieli te dzieci.
21: Wtedy jednak mieliśmy inne podejście. Starty model kobiety, która musi zostać w domu, która musi się zajmować domem. Teraz kobiety bardziej stawiają na siebie, na karierę i myślę, że to jest w porządku. Jeżeli ktoś nie jest gotowy do macierzyństwa lub do wychowywania potomstwa, to nic na siłę. Nie każdy jest na to gotowy, no i później to też rodzi dużo patologii, myślę. Ludzie zauważają, że jednak ten czas szybko mija, młodość przemija i też może to z tego wynika. No teraz bardziej chyba idziemy w kierunku model rodziny 2+1, jak już.
6: 2 plus pies ewentualnie albo...
21: O właśnie, no albo coś takiego.
6: Tak, psie mamy różne tam, koci tatowie, czy tam coś.
22: Znaczy ja aktualnie sobie kota kupuję, ale i tak dziecko chcę mieć, tak czy siak. No ja bym chciała mieć dzieci, ale wiem o tym, że bardzo dużo moich znajomych stwierdziło, że nie chcą mieć dzieci przez jeszcze bardzo długi czas, tylko że sytuacja finansowa im na to nie pozwala. No teraz bez pieniędzy ciężko dać dobre życie dziecku, żeby mogło chodzić na zajęcia dodatkowe, żeby nie odstawało od rówieśników. To jest bardzo ciężkie w tych czasach.
6: Dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci albo nie mogą? O co chodzi?
23: A kto powiedział, nie chcemy? Ja na przykład bym chciał tak czwórkę, więc może trochę nadrobię, jeśli koledzy by chcieli mnie.
19: Nie no, ja bym znaczy, no muszę się jeszcze dogadać z partnerką, tak? To też jest kwestia dwustronna.
6: Ale się czeka, ale wiesz,
19: tak
6: do
19: 30. Tak doktrynalnie to chciałbym mieć przynajmniej trójkę, tak?
23: I moim zdaniem czeka się do 30, dlatego że coraz ciężej jest wejść w pełną samodzielność jako dorosła osoba. I jakbym chciał, wiesz, po prostu się czymś opiekować, to mogę wziąć psa. Natomiast jeśli już mam mieć dziecko, to ja muszę mu zapewnić byt i faktycznie to zrobić na poważnie, nie? To jest po prostu trudne teraz.
19: Też wydaje mi się, że jednak no, w świecie medialnym nie przedstawia się najlepiej też posiadania dziecka obecnie, zwłaszcza w młodym wieku. Te memy wszystkie z matkami i tak dalej.
6: Z matkami, tak?
19: Z matkami, no tak. Na przykład matka w autobusie, że dziecko głośno płacze. Takie rzeczy, które po prostu się dzieją, jak się ma dzieci. I nie jest nic według mnie uwłaczającego w tym, że dziecko ma jakieś uczucia. Płacze, często rodzice przecież no, mają braki w śnie.
23: Występuje u nas taki kult zdejmowania z siebie co zasady odpowiedzialności i obowiązków na rzecz kultu wolności. To znaczy my coraz bardziej chcemy wyrażać siebie, wyrażać to, co nam akurat przychodzi do głowy, to często są jakieś takie impulsy hedonistyczne. W takiej sytuacji ciężko mieć dziecko. Dziecko to jest obowiązek i odpowiedzialność na właściwie no, kilkadziesiąt lat twojego życia, więc...
24: Tak, ale mianowicie się takie pewnie zachcianki, tak? Czyli po prostu to, że ja chcę być panem własnego losu, ja mam rządzić to, co teraz w życiu będę robił, a nie, że jestem ograniczany przez dziecko, przez potomstwo.
6: Ale nie pochwalamy takiego podejścia.
24: No, że kto woli, prawda?
23: Tak. Moim zdaniem to raczej droga donikąd i spełnienia to nie da. Więcej da dziecko, ale to już każdy sobie wybiera.
6: Młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci, nie mogą. Z czego to wynika?
25: Bo nie mają pieniędzy. Mamy pewne zmiany kulturowe, wiadomo, że mamy bardziej indywidualistyczne społeczeństwo i podejście bardziej hedonistyczne, ale nie uważam, żeby to był czynnik znaczący, jeśli chodzi o społeczne...
6: Czyli kasa.
25: Tak, tak.
6: Mieszkanie, kasa i tak dalej.
25: Tak, mieszkanie, pieniądze.
6: W latach 80. to wy już tutaj byście dawno mieli tam po dwójce czy po...
25: No
6: dwójce,
25: tak, trójce. Tak.
26: Jest dużo ludzi z poprzedniego pokolenia, którzy może nie przemyśleli do końca tej decyzji. I
6: najpierw robili, a potem tak, myśleli, tak?
26: I po prostu teraz z biegiem czasu mogą, nie wiem, nie mówić tego głośno, wiadomo, ale żałować po prostu.
8: Niektórzy stawiają bardziej na karierę, bo jednak jak posiada się dziecko, no to jednak ono tak trochę wstrzymuje, bo trzeba mu więcej uwagi jednak okazać, coś tam też go gdzieś tam zabrać, no i po prostu się bawić z nim, czy też po prostu poświęcić czas, żeby go czegoś nauczyć. I ten czas jednak przez to jest zabierany.
6: Temu, który... Tak, rodzicowi.
8: Tak.
6: Że on sam mógłby się czegoś nauczyć, tak. A musi dziecko uczyć.
8: Tak, dokładnie.
27: Żyjemy w kompletnie innym świecie, mamy inne priorytety, wartości. Co tu więcej mówić?
6: Jakie?
27: Przede wszystkim stawiamy na karierę, rozwój. Można się rozejrzeć i temat wydaje się jasny. To jest właśnie kwestia tej świadomości, że jesteśmy bardziej świadomi tego, jak nas wychowywano i czego sami oczekiwalibyśmy od siebie.
26: Właśnie, no to już zależy od wartości, jakie się wyznaje, tak? Czy chcemy jednak całe swoje dobro skupić na tym dziecku, żeby po prostu wyrosło na jak najlepszego człowieka i osiągnęło jak najwięcej, czy jednak też najpierw chcemy się skupić po prostu na tym, że my chcemy coś osiągnąć. To jest bardzo ważna decyzja, którą trzeba naprawdę przemyśleć. I trzeba mieć warunki, żeby po prostu temu dziecku później zapewnić dobrobyt.
1: Jeszcze w 1990 roku w Polsce rodziły głównie kobiety w wieku od 20 do 24 lat. To było ponad 36% urodzeń. Dziś takie przypadki to jest ewenement, około 10%. Kobiety raczej decydują się na dzieci po 30, jeżeli w ogóle. Teraz wypowie się w tej sprawie kobieta, która dorabia sobie do emerytury, przygrywając na harmonii gdzieś tam w okolicy Starego Miasta w Warszawie.
2: Rozmawiamy z Polakami, ale z młodymi też. Dlaczego oni nie chcą mieć dzieci?
3: Jak to nie wiecie, dlaczego nie chcecie? A ma pan dzieci?
2: Ja mam dwóch synów.
3: No to pięknie. A kolega?
2: Jeszcze nie, bo to młody kolega. To,
3: ale
2: bo...
3: myśli?
2: Coś tam myśli.
3: No, bo to trzeba. No. Pragnęłam bardzo wyjść za mąż, jak przyszedł ten czas macierzyństwa. Mhm. Ja mogę tylko o sobie powiedzieć. Przyszedł czas, bo kobieta ma dane macierzyństwo, bo to Pan Bóg. Pan Bóg to stworzył i przychodzi akurat technikum budowlane, matura, dyplom, nie? Takie coś. A tu we mnie macierzyństwo. Nie wtedy, kiedy uczyłam się, ale kiedy już ta pora przyszła.
4: Ile pani miała lat?
3: To ja, no ile, jak matura? Młodzi ludzie są bardzo kochani, bardzo mądrzy, tylko mają blokadę.
4: Kulturową, tak? Że...
3: No to te dendery. Ja nawet nie chcę wymieniać tego, no. Bo to i w pracach, i w szkołach. No co mamy teraz w szkołach? Nowacka, co ona robi? Ona się demono sprzedała już 20 lat temu tam, w tej Unii.
4: Nie, no chyba nie.
2: No dobrze, dziękujemy, wszystkiego
3: razem,
2: dobrego.
3: Razem
4: o, ja tu pani jeszcze, o, wrzucę.
3: Niekoniecznie, bo
2: no,
3: ja
2: ale to,
3: nie mam.
2: Dziękuję.
3: A pan ma dwójkę dzieci, to wydatki są.
2: A, są, wiadomo.
3: Trzymajcie, kochani, młodzi ludzie powinni czytać Biblię.
1: No, taka na koniec oryginalna koncepcja, że tak też można pobudzić młodych ludzi do prokreacji. Pewnie nie zaszkodzi, a być może pomoże. No i to tyle na dziś. W Co ludzie powiedzą, słyszymy się za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i Słucha, Adam Feder.

touch me. Vodafone FM. Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

Jakie będą efekty? Proszę zobaczyć w broszurze. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Brutalne pobicia, przemoc seksualna, a nawet gwałty. Polacy, którzy brali udział w globalnej flotylli Sumud, zatrzymanej przez izraelskie służby w drodze do strefy Gazy, opowiedzieli, co spotkało ich w niewoli. Ich relacją przysłuchiwał się nasz reporter Jakub Krzyżek.
1: Aktywiści relacjonują, że po zatrzymaniu byli bici, poniżani i przetrzymywani w przepełnionych kontenerach otoczonych drutem kolczastym.
2: Żołnierze w ramach rozrywki dręczyli, zalewając pokład wodą i strzelając do nas ze strzelb policyjnych.
1: Relacjonuje Agata Wisłocka, jedna z uczestniczek majowej flotylli Sumud. Polskie służby przejęły statki z pomocą humanitarną jeszcze na wodach międzynarodowych, daleko od strefy Gazy.
3: Izrael płynął ponad 1000 kilometrów, żeby nas porwać. To państwowe piractwo.
1: Mówi dr Magdalena Górska, zatrzymana przez Izrael w zeszłym roku. Aktywiści domagają się bardziej zdecydowanych reakcji polskich władz, międzynarodowego śledztwa wobec działań izraelskich służb, zniesienia blokady strefy Gazy i nałożenia międzynarodowych sankcji na Izrael.
0: Podczas ostatniej próby dostarczenia pomocy humanitarnej do strefy Gazy zatrzymanych zostało ponad 400 uczestników flotylli Sumud z prawie 40 krajów. Polski żołnierz uniewinniony w głośnej sprawie użycia broni przy granicy z Białorusią. Wojskowy był oskarżany m.in. o przekroczenie uprawnień po tym, jak ponad 2 lata temu oddał 12 strzałów w pobliżu migrantów i innych funkcjonariuszy w okolicy Dubicz-Cerkiewnych. Więcej o decyzji sądu nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Sąd w zachowaniu szeregowego nie dopatrzył się przestępstwa. Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie, sędzia podpułkownik Radosław Hunek, zaznaczał też, że jednym z podstawowych zadań żołnierza jest obrona nienaruszalności granic. Zwracał też uwagę na agresję nielegalnych migrantów.
5: Najlepszym potwierdzeniem, ale jednocześnie najtragiczniejszym tej sytuacji jest to, że miesiąc później w tym samym miejscu został zamordowany polski żołnierz, sierżant Mateusz Sitek.
4: Oskarżony żołnierz od początku nie przyznawał się do winy, jest rozczarowany, że sprawa w ogóle trafiła do sądu.
6: Problem jest taki, że po prostu przestępcy mają większe prawa niż osoby, które są powoływane przez państwo, żeby ich ścigać.
4: 25-latek sam zwolnił się ze służby, nie wyklucza jednak, że w przyszłym roku wróci do wojska.
0: Wyrok, dodajmy, nie jest prawomocny. Prezydent zabiera głos po serii fałszywych alarmów i podkreśla, że sprawę trzeba wyjaśnić. Ostatnio służby weszły do mieszkania jego matki w Gdańsku w związku z nieprawdziwym zawiadomieniem o pożarze i zagrożeniu życia. Wcześniej wezwania dotyczyły domów polityków i osób związanych z opozycją. W związku z tym zatrzymano 3 osoby, 2 z nich aresztowano.
7: Należy wyjaśnić te sprawy. To nie jest dobre dla państwa, że fałszywe alarmy doprowadzają do wielu sytuacji, których wolelibyśmy w Polsce nie oglądać. Więc jeśli zatrzymano te osoby, to dobrze.
0: Sprawa fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta jest badana. W rękach służb są osoby odpowiedzialne za fałszywe alarmy w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Natomiast to też jest, te osoby są źródłem informacji, jeżeli chodzi o ustalenie osób, które dzwoniły w sprawie mieszkania pana prezydenta, rodziny pana prezydenta Nawrockiego.
0: Zatrzymani to Polacy. Nie wiadomo na razie, jakie były ich motywy. Badany jest m.in. wątek rosyjski. Przed sądem staną 2 policjanci. Odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest tak to oskarżenia w głośnej sprawie potrącenia na pasach w Rzeszowie 14-letniej Darii. Więcej o tym nasz reporter Tomasz Widek.
9: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych. W styczniu 2 policjantów usłyszało zarzuty niedopełnienia służbowych obowiązków.
10: Funkcjonariuszom przedstawiono zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych, polegający przede wszystkim na niezabezpieczeniu miejsca wypadku drogowego w sposób zapewniający ochronę śladów kryminalistycznych przed ich utratą lub zniekształceniem, nieustaleniu danych osobowych świadków.
9: Powiedział mi Dawid Szulik, zastępca prokuratora rejonowego w Katowicach. Przypomnijmy, wcześniej sąd za potrącenie dziecka wymierzył kierowcy jedynie grzywnę.
0: W zeszłym roku ten wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. Małżeństwo oskarżone o wielki przekręt w elektrowni Bełchatów stanęło przed sądem. Chodzi o wyłudzenie wielu milionów złotych z państwowej spółki. Szczegóły Rafał Różycki.
11: Zamiast specjalistycznego preparatu do odsiarczania spalin, małżeństwo prowadzące firmę w Zachodniopomorskiem sprzedawało elektrowni zwykłą wodę z kranu. 46-latka i 56-latek usłyszeli kilka zarzutów.
12: Między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i oszustwa na szkodę PGE Polskiej Grupy Energetycznej. kraj w kwocie ponad 21 milionów złotych.
11: Mówi Beata Jońca-Pięta z prokuratury regionalnej w Łodzi. Małżeństwo ukrywało się przed wymiarem sprawiedliwości. Zostało zatrzymane na terenie Hiszpanii. Podejrzanym grozi kara do 25 lat więzienia.
0: W tej sprawie łącznie oskarżono 12 osób, z czego 8 dobrowolnie poddało się karze. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim zdecydował o wyłączeniu jawności procesu. A teraz wracamy do rozmowy Vox FM, porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel. Posłuchajcie jej fragmentu.
13: Dzień dobry, bardzo dziękuję. Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz i autor książki świeżutkiej, cieplutkiej, Kłopot z Zełeńskim, jest naszym gościem. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Ale zacznijmy od tej sprawy takiej chyba smutnej. Rosjanie znowu zaatakowali Kijów, kilka osób zginęło, 100 rannych i zapowiadają zmasowane naloty. Czy to jest informacja z gatunku to dla nas ważne, czy będziemy jeszcze 5 lat takich słuchać co jakiś czas?
14: Znaczy, akurat ta informacja, która wypływa z MSZ-u rosyjskiego, jest istotna, ponieważ Rosjanom źle idzie na froncie na Donbasie. Ukraińcom udało się wymyślić taktykę, która bardzo mocno spowalnia ich postępy w zdobywaniu Słowiańska i Kramatorska, w związku z czym postanowili atakować centra, jak to określają, decyzyjne na Ukrainie i to, co będą robili latem, tak jak zimą atakowali głównie energetykę, tak w tym sezonie letnim będą próbowali niszczyć budynki rządowe, możliwe, że uderzą w parlament. To będzie starcie takie też bardzo prestiżowe o to, czy obrona powietrzna ukraińska jest wydajna, żeby ośmieszyć Putina po tych zapowiedziach, czy Rosjanom uda się za pomocą pocisków po prostu zaatakować centrum Kijowa, zniszczyć te budynki rządowe. Ostatnio udało im się na przykład uszkodzić MSZ ukraiński w centrum, w samym ścisłym centrum Kijowa, także to będzie mniej więcej w tym kierunku szło.
13: A jest możliwe, że druga strona odpowie w mniejszej skali, ale podobnie, jakaś rakieta walnie w MSZ rosyjski?
14: Już odpowiada za pomocą dronów produkowanych i przez firmy prywatne i przez koncern Ukroboronoprom, czyli państwowy. Te drony dolatują do Moskwy. Parada zwycięstwa 9 maja była kompromitacją Putina wizerunkową, bo z obawy przed dronami ograniczono bardzo jej w zakres. Pociski manewrujące to jest, im dłużej będzie trwała wojna, tym bardziej niekorzystne będą te zagrożenia dla Putina, ponieważ Ukraińcy bardzo intensywnie pracują nad programami pocisków balistycznych i manewrujących. I nie mówimy tylko o tym mitycznym Flamingo, ale też o możliwości, rozbudowanych możliwościach pocisku Sapsan.
13: Dobrze, temu Flamingo sporo uwagi poświęcasz w swojej książce ustami różnych dyplomatów i ekspertów, którzy twierdzą, że Flamingo dobre, ale przereklamowane.
14: Takie są opinie, natomiast to też jest, druga strona medalu jest taka, że to jest produkt dość świeży, także ma swoje choroby wieku dziecięcego, tak samo jak pamiętamy palące się baterie w Dreamlinerach na pewnym etapie. Każdy produkt szybko wprowadzany do użytku ma swoje wady.
13: Mam tutaj pytanie takie, które każdemu się nasuwa po prostu. Czy dopóki istnieje zagrożenie kompromitacji USA w Iranie, to w ogóle coś się wydarzy na tym froncie dyplomatycznym związanym z Ukrainą? Czy też, no rzeczywiście, możemy tylko liczyć, kto więcej ludzi zabije w tej wojnie i mieć swoich, którym kibicujemy?
14: Na froncie dyplomatycznym z udziałem Stanów Zjednoczonych najprawdopodobniej wydarzy się niewiele, bo ta formuła Trumpa w sprawach ukraińskich prawdopodobnie się wyczerpała. Ale może się dużo wydarzyć na teatrze wojennym. Krótko mówiąc, Zełenski jednak dysponuje pewnymi narzędziami eskalowania w wojnie. Teraz mamy temat białoruski, który bardzo wszedł na agendę. Nie możemy wykluczyć tego, że w ramach tego zamieszania białorusko-ukraińskiego dojdzie do powtórki z obwodu kurskiego, tylko tym razem wobec Białorusi, prawda?
13: Chodzi ci o tę akcję taką trochę dywersyjną z wejściem na terytorium Republiki Rosyjskiej.
14: Zgadza się. Rozszerzanie konfliktu na inne teatry, czy też uderzanie w słabe ogniwa tego sojuszu, te osi satrapii rosyjskiego, czyli w Białoruś, bo Białoruś jest słabym ogniwem tego układu, jest dla Zełenskiego korzystne. No to jest,
13: dla nas?
14: Dla nas nie.
13: To jest jak w mrocznej promocji. Teraz więcej wojny.
14: Dla nas nie. Oczywiście. Nawet ewentualne zagadnienia z Białorusią to dla nas na przykład wyzwanie migracyjne, które korzystne nie jest. Także to nie zawsze, te interesy nie zawsze się zgadzają.
0: Rozmowy Jana Wróbla możecie śledzić na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Błąd w systemie e-usług pozwalał zalogować się na konto niemal każdego użytkownika. Problem dotyczył portalu PUEZUS, e-sądu w Lublinie oraz części usług e-zdrowia, gdzie możliwe było ominięcie logowania i uzyskanie dostępu do danych użytkowników. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
15: Błąd dotyczył użytkowników, którzy logowali się do portali kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przy znajomości imienia i nazwiska, a także numeru PESEL użytkownika istniała możliwość ominięcia dwuskładnikowego logowania, a to już była droga do pozyskania bardzo wrażliwych danych.
16: Jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie mieszka, jaki był jej numer dowodu osobistego.
15: Mówi Michał Leszczyński, audytor IT, który odkrył lukę w systemie. Podmioty dotknięte problemem go naprawiły lub, jak ZUS, odcięły możliwość logowania w ten sposób.
17: Nie będzie możliwe logowanie do EZUS kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
15: Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że nie ma obecnie dowodów na to, by podatność była wykorzystywana przez cyberprzestępców.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Drzewa umierają na Piotrkowskiej, alarmują łodzianie. Platany, które rosną na reprezentacyjnej ulicy, wyglądają na uschnięte. Specjaliści od drzew są przekonani, że zaszkodziła im nagła fala mrozu. Na szczęście nie wszystkie są w fatalnym stanie i kilkanaście da się uratować. Na Piotrkowskiej była nasza reporterka Ela Piotrowska.
18: Przykro patrzeć na te drzewa.
19: Ja nie rozumiem. W zeszłym roku były piękne, a teraz umierają. A na Piotrkowskiej powinny być drzewa, bo to płuc.
20: Płakać się chce, jak patrzy się na zmarnowane drzewa. Mnie bardzo boli, że one uschły.
21: Jestem w bezpośrednim kontakcie z dendrologami, którzy cały czas monitorują. Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. To nie jest wina złych egzemplarzy, albo złego zasadzenia, albo w terminie, tylko niestety fali mrozu, która przyszła w tym momencie, kiedy wypuszczały pączki. Nie dotyczy tylko nowych posadzonych drzew, ale te wieloletnie, które już tutaj rosły. I jeszcze w zeszłym roku fantastycznie wyglądały, zresztą część wygląda zjawiskowo. Niestety z uwagi na przejście fali mrozu straciły listowiec.
0: Niestety już wiadomo, że co najmniej 3 platanów nie da się uratować i trzeba je będzie wymienić. A problem z drzewami ma nie tylko Łódź, ale też Bydgoszcz. Przeżył 2 wojny światowe, mógł nie przetrwać decyzji miasta. W mieście w Bydgoszczy wielkie emocje budzą plany wycinki ponad 100-letniego dębu. Drzewo o pomnikowych rozmiarach znalazło się na trasie planowanej drogi rowerowej. W jego obronie stanęli społecznicy i mieszkańcy, a szczegóły zna Dawid Olszewski.
22: Społecznicy podkreślali, że dąb ma wysoką wartość przyrodniczą i krajobrazową, a jego usunięcie nie jest konieczne. Podobnego zdania są też mieszkańcy Bydgoszczy.
23: Musimy jednak dbać też trochę, żeby zieleni było w mieście.
24: Ponad 100 lat. Szkoda by było.
25: Pani też jeździ na rowerze.
26: Ja lubię drzewa.
22: Po fali krytyki prezydent Bydgoszczy zapewnił, że dąb zostanie na swoim miejscu. Nakazał drogowcom przygotowanie nowych rozwiązań, które pozwolą ocalić drzewo.
27: Podjęliśmy analizy różnego typu, żeby pozostawić drzewo. Ostateczne decyzje zapadną po weryfikacji tego przez projekt.
22: Mówi Wojciech Nalazek, szef Zarządu Dróg Miejskich. Przygotowano już 2 nowe warianty przebiegu drogi rowerowej.
0: I oba zakładają zachowanie dębu. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Dzień dobry kochani, z tej strony Kasia Pilewska, jak zwykle, jak co tydzień, w niedzielę o poranku lub kiedykolwiek słuchacie tego podcastu. Ze mną wyjątkowy gość Izydor Łobacz, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Izydorze. Słuchajcie, nie będziemy ukrywać tutaj z Izydorem, że mamy wspólną przeszłość, ale nic takiego, o czym myślicie. Przeszłość jest absolutnie koleżeńska. Znamy się z Izydorem ze studiów teatralnych, na których byliśmy razem na kierunku aktorskim. Tak się te nasze losy potoczyły, że ja dziś jestem tu, a Izydor, mimo że szkoły nie skończył ostatecznie, to jest główną postacią bardzo znanego w Polsce serialu Na Sygnale. Czy wszystko się zgadza, Izydor?
1: Tak, do tej pory tak.
0: Dobra, to zanim ja cię będę wypytywała o twoją historię, to powiedz mi, co teraz robisz aktorsko? Czym się teraz zajmujesz, tak na co dzień?
1: Na co dzień? Graniem. A jest tego dużo, natomiast głównie jest to jedna produkcja. Jakieś tam pojedyncze są jeszcze inne projekty, natomiast głównie, tak jak powiedziałaś, się skupiam na jednej produkcji, jaką jest Na Sygnale. Taka ciekawostka, w 2025 roku byłem więcej Romkiem niż Izydorem.
0: Romek, to jest, rozumiem, twoja postać.
1: Zgadza się.
0: To znaczy, ile dni przepracowałeś w ciągu roku?
1: Przepracowałem 200 dni i teraz albo to jest 199, albo 201, w zależności kto liczy, ale może być ten błąd, nie? Więc uśredniam 200.
0: O, wow, no to jest coś.
1: Tak, rozmawiając z innymi aktorami, takimi pokroju Andrzej Grabowski, jak rozmawiamy o tego typu, jak nam się tu pracuje na Sygnale, to oni powiedzieli, że wow, niespotykana liczba dni, jeżeli chodzi o nagrywanie. I to jak nakręciliśmy Mikołaja na Sygnale i właśnie wtedy rozmawiałem z panem Andrzejem Grabowskim, to on powiedział, że przez 10 lat on jakoś tak policzył, że przez 10 lat tyle zagrał, bo grali po 24 dni.
0: Okay.
1: Na serię, na transzę.
0: Tak.
1: Żeby to wszystko zgrać, więc no...
0: Czyli byłeś częściej Romkiem niż Izydorem.
1: Zgadza się.
0: Nie spodziewałeś się chyba tego, co? Jeszcze 2-3 lata temu. Bo jak to było, Izydor, generalnie z twoim aktorstwem? Ty, wiesz, już za dzieciaka myślałeś sobie, tak, będę aktorem, chcę być aktorem i tym będę zajmował się w życiu. Czy to przyszło tak samo?
1: Pierwsze wspomnienie, jakie ja mam odnośnie aktorstwa, to jest karaoke w przedszkolu, kiedy byłem Michałem Wiśniewskim, więc, ale nie wiem, czy wtedy można traktować, że coś się, no, zmierza w jakąś konkretną karierę. Natomiast później, jak byłem w Ogólniaku, to poszedłem na profil humanistyczno-prawniczy. Się dostałem do najlepszego liceum w ogóle. Natomiast w trakcie okazało się, że żeby się dostać na prawo, to trzeba się uczyć. No właśnie, więc stwierdziłem, że może da się inaczej.
0: Okej. Okay. I wymyśliłeś sobie Akademię Teatralną?
1: Tak, a właściwie to pojawiło mi się to w polu możliwości, ponieważ nigdy wcześniej nie... Dla mnie taka ikona, że ktoś jest aktorem, kojarzy, że jakby to jest ta perspektywa, że ktoś jest w telewizji, tak. Widzisz. Kiedyś na lotnisku zobaczyłem Małgorzatę Kożuchowską. Mhm. I mama mnie szturcha, patrz. Więc w ogóle abstrakcja. Dla mnie, dla osoby, która pochodzi z Moniek, małe miasteczko, 10 tysięcy mieszkańców, drugie 10 za granicą, no to oczywiście. To wiesz, to zobaczyć kogoś z telewizji, to było wow, nie? Więc w ogóle nie brałem pod uwagę, że można się dostać do szkoły, do Akademii Teatralnej, wiedząc tym bardziej, ile jest kandydatów na jedno miejsce. Natomiast w kółku teatralnym, na które uczęszczałem, była Ela Zajko i ona się dostała do Łodzi właśnie z mojego liceum i ja mówię, skoro ktoś się dostał ze szkoły, to znaczy, tak, że jest taka możliwość w ogóle, więc pojawia się, ktoś ci pokazuje, że po prostu można, nie? Bo inaczej, no to czasami, no skąd możesz wiedzieć?
0: Tak.
1: No ja mówię, no dobra, skoro nie trzeba, w sensie na prawo trzeba się dużo uczyć. To może tutaj.
0: To na lewo.
1: To na lewo, tak. Moja mama zawsze mówiła, Boże, dzieciaku, jak ja powiedziałem, mówiłem, że właśnie idę na prawo. Ona mówi, Boże, dzieciaku, żebyś tylko na lewo nie poszedł. No i chyba wykrakała. I wyszło tak, że się, no, po różnych perypetiach dostałem się do Akademii w Białymstoku. I trafiliśmy na wspólny rok.
0: Tak, tak, tak było, dokładnie tak. Ja pamiętam, że my na samym początku studiów nie pracowaliśmy dużo razem, bo byliśmy w innych grupach z tego, co kojarzę.
1: Tak, właśnie w tej lepszej podobno.
0: No wiesz, nie mi oceniać po latach, która była lepsza, która nie. Izydor, jak ty się czułeś w Akademii? To było jak spełnienie marzeń? To był jakiś taki wyjątkowy czas? Jak ty byś wspomniał te 4 lata?
1: Cztery? To u mnie nie było. Najwyżej 3, ale tak, zaraz do tego przejdziemy. Natomiast Akademia była takim czasem turbulencji, bym nazwał, ponieważ jak normalnie byłem takim rebelem i w ogóle no, nie należałem do najpilniejszych uczniów w liceum. Tak jak się wchodzi w nowe środowisko, w nowe otoczenie, to możesz nałożyć ponownie maskę, nie? Więc ja mówię, dobra, skoro już się dostałem, po tych perturbacjach w końcu jak mnie przyjęli, to jest też długa historia, ale może na inny raz, to mówię, będę pilnym uczniem. Będę robił dokładnie tak, jak oni chcą, jak mówią, będę się po prostu słuchał, nie? No bo statut profesorski, więc wykładowców, podążę za nimi. Natomiast po pierwszym roku okazało się, że pomimo, że ja robię dokładnie to, co oni mówią, to mnie to nie przybliża do celu. Dalej jestem postrzegany przez pryzmat najgorszego ucznia, studenta, więc odpaliła się we mnie ta wersja ponownie buntownicza. Mówię, czas zdjąć to wszystko, skoro robiąc to, co ludzie chcą, dalej nie osiągam tego, co, tak, co jest zamierzone, do czego dążymy, no to może nie tędy droga. Więc na drugim roku, na pierwszym jeszcze roku, pod koniec, zacząłem robić swoją pierwszą marionetkę i poznałem człowieka, który ponownie poszerzył mi perspektywę. To był Łukasz Puczko i pokazał mi zupełnie inny teatr. Teatr uliczny, teatr festiwalowy, że można mieć bezpośrednią interakcję z ludźmi. Ja nie czułem się dobrze z przedmiotów aktorskich, z lalek zdecydowanie bardziej, więc...
0: Tak, bo warto wspomnieć, że Akademia Teatralna w Białymstoku ma wydział lalkarski, więc tak, przez te pierwsze dwa, właściwie 3 lata pracuje się na różnych formach lalkarskich. Teraz wiem, że to się pozmieniało. My się jeszcze uczyliśmy jawajki, marionetki, kukły i... pacynki. Mieliśmy też zajęcia z maski. Ty jakby, tak jak Izydor mówi, z miłością o lalkach, tak ja wręcz przeciwnie, bardzo duże problemy sprawiało mi niektóre lalki, chociaż bardzo lubiłam marionetkę i pacynkę. Do dzisiaj nie wiem, o co chodziło z jawajką, no ale dobra, nieważne. Także my na pierwszym roku mieliśmy coś takiego jak technika lalki, prawda? I właśnie wtedy się uczyliśmy budować lalki.
1: Bo to było w ogóle tak, że mieliśmy możliwość stworzenia własnej marionetki.
0: Tak.
1: I mi się wymarzył siłacz, strongman. Ja wtedy byłem na takim etapie kalisteniki i w ogóle ćwiczenia. No, więc mówię, zrobię strongmana i żeby on robił te muscle upy i w ogóle tam różne cudawianki. Tylko był jeden problem, bo trzeba było zrobić mechanizm zamykania dłoni, no bo jeżeli miał się złapać za drążek, no to musiało to jakoś wyglądać. No i wtedy zobaczyłem na zdjęciu profilowym u Łukasza tę dłoń mechaniczną od jego Jacka, to jest nazwa lalki, która, ja mówię, wow, dokładnie takiej potrzebuję i po prostu napisałem. I on mi pokazał zupełnie inną perspektywę na teatr, pokazał, że można inaczej i że nie trzeba iść tym klasycznym torem, że w momencie jak się wychodzi ze szkoły, to się idzie do teatru, składa się już wtedy, a wtedy też ja rozmawiałem trochę z ludźmi z 3., 4. roku, więc też widziałem, z czym oni się mierzą, no bo składają CV, wysyłają do 50 teatrów, w 95% nie dostają odpowiedzi, w 5%, jak się odezwie jakiś jeden teatr, no to nagle się okazuje, że no, fajnie, fajnie, cieszę się, że dostałem, natomiast nie jest to teatr marzeń, więc nagle pojawił się taki dysonans, że ja w sumie no, nie chcę być takim aktorem. Bardziej mnie jarają lalki, konstrukcja, mechanizmy, więc zacząłem budować te lalki. W trakcie tych 3 lat, kiedy byłem na akademii, zbudowałem 13 lalek chyba, łącznie. Więc...
0: Co to były za lalki?
1: O Jezus, od marionetek, po pacynki, po jakieś stolikówki. Najbardziej to... jarały mnie mechanizmy w tych lalkach, no bo sama konstrukcja lalki nie była niczym nowym, natomiast włożenie tam mechanizmu, no to było coś. I wtedy, jak to za życia studenckiego, nie wiem jak ty, ale ja nie miałem za dużo pieniędzy, więc trzeba było jakoś zarobić, ponieważ chciałem... jeździć na takie warsztaty takich znanych gwiazd, czyli jak, no nie wiem, do kogo można
0: przyjść. Jenny Young na przykład.
1: Tak, tak, tak, nie? Jakby, wiesz, taki odpowiednik polski, no do Bogusława Lindy.
0: Jasne.
1: Można pójść, nie? O, na warsztat. Do takich gwiazd, topowych gwiazd, które gdzieś tam, no...
0: Do takich mistrzów.
1: Mistrzów, tak. Którzy by nauczyli rzemiosła tylko od strony lalkarskiej. No i oczywiście, jak się można było domyśleć, to nie było tego w Polsce za dużo, więc trzeba było szukać za granicą, więc wszystko jest razy 4. No bo wtedy jeszcze euro dobrze stało. 40 nawet można było. Ale z racji na typ pracy, znaczy na typ szkoły, bo uczyliśmy się po 12 godzin, później ja siedziałem, jeszcze robiłem lalki, więc w ogóle tego czasu nie było. Czasami się spało po 6-4 godzin. To trzeba było znaleźć jakąś inną metodę zarobku, natomiast nic innego nie wchodziło w grę. I została mi ostatnia deska ratunku, żeby nazbierać te pieniądze jakkolwiek. Chociaż zdając do akademii i nie dostając się za pierwszym razem, usłyszałem, że jestem głuchy i głupi. Natomiast...
0: Straszne.
1: Natomiast ja chyba byłem za głuchy, żeby to usłyszeć i za głupi, żeby to zrozumieć, więc dalej poszedłem po swoje i wziąłem gitarę, bo tylko to miałem z umiejętności, a tymi lalkami to tak nie sądziłem, że jeszcze mogę zarobić. Nie uważałem je za wyjątkowe, za unikalne jakieś na tym etapie, na którym byłem. I chodziłem na ulicę grać i zbierać pokrowiec. I mając ten bagaż tej głuchoty i słysząc, że no, nie za bardzo śpiewam, tak ładnie mówiąc, to pomimo tego grałem. Natomiast bardzo szybko się okazało, że żeby zarobić, to trzeba też jeszcze by było dobrze zaśpiewać. Więc człowiek zamknął oczy, skrzywił się, no jakoś zaśpiewał i tak śpiewałem. Otwieram oczy i patrzę, leżą 2 dychy. A ja nie słyszałem, bo miałem zamknięte oczy. Mówię, jest, ktoś zobaczył. Nie wiem, czy to dlatego, żebym przestał śpiewać, czy żebym, czy mu się po prostu podobało. Natomiast te 2 dychy, pamiętam jak dzisiaj, one dały mi taki kolejny podmuch wiary, że w ogóle można, że można coś zrobić, że może to się udać, że taki zalążek nadziei, okruszek, nie? Po którym można po prostu dalej iść do tego kłębka. No i zarobiłem na te warsztaty. Siedziałem w weekendy, grałem. I weekendowe granie jest dosyć specyficzne, no bo ludzie już w weekend nie mają słuchu wieczorem.
0: Ciekawe dlaczego.
1: Więc i tak wrzucają. Pamiętam, najwięcej dostałem za O mój rozmarynie na Kazu, bo tam nie trzeba śpiewać, tylko można... Pod wpływem wibracji wydobywa się dźwięk, to dostałem 100. I później jeszcze zebrałem ludzi z akademii i w ogóle graliśmy wspólnie przez jakiś czas, więc nazbierałem na te warsztaty I zacząłem jeździć i całkowicie, można powiedzieć, odciąłem się od akademii. Wtedy już na drugim roku wiem, jakie wy mieliście problemy z racji tego, że ja ciągle jeździłem, bo nie można było zrobić żadnej próby, bo ciągle ja byłem w rozjazdach. Natomiast zdecydowałem się postawić całkowicie na siebie i pójść zupełnie innym torem. I w każde wakacje robiłem projekty w Divadlo Continuo w Czechach, które pokazały mi, że można połączyć teatr lalkowy z ruchem. Oczywiście mieliśmy Dudę Pajwę, który był tancerzem i po tych trzech projektach, ja zrobiłem łącznie 5, natomiast po trzecim pojawiła mi się taka idea, że kurde, czegoś w tym ruchu brakuje jeszcze, że to nie jest... Fajna jest idea koncepcji opierania tego na ruchu, że nie trzeba mówić, bo nie postrzegałem się jako dobrego mówcy i aktora, takiego dramatycznego, bardziej w stronę larkarstwa. Natomiast pojawiła się ta koncepcja jeszcze czegoś takiego bardziej, nie? Bo w tym ruchu czegoś brakowało, on był taki suchy. No jasne, jest ciało w przestrzeni, można to interpretować, natomiast ta interpretacja... Mi to trochę przypomina współczesną sztukę. Bryźnimy farbą, naklejmy banana i jest 5 miliardów, nie? No nie, uważałem, nie uważałem tego za sztukę albo styl, który po prostu chciałbym kontynuować, więc pojawił się pomysł tańca. No i... Tylko był problem, no bo przecież ja nie tańczyłem. Więc trzeba było jakoś to...
0: Nadrobić,
1: tak. I tutaj się pojawił kolejny problem, bo wszystkie szkoły taneczne, które są warte rozpatrzenia, opierają się na tańcu klasycznym. Nawet jeżeli to jest taniec współczesny, to opiera się to na klasyce w mniejszym lub większym stopniu. Zawsze ona w szkole jest. No, ja jestem takiej postury... taki bardziej Hulk i Shrek niż balerina, więc trochę się musiałem nadźwigać, natomiast pojawiła się znowu, ponownie, kolejny raz w moim kręgu osoba, która pokazała mi, że można i uwierzyła we mnie, była to Irina Sidoruk.
0: Nasza nauczycielka baletu.
1: Nasza nauczycielka baletu i ja, to był trzeci rok. Więc żeby pogodzić, jakoś to pożenić ten taniec z akademią, bo dalej uważałem, że w akademii są wartościowe rzeczy do nauki i dalej mogę się rozwijać i tego nie chciałem tracić, szczególnie tych rzeczy aktorskich, dramatycznych, to stwierdziłem, że będę pomijał wszystkie teoretyczne przedmioty, no bo jakoś to trzeba... No doba ma tylko 24 godziny, ja się muszę wyspać, nawet jeżeli to są tylko 4 do 6 godzin. To te teoretyczne jakoś tam pójdzie.
0: Tak, a teoretycznych zajęć, drodzy słuchacze, faktycznie mieliśmy niewiele. One były, oczywiście były bardzo ważne, prowadzili je bardzo mądrzy ludzie, ale faktycznie no zawsze jednak w szkole teatralnej stawiały się na praktykę i te zajęcia teoretyczne były gdzieś tam może nie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zainteresowanie studentów.
1: Ja uważałem, że najlepiej się uczy człowiek z praktyki i... No i po świecie trochę już wtedy miałem swój pierwsze 2 lata festiwalowe, gdzie jeździłem na festiwale, więc było mi... No miałem rozeznanie, widzę co ludzie robią, tak. Widzę jakie super projekty są. Trochę tych spektakli zwiedziłem, więc... No było mi po prostu łatwiej złapać perspektywę. No, a bardziej mnie interesowały lalki nowoczesne i co można z tym zrobić, niż oglądanie kuchły z 1845 roku. No, po prostu było to ciekawsze.
0: Czyli omijałeś zajęcia teoretyczne.
1: Omijałem zajęcia
0: teoretyczne.
1: Jak to
0: się dla ciebie skończyło?
1: Więc tańczyłem sporo, natomiast na koniec okazało się, że mam niezaliczone 4 przedmioty. 3 teoretyczne i 1 praktyczny, bo raz pojechałem na festiwal, 2 razy pojechałem na festiwal, więc nie mogłem podejść do egzaminu. Nie, albo ja jakoś było tak, że po prostu nie mogłem podejść do egzaminu, bo byłem ciągle na tych festiwalach.
0: Co to był za egzamin?
1: Jak pojechałem na festiwal szkół teatralnych do Łodzi, to były improwizacje po angielsku. I ja wtedy pojechałem... miałem psa pod ręką, Burka, więc ja pojechałem, mówię, zrobię promocję.
0: Tak, chodzi o Burka lalkowego jakiegoś.
1: Lalkowego, tak. Pies marionetka.
0: Tak.
1: Zrobię promocję. No i przy okazji pokażę się na festiwalu, zaznam tego baskingu. I wtedy pojawił się znowu taki tryb, że kurde, ma to sens, bo z Szymonem Kuklą ja akurat wtedy u niego nocowałem. Natomiast z racji, że ja wtedy dostałem informację o tym, że się dostaje na Cypr, postanowiliśmy trochę wydać za dużo pieniędzy.
0: Na Cypr do szkoły tanecznej.
1: Do szkoły tanecznej, tak. Postanowiliśmy wydać trochę za dużo pieniędzy i zabrakło mi, a ja umówiłem się z człowiekiem, miał mi przywieźć komputer, laptopa do Łodzi, a jechał z Zielonej Góry czy skądś.
0: Tak.
1: W połowie drogi spotkali. Tak. Ja rano się budzę i patrzę, kurde, wydałem za dużo po prostu, bo wszystkim postawiłem kolejkę. Hurra, dostałem się, nie?
0: Tak.
1: Więc coś trzeba było zrobić. Mówię do Szymona, masz kaszkiet? On mówi, no pewnie jakiś tam znajdę. Ja wziąłem ten kaszkiet, poszedłem na Piotrkowską i zacząłem grać tym psem, marionetką, Burkiem. I nazbierałem, a chłop już mi napisał wiadomość, że on za 2 godziny będzie, a mi brakowało tam 150 zł, coś takiego. Więc ja miałem 2 godziny na to, żeby nazbierać te 150 zł brakujące i zapłacić mu za tego laptopa, no bo lipa by było trochę, jakbym on przyjechał i on bym powiedział, słuchaj, wiesz co, no nie mam pewnej kwoty. Więc poszedłem na tę Piotrkowską, nazbierałem 200 zł, więc zjadłem jeszcze obiad w te 2 godziny.
0: Tak.
1: Zebrałem pieniądze na MacBooka, na tego, na laptopa. I wszystko się skończyło szczęśliwie, więc to był kolejny taki moment, że kurde, ta droga solo, ta ścieżka podążania takim antysystemowym ruchem pokazuje, kolejny raz się sprawdziła, no bo normalnie przecież nie masz takich sytuacji, tak, że jesteś w stanie dorobić nagle na coś, co ci potrzeba.
0: Tak.
1: I więc ja super wspominam Łódź, pomimo, że oblałem wtedy egzamin, jadąc tam. I oblałem kolejne 3 egzaminy. I trzeba było, żeby wziąć dziekankę, trzeba zdać wszystkie egzaminy. I myślałem, że to wiadomo, jak to na studiach, że może jakoś to ugadam, czy coś. Natomiast no nie, przez to, że mnie tak dużo nie było, niektórzy wykładowcy stwierdzili, że to będzie nie fair.
0: Uh-huh.
1: W stosunku do innych osób z roku. I powiedzieli, że mogę to zaliczyć w drugim terminie. Tam kiedyś. Natomiast ja już wiedząc, że jadę na Cypr, nie za bardzo mi się chciało.
0: Chciało.
1: Więc powiedziałem, pomimo tam nalegań jeszcze
0: naszych.
1: I waszych, tak, to stwierdziłem, że walić to. Nie chce mi się tej dziekanki, no bo nie planuję wracać na lalki. Dyplom, jeżdżąc po festiwalach, jeszcze nikt mi się mnie nie zapytał, czy ja mam dyplom jakiś. Tam w ogóle patrzą bardziej na umiejętności, a nie na to, czy ktoś ma jakiś papier, więc mając kolejną tą cegiełkę do tego, że ten dyplom po prostu w tym, co chcę robić, no bo nie mówię, że dyplom jest całkowicie bezużyteczny, tylko bardziej w kierunku, w którym chcę podążać, zupełnie mnie to nie interesowało. Więc się przeprowadziłem na Cypr, jest to rok 2019. Ja kolejny raz zmieniłem kierunek,
0: tak,
1: że tak powiem, i plany na siebie, bo rozszerzyłem o ten taniec. I wiedziałem, że sezon, z racji, że Łukasz miał 10-letnie doświadczenie w bukowaniu sezonu, no bo gra się latem, taki okres, powiedzmy, no, od maja do września, a później jest przerwa zimowa, jest kilka festiwali, nie? To tak samo jak ze wszystkim, nie wiem, świadomościowymi czy cokolwiek. System działania jest taki sam. I wiedziałem, że muszę zabukować sezon, więc tańczyłem tam 10 godzin, jechałem tymi tuktukami do domu po zakupy, żeby wrócić. Kroiłem granata na pół, dosypywałem cukru do pudełka po jogurcie i siadałem, jadłem. I przy okazji wyszukiwałem nowych festiwali. Z racji, że to był czas przed AI-owy, to nie można było wpisać, wypisz mi 10 festiwali tej grupy, bla, bla, bla. Więc wszystko to trzeba było robić ręcznie, więc czas z tego, ojejku, strasznie długo. W tej pierwszej współpracy z Łukaszem tam działał agent, natomiast no, my byliśmy jeszcze zbyt początkujący. Początki są zawsze najtrudniejsze, trzeba jak start rakiety, trzeba dać najwięcej paliwa, więc ja siedziałem po 10 godzinach tańczenia, ubity, wracając z tymi siatkami. Pracowałem do północy, o 6 znowu wstawałem, więc to był kolejny taki trudny, wycieńczający etap, który no później nagle się okazało, że jak patrzyłem, jak te bukowania idą, nie? I to Turcja, to może Rosja, to Francja i tak to wszystko, ja mówię, wow, Bocian, mamy sezon, nie? Będziemy grać, to Włochy. To miałem takie, wow, no ta praca, super, że się przemęczyłem, no bo z perspektywy czasu później, jak patrzyłem na te 3-4 miesiące tej pracy, tak. Dodatkowej można powiedzieć, no to się nie czuję tego zmęczenia, jest bardziej ekscytacja, nie? I rok mija, wchodzimy rok 2020, marzec, ja już mam cały sezon dopięty, już łączę bukowania, to może tego trochę tutaj tego, to żeby się na mnie skrosowały, nie? I nagle na wyspę przyjeżdża 3 Niemców, już w Polsce mama mi wysyła puste półki. Natomiast ja mówię, że u nas się nic nie dzieje i właśnie nagle na wyspę przyjeżdża tych 3 Niemców i zamykają całą wyspę. Z racji, że to jest wyspa, to trzeba podjąć radykalne środki ostrożności i w ogóle wszystkiego. Nikt nie wyjedzie. No i ja myślałem, że to grypa to grypa.
0: To grypa.
1: 2 tygodnie i przecież to wyspa, że no ile mogą trzymać zamkniętą wyspę? Przecież musi być cały ciąg logistyczny, ściągają, tak. Importują, eksportują, no nie może to nie działać, nie? Natomiast no, nikt nie pomyślał, że no, przez myśl nie przeszło. A nagle pole możliwości się stworzyło i jest lockdown. I ja mieszkałem w takim super domu studenckim. I ze 120 metrów płaciłem tak śmieszne pieniądze, jakieś 150 euro. Więc ja, jak ogłoszono lockdown, to ja w końcu miałem chwilę, żeby odpocząć, się nacieszyć tym domem. Miałem 7 minut do nad wodę. I mówię, w sumie mi się to podoba. To może tak być. Natomiast widziałem, że już tam wszyscy jest jakiś popłoch, bardziej zamykają granice i tak dalej. I ja mówię, no dobra, to nie ma co tutaj też siedzieć. Wrócę do rodziny, spotkam się z nimi, bo ciągle na imigracji, emigracji, to się zobaczę. Kotleta zjem, maminego. I był lot tam na zasadzie, mogłem wybrać piątek, niedziela albo poniedziałek. Tak. I chciałem się jeszcze nacieszyć tym, mówię, może w poniedziałek, a mama mówi, Boże, dzieciaku, ja ci dam na bilet, bo był oczywiście im szybciej, jestem, tym droższy, nie? No, dam ci na bilet. Ja mówię, spoko. No ale tak po jej namowie,
0: tak.
1: Nie wiadomo, czy tam jest jakaś wojna światowa, czy co. To patrząc, jak te półki wyglądają, mówię, komuna znowu wróciła, nie? Peret. to mówię, dobra, wrócę szybciej, to ona też będzie spokojna i tak dalej. Wróciłem i następnego dnia zamknęli granicę, więc bym nie wleciał.
0: O Jezus.
1: Natomiast siedzę, więc wróciłem i wtedy siedzieliśmy u Łukasza sobie na wsi i patrzymy, jak nam coraz to kolejne festiwale odmawiają. Mówią, nie będzie, anulowane. No i był super sezon, a nagle się okazało, że mój przychód z działalności teatralnej, artystycznej w 2020 roku to jest 250 euro. Jak opłaciłem ludzi, dzięki którym wygenerowałem ten przychód, no to mi nic nie zostało. I no trzeba coś było myśleć. Nie wiadomo, pierwszy miesiąc, no spoko, można się odpocząć, w końcu wychillować i w ogóle pobyć na wsi, to posłuchać ptaków. Drugi miesiąc, jak przesypujesz już kubkę trzeci raz z tej na tą i później dokładnie tej, z której przesypałeś, na tą samą, no to wiesz, że trzeba coś robić. No i wtedy znowu jest zmiana kierunku. Trzeba było wyregulować żagle pod kątem warunków atmosferycznych, a nie, no nie da się walczyć z tym, no, po prostu wszystko jest sparaliżowane. Rzeczy artystyczne, wiadomo, no fryzjer odmrożą, pani ze sklepu odmrożą, no ludzie muszą mieć co jeść, natomiast artystyczna branża, po co to w filmie włączą sobie jakiś serial, tak, czy coś, tak. Ewentualnie stare filmy odświeżą, nie? A tak, z rzeczy nowych, a tym bardziej jak my robiliśmy tylko w kontakcie z ludźmi,
0: tak,
1: no to nie liczyliśmy na to, że to się wróci szybko, nie?
0: Czyli musisz podejmować kolejną decyzję i kolejny zwrot akcji, który tym razem zabiera cię z Cypru i ze szkoły tańca do czego?
1: Na początku do relaksu i odpoczywania, regenerowania, tak, ciała, natomiast później okazuje się, że trzeba coś robić i świetlny czas przeżywał wtedy MLM. Multi-level marketing. Ja o czymś takim nie słyszałem, więc dzwoni do mnie telefon, koleżanka, że słuchaj, mam pomysł na biznes. Jak to tego? Ty chodź, tylko się trzeba spotkać. No dobra. No. I tak nie mam nic do roboty. Wszyscy siedzą w domu. Ja mam jakieś oszczędności, no ale to nie wiadomo, ile to potrwa, więc dobrze by było coś, no cokolwiek zacząć robić, nie? No i wszedłem w to. I to szło jak szalone, bo wszyscy byli zamknięci.
0: A co sprzedawałeś?
1: No, żele do kibla i kolagen. W ogóle, no, i tak sobie jak przeliczyłem później, to żebym ja zaczął zarabiać tyle, ile chciałem, tak, albo tyle, ile miałem zabukowane w sezonie, to ja bym musiał z 4 ciężarówki nasprzedawać miesięcznie tego żelu do kibla, tak, względem tej prowizji, nie? Co tam była. Ja mówię, no przecież tyle ludzi nie ma, nie? W sensie już każdego bym obdzielił. Natomiast później z racji na prędkość to się wszystko wywaliło i no już nie było do czego wracać, nie? Zmienili tam zasady, mieliśmy wychodzić na Europę z tą firmą. Natomiast no nic takiego, bo strona nie działała. Jak zakupy internetowe, nie masz działającej strony, no to wiadomo, że ludzie będą wypadać, tak, ze sklepu, nawet jak produkty są super. Więc nam to się to wszystko wywaliło. Więc to nie pykło i ja wiedziałem, że coś trzeba znaleźć. Ja mówię, dobra, już nic nie wychodzi, to ja założę swoją firmę, no bo no nie ma, jakby już mam dość robienia u kogoś, robienia w branży artystycznej, rzucam wszystko, pożegnałem się z tą branżą teatralną, artystyczną. Natomiast był ten okres przejściowy i z racji, że u mnie nikt w rodzinie nie jest taki biznesowy,
0: tak,
1: no to mi powiedziano, jak to w MLM-ach, że musisz się rozwijać, rozwój, samorozwój, w ogóle wszystko. No to ja mówię, dobra, zatrudniam się do na rozwóz jedzenia. Będę jeździł na rowerze, to przy okazji trochę poćwiczę.
0: Tak.
1: Spalę te kalorie, nie będę, nie przytyję. Natomiast będę też jeszcze na słuchawkach rzeczy biznesowe. Ja się nauczę biznesu z internetu.
0: Tak.
1: W ogóle, co za pomysł. Urojony. No jeździłem, tak słuchałem tych podcastów, tych mądrości podcastowych i pojechałem na ostatni projekt do Continuo na wakacje i wracając z wakacji założyłem firmę.
0: Tak.
1: Wracałem z Czech, akurat był prawnik, tam koleżanka powiedziała, ja mam super prawnika, super, dobra, dawaj, jedziemy. Założyłem tę firmę i no i nagle się okazuje, że jak miałeś w poprzedniej firmie cały ciąg logistyczny, sprzedażowy i w ogóle, w sensie odpowiadałeś tylko za sprzedaż, ale nie musisz niczego wymyślać, bo produkty masz gotowe, a tutaj trzeba coś wymyślić. Produktu nie wymyślę, no bo ten, usługi, no ale jakie usługi i tak dalej, i tak. No to przecież z racji, że ja jestem taki aktor,
0: tak?
1: To będę uczył wystąpień publicznych. I w tamtym momencie ja się bardzo szybko dowiedziałem, że ja o wystąpieniach publicznych absolutnie nic nie wiem. Nic. Absurd zero. Natomiast taka była opinia, że już jak sobie w MLM-ie poradziłeś, to poradzisz sobie wszędzie. No to przecież wszędzie. Nie, zupełnie nic nie wiedziałem. Gadałem takie farmazony. O Jezus, no takie głupo, wstytasz. I się pojawił problem początkowo z pozyskiwaniem klientów. No a firma, wiadomo, jak nie sprzedaje, to nie zarabia.
0: Tak.
1: Ja się wtedy dowiedziałem, że musisz sprzedawać. I tak ciułałem sobie tę firmę, ciułałem. Później się trochę rozkręciło i w momencie, jak się tak mi trochę rozkręciło, stworzyłem kursy i one zaczęły iść i w ogóle jak wracałem sobie raz z Wrocławia i patrzę, pierwsze powiadomienia, że sprzedałeś kurs. Ja mówię, ojejku, znowu pole możliwości się poszerzyło, że to jednak działa.
0: Tak.
1: Zaczęło mi to jakoś iść, w miarę się tam ustabilizowało i wtedy dostaję telefon i jest mówione, słuchaj, otwieram agencję, potrzebuję aktorów. No ktoś musi grać, nie? Przecież. Więc ja mówię, no jasne, Patryk, ja rozumiem, natomiast ja już nie jestem aktorem, w ogóle nie mam dyplomu, nie mam nic, a poza tym ja lalki, bo mnie wtedy nie widać i tak, a ty chcesz mnie w ogóle do jakiegoś filmu. I Patryk na to mówi, spoko, ja ci ogarnę. On mówi, daj mi chwilę, tylko ja po prostu potrzebuję kogoś, żeby to ruszyć. Ja mówię, no dobra, no ja wtedy siedziałem w Białymstoku, wiedziałem, że wszystkie castingi są przecież w Warszawie albo w jakichś większych miastach, a w Białymstoku to nie ma żadnego castingu. Jeszcze to pamiętałem ze szkoły. Więc dzwoni do mnie tydzień później i mówi, słuchaj, mam dla ciebie casting. Ja mówię, no nie wiarygodne. On mówi, tak, jest tobą zachwycona reżyserka obsady, zdjęcia tylko wyślij, zdjęcia.
0: Tak.
1: Ja wysłałem te zdjęcia, o Jezus, jakie były fatalne, teraz z perspektywy czasu wiem.
0: Tak.
1: No ale jakoś to przeszło, ja pojechałem na ten casting, ta reżyserka

0: Radaj. On mówi, nie, spoko, spoko, spoko. Ja ci coś ogarnę, tylko daj mi jeszcze chwilę.
1: Tak.
0: Ja mówię, dobra, ale ja już nigdzie nie jeszcze.
1: Patryk, warto wspomnieć, Patryk Waroszczyński, który założył agencję Veres, który był z nami na roku. Po prostu same biznesmeny po tym naszym roku.
0: Tak, ja mówię, dobrze Patryk, tylko ja już nigdzie nie jeżdżę.
1: Tak.
0: No, nie będę się tułał 2,5 godziny w jedną stronę, tylko po to, żeby 3 minuty pobyć na castingu, tak. Nie? I poczekać godzinę. Więc on mówi, dobra, spoko, spoko. Damy radę. No i... I dzwoni 4 dni później, tydzień. Słuchaj, słuchaj, mam dla ciebie casting.
1: Tak.
0: I ja mówię, no dobra, co tam? Ale pamiętaj, że ja nigdzie nie jadę. Dobra, dobra, nie, to jest...
1: powiedzieli,
0: możesz się zgrać online. W ogóle wystarczy, że się nagrasz. Ja mówię, no dobra, dobra. A ja wtedy byłem na żaglach. I on mi mówi, że... no, do czwartku masz czas. Aha, tak, spoko. We wtorek wracam. Ale dzwonił jakoś w niedzielę. Czy w sobotę. On mówi, dobra, dobra, to tylko pamiętaj, do czwartku. Dobrze, do czwartku. Ja wróciłem z wyjazdu i dostaję SMS-a. I on, no i jak tam? Już? Ja mówię, nie. Dopiero co wróciłem, daj mi odpocząć. A tak mi się nie chciało tak nagrywać. No, ale tak mnie męczył. Jest środa. I co? Już nagrałeś? Ja mówię, nie, tekstu się uczę. A tekst w ogóle nie wydrukowany. Nic. Czwartek. No, i co, wysłałeś? Już? Ja mówię, nie, czekaj, to praca wymaga poświęceń, ja się muszę przygotować w ogóle, tak żeby zbyć, nie? On mówi, no dobra, bo to do dzisiaj trzeba wysłać. Ja mówię, no, dobra, to ten, nie mam z kim nagrać. On mówi, ojej, to na pewno nie masz kogoś? Ja mówię, nie mam, jestem zajęty w ogóle, może jutro. No i jest piątek, on jest u barbera. No i co? Już? Ja mówię, nie, jest godzina 12:00, z kim ja mam to nagrać, nie? Oczywiście przecież podał mi fejkową datę, no bo żebym wiedział, że będę przeciągał. On mówi, dobra, masz komputer? Ja mówię, no mam. Dobra, to się połączymy, ja na komputerze, ty na telefonie nagrasz. Ja mówię, no dobra, już niech będzie. On wrócił od tego barbera, my się łączymy. I ja oczywiście co? Nie umiem tekstu. No przecież tyle dni było, ja się tyle dni, przecież tekstu tego uczyłem, a ja tekstu nie umiem. I on mówi, dobra, przegadujemy, jeszcze trzy razy. Nagraliśmy jedną wersję, on mówi, wyślij mi. Drugą, trzecią. Mówi, o, dobra, to będzie. Według mnie to tam nic nie było. Średnio to wyglądało. Ja mówię, no jak się nie wstydzisz tego wysyłać, to wysyłaj. Mi to już i tak w branży nie będę, nie? I on to wysłał. I on mówi, dobra, to czekamy. No dobra, to czekamy. Następnego dnia pisze, jest! Oglądają, są 2 wyświetlenia. Ja mówię, kurde, to ja bym obejrzał, jakby ci tak zależało na tych 2 wyświetleniach. No, to wiralem idziemy. I on mówi, dobra, czekamy jeszcze. Pisze dalej. Jest, są, 3, 4, 6. Jest, oglądają. Mamy to, nie? Mamy. I pisze do mnie następnego dnia. Mówi, pakuj się, jedziesz do Warszawy. Masz tę rolę. Ja dostałem tę rolę. I później się dowiedziałem, jak ja ją dostałem. I to wszystko dzięki temu mojemu biznesowi, bo ja wystąpiłem na Sledzim Internety, wydarzeniu marketingowym, bo później z wystąpień publicznych przecież się przyniosłem na marketing. Było tak, że było 2 aktorów. Ja, no, 2 osoby. Aktor zawodowy i ja. Bez szkoły, bo przecież papier jest niepotrzebny. Więc, no bo co ci ten papier, nie? Przecież tak nie grasz. I reżyser mówi do mnie już później

0: na takiej naszej imprezie filmowej. On mówi, ja miałem tych dwóch aktorów, ciebie i aktora zawodowego, i mówię, poszedłbym w zawodowego. Natomiast on mi nie wygra, jest za chudy, a postać Romka jest taka jak niedźwiedź. Nie? I zobaczyłem nagle twoje... Zobaczyłem w internecie, szukałem więcej informacji. Przecież film polski jest pusty. Ja przecież nic nie nagrałem takiego, co by się wpisywało w te. Przecież jeździłem tylko po festiwalach, one przecież się nie liczą. No bo kto by takie rzeczy zliczał, nie? To nie jest ten styl pracy. Więc on mówi, i znalazłem twoje wystąpienie na evencie. I patrzę, się rusza, ma kontakt z widownią. Ogarnie, da radę. I tylko dzięki temu nagraniu dostałem tę rolę, więc ścieżka jest tak kręta i było tyle zmian. Natomiast no, warto robić wszystko. Chyba tak to jest to podsumowanie dobre, nie? No bo nigdy nie wiesz, co ci się przyda. Albo nigdy nie wiesz, co zostanie użyte.
1: A jesteś teraz na tej drodze, na której jesteś, bo rozumiem, wiesz, bo jednak jest różnica trochę między wyjazdami, jeżdżeniem po Europie i tak dalej, a tym, że jesteś teraz na miejscu jednak, grasz codziennie w serialu na Sygnale i jesteś tutaj na stałe.
0: Tak, przede wszystkim jest rozpoznawalność, no bo wcześniej co najwyżej to mogliśmy być znani z lalki, nie? Natomiast teraz, no, nawet jak mieliśmy przerwę i stwierdziłem, że wyjadę w głusze, w dzicz, pojechałem pod granicę ukraińską, zarezerwowałem lokację i witam się z właścicielami, jest spoko, oni mówią tu, rozgość się. I później dostaję wiadomość na Instagramie. Nasza córka Tosia nie uwierzyła, że gościliśmy prawdziwego aktora.
1: Prawda.
0: I więc ta rozpoznawalność jest. Jak jestem teraz na meczu czy gdzieś, to też widzę, jest taki bardzo specyficzny wzrok ludzi, którzy cię rozpoznają i wiedzą, że jesteś z telewizji. Nie, może jesteś z telewizji. Natomiast ja w 2 lata nagrałem ponad 400 odcinków. Więc to jest dużo. Byłem w pracy non-stop, gdzie wcześniej przygotowanie się do odcinka zajmowało mi 2,5 dnia, żeby nauczyć się tego wszystkiego. Grałem po pół dnia przecież, nie? Nie grałem całości. A 2,5 dnia się uczyłem, więc ja mówię, mi się to w ogóle nie opłaca. To teraz jest ta płynność, gdzie no dosłownie w lot się chwyta ten tekst, no bo w momencie jak się gra niemalże codziennie, bo jesteśmy po 20, ja akurat wyrabiając 200 dni, no to muszę być po 20 dni mniej więcej w miesiącu, bo to przerwy te świąteczne, jakieś inne. No to nie ma się kiedy nawet tego tekstu tak usiąść dzień przed i po prostu nauczyć, nie? Więc pamięć jest wyćwiczona, rzeczy aktorskie, takie rzemieślnicze też są wyćwiczone i na dłuższą metę na pewno to jest męczące, nie? Przy tym obłożeniu, jakie mamy, przy ilości godzin pracy, jakie są, więc no rozglądam się, natomiast nie powiem jeszcze co i kiedy, no to, ale tak, powoli jestem trochę jak narciarz w tym bloku startowym, żeby wykonać zwrot akcji.
1: A czego ci życzyć w takim razie? Czego ty byś chciał, Izdor, dla siebie teraz?
0: Odpoczynku, ale tak długofalowo wytrwałość.
1: Masz czas dla siebie, chociaż troszkę?
0: No teraz mam i ten serial, i firmę, więc moim czasem własnym jest firma, bo jak jestem między scenami, to siedzę w firmie, no bo trzeba to jakoś ogarniać. Więc jest intensywnie. Natomiast uważam, że To jest taki czas i ja lubię, jak się u mnie dzieje. A odpocznę już, jak przejdę na emeryturę za rok.
1: A jakaś lalka, myślisz, że jeszcze powstanie z twoich dłoni?
0: Myślę, że bardziej powstaną rzeczy stolarskie do domu albo do kampera, który planuję budować.
1: Izydor Łobacz, moim i państwa gościem, moim prywatnym, ogromne szczęście, kumplem, bo to naprawdę duża przyjemność się znać, Izydor. Kocham, jak opowiadasz historię i dziękuję, że się podzieliłeś z nami swoją zwariowaną i mocno taką obfitującą w zwrotę akcję historią. Ja za ciebie oczywiście trzymam kciuki i śledzę, co tam sobie działasz, ale wiem, że gdzie ty tam nie wleziesz, to się ułożysz. To taka już twoja cecha. Pozdrawiamy twojego agenta.
0: Pozdrawiamy.
1: Bardzo serdecznie. I wszystkie osoby, które wspomniałeś w historii, bo to też bardzo fajne, że pamiętasz, kto był na twojej drodze, że wspomniałeś o mamie najpierw, potem o Łukaszu, później o Szymonie, więc te wszystkie osoby tutaj wspomniane, dzięki. Ekstra było. Bardzo miło było się tak, wiesz, cofnąć też do tego wszystkiego. Już tak mi się śmiać chciało, jak opowiadałeś po prostu o tych historiach z Akademii. Więc wielkie dzięki i powodzenia.
0: Dziękuję pięknie.
2: Zwrot akcji Vox FM.
1: Słuchajcie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska, zapraszam. Brutalne pobicia, przemoc seksualna, a nawet gwałty. Polacy, którzy brali udział w globalnej flotylli Sumud, zatrzymanej przez izraelskie służby w drodze do strefy Gazy, opowiedzieli, co spotkało ich w niewoli. Ich relacją przysłuchiwał się nasz reporter Jakub Krzyżek.
3: Aktywiści relacjonują, że po zatrzymaniu byli bici, poniżani i przetrzymywani w przepełnionych kontenerach otoczonych drutem kolczastym.
4: Żołnierze w ramach rozrywki dręczyli, zalewając pokład wodą i strzelając do nas ze strzelb policyjnych.
3: Relacjonuje Agata Wisłocka, jedna z uczestniczek majowej flotylli Sumud. Polskie służby przejęły statki z pomocą humanitarną jeszcze na wodach międzynarodowych, daleko od strefy Gazy.
5: Izrael płynął ponad 1000 kilometrów, żeby nas porwać. To państwowe piractwo.
3: Mówi dr Magdalena Górska, zatrzymana przez Izrael w zeszłym roku. Aktywiści domagają się bardziej zdecydowanych reakcji polskich władz, międzynarodowego śledztwa wobec działań izraelskich służb, zniesienia blokady strefy Gazy i nałożenia międzynarodowych sankcji na Izrael.
1: Podczas ostatniej próby dostarczenia pomocy humanitarnej do strefy Gazy zatrzymanych zostało ponad 400 uczestników flotylli Sumud z prawie 40 krajów. Polski żołnierz uniewinniony w głośnej sprawie użycia broni przy granicy z Białorusią. Wojskowy był oskarżany m.in. o przekroczenie uprawnień po tym, jak ponad 2 lata temu oddał 12 strzałów w pobliżu migrantów i innych funkcjonariuszy w okolicy Dubicz-Cerkiewnych. Więcej o decyzji sądu nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Sąd w zachowaniu szeregowego nie dopatrzył się przestępstwa. Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie, sędzia podpułkownik Radosław Hunek, zaznaczał też, że jednym z podstawowych zadań żołnierza jest obrona nienaruszalności granic. Zwracał też uwagę na agresję nielegalnych migrantów.
7: Najlepszym potwierdzeniem, ale jednocześnie najtragiczniejszym tej sytuacji jest to, że miesiąc później w tym samym miejscu został zamordowany polski żołnierz, sierżant Mateusz Sitek.
6: Oskarżony żołnierz od początku nie przyznawał się do winy, jest rozczarowany, że sprawa w ogóle trafiła do sądu.
8: Problem jest taki, że po prostu przestępcy mają większe prawa niż osoby, które są powoływane przez państwo, żeby ich ścigać.
6: 25-latek sam zwolnił się ze służby, nie wyklucza jednak, że w przyszłym roku wróci do wojska.
1: Wyrok, dodajmy, nie jest prawomocny. Prezydent zebra głos po serii fałszywych alarmów i podkreśla, że sprawę trzeba wyjaśnić. Ostatnio służby weszły do mieszkania jego matki w Gdańsku w związku z nieprawdziwym zawiadomieniem o pożarze i zagrożeniu życia. Wcześniej wezwania dotyczyły domów polityków i osób związanych z opozycją. W związku z tym zatrzymano 3 osoby, 2 z nich aresztowano.
9: Należy wyjaśnić te sprawy. To nie jest dobre dla państwa, że fałszywe alarmy doprowadzają do wielu sytuacji, których wolelibyśmy w Polsce nie oglądać. Więc jeśli zatrzymano te osoby, to dobrze.
1: Sprawa fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta jest badana. W rękach służb są osoby odpowiedzialne za fałszywe alarmy w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: Natomiast to też jest, te osoby są źródłem informacji, jeżeli chodzi o ustalenie osób, które dzwoniły w sprawie mieszkania pana prezydenta, rodziny pana prezydenta Nawrockiego.
1: Zatrzymani to Polacy. Nie wiadomo na razie, jakie były ich motywy. Badany jest m.in. wątek rosyjski. Przed sądem staną dwaj policjanci. Odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest to akt oskarżenia w głośnej sprawie potrącenia na pasach w Rzeszowie 14-letniej Darii. Więcej o tym nasz reporter Tomasz Widek.
11: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych. W styczniu dwóch policjantów usłyszało zarzuty niedopełnienia służbowych obowiązków.
12: Funkcjonariuszom przedstawiono zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych, polegający przede wszystkim na niezabezpieczeniu miejsca wypadku drogowego w sposób zapewniający ochronę śladów kryminalistycznych przed ich utratą lub zniekształceniem, nieustaleniu danych osobowych świadków.
11: Powiedział mi Dawid Szulik, zastępca prokuratora rejonowego w Katowicach. Przypomnijmy, wcześniej sąd za potrącenie dziecka wymierzył kierowcy jedynie grzywnę.
1: W zeszłym roku ten wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. Małżeństwo oskarżone o wielki przekręt w elektrowni Bełchatów stanęło przed sądem. Chodzi o wyłudzenie wielu milionów złotych z państwowej spółki. Szczegółem Rafał Różycki.
13: Zamiast specjalistycznego preparatu do odsiarczania spalin, małżeństwo prowadzące firmę w Zachodniopomorskiem sprzedawało elektrowni zwykłą wodę z kranu. 46-latka i 56-latek usłyszeli kilka zarzutów.
14: Między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i oszustwa na szkodę PGE Polskiej Grupy Energetycznej w kwocie ponad 21 milionów złotych.
13: Mówi Beata Jońca-Pięta z prokuratury regionalnej w Łodzi. Małżeństwo ukrywało się przed wymiarem sprawiedliwości. Zostało zatrzymane na terenie Hiszpanii. Podejrzanym grozi kara do 25 lat więzienia.
1: W tej sprawie łącznie oskarżono 12 osób, z czego 8 dobrowolnie poddało się karze. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim zdecydował o wyłączeniu jawności procesu. A teraz wracamy do rozmowy Vox FM, porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel. Posłuchajcie jej fragment.
15: Dzień dobry, bardzo dziękuję. Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz i autor książki świeżutkiej, cieplutkiej Kłopot z Zełeńskim jest naszym gościem. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Ale zacznijmy od tej sprawy takiej chyba smutnej. Rosjanie znowu zaatakowali Kijów, kilka osób zginęło, 100 rannych i zapowiadają zmasowane naloty. Czy to jest informacja z gatunku co dla nas ważne, czy będziemy jeszcze 5 lat takich słuchać co jakiś czas?
16: Znaczy, akurat ta informacja, która wypływa z MSZ-u rosyjskiego jest istotna, ponieważ Rosjanom źle idzie na froncie na Donbasie. Ukraińcom udało się wymyślić taktykę, która bardzo mocno spowalnia ich postępy w zdobywaniu Słowiańska i Kramatorska, w związku z czym postanowili atakować centra, jak to określają, decyzyjne na Ukrainie i to, co będą robili latem, tak jak zimą atakowali głównie energetykę, tak w tym sezonie letnim będą próbowali niszczyć budynki rządowe, możliwe, że uderzą w parlament. To będzie starcie takie też bardzo prestiżowe o to, czy obrona powietrzna ukraińska jest wydajna, żeby ośmieszyć Putina po tych zapowiedziach, czy Rosjanom uda się za pomocą pocisków po prostu zaatakować centrum Kijowa, zniszczyć te budynki rządowe. Ostatnio udało im się na przykład uszkodzić MSZ ukraiński w centrum, w samym ścisłym centrum Kijowa, także to będzie mniej więcej w tym kierunku szło.
15: A jest możliwe, że druga strona odpowie w mniejszej skali, ale podobnie, jakaś rakieta walnie w MSZ rosyjski?
16: Już odpowiada za pomocą dronów produkowanych i przez firmy prywatne i przez koncern Ukroboronoprom, czyli państwowy. Te drony dolatują do Moskwy. Parada zwycięstwa 9 maja była kompromitacją Putina wizerunkową, bo z obawy przed dronami ograniczono bardzo jej w zakres. Pociski manewrujące to jest, im dłużej będzie trwała wojna, tym bardziej niekorzystne będą te zagrożenia dla Putina, ponieważ Ukraińcy bardzo intensywnie pracują nad programami pocisków balistycznych i manewrujących. I nie mówimy tylko o tym mitycznym Flamingo, ale też o możliwości, rozbudowanych możliwościach pocisku Sapsan.
15: Dobrze, temu Flamingo sporo uwagi poświęcasz w swojej książce ustami różnych dyplomatów tak. I ekspertów, którzy twierdzą, że Flamingo dobre, ale przereklamowane.
16: Takie są opinie, natomiast to też jest druga strona medalu jest taka, że to jest produkt dość świeży, także ma swoje choroby wieku dziecięcego, tak samo jak pamiętamy palące się baterie w Dreamlinerach na pewnym etapie. Każdy produkt szybko wprowadzany do użytku ma swoje wady.
15: Mam tutaj pytanie takie, które każdemu się nasuwa po prostu. Czy dopóki istnieje zagrożenie kompromitacji USA w Iranie, to w ogóle coś się wydarzy na w tym froncie dyplomatycznym związanym z Ukrainą? Czy też no, rzeczywiście możemy tylko liczyć, kto więcej ludzi zabije w tej wojnie i mieć swoich, którym kibicujemy?
16: Na froncie dyplomatycznym z udziałem Stanów Zjednoczonych najprawdopodobniej wydarzy się niewiele, bo ta formuła Trumpa w sprawach ukraińskich prawdopodobnie się wyczerpała. Ale ale może się dużo wydarzyć na teatrze wojennym. Krótko mówiąc, Zełenski jednak dysponuje pewnymi narzędziami eskalowania w wojnie. Teraz mamy temat białoruski, który bardzo wszedł na agendę. Nie możemy wykluczyć tego, że w ramach tego zamieszania białorusko-ukraińskiego dojdzie do powtórki z obwodu kurskiego, tylko tym razem wobec Białorusi, prawda?
15: Chodzi ci o tę akcję taką trochę dywersyjną z wejściem na terytorium Republiki Rosyjskiej.
16: Zgadza się. Rozszerzanie konfliktu na inne teatry, czy też uderzanie w słabe ogniwa tego sojuszu, te osi satrapii rosyjskiego, czyli w Białoruś, bo Białoruś jest słabym ogniwem tego układu, jest dla Zełenskiego korzystne. No to jest,
15: dla nas?
16: Dla nas nie.
15: To jest tak w mrocznej promocji. Teraz więcej wojny.
16: Dla nas nie. Oczywiście. Nawet ewentualne zagadnienia z Białorusią to dla nas na przykład wyzwanie migracyjne, które korzystne nie jest. Także to nie zawsze, te interesy nie zawsze się zgadzają.
1: Rozmowę Jana Wróbla możecie śledzić na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Błąd w systemie e-usług pozwalał zalogować się na konto niemal każdego użytkownika. Problem dotyczył portalu PUEZUS, e-sądu w Lublinie oraz części usług e-zdrowia, gdzie możliwe było ominięcie logowania i uzyskanie dostępu do danych użytkowników. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
17: Błąd dotyczył użytkowników, którzy logowali się do portali kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przy znajomości imienia i nazwiska, a także numeru PESEL użytkownika istniała możliwość ominięcia dwuskładnikowego logowania, a to już była droga do pozyskania bardzo wrażliwych danych.
18: Jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie mieszka, jaki był jej numer dowodu osobistego.
17: Mówi Michał Leszczyński, audytor IT, który odkrył lukę w systemie. Podmioty dotknięte problemem go naprawiły lub, jak ZUS, odcięły możliwość logowania w ten sposób.
19: Nie będzie możliwe logowanie do e-ZUS kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
17: Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że nie ma obecnie dowodów na to, by podatność była wykorzystywana przez cyberprzestępców.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Drzewa umierają na Piotrkowskiej, alarmują łodzianie. Platany, które rosną na reprezentacyjnej ulicy, wyglądają na uschnięte. Specjaliści od drzew są przekonani, że zaszkodziła im nagła fala mrozu. Na szczęście nie wszystkie są w fatalnym stanie i kilkanaście da się uratować. Na Piotrkowskiej była nasza reporterka Ela Piotrowska.
20: Przykro patrzeć na te drzewa.
21: Ja nie rozumiem, w zeszłym roku były piękne, a teraz umierają. A na Piotrkowskiej powinny być drzewa, bo to płód.
22: Płakać się chce, jak patrzy się na zmarnowane drzewa. Mnie bardzo boli, że one uschły.
23: Jestem w bezpośrednim kontakcie z dendrologami, którzy cały czas monitorują.
24: Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.
23: To nie jest wina złych egzemplarzy albo złego zasadzenia, albo w terminie, tylko niestety fali mrozu, która przyszła w tym momencie, kiedy wypuszczały pączki. Nie dotyczy tylko nowych posadzonych drzew, ale te wieloletnie, które już tutaj rosły i jeszcze w zeszłym roku fantastycznie wyglądały. Zresztą część wygląda zjawiskowo. Niestety z uwagi na przejście fali mrozu straciły listowie.
1: Niestety już wiadomo, że co najmniej 3 platanów nie da się uratować i trzeba je będzie wymienić. A problem z drzewami ma nie tylko Łódź, ale też Bydgoszcz. Przeżył 2 wojny światowe, mógł nie przetrwać decyzji miasta. W mieście w Bydgoszczy wielkie emocje budzą plany wycinki ponad 100-letniego dębu. Drzewo o pomnikowych rozmiarach znalazło się na trasie planowanej drogi rowerowej. W jego obronie stanęli społecznicy i mieszkańcy, a szczegóły zna Dawid Olszewski.
25: Społecznicy podkreślali, że dąb ma wysoką wartość przyrodniczą i krajobrazową, a jego usunięcie nie jest konieczne. Podobnego zdania są też mieszkańcy Bydgoszczy.
26: Musimy jednak dbać też trochę, żeby zieleni było w mieście.
27: Ponad 100 lat. Szkoda by było.
28: Pani też jeździ na rowerze.
27: Ja lubię drzewa.
25: Po fali krytyki prezydent Bydgoszczy zapewnił, że dąb zostanie na swoim miejscu. Nakazał drogowcom przygotowanie nowych rozwiązań, które pozwolą ocalić drzewo.
29: Podjęliśmy analizy różnego typu, żeby pozostawić drzewo. Ostateczne decyzje zapadną po weryfikacji tego przez projektanta.
25: Mówi Wojciech Nalazek, szef Zarządu Dróg Miejskich. Przygotowano już 2 nowe warianty przebiegu drogi rowerowej.
1: I oba zakładają zachowanie dębu. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

potrebna mi je. Dobro, dobro, dobro.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
3: Vox FM. Kochaj albo rzucaj.
4: Paweł Paweles, po tamtej stronie Anulka. Jak ma na imię obiekt?
5: Damian.
4: Co żeś zepsuła już kilka razy?
5: Nie doceniałam tego, co miałam. Dał mi całego siebie.
4: Czyli byłaś z nim w związku?
5: Tak.
4: Nie spełniał twoich oczekiwań? Nie byłaś pewna, czy
5: spełniał
4: to...
5: Spełniał chyba bardzo.
4: A.
5: Sytuacja, która była dookoła mnie, nie wiem, stopowała mnie. Nie wiem, moja głupota, mój egoizm.
4: Aha.
5: Moje, nawet nie wiem, jak to określić.
4: Co nazywasz egoizmem?
5: To, że nie myślałam o nim, tylko chyba tylko o sobie.
4: Tylko o sobie.
5: Tak.
4: Co przeszkadzało wam w byciu razem?
5: To, że aktualnie jeszcze niestety mam męża, którym chciałabym się rozwieść.
4: Okej.
5: Okay. Nie potrafiłam tego zrobić.
4: Taka trudna
5: sytuacja. Mimo tego, że bardzo kocham Damiana.
4: Okej, czyli ty chcesz zmienić swoje życie totalnie, tak?
5: Tak.
4: Czyli mieszkasz w domu, w miejscu, w którym już nie chciałabyś być, bo się tam wypaliło.
5: Dokładnie tak. Bardzo dawno się wypaliło.
4: Czyli on czekał na ciebie, aż zrobisz ten krok, a ty go nie zrobiłaś.
5: Czekał na mnie bardzo długo i nie dziwię się, że...
4: Się poddał.
5: Wreszcie mu się znudziło, tak.
4: Ale to nie jest takie proste, tak po prostu zmienić wszystko. No tak, ale cierpliwości może nie starczyć. On jest singlem?
5: Tak.
4: No, dlatego mu się na pewno spieszy. Znane są takie przypadki.
5: Dla mnie zmienił swoje życie.
4: Mm-hmm, czyli popełnił.
5: Bo nie był.
4: Kilka zmian.
5: Popełnił.
4: Tak. Czyli on sobie dał z tym szybciej radę. Tylko to pewnie była jego dziewczyna, tak?
5: Nie, też niestety nie.
4: Oj.
5: Ale dał sobie z tym radę.
4: To faktycznie. Mocno go zawiodłaś, Anka. No, o, mocno go zawiodłaś.
5: Dałam ciała po całości, nie ukrywaj.
4: No, jeżeli go kochasz. Jeżeli to jest ten
5: kocham
4: facet. Jeżeli nie mogłabyś, nie wyobrażasz sobie teraz reszty życia bez jego obecności, nie przy jego boku, to nad czym ty się zastanawiasz? To trzeba działać. Rozumiem, że się obraził, zawiódł.
5: Może nie tyle obraził, co po prostu poddał.
4: Poddał. No dobra, no to damy mu miłą informację i niespodziankę. No bo chyba już wiesz, czego chcesz, tak?
5: Mhm.
4: Jesteś odważna już, Anka?
5: Myślę, że już mam tą siłę, której nie miałam przez tyle czasu.
4: Anka, trup się będzie siał gęsto. Oczywiście, że tak. Będą problemy, nie przejmuj się, ale robisz to dla siebie. Chcesz być szczęśliwa, no więc niech to się uda.
5: No chcę.
4: Damianie, mam nadzieję, że cię mój telefon zaskoczy i postawi oczy w słup. Ale będzie miły, bo dziewczyna walczy jednak o ciebie. Dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: A jednak się udało. Witam cię, Damianie. Paweł Paweles, kłaniam się.
2: Cześć.
1: Cześć. Damian, ja tutaj chyba dzwonię z bardzo ważną sprawą, która od dziś zmieni twoje życie i będzie fajniejsze. O, chyba mamy tchórza. Sprawdzimy raz jeszcze. Coś tylko rozłączyło. Zawsze zastanawiam się, dlaczego ktoś się zachowuje w... Coś ci się chyba, Damian, wcisnęło, nie? Niechcący. Damian, Paweł Pawelec dzwoni do ciebie, bo chciałby zrobić coś, czego do tej pory nikt nie zrobił, no. Coś, czego nie udało tobie się osiągnąć. A ja mam dla ciebie gotowca w temacie twojego szczęścia. Zastanawiam się, czy zdajesz sobie sprawę, z czym, jak ważnym dzwonię.
2: Nie.
1: A no to widzisz. Chciałem ci powiedzieć, że twoje oczekiwania czteroletnie na coś bardzo ważnego, do czego ty byłeś od razu przekonany, miłość pewnej kobiety, której darowałeś swoje życie i czas, cenny zresztą, ukoronowany został twoim sukcesem. Mam tu pełną deklarację kobiety, która jest gotowa zmienić wszystko w swoim życiu. Przyznaje się do tego, że strasznie nadszarpnęła twojego zaufania, że żyje w związku z facetem, do którego nie czuje niczego, co mogłoby być tak fantastyczne, czym mogłaby obdarować ciebie, czyli wielką, potężną miłością, że zastanawiała się i wciąż nie miała siły, jak to zrobić, by odejść, a dziś jest gotowa, chłopie. Dziś jest gotowa, dziś wie i nic jej nie przeszkadza, bo ładnie, żeś to zrobił. Życie bez ciebie jest koszmarem. Czasami trzeba to, Damian, zrozumieć, tak, że no jeśli nie Damian, to co? No nic, jeśli kochamy. Na zabój. No to chyba sukces, nie, Damian?
2: Tak.
1: Mi się tylko wydaje. Tak, uważam, chyba że nie spodziewałeś się tego, chyba że to był bardzo fajny zawodowy ruch z twojej strony, by właśnie to poczuła, by zobaczyła, że nie może mieć ciągle ciebie na dostawkę i nie załatwiać tej sprawy, którą ty załatwiłeś 3 lata temu, bo w końcu dla niej zmieniłeś swoje życie, zakończyłeś pewien etap i czekałeś długo. Brawo ty. Dla mnie jesteś bohaterem, natomiast próbowałeś zrozumieć pewnie tak długo i na ile się dało, dlaczego jej sprawia to trud. Ona tu się przyznaje mi w zgłoszeniu, że bardzo źle się z tobą obchodziła. Dziś to już wie, że dawała ci tylko skrawki swojego życia, a ty zasługujesz na główną rolę, chłopie. Ładnie pisze. Bardzo cię kocha. Szaleńczo cię kocha, chłopie. Ale ty przestałeś jej ufać, wierzyć w jakąkolwiek zmianę. No to buch. Miłość. Pytanie. Czy będziesz ją dalej kochał i zostaniesz jej mężem? Czy masz focha? Nie wiem, zmieniło się coś? I uznajesz, że jest za późno? Trudne, nie? Zaskakujące zresztą, bym powiedział.
2: Nigdy nie sądziłem, że będę w takiej sytuacji po prostu. Na antenie takie sytuacje będę wyjaśniał. Nie chcę podejmować tej decyzji na antenie.
3: No nie!
4: Nie wiem, co mam powiedzieć. Totalnie nie wiem.
1: Nie wiem. Aby wyraźnie, bo nie słyszycie.
4: Nic, jest mi bardzo przykro po prostu. Ale rozumiem i szanuję decyzję.
1: No tak. No.
4: Dziękuję za pomoc.
1: No także wracaj do domu, dziewczyno, i musisz jakoś to przełknąć i się odkochać. No,
4: coś, no nie tak łatwo.
1: Coś ci się, Anka, wydawało, zobacz. Pięknie napisałaś, ale niestety się rozjechałaś z oczekiwaniami. Szkoda.
4: No najwidoczniej. No i chciałam cię przeprosić, Damian, za wszystko. Wybacz mi.
2: Okay.
1: Przykro, bo kurczę, byłem pewny, że zagram fanfary i że wszystko się uda i będziecie szczęśliwi. Trzymaj się, Damian. Na razie.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: miejscu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. MaxiGramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

0: Anna Wadowska, zapraszam. W Radomiu przechodniu uratowali życie Krzysztofa. U mężczyzny podczas jazdy na rolkach doszło do zatrzymania akcji serca. On sam z całego zdarzenia niewiele pamięta.
1: Pamiętam, jak jechałem na rolkach szybkościowych. To są szybkie rolki. Myślę, że około 25 na godzinę. I tak jakbym zobaczył dwa światła na mnie najeżdżające. I później już tylko pamiętam, jak obróciło mnie plecami i zobaczyłem w górze moje dwie nogi z rolkami oczywiście, na wysokości, tam gdzie powinna być głowa. I upadłem i już więcej nic nie pamiętam. Tak, no moja żona mi powiedziała, że podobno, znaczy już znaleźliśmy tego pana, który mi uratował życie razem jeszcze z pielęgniarką, pracowali nade mną. Uj, aż mi się oczy pocą z tego wszystkiego, ale oni podobno 10 czy 15 minut mnie reanimowali. No i przyjechała karetka i mnie trzy razy stuknęli mnie tym mocno, żeby mi serce powiedzieć defibrilację. I później już żona mi opowiadała, że byłem na tym pierwszym oddziale. Trochę tak nie wiedziałem, gdzie jestem, co tu robię w ogóle, dlaczego tu jestem. Bo się mówi, że aż za dobrze się czułeś po tym wszystkim. Nie wyglądało, to było tak poważnie, a i później przeniesiono mnie na ten oddział tutaj kardiologiczny. Jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim osobom, którzy mnie po drodze reanimowali. To, jak się dowiedziałem, to było bardzo poważne. Chciałbym im bardzo podziękować, bo dzięki nim żyję i gdyby nie oni, to nie byłoby mnie tutaj, nie rozmawiałbym z panią.
0: Jak mówi Adam Prażmowski, anestezjolog z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, pomoc przechodniów pomogła uratować życie.
2: W przypadku nagłego zatrzymania krążenia bardzo ważny jest czas. Ważne jest to, kiedy zostanie podjęta akcja resuscytacyjna, resuscytacja krążeniowo-oddechowa. W tym przypadku możemy mówić o szczęściu w nieszczęściu, ponieważ do tego nagłego zatrzymania krążenia doszło w miejscu, gdzie przebywało dużo osób. Znalazły się osoby chętne udzielenia panu Krzysztofowi pierwszej pomocy, podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową i prowadzili ją w bardzo dobry sposób do momentu przybycia zespołu ratownictwa medycznego, który przejął tą resuscytację i przywiózł pacjenta do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na SOR. Na SOR-ze została wykonana pełna diagnostyka. Pacjent został przyjęty do oddziału intensywnej terapii, gdzie prowadzili leczenie zespołu poresuscytacyjnego. W wyniku wykonaniu innych badaniach w zasadzie nie wystąpiły żadne odchylenia od normy, co pokazuje, że te czynności, które zostały podjęte bezpośrednio po zatrzymaniu krążenia, były bardzo dobre i te osoby, które te czynności podjęły, uratowały pana Krzysztofa.
0: Z kolei kardiolog Paweł Świgoń z miejskiej lecznicy apeluje, by w takich sytuacjach nie pozostawać obojętnym.
3: Udzielenie pierwszej pomocy człowiekowi na różnych miejscach ma bardzo duże znaczenie. To przede wszystkim danie szansy temu pacjentowi i rozpoczęcie tak zwanego łańcucha przeżywalności, czyli czegoś takiego, że dzięki naszym działaniom taki dany człowiek ma szansę na dotarcie do szpitala i na oddzielenie właściwej pomocy dalej. Dlatego zachęcam wszystkich Państwa, że gdybyście znaleźli w takiej sytuacji, nie bójmy się podejmować tych działań. Podejdźmy do człowieka, który leży. Sprawdźmy, czy ma tętno, czy oddycha. Bo od naszych działań zależy jego życie i przyszłość. Uważam, że zdecydowanie jednak częściej pomagają. Mimo obaw, lęków przed takimi działaniami, to jednak spotykają się ludzi, którzy pomagają i to jest piękne.
0: W sumie o 18 hektarów zwiększy się radomskie wysypisko śmieci. Miejska spółka Radkom ogłosiła przetarg, który zajmie się przeprowadzeniem inwestycji. Na teren składowiska trafiają odpady nie tylko z Radomia, ale też z okolicznych gmin w regionie. O tym, jak funkcjonuje radomskie składowisko, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Agnieszką Kowalczyk, dyrektor w spółce Radkom.
4: Jeżeli

0: chodzi o rozbudowę tego wysypiska, to na jakim jesteśmy teraz etapie?
1: Panie redaktorze, jeśli już, to mamy rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Na chwilę obecną mamy już prawomocne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody oraz decyzje lokalizacji celu publicznego. W tej chwili jest ogłoszony przetarg na składanie ofert na zaprojektowanie składowiska.
0: Jak długo czekacie Państwo na oferty firm? Kiedy ta inwestycja może się rozpocząć, kiedy może być wyłoniony wykonawca?
1: Panie redaktorze, oferty będą składane w połowie miesiąca maja. Dopiero zobaczymy, ile będziemy mieli ofert i będziemy rozstrzygali przetarg. Nie mogę panu odpowiedzieć na dzień dzisiejszy, ile wpłynie ofert, jakie to będą oferty i z jakim terminem realizacji. W dokumentacji przetargowej określiliśmy ramy czasowe, w jakich chcielibyśmy zaprojektować to składowisko, natomiast to biura projektowe wskażą nam, w jakim terminie są w stanie przedłożyć nam pozwolenie na budowę.
0: Jeżeli chodzi, przypomnijmy naszym słuchaczom, jeżeli chodzi o rozbudowę tej przestrzeni, to o jakim tutaj mówimy areale?
1: W ogóle rozbudowa i teren, który jest przeznaczony pod rozbudowę składowiska odpadów, to jest 18 hektarów. Natomiast to nie będzie rozbudowywane w pierwszym etapie. Dokumentacja przewiduje rozbudowę i docelowo będzie to 4 sektory. W pierwszym etapie planujemy budowę pierwszego i drugiego sektora. Natomiast w późniejszym czasie będziemy rozbudowywać o etap trzeci i czwarty.
0: Jeżeli chodzi o przyjmowanie odpadów z innych gmin, to jak w tej chwili to wygląda? Bo trafiają tu śmieci nie tylko z Radomia.
1: Więc trzeba podkreślić, że odpady do instalacji zarządzanych przez Radcom przyjmowane są z byłego regionu radomskiego, byłego województwa i regionu radomskiego. Natomiast w początkowej fazie było to z 63 gmin, w tej chwili mamy z 50 paru gmin i nie planujemy zwiększenia ilości dostaw odpadów ponad te gminy, z którymi dzisiaj współpracujemy.
0: Czy tutaj mieszkańcy protestują, podnoszą, że to jest uciążliwe sąsiedztwo? Po ostatnim pożarze też mówią, że może być więcej takich przypadków. Co Państwo na te argumenty?
1: Proszę Państwa, to, że składowisko miało zarzewie i ugasiliśmy to w sposób właściwy bardzo szybko i powierzchnia zarzewia była bardzo mała w stosunku do całej czaszy składowiska, to jest po pierwsze, a po drugie proszę sobie odpowiedzieć, ile jest w okolicach składowiska w ostatnim okresie pożarów. Podpalanie łąk, wypalanie lasów, wypalanie traw. Więc składowisko to naprawdę to była marginalny efekt taki tutaj w tych okolicach, bo z obserwacji wiemy, że okoliczne lasy palą się dużo częściej i na większych powierzchniach, ponieważ u nas służby nasze radkomorskie podejmowały działania gaśnicze razem ze strażą pożarną i pożar był ugaszony w zarodku i trzeba podkreślić, że było to tylko i wyłącznie gaszenie powierzchniowe.
0: Produkujemy coraz więcej śmieci? Jak to wygląda z Państwa perspektywy?
1: Tak, mieszkaniec wytwarza coraz więcej odpadów i ta struktura odpadów też się troszeczkę zmienia. W związku z tym powinniśmy się zastanowić nad większą selektywną zbiórką odpadów, nad większym zaangażowaniem w wydzielanie odpadów problemowych ze strumienia odpadów komunalnych. Prowadzimy zbiórki, prowadzimy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdzie mieszkańcy mogą zużyty sprzęt AGD, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dostarczać bezpośrednio, selektywnie i nie musi wtedy ten odpad trafiać w odpadach komunalnych.
0: Właśnie, a jeżeli chodzi o tą segregację, to jak wyglądamy, nie wiem, w przeciągu lat, w stosunku do innych gmin, radomianie segregują, nie segregują, jak to wygląda?
1: Od kilku lat nie zauważamy zwiększenia ilości segregowanych odpadów. No w tym roku mamy jeszcze sytuację, że jest system kaucyjny, więc widzimy, że w tym worku żółtym faktycznie mniej mamy butelek PET i tworzyw sztucznych. Natomiast nie ma znaczącego wzrostu selektywnej zbiórki na przełomie ostatnich kilku lat.
2: Stanowcze nieinwestycje, mówią mieszkańcy Wincentowa. Jak mówi Katarzyna Fliszkiewicz, przedstawiciel mieszkańców, już obecnie wysypisko jest problemem.
3: Przede wszystkim mieszkańcy, którzy się sprzeciwiają tej inwestycji, oni już od 40 kilku lat męczą się z jednym składowiskiem, które zatruwa im życie i całą okolicę. I teraz chce się im kolejne taką instalację zlokalizować i zlokalizować ją jeszcze bliżej domów. To będzie 100 metrów od domów, więc wiadomo, że ta uciążliwość będzie dla nich jeszcze większa niż jest w tej chwili. Ponadto powierzchniowo będzie to większe składowisko i też będzie wyższa jego przepustowość o 50% rocznie. Zatem przypuszczamy, że ta przepustowość nie jest zwiększana po to, żeby to sobie tak czekało w razie co, tylko w jakimś konkretnym celu, po to, żeby inwestor, żeby zarządca tego składowiska mógł tam ściągać rocznie więcej śmieci niż ściąga obecnie na to obecne składowisko, co dla nas oznacza jeszcze więcej uciążliwości i jeszcze więcej tych wszystkich niedogodności, z którymi zmagamy się już dzisiaj. Przede wszystkim są to odory. To są to odory, które się z wysypiska wydobywają i które się niosą naprawdę na dużą odległość. Nie są to tylko te kilkaset metrów, nie jest to ta odległość, tylko dużo większa. Dużo większy jest zasięg tego rażenia tym smrodem. Oprócz tego, w tej okolicy nie da się spokojnie, normalnie żyć w domu, ponieważ tam są plagi much. My prawie, że przez okrągły rok zmagamy się z plagami much, których nie jesteśmy w stanie niczym zwalczyć. One się pchają do naszych domów. My mamy wszystko brudne, moglibyśmy przeprowadzać odświeżanie mieszkania tak naprawdę w każdym sezonie i to nic nie daje. Oprócz tego mamy tam mnóstwo gryzoni, które się też sprowadzają do naszych budynków gospodarczych, garaży, mieszkań, to są myszy, to są szczury. Mamy walające się po okolicy śmieci, które wiatr roznosi z tego składowiska po lasach i po całej okolicy. Nie jesteśmy w żaden sposób zabezpieczeni, jeżeli chodzi o wodę pitną, ponieważ korzystamy z własnych studni i tą wodę jesteśmy zmuszeni albo uzdatniać i ponosić koszty tego, albo zakupować wodę butelkowaną, bo tej tutaj boimy się spożywać z racji tego sąsiedztwa. I co jeszcze, obawiamy się bardzo o to, że rzeka Mleczna, która tam płynie w pobliżu i do przyszłe składowisko ma być 200 metrów od jej koryta, rzeka ta zostanie całkowicie już zdegradowana tym, co tam będzie zalegać. Oczywiście nie składamy broni, wierzymy w to, że gdzieś nastąpi jakaś weryfikacja ponownie tych korzyści, którymi jesteśmy jakby przekonywani, że my będziemy mieli jako mieszkańcy, jeżeli będziemy mieli u siebie składowisko, versus tych wszystkich negatywnych jakby zjawisk, które się w związku z tym składowiskiem w naszym mieście dzieją i które my bezpośrednio jako mieszkańcy odczuwamy.
2: W tym roku minie 50. rocznica robotniczego protestu w 1976 roku. W ostatnim czasie odeszli kolejni uczestnicy tamtych wydarzeń: Stanisław Kowalski i Ryszard Szałapski oraz działacze KOR Mirosław Chojecki, między innymi. Ich wspomnienia przypomni w swoim materiale nasz reporter Wojciech Wójcikowski.
4: Bezsprzecznie wydarzenie, do którego doszło 24 czerwca 1976 roku, było prawdziwym szokiem.
5: Sebastian Piątkowski, Instytut Pamięci Narodowej.
4: Podwyżki były radykalne. Ryż o 150%, mięso, niektóre produkty o blisko 100%. Właściwie podwyżki uderzały niezwykle silnie w budżety domowe, bo dotyczyły tych podstawowych towarów, które kupujemy codziennie w sklepach, żeby zjeść posiłek.
6: Moje nazwisko Stasik Kowalski, prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76. Byłem zawodnikiem Unii Radom w sekcji bokserskiej. No i szedłem na trening po drodze na ulicy Żeromskiego. Zobaczyłem ludzi, wózki jadące. No i po prostu pofrunąłem z tymi ludźmi.
4: 25 czerwca praca w zakładach, kolejna zmiana rozpoczynała się o godzinie 6:30. Kobiety, które przyszły na wydział P6 w zakładach metalowych, po prostu tej pracy nie podjęły. Zgromadziły się na placu przed halą i zaczęły rozmawiać o tym, co miały okazję usłyszeć poprzedniego wieczora w telewizji.
6: Od razu poniosło mnie, wskoczyłem na wózek, tam już ludzie jechali, jedni dochodzili idąc chodnikiem, ludzie w ogóle niezwiązani w tym dniu przykładowo z zakładami pracy też dołączali. Każdego coś ujęło to, co się wydarzyło.
4: Funkcjonował Urząd Miejski, funkcjonował Urząd Wojewódzki. Natomiast robotnicy poszli pod Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Oni doskonale zdawali sobie sprawę z tej fikcji. Mieliśmy administrację państwową, mieliśmy niby to administrację samorządową, ale wszyscy wiedzieli o tym, że to partia rozdaje karty.
6: Poszliśmy generalnie to, szliśmy rozmawiać. Nie wchodziły w grę jakieś awantury. Kto miał kanapki, to ja, ludzie się pokładli na trawnikach. Generalnie było fajnie, spokojnie, atmosfera wesoła. Po kilkunastu minutach zobaczyliśmy helikopter, zaczął krążyć. Zobaczyliśmy samoloty, już tam leciały w kierunku lotniska na Sadkowie. Milicja jeździła, ludzi zaczepiała na drugi, na trzeci dzień. Był horror. Każdy, kto im podpadł, czyli zobaczyli, ktoś im się nie podobał, to ludzi normalnych szarpali na ulicach, bili do samochodów. Każdy radomianin był winny.
7: Przyjechałem po raz pierwszy z Bogumiłem Studzińskim.
5: Mirosław Chojecki, działacz Komitetu Obrony Robotników.
7: Postanowiliśmy coś zjeść. Na ulicy Żeromskiego była taka knajpa, która nazywała się Europa. Jak dziś pamiętam, i w tej knajpie zamówiliśmy coś do jedzenia i tak zagadnąłem jedną z kelnerek, czy ona czegoś nie wie na temat wydarzeń, osób represjonowanych. Ona mówi, ależ oczywiście tu zaraz za rokiem bliziutko mieszka pan Józef. Doszedłem do niego do domu i pokazywał mi swoje sieśne plecy prawie miesiąc po wydarzeniach. Od niego dostaliśmy następne kontakty na osoby represjonowane.
6: Wchodząc, jak zamknąłem drzwi, od razu tam już czekali. Już po prostu jak hieny dopadli mnie, zaczęli mnie lać tymi pałami, kto mógł, to kopał. I głową mnie wsadzili do tej dyżurki, bo taka dyżurka była, okienko, żebym podpisał nakaz jakiś zatrzymania. Ten nakaz, no nie miałem wyjścia, podpisałem. Takie przywitanie. Kopy, bicie i mnie wrzucili, jak to się mówi, na tak zwany dołek. Tam był ten areszt. Szedłem na to przesłuchanie. Bicia, kopy, to był porządek dzienny. Ludzie, którzy gdzieś byli na korytarzach przypadkiem, klęczeli. Kobiety widziałem bez biustonoszy, trzymały piersi, zakrywały. To było coś okropnego.
7: Przyjeżdżaliśmy z Warszawy z adwokatami, którzy bronili w tych procesach osób oskarżonych. Jednocześnie pomoc finansowa dla rodzin, ale także i organizowanie czegoś w rodzaju protestu społecznego w Radomiu przeciwko temu, co robiła władza.
6: Dopiero w 1979 roku przy pomocy kolegi w OPHW dostałem się do pracy. W tym czasie najeżdżania przez Służbę Bezpieczeństwa. No, kontakty po wyjściu miałem z KOR-em, spotykania bardzo fajne, chcieli pomóc.
7: Jestem jak najgłębiej przekonany, że to, co działo się w późniejszych latach, powstanie Solidarności, ten opór społeczny w czasie stanu wojennego, no to się zaczęło w Radomiu, nie gdzie indziej. W Radomiu, Ursusie i Płocku. Wtedy tutaj zbudowała się jakaś wspólnota społeczeństwa polskiego.
2: Tworzą przestrzeń sportu, integracji i realnego rozwoju swoich zawodników. Od ponad 3 lat na mapie Radomia działa sekcja piłkarska RKS Radomiak Football Plus. Są najliczniejszym klubem w Polsce dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. O szczegółach Paweł Pietrzyk, koordynator Radomiak Football Plus.
8: Radomiak Football Plus jest częścią Fundacji Radomiak Radom. Mamy za zadanie integrować, rozwijać dzieci, młodzież, dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami poprzez sport, głównie piłkę nożną, ale także zajęcia paraboksu, lekkoatletyki. Tak naprawdę pierwszy pomysł stworzenia zespołu osób niepełnosprawnych, dokładnie zespół AmFootballu, powstał w 2013 roku, tuż po tym, jak wróciłem z Paralimpiady w Londynie. Chciałem po prostu dla środowiska regionalnego zrobić coś wtedy jeszcze nietypowego, ale dla osób z niepełnosprawnościami. Rok treningów, ale niestety mała liczba zawodników spowodowała to, że musieliśmy wtedy odpuścić. 3 lata temu troszkę inny pomysł wpadłem, czyli właśnie, żeby skierować właśnie te zajęcia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Na początku miałoby to zajęcia dla jednej grupy. Myślałem, że tak 20 osób, jak zbierzemy w całym mieście, to będzie super. Pierwszy trening, mała sala w jednej z radomskich szkół. Nagle na pierwszym treningu 42 osoby, co spowodowało, że już wtedy musieliśmy stworzyć dwie grupy. W chwili obecnej mamy w czterech lokalizacjach 11 grup i prawie 300 zawodników. Mamy 19 trenerów i około 20-25 wolontariuszy na stałe z nami współpracujących. Jak startowaliśmy z pierwszą naszą grupą, w Polsce było około 10 klubów, które grały w rozgrywkach w Futbolu Plus. W chwili obecnej jest to 75 zespołów, z czego naszych 5 akademii Radomia, jak i 4 współpracujące. W samym Radomiu trzeba wspomnieć, że nie tylko nasz klub, tylko inny klub też dzisiaj na przykład będzie miał pierwszy trening, więc też fajnie, że tak naprawdę tą moją ideę i naszego całego klubu inne kluby podpatrują i uważają za słuszną. Dla nas to też jest taki plus, ponieważ mamy bardzo dużo chętnych, no i nie dla wszystkich możemy w chwili obecnej zapewnić od razu to miejsce, więc ta lista rezerwowych u nas jest też spora i próbujemy to jakoś na to reagować, ale no już po prostu nasz sufit zaczynamy dotykać ten nasz sufit.
9: Powiedz mi, czy zmienia się podejście społeczeństwa do sportu osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni tych lat? Jak ty uważasz?
8: Tak, no powiem tak, że po paralimpiadzie możemy to zobaczyć, że już paralimpiadę zimową, gdzie to są niszowe sporty, w Polsce oglądało ponad 1 000 000 widzów przez internet, bo to jeszcze tutaj dużo jeszcze jest do poprawy, żeby te zawody były bardziej dostępne, ale uważam, że za parę lat jednak będziemy mieli większą dostępność i będziemy mogli jeszcze bardziej się chwalić tymi sukcesami naszych sportowców niepełnosprawnych. W Radomiu, jak mówię o projekcie, spotykając się z różnymi ludźmi, czy to politykami, czy właścicielami firm, czy prezesami firm państwowych, jest fajny odzew. Tak naprawdę nie spotykamy się z czymś, że ktoś nam odmawia tej pomocy i to jest bardzo fajna rzecz. I bardzo kolejną dla mnie takim sukcesem jest to, że słyszę to, że ludzie wiedzą, co to jest Radom jak Futbol Plus, więc to jest takie dla mnie naprawdę motywujące, że dotarliśmy do dużej rzeszy ludzi i możemy tym się chwalić.
9: Powiedz, czy ty się spodziewałeś tego na początku, że to będzie miało taki rozmach, że będzie tylu chętnych i że ta wasza sekcja się tak rozwinie?
8: Nie, to co mówiłem na początku, że tak naprawdę myślałem, że to będą zajęcia pozaszkolne dla grupy 20 paru osób, że będzie to dobra zabawa, spotkamy się raz w tygodniu, pogramy w piłkę i będziemy się dobrze bawić. Pierwszy trening, tak jak wspominałem, już moje wyobrażenie całej inicjatywy zmienił i tak naprawdę każdy miesiąc przynosi coś nowego, coś, co możemy, czym możemy się cieszyć i co może dawać nam bodźca do tego, żeby jednak robić to jeszcze na większą skalę i jeszcze bardziej to rozwijać.
9: No i to chyba pokazuje też, że taka sekcja była potrzebna w naszym mieście i w regionach.
8: Tak. Pokazuje to na pewno liczba, czyli te prawie 300 zawodników. Pokazuje to codzienne telefony, czy moje dziecko może dołączyć do klubu. Pokazuje to, że jesteśmy rozpoznawalni, czyli jak ktoś słyszy Radomia Futbol Plus, to jednak jest to odzew tego, że już o tym słyszano. No i plus to, że jedziemy na zawody w Polsce i też każdy chce rywalizować i każdy chce wygrać z Radomia Futbol Plus, więc to też pokazuje, że nie tylko regionalnie, ale w tym środowisku osób niepełnosprawnych też już tą markę zbudowaliśmy i każdy dobrze nas odbiera i chce z nami do tej rywalizacji stawać.
2: To może być okazja dla mieszkańców, by poznać Radom na nowo. Lokalna organizacja turystyczna Ziemi Radomskiej przypomina o możliwości skorzystania z bezpłatnej aplikacji na smartfony z audioprzewodnikami. Łącznie dostępnych jest 5 wycieczek z poziomu naszego telefonu. Po jednej dla Pionek i Szydłowca, a także 3 dla Radomia. O tym, co można zobaczyć z audioprzewodnikami w naszym mieście, mówi Magdalena Krajewska z Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Radomskiej.
10: Historia radomskich plan. Audioprzewodnik jest poświęcony fabryce broni, ale i osiedlu, które powstało na jej potrzeby. Także każdy uczestnik, który będzie chciał przejść się tą ścieżką, pozna historię zarówno fabryki, jak i osiedla. Dodatkowo wspomnę, że ten audioprzewodnik jest też wzbogacony o tablice, które stoją w przestrzeni miejskiej na osiedlu Planty, na których znajdują się przepiękne, archiwalne fotografie zarówno osiedla, jak i fabryki. Radom artystyczny, jak sama nazwa wskazuje, poświęciliśmy ten audioprzewodnik artystycznej duszy miasta. Jak zapewne Państwo wiecie, najbardziej kojarzonym nazwiskiem, jeżeli chodzi o artystów w kontekście naszego miasta, jest oczywiście Jacek Malczewski. Natomiast nie tylko jemu poświęciliśmy tą ścieżkę. Mam jeszcze jedną, Radom historycznym szlakiem. W zasadzie ta ścieżka, można powiedzieć, że to jest taka pigułka wiedzy o Radomiu. O jego historii, o początkach, o rozwoju miasta. Przewodnik opowiada tam także o najciekawszych zabytkach w radomskim Śródmieściu.
11: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
2: Czeka nas dziś zmiana w pogodzie. Będzie chłodniej. Na termometrze w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy maksymalnie w Radomiu i Grójcu 17 stopni, w Białobrzegach 15. Według synoptyków po południu możliwe są także przelotne opady deszczu, więc przypominam Wam o parasolce. Dzień minie nam pod znakiem zachmurzonego nieba. To tyle. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.
11: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
12: FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Od rana.
1: Od rana z Vox FM.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Wszystko brzmi lepiej.
10: W harmonii.
9: Dwa głosy współgrają.
10: Ze sobą.
9: Przekazują z lekkością.
10: Trudne wiadomości.
9: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
10: Betonowy mur.
9: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
2: Reklama.
11: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości w Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
12: Po ponad 2 latach został uniewinniony.
13: Chodzi o żołnierza, który oddał strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów forsujących granicę z Białorusią.
12: Prokuratura oskarżyła Karola S. o przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Sąd się z tym nie zgodził.
14: Prawo nie może cofać się przed bezprawiem. To jest podstawowa zasada. Żołnierz po to został wysłany na granicę, żeby chronić jej nienaruszalności, i to robił. Jeżeli prokurator uważa inaczej, zdaniem sądu jest dość dużym błędzie.
13: Powiedział w uzasadnieniu wyroku sędzia podpułkownik Radosław Hunek. Strzały w kierunku 4 statków handlowych w cieśninie Ormus.
12: Według irańskiej telewizji IRIB próbowały bez zgody Teheranu wpłynąć na wody Zatoki Perskiej.
13: Na razie nie wiadomo, jakiego typu były to statki, nie podano także bandery.
12: W komunikacie strona irańska podała, że cieśnina Ormus będzie zablokowana do czasu ostatecznego porozumienia pokojowego.
13: Benzyna 95 na stacjach nie może dziś kosztować więcej niż 6,31 zł. Cenę maksymalną oleju napędowego resort energii ustalił na 6,57.
12: A to oznacza, że za benzynę płacimy o 11 groszy mniej niż wczoraj, a diesel aż 18.
13: Ma być dostępny dla każdego, kto ukończył 65 rok życia, jest obywatelem Polski, a jego średni dochód nie przekracza 3410 zł.
12: Sejmowe komisje przyjęły rządowy projekt o bonie senioralnym. Teraz zajmą się nim posłowie na obradach plenarnych.
13: Bon senioralny będzie świadczeniem niepieniężnym. Ma polegać na zaspokojeniu życia codziennego, jak pomoc w ubieraniu się, przygotowaniu posiłków czy utrzymaniu porządku.
2: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
11: Kłaniamy się w pas.
15: Dzień dobry.
16: Siema, chłopaki, dziewczyny.

0: piątek, jak słyszę tę piosenkę.
1: A jest dopiero czwartek, nie chcę cię rozczarowywać.
0: Dzięki.
2: To jest lokowanie produktu, czyli blokujesz sobie weekend.
1: Myślisz?
2: W swoim życiu, tak, tak.
1: A na tę piosenkę można oczywiście głosować w oksefm.pl lokoloko. Wiadomo, 22 minuty do godziny 7. My o tej godzinie zazwyczaj zaglądamy do gazet, zaglądamy do internetu, żeby dowiedzieć się, co się dzieje na świecie. Co?
0: O nie. TikTok zmieni zakupy. Pierwsza strona dzisiejszej Rzeczpospolitej. Tak.
1: Nie będzie live'ów zakupowych na TikToku?
0: Gorzej. Wchodzi TikTok Shop. Z bezpośrednimi zakupami podczas oglądania filmów i transmisji na żywo.
2: O masz się, czyli co, oglądasz co, jakiś śmieszny film, tam są różne rzeczy i od razu jest lista rzeczy, które możesz kupić, bo
0: tak,
2: które
0: pan Chińczyk już ci je pakuje, jak je oglądasz.
2: I wysyłaś, nie obejrzałaś, już leci.
1: No nie.
2: Trzeba uważać, trzeba uważać.
1: Ale to będą prowadzone live'y przez Polaków, tak?
0: Przez wszystkich. Kto będzie chciał, będzie można od razu sprzedawać.
1: Ojeju. No to ja się boję.
0: Ja się
1: to
0: też boję,
1: z Facebooka
0: bo
1: się
0: wiem, co mi Jula będzie wysyłać już.
1: Jak panowie sprzedają jakieś żabki takie ładne do ogródka.
0: Dokładnie, tak.
1: Nie wiem, czy wiecie, ale nowa telewizja w Polsce jest.
2: Jeszcze jedna nowa?
1: Tak, amerykańska telewizja. Newsmax.
2: Newsmax. Poszukam, tak. Zobaczę, ale płatna pewnie to. Jak płatna, to ja nie mam.
1: Nie. A nie wiem, czy płatna.
0: Dobra, powiedzcie o tym Michale Wiśniewskim. To
1: Michał Wiśniewski.
2: No, ale mówisz, że... No dobra, niech będzie. Michał Wiśniewski popłakał się w sądzie. Był skazany, ale jednak uniewinniony. Nie pójdzie do więzienia na 1,5 roku.
0: To jest pierwszy jego proces, który wygrał w życiu, licząc wszystkie rozprawy rozwodowe.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: I współobrot.
2: Ale że co? Pobudka?
1: Oczywiście, taki dźwięk.
3: Nie, pobudka współobrot.
1: A, okej, w porządku.
2: Dzisiaj tak będzie budzony Kamil? Współobrotu?
3: Tak.
1: A to jest jakiś trener judo, kung fu?
3: Nie, Kamil nie wiem czym się zajmuje, ale ma urodziny w najbliższym czasie. 30 maja, 34 urodziny. Organizuje w restauracji w Białymstoku.
1: Młoda męcizna.
2: No i co?
3: Skoro jest impreza urodzinowa, no to musi być animatorka.
1: Nie, na 34 urodzinach to ja wiem, jaką chciałbym animatorkę.
3: Dzwonimy.
4: Tak, słucham.
3: Dzień dobry, Marlena Suchodolska. Ja jestem animatorką, dzwonię w sprawie imprezy urodzinowej 30 maja w restauracji Siuks.
4: Tak.
3: Panie Kamilu, bo ja dzwonię, żeby ustalić, jakie zabawy mamy tam wykonywać.
4: Jak to, jakie zabawy?
3: No, nie wiem, czy ma pan jakieś konkretne zabawy, które mamy tam z dziećmi wykonywać, czy to jest dowolność pełna?
4: Wie pani co? Może pani nam zadzwonić za pół godziny?
3: Jasne, jasne, tylko tak, bo ja chciałam krótko, bo ja tutaj ustalam, nie wiem, czy na przykład żabki w klapkach pan zna?
4: Nie znam. Wie pani co? Słab, bardzo moment na rozmowę.
3: A bo to jest klapu, klapu, klap. Klapki robią tak, to kojarzy pan na pewno, to my będziemy tutaj śpiewać w czasie, bo ile tam dzieci będzie na tej imprezie?
4: Żadnych.
3: Jak to żadnych? No to po co jest zamówiona animatorka?
4: Wie pani co, nie mogę teraz rozmawiać, zadzwoni pani do mnie za...
3: Ale ja, krótką informację tylko chciałam uzyskać. To jest 18.30 impreza, prawda? Wszystko się zgadza, pan Kamil.
4: Tak.
3: No to dobrze się dozwoniła. To, no nie wiem, no ja jestem zamówiona, no ja będę do państwa dyspozycji. To pan się po prostu zastanowi, jakie zabawy... To ile tam dorosłych w takim razie osób będzie? To z dorosłymi też my możemy 10. Takie animacje zrobić.
4: 10
3: osób, dobrze.
4: Weź tą paletę! Jakoś.
3: Przepraszam, co? Dlaczego pan tak krzyczy nieładnie?
4: Jestem w pracy, wie pani?
3: A, jejku, no to nie, to ja przepraszam serdecznie i w takim razie proszę w pracy słuchać Radia Vox FM. Kojarzy pan na pewno?
4: Tak, kojarzę.
5: To pierwsza zmiana budzi ludzi, cześć.
4: A, dziękujemy.
1: Bardzo proszę, a co z tą paletą?
4: A kto mnie zgłosił? Pewnie.
2: Ula.
4: Ula. Jak ta Ula?
2: Twoja siostra.
1: Przywieziemy paletę, nie będziemy się zabawiać.
3: Aha. Jej możesz podziękować.
4: Dobrze, dziękuję bardzo.
2: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie, tak żebyś miał lepszy dzień.
4: Aha, dobrze, to przepraszam, że macie jakiś tutaj...
1: Nie szkodzi, książeczkę Samarii wróci do ślepy.
4: Ciężki czas jest.
3: Taki ładny, a taki śmietnik w buzi, no wiesz co, Kamil?
1: Zębów nie był.
2: Aj. Aj, aj. Przy pani animatorce tak się nie odzywaj nieładnie.
4: Dobrze, wie pani co, to kort krzyczałem do...
1: Aj. Aj, aj. Żyjesz, ważne, że żyjesz.
3: Miłego dnia, cześć.
4: Dziękujemy.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Dobra, proponuję zabawę. Tak, ja wam przeczytam na główek. Waszym zadaniem jest zgadnąć, w jakim kraju to się wydarzyło.
1: Albo czego dotyczy? Na główek to będzie
2: ale
1: od razu
2: teraz?
1: Mówił.
0: Teraz, no.
2: No, dawaj.
0: Pies postrzelił kobietę na parkingu.
1: Rosja.
2: Stany Zjednoczone.
0: Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Przekonamy się po godzinie 7.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Reklama.
2: Służby sprawdzają, czy działali na czyjeś zlecenie.
3: Dwie osoby usłyszały zarzuty w sprawie fałszywych alarmów.
2: Prezydent nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej.
3: Rząd nie zamierza się jednak poddawać.
2: To najlepszy czas dla pszczelarzy.
3: Rozpoczęło się miodobranie.
4: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
2: Śledczy wciąż badają, czy mogli działać na czyjeś zlecenie.
3: Na razie dwie osoby z zarzutami to w sprawie wywoływania fałszywych alarmów. Zdecydowano też o tymczasowym areszcie.
2: Dotyczy to wydarzeń w telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta jest nadal badany. Nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów.
3: O szczegółach Mateusz Chłystun. Mateuszu, za co mają odpowiedzieć podejrzani?
5: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów.
6: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
5: Wyjaśnia prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Warszawa, Mateusz Chłystun.
3: Dziękujemy za relację.
2: Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. To uderzenie we flagowy projekt rządowej koalicji.
3: Przypomnijmy, w Sejmie odbędzie się dzisiaj drugie czytanie tych przepisów. Na jutro zaplanowano głosowanie.
2: Dokumenty w najbliższych dniach trafi na biurko prezydenta, ale szef jego gabinetu Paweł Szefernaker mówi wprost. Ta ustawa wprowadza tak naprawdę związki partnerskie.
7: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich. Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
3: Rząd i posłowie rządowej koalicji odpowiadają, że są gotowi na kompromisy i rozmawiają z Pałacem Prezydenckim.
8: Kiedy pytam o jeden konkretny zarzut, to te zarzuty skupiają się faktycznie wokół chociażby wspólności majątkowej, ale nigdzie, w żadnym akcie prawnym nie jest napisane, że wspólne rozliczanie jest zarezerwowane tylko dla małżeństw. Nie ma żadnego merytorycznego zarzutu do tej ustawy. To jest decyzja polityczna pana prezydenta.
2: Podkreśla sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula.
3: Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej zakłada możliwość zawarcia umowy u notariusza, która pozwoli partnerom na wspólne rozliczanie, prawo do korzystania ze wspólnego mieszkania czy dostęp do informacji medycznych.
2: Uczestnicy globalnej flotyli Sumut wrócili do Polski i oskarżają izraelskie służby o brutalne traktowanie aktywistów zatrzymanych na wodach międzynarodowych.
3: Według ich relacji część osób miała być bita, poniżana i przetrzymywana w przepełnionych kontenerach po przejęciu statków z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy.
9: Bito nas, rażono prądem, łamano nam kości i gwałcono. W samym więzieniu nie dostaliśmy wody, większość też jedzenia, materaców do spania i pozabierano nam leki. Wszystkie cele były przepełnione dwu- albo trzykrotnie. Nie pozwalano nam zasnąć przez ciągłe przenoszenie z celi do celi.
2: Relacjonuje Agata Wisłocka, jedna z uczestniczek majowej flotyli. Wtedy zatrzymanych zostało ponad 400 uczestników wyprawy z prawie 40 krajów.
3: Aktywiści domagają się międzynarodowego śledztwa wobec działań izraelskich służb i zniesienia blokady Strefy Gazy.
2: Poseł PiS Paweł Jabłoński będzie dziś gościem Jana Wróbla w porannej rozmowie Vox FM.
3: Początek minutę po 8 na naszej antenie, a także na voxfm.pl.
2: Przełom maja i czerwca to intensywny czas dla pszczelarzy. Wielu z nich właśnie teraz rozpoczyna swoje miodobranie.
10: No to są te pierwsze miody wiosenne, te, które są w ulach jeszcze niedojrzałe, nieodebrane, czy już dojrzewają. Pochodzą z takich roślin jak zwierzby, sklonów, też rzepak, ale najwięcej miodu tego wiosennego to pochodzi z drzew owocowych.
3: Wyjaśnia pszczelarz Rafał Goworek. Polska jest jednym z liderów w tym zakresie. Szacuje się, że w kraju jest ponad 100 tysięcy pszczelarzy.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
12: Pamiętajcie, bądźcie jak te pszczółki, bzykajcie dużo.
13: O tak.
12: To był mój apel do Polski, a teraz czas na pogodę.
13: Produkujcie dużo miodu w życiu swoim. Bardzo się przydasz.
14: Dobry czas dla pszczółek, bo słońca dużo.
12: Można wzykać.
14: Wody trochę mniej, bo deszcze nie są na dzisiaj zapowiadane i w najbliższym czasie się raczej nie.

0: pojawią.
1: I co, temperat... 5-6 stopni mniej niż wczoraj, nie? Wszędzie.
0: Nie, no tak nie. Wczoraj podobnie. Aha. 19 stopni, 22 na zachodzie.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Julia Hren.
3: Konrad Piwowarski.
1: Paweł Pawarec, nie mogę uwierzyć, w Zakopanem najcieplej.
4: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Sponsorem programu jest Erste Bank.

0: Ale jak ty mogłeś wpaść na to, że to w Rosji by było?
1: No, bo tam tak jakoś tak dziwny kraj, nie?
0: No, dziwny kraj.
1: Dziwny kraj. Fajni
0: ale
1: ludzie,
0: myślisz,
1: dziwny
0: że ich
1: kraj.
0: Stać na broń? Że tam psa stać na broń?
1: Nie, no, że wiadomo, że to przez to przypadek.
2: Czy
1: no.
2: Może zakończyć tę dyskusję? No. Już możecie powiedzieć, co wygrałam.
0: A, satysfakcję.
2: Co?
1: Satysfakcję.
0: Oczywiście, że to się... Przecież to była oczywistość, że to było w Stanach Zjednoczonych. Ja myślałem, że to jest pytanie retoryczne. W ogóle nie spodziewałem się, że Paweł może błędnie odpowiedzieć.
1: Wygrałaś buziaczka, ale możesz zrezygnować
0: to
1: z
0: jeszcze
1: nagrody.
0: Raz. W Stanach Zjednoczonych pies postrzelił swoją właścicielkę...
1: Specjalnie?
0: ...w samochodzie na parkingu przed stacją benzynową.
1: Ale żeby go się karmiła.
2: Ale żeby nie było, proszę nie oceniać psów, bo on to zrobił zupełnie
1: po
2: przypadkowo.
1: Po jednym strzale.
2: Przechodził...
0: Pomylił ją z dzikiem.
1: Co?
2: Przestań. On po prostu przechodził z jednego siedzenia na drugie i nacisnął przypadkowo spust.
0: No bo to jest normalne w Stanach Zjednoczonych, że jedziesz z naładowaną strzelbą.
1: Tak jest. I położysz ją z tyłu i liczysz na to, że nie wystrzeli. Szczególnie, że masz pieska.
0: Pani trafiła do szpitala, ale przeżyła. To jest dobra informacja.
1: W co sobie strzeliła? Znaczy ten pies w co celował?
0: No w panią swoją.
1: Aha, ale nie wiesz, którą część.
0: W tę rękę, która nie dała mu smaczka pewnie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że my po raz kolejny o takiej sprawie donosimy, bo w zeszłym roku była taka sprawa w Stanach Zjednoczonych.
1: Tam co chwila ktoś
0: 3 lata temu była tak. I 4 lata temu i 5 lat temu to chyba 5 albo 6 sprawa, którą znalazłem.
2: Wydaje mi się, że Stanami Zjednoczonymi powinno rządzić jakieś dziecko, bo ono szybciej się uczy na błędach.
0: Ale my się tak śmiejemy z tych Amerykanów, śmiejemy się, że to tylko oni, że to możliwe tylko u nich. Ale... A przecież,
1: tak.
0: Moi drodzy, kilka lat temu
1: u nas
0: też pies strzelał na stacji benzynowej.
3: Strzelaj, bo palny mówię!
4: Instrybutor, kurwa, nie strzel! Człowieku! Instrybutor, kurwa, żebyś nie strzelił!
5: Pierwsza zmiana. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white. I don't

0: Dobra, skoro wspomnieliśmy o stacjach benzynowych.
1: O instrybutorze, no.
0: Instrybutorze, tak.
2: Bolzano na północy Włoch, doszło do szturmu kierowców na stację benzynową.
0: Jak to doszło do szturmu?
2: Przyjechali
0: w instrybutor?
2: Ustawili się w długiej kolejce, wszystko przez ceny oleju napędowego, bo tam litr paliwa można było kupić zaledwie za 19 eurocentów.
0: Co?
2: No, pomylili się.
1: Gdzie to jest?
2: Tak wystawili. Bolzano, północ Włoch. No i doszło tam do różnych scen dziwnych, no bo cena jest cena, tak? Trzeba sprzedać za tyle, ile się wystawiło.
0: Bo ja chciałem powiedzieć o tym, co się w Polsce wydarzyło, nie do końca na stacjach benzynowych, tylko Orlen ustawił nowe ładowarki do samochodów elektrycznych.
1: Tak? Aha. I co się stało? I
2: ludzie telefony ładują.
0: Nie, i okazało się, że taka ładowarka to jest dobra inwestycja.
2: Naprawdę?
0: Bo ze wszystkich ładowarek, które ustawili w jednym rzędzie, zniknęły miedziane kable.
1: A, super, doby. To jest bardzo dobra inwestycja
2: pan
1: w
2: Czesław
1: gości.
2: Z panem Stefanem przejechali się wózkiem.
1: Ja to... Pierwsza zmiana.
0: Nie wiedziałem, że to na prąd jeździ.
2: Ja szanuję.

0: wiedziałem, że to jest piosenka o szalonym, dziwnym facecie.
1: Tak.
0: Senior Loco.
1: Pan szalony.
0: No, no proszę bardzo. Dziękuję ci, Jula. Jula, znasz hiszpański.
2: Bardzo proszę, nie ma za to 2 minuty. Do godziny 7:30 podobno te kradnięcie kabli to nie jest wcale żadna nowość. Tak Agnieszka napisała, że to jest powszechne.
0: No tak, potrafią i szynę ukraść.
1: Pozdrawiamy tych, którzy jadą tramwajem.
2: I pozdrawiamy Ryśka Piwka, który teraz pytanie zada.
3: Gdzie załatwia się koń?
2: 609-869-869. No i tych, którzy jedzą śniadanie, też pozdrawiamy.
0: Jaja.
4: Pierwsza zmiana
5: od rana z Vox FM.
6: Reklama.
7: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Kart Extra, druga gratis. Kaufland.
5: Reklama.
2: 7:30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
13: W Radomiu ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i Rady Miejskiej.
14: Organizatorzy zarzucają Radosławowi Witkowskiemu m.in. niegospodarność.
13: Inicjatywy referendalne mające na celu odsunięcie obecnych władz zapowiadane są także m.in. we Wrocławiu, Częstochowie i Rzeszowie.
14: Wiązanka kwiatów została położona zbyt blisko znicza. To według straży przyczyna pożaru na grobie zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewki.
13: Ogień został szybko ugaszony. Niewielkiemu zniszczeniu uległy także okoliczne nagrobki.
14: Co najmniej 36 osób zmarło w ostatnich dniach w Hiszpanii wskutek wysokiej temperatury.
13: Fora upałów na Półwyspie Iberyjskim utrzymuje się od połowy maja. Temperatura w kraju Basków na północy Hiszpanii wzrosła wczoraj do 39 stopni.
14: To właśnie tam i w Galicji służby medyczne odnotowują liczne przypadki hospitalizacji z powodu omdleń spowodowanych przez upałę.
13: Były wiceminister spraw zagranicznych, poseł PiS Paweł Jabłoński będzie gościem porannej rozmowy w Vox FM. Rozpocznie się po wiadomościach o 8:00.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Kolejne faworytki za burtą Rolanda Garrosa.
13: Z turniejem pożegnała się wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina. Lepsza od niej okazała się Julia Starodubcewa.
14: Z rywalizacji w Paryżu odpadła też finalistka sprzed 2 lat, czyli Jasmine Paolini, która przegrała z Solaną Sierą.
13: Wśród Polek awans wywalczyły Magdalinet i Iga Świątek, która zmierzą się ze sobą w 3. rundzie, a odpadła Magdalena Frank.
14: Kolejny puchar dla klubu z Anglii, Crystal Palace, wygrało Ligę Konferencji.
13: W finale w Lipsku zespół z Londynu zmierzył się z Rayo Vallecano, z którym wygrał 1-0.
14: Legia górą w koszykarskich derbach Warszawy.
13: W pierwszym meczu półfinału zieloni kanonierzy wygrali z Dzikami 98-80.
14: Selekcjoner Stefano Lavarini podał skład polskich siatkarek na pierwszy turniej Ligi Narodów.
13: Ten zostanie rozegrany w przyszłym tygodniu w Chinach.
14: Wiadomo, że nie zagra w nim Magdalena Stysiak, która dołączyła na zgrupowanie najpóźniej z powodu gry w Lidze Mistrzów.
5: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z
2: Vox FM. Jakie było pytanie?
3: Gdzie załatwia się koń?
2: 609-869-869 SMS-em, poproszę. I love you.

0: pozdrowienia mi dla wszystkich, którzy jedzą śniadanie. To pytanie od Rysia.
1: Gdzie załatwia się koń?
2: No właśnie.
0: W kobylnicy.
3: Gdzie popadnie?
2: Najczęściej gdzie popadnie?
0: W toj koniu.
3: W kończynie.
2: O.
0: Koń się w końcu załatwia.
2: Kontrowersyjnie.
3: W kącie.
0: Dobra, no to chcemy poprawną odpowiedź.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Gdzie załatwia się koń? Na wóz. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: pada, ale inaczej. Drenchill, Forever Summer w Vox FM w rytmie hitów, 16 minut do godziny 8. A teraz czas na taki teleturniej, ale też trochę inaczej.
1: Z przekąsem?
2: Taki teleturniej, ale radiowy, że nie widzicie, ale jednak tele.
1: Jak
3: masz na imię?
1: Sam nie wiem!
0: No właśnie, i waszym zadaniem jest zadzwonić teraz do nas na 609-869-8669, a my z kolei musimy odgadnąć, jak macie na imię.
2: Na podstawie pytania, które wam zadamy, pytania z kategorii trudne, łatwe, tego nie wiecie, jakie wam się wylosuje, na jedno pytanie nie możecie udzielić odpowiedzi, czyli jak masz na imię.
0: Halo, halo, czy się słyszymy?
4: Dzień dobry.
1: Cześć, jak masz na imię?
2: Nie możesz.
1: Nie możesz powiedzieć.
2: Mam pytanie, co pije krowa?
4: Wodę.
2: Dobrze.
1: Bystry chłopak. Sebastian.
4: Nie.
2: Dariusz.
1: Nie, poszło mi.
0: Grzegorz.
4: Konrad, jak zawsze.
1: Konrad ma najlepiej, bo z tamtej strony jest komputer i czasami se wpisuje imiona. Słuchaczy.
0: Halo, dzień dobry.
1: Łobuz! Oszukanie.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak masz na imię?
0: Paweł.
2: To nie jest dobre pytanie. Jaki jest...
1: Ja się wsypiał, zobaczysz.
2: Jaki jest twój ulubiony dzień tygodnia? Halo?
4: Tak,
2: jaki jest twój ulubiony dzień tygodnia?
0: Sebastian.
1: Chłopie, jesteś tam? Czy cię zamurowało?
0: Ja uznaję, że wygraliśmy.
1: Czyli murarz. Dobra, w porządku. Wygraliśmy.
0: Halo, halo? Może tutaj? Czy się słyszymy?
1: 609-869-869. Tak. Tu proszę dzwonić.
2: Tu słyszymy jakąś drogę.
1: Dobra.
2: Halo, cześć.
1: To kobieta.
0: Mój drogi albo moja droga, ścisz radio.
1: Nie, facet.
4: Witam.
0: Słuchaj, jak kot robi miał, to oznacza, że miauczy. Dlaczego jak pies robi hał, to szczeka, a nie hałka?
1: A nie hałczy. Kombinuj.
2: Zamurowało go kolejny.
4: No, nie wiem.
1: Nie wiem. Krzysztof.
2: Wiem, że nic nie wiem. Może masz na imię Sokrates.
4: Nie.
1: Krzysztof?
4: Nie.
0: Michał.
4: Ale mi spadło to imię dzisiaj.
0: Grzegorz?
4: Nie.
0: Sebastian?
2: Dariusz!
1: Nie było Mariusza. Sebastian.
4: Dawid.
1: Nie było Dawida tam.
0: Dobra, to jeszcze jedna osoba. Może
1: jeszcze
0: tym razem
1: słyszy.
0: Będzie słychać. Halo, halo.
6: Dzień dobry.
1: O, jak dobrze słychać.
2: Dzień dobry. Dobra.
1: Proszę.
2: Jak jesteśmy w kąciku zoologicznym, mam pytanie, ile nóg ma stonoga?
1: No przecież to proste.
6: No 100.
2: No nie.
0: 46?
1: No to po co oszukują dzieci?
2: Zależy, jaki gatunek od 30 do 354 może mieć.
0: A, ja myślałem, że 23 pary. Dobra.
6: Okay. No i czegoś się
0: Kasia.
6: Nauczyłam.
0: Kasia.
6: Nie.
2: Paulina.
1: Agnieszka.
6: Nie.
0: Nie, no to jak masz na imię?
6: Eliza.
2: No właśnie, Eliza. No miałam
1: strasznie
2: to na końcu języka.
1: Imię, no. Da, ra, ra, ra, ra, ra.
0: Pozdrawiamy, dzień dobry.
4: Cześć.
1: No, cześć, jak masz na imię?
4: Cześć.
2: Kiedy masz urodziny?
4: 17 sierpnia.
0: 17 sierpnia.
1: To jakiś lew czy coś więcej?
4: No lew, dokładnie.
1: Dobra.
2: To jest lew, to możesz być Leon.
4: Nie. Niestety nie.
1: Nie?
0: To Cristiano.
1: Krystian. Tak?
4: Też nie.
1: Rafał.
4: Niestety też nie.
0: Kurczę, jak masz na imię?
1: Pasuje do ciebie Rafał, no.
4: Cześć, Dawid, kierowca autobusu z Warszawy.
2: Kolejny Dawid.
1: Kolejny Dawid.
3: Jak masz na imię?
0: To teraz będzie babcia Tina.

0: Na u nas wszystko można tańczyć.
1: Jeżeli tak was poniósł taniec, że stoicie w korku, ale wysiedliście z auta, to nie przejmujcie się.
2: Nie dali się huśtacie.
1: To jest wszystko normalne.
0: Tak działa.
1: Nawet do tego zachęcamy.
0: 2 minuty zostały do godziny 8:00. Za chwilę u nas najświeższe wydanie wiadomości. Zostańcie z nami. Vox.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i

0: służbom badającym przyczyny zdarzenia.
1: Tym tematem wiadomości o 8 otwiera nasz reporter Paweł Adamczewski.
2: Jak się dowiedziałem, właśnie w tym momencie na teren pogorzeliska wchodzą policja i biegli. Będą teraz sprawdzać, co mogło być przyczyną pożaru. Ten wybuchł w środę po południu na terenie zakładu o podwyższonym ryzyku, gdzie znajduje się między innymi ocynkownia. Ogień objął halę o powierzchni około 5000 m2. W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło około 250 strażaków z całego regionu. Wczoraj do mieszkańców Obornik i Poznania został wysłany alert RCB o potencjalnym zagrożeniu związanym z wydychaniem dymu z pożaru. W nocy wicewojewoda poinformowała jednak, że ten nie zagraża ani mieszkańcom, ani środowisku.
0: Paweł Adamczewski, dziękujemy.
1: Tragiczny wypadek w Małopolsce. Dwóch mężczyzn wpadło wczoraj do rzeki Uszwica. W Brzesku jeden z nich utonął.
0: Lokalne media zwracają uwagę, że poziom wody wynosi tam zaledwie od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów.
1: Okoliczności wypadku wyjaśniają policja i prokuratura. A z nami już Jan Wróbel i jego goście. Zapraszamy na poranną rozmowę w Vox FM.
3: Bardzo dziękuję. Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry państwu.
3: Proszę pana, wie pan, że przedstawiciele rządu, Sejmu i Pałacu Prezydenckiego osiągnęli porozumienie?
4: W jakiej sprawie?
3: Trzymania psów. Będzie ta ustawa zwana łańcuchowa, poprawiona, przyjęta przy błogosławieństwie wszystkich świętych. Czyli można?
4: Można. To jest właśnie, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli jest wola polityczna, nawet po stronie tego bardzo złego rządu, ale czasami się tam zdarzają jakieś osoby trochę rozsądniejsze. Pan prezydent o tym mówił od początku, jak ta pierwsza zła ustawa do niego trafiła, że on chce nad tym pracować, zaprosił stronę społeczną, były dyskusje publiczne w komisjach sejmowych. No tak to powinno wyglądać. Czy się w innych sprawach tak nie jest.
3: Tak, to była właśnie moja puenta, ale już trudno, niech będzie na pana stronę. Są zatrzymania trzech pierwszych młodych ludzi, a nie aż taki bardzo młodych, wcale nie 12-letnich. Za cyberprzestępstwo, czyli te zgłoszenia fałszywe. Myśli pan, że trzeba połknąć własne słowa o tym, że państwo nie działa, za Tuska wszyscy robią co chcą, karton.
4: Moment. Ale czy to nie jest tak, że w poprzednim tygodniu, tym jeszcze, kiedy były pierwsze takie fałszywe zgłoszenia, też były pewne zatrzymania, a potem się okazało, że ktoś się tam podszywał? Ja bym jeszcze tu poczekał, bo też mam wątpliwości, bo to nagle się okazuje, że jacyś młodzi ludzie i dysponowali prywatnymi adresami, dziennikarzy, mamy pana prezydenta, chociaż nie wiem, czy dotyczy tej sprawy, czy tylko Republiki. No ale tak czy inaczej, ja bym jeszcze tutaj poczekał, bo ten rząd wielokrotnie już się mijał z prawdą, a nakłada się to na sytuację absolutnie skandaliczną. Wczoraj w Sejmie pan Kierwiński zaatakował publicznie dowódcę komendanta głównego Służby Ochrony Państwa, pana generała Jaworskiego. Zaczął ujawniać w ogóle informacje z postępowania dyscyplinarnego, które oni mu wytoczyli. Ujawnił też, że ja jestem jego obrońcą, co potwierdzam, bo jestem jego obrońcą jako adwokat. Tam się dzieją absolutnie skandaliczne rzeczy. Stawia się zarzuty dęte całkowicie. Wyznacza się terminy tak, że pan generał nie mógł się zapoznawać z aktami. Odmawia mu się prawa do składania wyjaśnień. Po co? Bo chcą odsunąć go od służby. To jest jedyny sposób, taka dyscyplinarka dęta, żeby wstawić tam swojego nominata. Bo w normalnej ustawie musi być zgoda prezydenta. A oni chcą właśnie uzyskać wpływ na to, kto ochrania prezydenta. Ujawniam to w zasadzie dlatego, że pan Kierwiński zdecydował się na taki atak, bo inaczej bym tego nie komentował. No ale skoro coś takiego robią, to jest absolutny skandal. I będziemy w tej sprawie również zawiadamiać prokuraturę.
3: No, tak ma... Tutaj otwieram cudzysłów, to taki suchar, właściwie nie żart. Dobrze pan generał, że nie jest w areszcie śledczym, który przecież często my, dziennikarze, określamy wobec polityków aresztem wydobywczym.
4: Nie tylko wobec polityków, w ogóle mamy problem z...
3: W tym na ogół politycy mówią, tak, właśnie, mamy poważny problem, trzeba to zmienić. I wie pan, ja już chyba z 18 lat słyszę te wypowiedzi od polityków, kiedy sam się już tym zajmuję. Wiele osób w aresztach śledczych siedzi i skończy się to wyrokiem, bo są to przestępcy. Współczuję, ale tak jest. Ale wiele osób siedzi tam tylko po to, aby było wygodnie.
4: Bardzo
3: to nie
4: często
3: jest przesada.
4: Jest tak, że ten areszt tymczasowy jest w Polsce nadużywany, dlatego, że mamy taki system, który jest absolutnie, to jest moja ocena też jako adwokata z wieloletnią praktyką w sprawach karnych. Mamy system, który jest niezgodny z zasadami po prostu ochrony praw człowieka i wynikających z konstytucji i z umów międzynarodowych. Tak to po prostu wygląda. Jest to masowo nadużywane. Tak jest dzisiaj, tak było też wcześniej. To nie jest tak, że to się nagle teraz zaczęło. Natomiast jest to potężny problem i myślę, że jeden z elementów wymaga bardzo, bardzo pilnej reformy.
3: A co o polskim wymiarze sprawiedliwości mówi Sławomir Mentzen oraz Dariusz Loranty, popularny pisarz, a były przecież policjant? No to już za chwilę w internetowej kontynuacji porannej rozmowy Radia Vox FM. Zapraszam.
0: Rozmowy Jana Wróbla możecie śledzić na voxfm.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: Pogodę zaglądamy tam, upałów nie ma, a...

0: Ale pogoda, temperatura całkiem przyjemna, 23 stopnie to dzisiaj najwięcej i to zachód, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,
1: centrum
0: tam możecie 20. się wygrzewać.
1: Nie będziemy rozpaczać.
2: Powiedziałbym, że gdyby nie ten wiatr, to byłoby idealnie, ale z drugiej strony ten wiatr też się przyda, bo troszeczkę może ochłodzić nasze
1: marzenia i serca.
0: Jest idealnie.
1: Przy wieździe zobaczycie, przypcha, popchnie chmury deszczowe. Będzie padać kiedyś.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Gdyby przyznawali Oscara za prognozę pogody,
1: dziękuję.
2: Wygrałbyś.
1: No tak trochę
0: boję się, że IMGW zaraz
1: tak
0: do nas zadzwoni,
1: bo była polityka, więc wiesz, nie tak postanowiłem, tak bezpiecznie.
0: Julia Hen.
2: Konrad Piwowarski.
1: Paweles.
4: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: minut po godzinie 8 z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy właśnie w komunikacji miejskiej i jeżeli w tych gorętszych częściach Polski, to na pewno bardzo przyjemnie się przytula.
1: No tak, ale nie wszędzie działa klimatyzacja, albo jeśli, to ona jest nie do końca zawsze sprawna, przynajmniej w tych.
2: No i właśnie, skoro
1: autobusach.
2: Jesteśmy przy komunikacji miejskiej, dzisiaj rano pijąc kawę tak się zastanawiałem.
1: O!
2: Czy powinno się ustępować miejsca w autobusie albo tramwaju?
1: A to zależy komu. Mi na przykład tak.
0: No ale czasem, ale właśnie czasem to jest niemiłe, bo na przykład ustępujesz miejsca kobiecie w ciąży, a okazuje się, że ta pani w ogóle nie
2: na
0: jest w ciąży.
2: Przykład. Bo no, mnie uczyli, albo... że trzeba. I zawsze staram się ustępować.
1: Mnie tak, mhm. Kobietom.
2: Jak tylko widzę, nie tylko, po prostu staram się ustępować, jak widzę kogoś starszego. Ale z drugiej strony sobie tak pomyślałem.
0: Ale jak to ocenić też, kto jest starszy?
2: No właśnie.
1: Można skrzywdzić kogoś. Jakbyś no właśnie. Mi ustąpił
2: cały
1: miejsce,
2: dzień
1: to
2: może być
1: fangę.
2: Popsuty przecież.
0: No. Dokładnie.
2: Proszę pani usiądzie, okazuje się, że pani ma 30 lat.
1: No i... No. To gdzie pani, co pani, w kopalni pracowała? Żeby pani tak wygląda?
0: 609-869-869. Czy uważacie, że powinno się ustępować miejsca w autobusie?
1: I komu?
0: I komu? Nie,
1: właśnie, i komu. Znaczy, starszej kobiecie zawsze. Komuś o kulach zawsze. Inwalida ma zawsze swoje miejsce w autobusie. Tylko ono jest często zajęte. Więc tam trzeba jakoś dojść. A to jest ciężko,
2: no ale wciąż,
1: bo jesteś inwalidą.
2: Wciąż, Paweł, no wciąż nie wiadomo, jak ocenić ten wiek.
1: No zdrowemu mężczyźnie z muskułami to chyba nie.
2: No, ale
0: jak a starszemu
1: ty, także ty nie masz
2: ocenić, czy jest zdrowy. Co ja mam? Z tego skopnąć? No.
3: Pierwsza zmiana.
2: Jest bardzo trudna.

0: Piotrek z tej strony. Ja mam taki sposób, że po prostu w komunikacji miejskiej nie siadam. Nawet jak jest stały autobus z wolnych miejsc, to stoję.
1: No właśnie.
0: Nie mam problemu z ustępowaniem miejsca.
1: O, Tomek też dał znać, wystarczy usunąć miejsca siedzące, a ten problem się rozwiąże.
2: To jest bardzo dobry pomysł, bo to jest zawsze problem, czy jak ocenić, kiedy ktoś jest już starszy i trzeba mu ustąpić, a kiedy nie.
3: Tak, można go urazić, przypominamy, można zrobić mu krzywdę.
2: Ją zwłaszcza można urazić.
3: O tak, pan mi ustępuje miejsca, pan chyba zwariował.
1: Na to też jest pomysł. Uważam, że w każdym autobusie powinien być lekarz.
2: Tak, Maciek, znakomity pomysł. Maciek, to jest genialny pomysł. Lekarz, a jak nie lekarz, to jakaś osoba, która po prostu to ocenia.
3: O, jest pielęgniarka.
2: Pan albo pani może siadać, pan nie.
3: Pielęgniarka.
2: Tak, stoi, pan jest za młody.
3: Z czepkiem.
2: Tak, dokładnie.
3: Pielęgniarka, tak.
1: Mi kiedyś pani chciała ustąpić miejsca, że ja niby w ciąży. Aha. Nie protestowałam. Dla
3: no nie.
1: Tych kilku przystanków na siedząco mogłam być w ciąży. No. Kolejny raz już specjalnie,
3: jest
1: kiedy małam brzuch.
3: Jest kiedy idziesz jeść pączki, nie? Wtedy od razu masz wolne miejsca w komunikacji.
2: Jest jeszcze Piotrek z Gdańska. Ja mogę ustąpić, a szczególnie miejsce kierowcy, bo czasami mam tych pasażerów dosyć.
3: Dobre, mocne.
4: Pierwsza zmiana.
3: Trafne.
2: I wiecie co?
3: No.
2: To nie jedyny kierowca autobusu, który to napisał.
3: Naprawdę? A co my złego robimy?
2: 609 86 9 86 9. Możecie się wypowiedzieć, co złego robimy.

0: Marszowym krokiem zbliżamy się do godziny 8.30 i to Radio Vox FM.
1: Cześć, tu Irena. Poruszam się na wózku inwalidzkim. Kiedyś jedna pani stała za mną w autobusie i stękała, że nie ma wolnych miejsc. Tak mnie to irytowało, że o mało nie ustąpiła mi swojego wózka.
0: Czy powinno się ustępować miejsca w autobusie albo tramwaju? Dajcie znać.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Marki do MediaMarkt.
1: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł! Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
2: 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: 8:30 na boksowych zegarach. W imieniu Marty Kiermasz i Dawida Osysko zapraszam na wiadomości.
8: 4 lata więzienia za wyłudzanie odszkodowań komunikacyjnych.
9: Taki wyrok zapadł w Olsztynie wobec kobiety i mężczyzny, którzy w całym kraju sprowokowali ponad 100 kolizji drogowych.
8: Na ich rzecz zakłady ubezpieczeniowe wypłaciły ponad 1 300 000 złotych z polis samochodów, z którymi się zderzali. Domagali się m.in. zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB.
9: Przed Sejmem protestowali studenci, naukowcy i doktoranci.
10: Dla mnie bardzo ważnym postulatem jest zwiększenie pensji dla doktoranta, a raczej stawki stypendium, ponieważ obecne 3,5 tysiąca złotych to jest naprawdę śmiechu warta kwota.
8: Według ministra nauki Marcina Kulaska w ciągu najbliższych 5 lat możliwe jest podniesienie nakładów na naukę do 2% PKB, obecnie to niecałe 1,5%. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skierował do parlamentu projekt ustawy o ratyfikacji umowy kredytowej z Unią Europejską.
9: Taki ruch ma stworzyć podstawy do pozyskania przez Kijów części z 90 miliardów euro finansowania.
8: Pierwsza transza pożyczki ma wynieść ponad 8 miliardów euro.
9: Piłkarze reprezentacji Polski we Wrocławiu rozpoczną krótkie zgrupowanie przed towarzyskimi meczami.
8: W niedzielę w stolicy Dolnego Śląska zagrają z Ukrainą, a 3 dni później w Warszawie z Nigerią.
9: Podopieczni Jana Urbana, podobnie jak Ukraińcy oraz Nigeryjczycy, nie wywalczyli awansu do Mistrzostw Świata.
11: Pierwsza zmiana.
12: Od rana z
11: Box FM. Od rana z Box FM.

ten. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa, ja

0: Cześć, Marcin z tej strony. Według mnie, skoro mamy taką technikę, gdzie by nie spojrzeć się, to same aplikacje, to według mnie każde miejsce zajęte powinno być naliczane i każde miejsce, które zwolni się w danym momencie, gdy ktoś wstanie, powinno wyświetlać się na wejściu do komunikacji miejskiej.
1: Ja myślę sobie, że można lepiej zrobić to nawet. Mm-hmm. Dodatkowo płatne miejsce siedzące w autobusie.
2: Tak, taki chip. Siadasz i zaczyna być naliczany. To jest ekstra, bo to jest... No, słuchajcie,
3: ja
2: no,
3: myślę,
2: to jest
3: że to są
2: siedzisz.
3: W ogóle świetne pomysły. Starsze panie już są uradowane, na swoich telefonach już pobierają te aplikacje.
2: Znaczy, one powinny
3: miejsc.
2: Mieć w aplikacji taki przycisk, że widać, że mają na przykład 80 lat i nie płacą.
3: A może po prostu na czole sobie napisać, ile mam lat.
1: O, dobre!
3: Prawda?
1: No. Paweł, co ty na to?
2: Nie, bo nie wyglądam.
3: Marcin napisał, społeczeństwo się starzeje i wkrótce w tych pojazdach będą sami starcy, więc problem się rozwiąże.
1: Właśnie. Bo dzisiaj, jak słyszycie, zajmujemy się bardzo kontrowersyjnym tematem. Czy ustępować miejsca w autobusie?
2: I komu?
1: Pojawił się kolejny telefon.
4: No cześć, Sebek z tej strony. Przecież jest oczywiste, czy trzeba ustępować miejsca w tramwaju czy w autobusie. No jasne, że trzeba. Przecież jakby tak każdy wlazł do tego tramwaju czy autobusa, rozsiadł się i już by nie ustępował tego miejsca, no to tam jest ograniczona liczba miejsc. Przecież w końcu coś by się pozapychało. Już nikt więcej nie mógłby wsiąść. I tak jeździły pełne te autobusy i tramwaje.
3: Pierwsza zmiana.
1: Jeździły, aż do śmierci.

0: Mirek napisał, że możemy komuś na kolanach usiąść lub kogoś zaprosić. Mirek, to ja cię ustąpię tego miejsca.
1: A jakby kądził, albo ja usiadł komuś na kolanach.
0: To już byś nie wstał.
1: To musiałoby być konkretne kolana, bo inaczej to operacja.
2: A Tomek napisał, cześć, ja nie ustępuję miejsca osobom starszym, bo wychodzę z założenia, że im osoba starsza, tym więcej przeżyła, więc wytrzymalsza.
0: Mi się to podoba.
1: Prawda, to jest doświadczenie, to jest to prawda. Wiedza, a doświadczenie. O tak jest, tak, tak, tak.
2: Daniel też do nas napisał, najlepiej to jak miejsca ustępuje torebka, która wcześniej to miejsce zajmowała.
0: A torebka mogła się zmęczyć, tak? Cały dzień.
2: Oczywiście ciąga te zakupy.
0: Poza tym kobieca torebka, to nie oszukujmy się.
1: O, tam wszystko jest. Tak,
0: no właśnie.
1: Jest niezły bagaż, to musi odpocząć. Ja wiem, znam to.
3: Pierwsza zmiana.
0: Czyli ustępować czy nie? Co ustaliliśmy? Jakie są wnioski?
1: Różnie.
2: Róbcie jak chcecie.
1: To jest dobry patent na to, żeby kogoś poznać. Jak bardzo pani chce, żebym pani...

0: Najlepszy sposób na nieustąpienie miejsca to patrzeć w szybę i udawać, że nikogo się nie widzi.
1: Albo pijanego. Albo pijanego. Ja często tak robię, udaję pijanego. To nieprawda, że ja piję, ja udaję.
0: 5 minut do godziny 9, Paweł, już teraz nic nie udawaj, wszystko ma być szczere, bo kochaj albo rzucaj przed nami.
1: Łukasz do mnie napisał, ja lubię takie zgłoszenia, uważajcie. Paweł, słucham codziennie i nie spodziewałem się, że kiedyś będę musiał skorzystać z twojej pomocy. Jak ja się zakochałem, Paweł. Ja na wspólnym wyjeździe do Włoch 2 tygodnie temu, moja kobieta oznajmiła mi, że... już nic do mnie nie czuję i koniec.
0: Mieszkamy. I już się zdążył zakochać?
1: Nie, bo zakochali się kiedyś tam, a teraz na wyjeździe takim romantycznym powiedziała mu, że go nie kocha.
2: Czy poznała jakiegoś przystojnego Włocha?
1: Nie, właśnie, a gorzej.
2: Włoszkę?
1: Do końca miesiąca pomieszkamy razem, a później I love you, do widzenia. Wspólne wyjazdy były grane.
0: To
1: Turcja, Bułgaria, Egipt. Teraz uwaga, tłumaczę. Nie, żaden romans. 2 lata temu nie zgodziłem się na in vitro.
0: I to
1: przestało
0: jest
1: być zabawnie. Przestało być zabawnie. No i postanowiła nie być takim facetem, który nie chce tego szczęścia, które dla niej jest największe. Nie dziwię się jej, zrozumiałem, ale ona nie chce wracać.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Vox FM. Największe hity.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RLSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren! Voltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
15: Mediamarkt.
16: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Lidl. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
4: Reklama.
5: Drugie czytanie dziś, głosowanie jutro.
6: W Sejmie trwają prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej.
5: Zbrodnia była zaplanowana.
6: Mateusz H. został prawomocnie skazany za brutalne zabójstwo 18-letniej Wiktorii.
5: To będzie polski dzień w tenisie.
6: Jutro Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet.
7: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
5: PiS i Konfederacja chcą wyrzucenia projektu do kosza.
6: A otoczenie prezydenta zapowiada weto. Dziś w Sejmie drugie czytanie ustawy.

0: Przypadkowa.
1: Mateusz H. został prawomocnie skazany na dożywocie za brutalne zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii.
0: Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy wyrok, który zapadł rok temu w pierwszej instancji.
1: Dodatkowo sędzia przychylił się do wniosku prokuratury o umieszczenie Mateusza H. w zakładzie psychiatrycznym.
2: Co pół roku biegli psychiatrzy sporządzają opinię i sąd orzeka albo o zwolnieniu, albo o dalszym pobycie.
0: Mówiła Barbara Wilmowicz z prokuratury rejonowej w Tarnowskich Górach.
1: Przypomnijmy, do zbrodni doszło 3 lata temu w Radzionkowie. Mateusz H. spotkał Wiktorię w autobusie. Zaprosił ją do domu, tam rzucił monetą i zdecydował, że w bestialski sposób pozbawi dziewczynę życia.
0: Hakerzy odkryli lukę w systemach e-administracji. Problem dotyczył m.in. portalu Puezus, e-sądu w Lublinie oraz części usług e-zdrowia, gdzie możliwe było ominięcie logowania i uzyskanie dostępu do danych użytkowników.
1: Błąd pozwalał zalogować się na konto dowolnej osoby przy znajomości jej imienia, nazwiska i numeru PESEL.
3: W sytuacji, kiedy uzyskujemy możliwość zalogowania się na dowolną osobę, to tak naprawdę jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie mieszka, gdzie była zameldowana, jaki był jej numer dowodu osobistego, listę jej pracodawców, również historycznych za kilka ostatnich lat.
0: Mówi Michał Leszczyński, audytor IT, który odkrył lukę w systemie.
1: Źródłem problemu był błąd w weryfikacji podpisów kwalifikowanych wykorzystywanych podczas logowania do e-usług administracji publicznej. Zostało to zgłoszone do CERT.
0: Według resortu cyfryzacji błąd został naprawiony.
1: Małżeństwo oskarżone o wielki przekręt w elektrowni Bełchatów stanęło przed sądem. Chodzi o wyłudzenie wielu milionów złotych z państwowej spółki. Szczegóły zna Rafał Ruszycki.
4: Zamiast specjalistycznego preparatu do odsiarczania spalin, małżeństwo prowadzące firmę w Zachodniopomorskiem sprzedawało elektrowni zwykłą wodę z kranu. 46-latka i 56-latek usłyszeli kilka zarzutów.
5: Między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i oszustwa na szkodę PGE Polskiej Grupy Energetycznej w kwocie ponad 21 milionów złotych.
4: Mówi Beata Jońca-Pięta z prokuratury regionalnej w Łodzi. Małżeństwo ukrywało się przed wymiarem sprawiedliwości. Zostało zatrzymane na terenie Hiszpanii. Podejrzanym grozi kara do 25 lat więzienia.
0: W tej sprawie łącznie oskarżono 12 osób, z czego 8 dobrowolnie poddało się karze.
1: I jeszcze sport. Jutro polski mecz we French Open. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju.
0: Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, szykują się duże emocje.
6: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
0: A ich kolejny mecz, przypomnijmy, już jutro.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
8: Jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj słonecznie. Słońce będzie świeciło przez cały dzień i w całej Polsce. Temperatury wahają się od nawet 15 stopni na Suwalszczyźnie i na Pomorzu do 23 na zachodzie.
9: Pogoda będzie, można powiedzieć, umiarkowana, ale będzie troszeczkę nam przeszkadzał silny wiatr. Ten będzie się pojawiał zwłaszcza po południu na wschodzie i w centrum kraju.
8: To całe szczęście, bo już się wystraszyłam, że nie będzie na co narzekać.
9: Nie, no zawsze jest na co narzekać.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
10: Good morning!
11: Pierwsza zmiana.
8: Nie ma na co narzekać, bo jesteśmy my, Julia Hren.
9: Konrad Piłowarski.
8: Dzień dobry, a za chwilę kochaj albo rzucaj.

0: albo rzucaj. To czas już teraz na antenie Radia Vox FM, 13 minut po godzinie 9.
1: Dajemy głośniej i słuchamy uważnie.
2: No dobrze, to Łukasz mnie prosił, ponieważ dał ciała w całości. Jak się okazało, fantastyczny. No, nie, tu nic nie ma o tym. Dał ciała, czyli pomylił się co do Marty. Żyli sobie szczęśliwie i byli w Bułgarii, w Turcji, w Egipcie, na Cyprze, w Hiszpanii, Paryż, Rzym. No robili wszystko, fajnie się żyło. Nagle się okazało, że trzeba sobie zrobić dziecko. I nie było łatwo.
0: Nie
2: okazało się, że są problemy. Jak czytam, nie ma tych problemów w ogóle Marta. To Łukasz miał problem. Mężczyzna czasami nie jest gotowy przyznać się, że coś mu nie działa. W związku z tym wycofał się z chęci posiadania dziecka, żeby, tak jak ja swego czasu, nie siedzieć z pojemniczkiem, oczekując na oddanie żołnierzy.
0: Nie wchodźmy już w szczegóły może, bo niektórzy
2: może
0: mogą jeść drugie śniadanie.
1: Dobrze, dzwoń do Łukasza, niech on opowie, o co chodzi.
2: Proszę.
3: Kochaj, albo rzucaj.
2: Kochaj, albo rzucaj. Paweł Pawelec wita bardzo serdecznie Łukasza, jeśli się dobrze dodzwoniłem.
4: Tak, tak. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak jest.
2: Kto to jest Marta?
4: Marta jest moją żoną od 9 lat. Znamy się mniej więcej około 13 lat. Staraliśmy się o dziecko, no nie szło, nie szło tak jak trzeba. Moja małżonka obecnie nie chce już mieć dziecka.
2: Dlaczego?
4: Ponieważ no, 2 lata temu podjąłem decyzję o... Chcieliśmy in vitro, chciała in vitro, ja nie chciałem i tu się zaczęła odchodzić po prostu ode mnie. Tak zauważyłem, że już przez te 2 lata ostatnie zaczęła ode mnie odchodzić i całkiem odeszła. No.
2: Bardzo źle się zachowałeś. A co ci przeszkadza sam zabieg in vitro? Przecież to jest dokładnie ta sama robota, tylko zatrudniasz w niej specjalistów.
4: Poukładałem w głowie i powiem szczerze, no jestem gotowy, chętny, tylko żeby była chęć z drugiej strony, to robimy. Nawet podjąłem leczenie już, powiem tak, no biorę leki, żeby poprawić sobie, że tak powiem, te wszystkie parametry i za 3 miesiące będę gotowy, tak, to na dobrą sprawę. Tylko pytanie, czy ona jest gotowa, tak?
2: No. A, czyli doszło do takiej rozmowy, po której ona z tobą zerwała i zrezygnowała.
4: Zerwała i nie chce mieć dziecka, jakby tak, no to była jej ostatnia decyzja.
2: Ale nie chce mieć z tobą, czy nie chce w ogóle?
4: Nie chce mieć ze mną. Wiem, że chce mieć w ogóle, ale nie chce mieć ze mną, no tak.
2: No bo wyszło na to, że nie jesteś w stanie jako kochający mąż dać jej to, o czym ona marzy. A ty też powinieneś marzyć o dziecku. W sumie po to ludzie się ze sobą spotykają. No chyba, że spotykają się takie dwie osoby, bo znam, że jedno i drugie nie zakłada, bo chcą żyć tylko i wyłącznie dla siebie. Tu nie miało to miejsca, prawda?
4: Tak.
2: Namawiamy tych wszystkich, którzy słuchają i zastanawiają się, dlaczego ich żołnierzyki biegają wolniej, bądź ewentualnie w przypadku kobiety, dlaczego ta twierdza ma takie silne mury i tam się nic nie może do środka dostać. Już mamy tak rozwiniętą medycynę, że naprawdę można tam zrobić wszystko. A nawet gdyby się okazało, Łukasz, że tam ta twoja armia jest mało liczebna, to uwierz mi, jak ona zajdzie w ciążę, w wyniku nawet zaprezentowania małego plemniczka dawcy, to będziesz kochał jak swoje, a ona na pewno będzie szczęśliwa, że nosi dziecko pod sercem. Zrobiłeś błąd. Czyli ona jest urażona, obrażona, zawiedziona tobą i nie wierzy w to, że ty byś chciał teraz chętnie zrobić to, w czym przeszkadzałeś.
4: Tak, tak, dokładnie.
2: No
4: tak.
2: Dobra, zobaczymy, na ile cię kocha ta żona Marta. Jak teraz żyjecie?
4: Mieszkamy jeszcze razem, do końca tygodnia ma się wyprowadzić.
2: Marto, kochamy się w Łukaszu, który zdjął opaskę nieszczęśliwego faceta, poranionego, poturbowanego i jest w stanie dać sobie pomóc po to, żebyście wy byli szczęśliwi. A zobaczysz, jak się urodzą te nóżki, paluszki, to wszystko. To oszalejesz, chłopie. Tego ci życzę.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Z jednej strony fajnie, że jest gotowy, ale no z drugiej szkoda, że tak późno, bo już się dziewczyna naczekała.
0: No właśnie, pytanie, czy nie za późno doszedł do takich wniosków? Jak uważacie? 609 869 869.

0: Lepiej późno niż wcale, tak napisał Maciek i rzeczywiście... To ma rację, stare polskie powiedzonko, ale jarę.
1: Delikatny temat i osobisty między tą dwójką, ale piękna sprawa posiadania dziecka. Jeśli kochają się, to jak najbardziej kibicuję tej miłości, to Paula napisała.
0: Ale ładnie. Właśnie to jest pytanie, czy jeszcze się kochają, bo to już minęło sporo czasu.
2: Dozranił ją. Wyobraźmy sobie, co ona musiała czuć, dowiadując się, że ukochany, wybrany, fantastyczny mężczyzna, jeśli są jakieś kłopoty, to nie chce mieć dzieci z nią.
0: Niedobrze.
2: Nic nie zrobi w tej sprawie.
1: Niech o nią walczy. Dzięki tej metodzie za 3 miesiące będę ciotką. Cudowna dziewczynka, która w dzień matki pokazała swojej mamie dupkę, nie chciała zdjęcia do USG.
0: Dobra, to chyba trzeba dzwonić i przekonywać. Że to już jest chłopak
2: trochę
0: gotowy.
2: Trochę drże. Do Marty proszę.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
4: Halo?
2: Dzień dobry, witam Martę. Marto, prezenter radia Vox FM, facet, który ratuje tonących, kłania się w słuchawce twojego telefonu. Już możesz się cieszyć, bo oddaję ci mężczyznę przemyślanego, który dał ciała, też uważam, że dał ciała. O trudnych sprawach rozmawiałem z Łukaszem, Marta. 20 lat Pawelec czekał na swoje dziecko, a potem jak się wypruło z worka, to po prostu jedno za drugim skakało.
4: Tak.
2: Moja córka powinna nazywać się Mercedes. Kilkanaście razy inseminacja, kilkadziesiąt razy in vitro, szczerze odpowiadam. Mógłbym kupić za to wtedy nowego Mercedesa.
4: Tak.
2: Ale ma na imię Zuzanna.
4: No przynajmniej dobrze, że, tak. Że ma na imię.
2: Tak, czego ci bardzo serdecznie życzę. Oblatywał cię tymi wyjazdami zagranicznymi, dawał ci wszystko, nie mogąc pewnego elementu twojego życia jakże ważnego dać. Burzył się, bo wychodziło na to, że to jego armia niezbyt atakuje bramy twojego zamku. A dzisiaj żałuję, że się tak wstydził, że myślał, że go to w jakiś sposób okrada z męskości. Dzisiaj jest mu strasznie głupio, ale jest gotowy przyjąć klapsy, policzki, abyś tylko chciała dalej razem z nim iść pod rękę przez in vitro, przez wszystko. Was
4: ja wiem, ale to
2: możesz
4: już
2: wzmocnić.
4: Jest. Dziękuję bardzo za telefon, ale...
2: Naprawdę? Tak puścisz faceta, tak. Którego poznałaś, można powiedzieć, w szkole podstawowej? Pewnie mi czegoś nie powiedział, tak?
4: No być może.
2: Marta, przecież ty go kochałaś, no. Zawiódł cię strasznie. W porządku, ale chcę tworzyć rodzinę z tobą. Przepraszać. Jest w stanie przyznać, że jest głupkiem, że mało wiedział na ten temat, że zupełnie inaczej widział rolę mężczyzny. Martuś,
4: tak.
2: Nie kochasz go? Gadaj jak z Pawelcem, no. Nie kochasz go? Naprawdę go nie kochasz? Nie mogę w to uwierzyć. Nie wierzę.
4: No już jakiś czas był na poprawę. Niestety tej poprawy nie było.
2: Nie powiedział mi wszystkiego, mam już żal, już się złoszczę na niego. Czyli tu nie chodzi ewentualność o trudy w zrobieniu cię mamusią i o to, że on nie bardzo chciał brać udział w tym wszystkim w taki sposób, jak ty byś
4: to
2: chciała.
4: To znaczy głównie o to, ale
2: jednak.
4: No, dużo jakby było po drodze, dużo się wydarzyło i...
2: No u mnie też. Oj, u mnie też, Martu. Słuchaj, tylko ten facet cię rozumie i zna od tylu lat. Wiesz o tym, że bardzo ciężko ci będzie znaleźć coś, co go zastąpi.
4: No nie wiem, być może ten czas jest potrzebny na jakieś tam przemyślenia, dlatego że...
2: Ale jeszcze nie wymazujesz, po prostu sama nie wiesz, co masz zrobić, tak?
4: Być może.
2: Okej.
4: Na chwilę obecną już podjęłam jakieś decyzje i on o tym dobrze wie.
2: No wie, także... wie. Ale przepraszam, w Banku Żołnierzyków masz troszeczkę jego armii, jakiś tam pułk został ewentualnie. Czy jeszcze
4: no
2: nie byliście na tym etapie?
4: Nie, to trzeba
2: go poprosić, no. A potem sobie
4: był
2: tam...
4: czas na proszenie, natomiast czas na proszenie się zakończył.
2: No nie zdecydował się, wiem o tym, no. Marta, koniecznie masz go za rączkę w złości, w nienawiści, w ramach kary, upokorzenia. Wiesz, jakie to jest? Straszne. Stać w kolejce z pojemniczkiem, widząc, jak chłopcy wchodzą i po 2 minutach, czasami nawet 40 sekundach wychodzą, a ty tam siedzisz. Tyle materiału.
4: No a co ma powiedzieć kobieta, która przechodzi przez to wszystko później?
2: Tak, ja wiem, bo to u nas jest tylko jednorazowy wstyd i przed obcymi, ale ja tam w środku czekałem, rozumiesz, na przypływ euforii, by móc zdać to, po co przybyłem. Pojemniczek pusty, ja mocno spocony. I musieli ją wołać z góry na dół, żeby pomogła. I tak żeśmy się pogodzili.
4: Marta. No u nas na chwilę obecną nie jest źle.
2: Dobra, nie. Czyli będzie kara.
3: No nie!
2: Łukasz, ważne jak zaczniesz i co teraz powiesz.
5: Cześć kochanie, bardzo cię kocham. Jestem głupi, źle zrobiłem, wiem, popełniłem błąd, ale pracuję nad sobą, chcę się zmienić i zrobię wszystko, żebyśmy byli razem i mieli dziecko.
2: O, wzruszył się, słyszałem.
5: Kocham cię bardzo. Bardzo mi zależy naprawdę i zrobię wszystko, no, co tylko możliwe, no.
4: No wiem o tym.
5: Leczenie już podjąłem, także wiesz też o tym i...
2: No, za chwileczkę same komandosy będą w worku. To się wysypie, to będzie gotowe. Trzecia wojna światowa. Marta, tak. Dobrych wyborów.
4: To dziękuję jest bardzo.
2: Bardzo dobra rada. To ja ci bardzo dziękuję, nie krzyknę sobie, niech żyje miłość. Łukasz, nie poddawaj się.
4: Dziękuję, do widzenia.
5: Cześć, papa, hej, dzięki, Paweł.
6: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Paweł, czy ty ostatnio oglądałeś jakiś film wojenny? Żołnierze, komandosi, szeruch.
2: No wiem, że dzieci jadą samochodami, więc
0: kochaj albo rzucaj wraca, więc jeżeli macie ochotę się zgłosić i posłuchać się militarnych wynurzeń Pawła, to boxfm.pl.
2: Poszedłbym na taką wojenkę, powiem szczerze jeszcze raz.

0: Don't you worry, nie ma co się martwić, drodzy Państwo. Jest czwartek, a to oznacza, że już jutro piątek, coraz bliżej weekendu, więc z optymistycznym nastawieniem witam Was serdecznie w ten piękny czwartek 28 maja. Klaudia Wasiluk, witam przepięknie raz jeszcze. Arkasi Kory nie ma, chwilę na niego poczekamy, no ale ta chwila to jest pojęcie względne. Niech trwa jak najkrócej. Dzień dobry.
1: Reklama. Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Renault. Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664-064-400.
3: Sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
5: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
6: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
9: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z Solarkiem.
8: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
9: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
8: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
9: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z Solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
12: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Between Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
11: A dla całej rodziny? W Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
12: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
13: Reklama.
14: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Jeszcze nie zebrano pierwszych podpisów, a na placu Korackiego już było gorąco. Śpiew hymnu, okrzyki precz z komuną i polityczne emocje. Tak w Radomiu rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego. Konferencja zwołana przez inicjatorów odwołania prezydenta i Rady Miasta zamieniła się w ostrą dyskusję pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami prezydenta Radomia.
15: Pan o siebie dba tak jak nasz premier i wszyscy.
16: Niech ludzie rozmawiają merytorycznie, a nie zaszywają się nawzajem, bo nie na tym to polega. No.
14: Jak mówi Filip Waligórski ze Stowarzyszenia Lepszy Radom, formalny wniosek został już zgłoszony w biurze wyborczym i od teraz rusza zbiórka podpisów mieszkańców. Co dalej?
17: No i następnie zostanie wyznaczony termin referendum. Powinno się to dokonać mniej więcej w ciągu 2 miesięcy od złożenia przez nas podpisów.
18: Mamy radę.
17: Najprawdopodobniej we wrześniu lub w październiku.
14: By doszło do referendum, trzeba zebrać prawie 15 tysięcy podpisów. Ruszyły zapisy na Enea Kozienice Triathlon. Impreza odbędzie się 14 i 15 sierpnia na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. W programie pływanie, jazda na rowerze oraz bieg, a także akwatlon dla dzieci. Zapisy trwają na stronie kcris.pl.
13: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
14: Pogodnie, słonecznie i bez opadów będzie dzisiaj w naszym regionie. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 19 stopni.
13: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
18: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzień dobry, sąsiadce.
7: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
6: To do zobaczenia.
7: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
10: Mediamarkt.
11: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: MediaMarkt.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
2: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
3: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
4: No co wy, spawane z profili będą git.
5: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
3: Siadek.
5: No co?
6: A ja... Koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
7: Szukasz idealnych mebli do swojego domu? Salony Olimp Meble zapraszają. Szeroki wybór mebli do każdego pomieszczenia. Fachowa obsługa i doradztwo. Rabat 10% i wygodne raty 0%. Stwórz wnętrze swoich marzeń. Nie czekaj, odwiedź nasze salony. Grójec, ulica Olimpijska 1, Radom, ulica Czysta 4. Olimp Meble. Jakość, styl i komfort w twoim domu. Mebleolimp.pl.
8: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: Reklama.
10: Vox FM.
9: Vox FM.
10: Radom.
11: Kolejny konflikt na linii prezydent-rząd.
12: A poszło podpisany w Londynie traktat o bezpieczeństwie.
11: Nie ma zgody na likwidację SOR-u.
12: Przed Sejmem rusza protest mieszkańców Lęska i okolic.
11: To nie czary, a ludzki błąd.
12: Paliwo na jednej ze stacji we Włoszech sprzedawano po 80 groszy.
13: Jest 10:00. W Vox FM to czas na wiadomości. Zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
11: Zaczynamy od mocnej reakcji rządu na słowa z otoczenia prezydenta.
12: Szlak człowieka trafia, tak mówi szef MONU, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: No wszystko po tym, jak wczoraj premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.
12: Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz zarzucił rządowi brak profesjonalizmu powodem brak konsultacji z prezydentem.
11: A do sprawy odniósł się Karol Nawrocki.
14: Nie powiem, co oczywiście z nim zrobię, bo muszę się zapoznać z tymi sprawami, ale myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować Kancelarię Prezydenta i Prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
12: Chciałbym, żeby choć raz Kancelaria ucieszyła się z tego, że Polska jest

0: Więcej o decyzji sądu nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Sąd w zachowaniu szeregowego nie dopatrzył się przestępstwa. Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie, sędzia podpułkownik Radosław Hunek, zaznaczał też, że jednym z podstawowych zadań żołnierza jest obrona nienaruszalności granic. Zwracał też uwagę na agresję nielegalnych migrantów.
2: Najlepszym potwierdzeniem, ale jednocześnie najtragiczniejszym tej sytuacji jest to, że miesiąc później w tym samym miejscu został zamordowany polski żołnierz, sierżant Mateusz Sitek.
1: Oskarżony żołnierz od początku nie przyznawał się do winy, jest rozczarowany, że sprawa w ogóle trafiła do sądu.
3: Problem jest taki, że po prostu przestępcy mają większe prawa niż osoby, które są powoływane przez państwo, żeby ich ścigać.
1: 25-latek sam zwolnił się ze służby, nie wyklucza jednak, że w przyszłym roku wróci do wojska.
4: Wyrok, dodajmy, nie jest prawomocny. A za oceanem wyrok w innej ważnej sprawie. Sąd w Los Angeles skazał byłego asystenta aktora Matthew Perego na 3 lata i 5 miesięcy więzienia.
0: Kenneth Iomas był oskarżony o udział w dystrybucji ketaminy, co bezpośrednio doprowadziło do śmierci gwiazdy serialu Przyjaciele.
4: Matthew Perry zmarł w październiku 2023 roku w wieku 54 lat.
0: Wracamy do wiadomości z kraju.
4: Mieszkańcy Leska jadą przed Sejm.
0: Chcą uratować SOR. Oddział jest zagrożony, bo szpital w Lesku jest bliski bankructwa.
4: Mimo obietnic premiera, w ubiegłym roku zamknięto tam porodówkę.
0: Likwidacja szpitala albo nawet SOR-u dla regionu jest katastrofą, mówi nam organizator protestu Duszan Augustyn.
5: Generalnie kto chciałby wracać do regionu czy zamieszkiwać w regionie, gdzie nie ma dostępu do podstawowej, doraźnej opieki zdrowotnej? To po prostu grozi życiu lub zdrowiu mieszkańców, ale też turystów.
4: Podczas protestu, który rozpocznie się w najbliższych minutach, mieszkańcy bieszczadzkich miejscowości przekażą Donaldowi Tuskowi skrzynię z prawie 6000 podpisów. Na koniec o wyjątkowo korzystnej promocji na jednej ze stacji paliw w okolicach włoskiego Bolzano.
0: Oferowano tam paliwo za niecałe 20 eurocentów, to nieco ponad 80 groszy za litr.
4: Po tanią benzynę ustawiła się wyjątkowo długa kolejka. Kierowcy oprócz baków zapełniali też kanistry.
0: Bardzo korzystna cena była efektem błędnie wpisanej ceny do systemu elektronicznego.
4: A że sytuacja miała miejsce na stacji bez obsługi, promocja trwała do wyczerpania zapasów.
6: Wyznacz trasę. Warszawa, Bolzano. Jedziemy?
4: Oczywiście, ja mogę.
7: Ja niekoniecznie.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Chodźcie, pojedziemy i sprawdzimy, czy dalej obowiązuje ta promocja.
0: Ale ja muszę zostać na wiadomości.
4: Usprawiedliwienie wypiszemy.
9: Wierzę, szef słucha, to mówi, że musi zostać.
0: Ale wyjedźcie, kupcie cały bak.
9: Pozałatwiamy. Kupimy i tobie. Tak, Dawid Osysko, jak już wiadomo w wiadomościach, Vox FM za godzinę o 11. Marta Kiermasz się odmeldowuje.
4: I leci do Włoch.
9: To ja jadę z tobą.
4: To pa.
9: A jeżeli chodzi o prognozę pogody, drodzy państwo, to jest ciepło we Włoszech, cieplej i taniej oczywiście, ale u nas też nie jest źle.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Zanim Włochy, to ja Majorkę proponuję. Loft i Majorka na dobry początek tej godziny. Czerwonymi jagodami również was jeszcze zasypiemy w tej godzinie. No i Meniak także będzie. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam. Tu gramy w rytmie hitów 5 minut po godzinie 10.

0: 18 minut po 10. Ricky Martin, Livin La Vida Loca w Vox FM. Ktoś tu robi nadgodziny, drodzy państwo.
1: Tak, jesteśmy. Próbujemy cię wygryźć, Klaudia.
0: Śmiało próbujcie.
2: Tak dawajcie, naprawdę po prostu...
0: Dawajcie wszystko z siebie.
2: Po prostu to jest patrzę tak fajnie, że nie możemy wyjść stąd, a co robimy, to nie możemy zdradzić, bo to wielka tajemnica.
0: No, Pawełczyk, ty też tu jesteś. Odzywasz się, czy nie?
3: Jestem, ale nie próbuję cię wygryźć.
0: O, chociaż tyle.

0: Loco, Gordo, Rainier, Zonneveld w Vox FM na 27 minut przed 11. A ten numer, drodzy Państwo, to jest miejsce 9. Ostatniego notowania bestlisty. VoxFM.pl, zakładka bestlista, to tam wchodzimy i to tam głosujemy. Plusy są do Waszej dyspozycji, bo piątek coraz bliżej. Już jutro po 17 zapraszamy na najnowsze notowanie. Oczywiście w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego. VoxFM.pl, zakładka bestlista. Głosujcie.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
9: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
10: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
15: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
16: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
17: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
16: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Reklama.
0: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Społeczniczka i wolontariuszka Katarzyna Cielecka została laureatką tegorocznej nagrody imienia Marii Kelleskraus. Nagroda przyznawana jest osobom, które swoją działalnością społeczną, zaangażowaniem i codzienną pracą budują społeczeństwo obywatelskie oraz umacniają ideę samorządności w Radomiu. Katarzyna Cielecka to twórczyni wielu akcji charytatywnych i humanitarnych, szkoleń wolontariatu, animatorka kultury czy kreatorka kampanii społecznych. Jest wolontariuszką Szlachetnej Paczki i pełni funkcję lidera rejonu Radom Południe. Iluzjoniści, żywe rzeźby czy akrobaci opanują deptak na Żeromskiego. Już w najbliższy weekend 15. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji w Radomiu. Do naszego miasta przyjadą artyści z Polski, Hiszpanii, Tajlandii czy Chorwacji, mówi Adrian Pruski, współorganizator wydarzenia.
18: Będziemy mieli 4 aktywne miejsca z występami, zaczynając w Placu Korackiego, gdzie obok występów będzie też punkt miasteczka cyrkowego i animacji dla dzieci oraz efektowne żywe rzeźby. Jednocześnie spacerując w dół deptaku ulicy Żeromskiego na wysokości Moniuszki, pierwsze z miejsc występów, tam gdzie będą odbywały się te pokazy właśnie interaktywne. Oczywiście przed kościołem garnizonowym stanie nasza główna scena i kolejny punkt to fontanny.
0: Festiwal zakończy się w niedzielę pokazem fire show na radomskich fontannach. Przypomnijmy, wydarzenie już w najbliższy weekend w centrum miasta.
19: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
0: Stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w naszym regionie. Przez większość dnia będzie pogodnie i słonecznie. Synoptycy nie prognozują żadnych opadów.
19: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
3: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
4: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
5: Renault. W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
6: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy.

0: hity z kartą Moje Intermarché. Jak keczup Pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji stopklatka.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
6: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
5: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
6: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
7: Szukasz idealnych mebli do swojego domu? Salony Olimp Meble zapraszają. Szeroki wybór mebli do każdego pomieszczenia. Fachowa obsługa i doradztwo, rabat 10% i wygodne raty 0%. Stwórz wnętrze swoich marzeń. Nie czekaj, odwiedź nasze salony. Grójec, ulica Olimpijska 1, Radom, ulica Czysta 4. Olimp Meble. Jakość, styl i komfort w twoim domu. Mebleolimp.pl.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: Reklama.
10: Vox FM.
9: Vox FM Radom.
10: Vox FM Radom.
11: Nie żyje 12-letnia rowerzystka. W wiadomościach tragiczne doniesienia z Płocka. Zostanie rozpatrzony już w lipcu, a nie we wrześniu. Chodzi o zażalenie Zbigniewa Ziobry na areszt. Polacy pomogą uchodźcom w Libanie. Samolot z darami wystartuje wkrótce z Wrocławia.
12: Na zegarze 11. W Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko.
11: A na początek tragiczne informacje z Płocka. Nie żyje 12-letnia rowerzystka. Do dramatycznego wypadku doszło rano w centrum miasta.
13: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 54-letni kierujący ciężarowym DAF-em, skręcając w prawo, potrącił nastoletnią rowerzystkę, która znajdowała się na przejeździe dla rowerów.
11: Mówi Monika Jakubowska, rzeczniczka komendanta miejskiego policji w Płocku. Dziewczynka w stanie ciężkim została przewieziona do szpitala.
13: Niestety otrzymaliśmy tragiczną informację ze szpitala. Pomimo wysiłku lekarzy, życia 12-latki nie udało się uratować.
11: Policjanci na miejscu pracują pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze cały czas zabezpieczają ślady w celu ustalenia przyczyn tego tragicznego zdarzenia. Sąd przyspiesza w sprawie Zbigniewa Ziobry. 1 lipca, a nie dopiero we wrześniu, Warszawski Sąd Okręgowy podejmie decyzję na temat aresztowania byłego ministra sprawiedliwości. Łączymy się z Sejmem, tam jest nasz reporter Michał Rawa. Michale, skąd taka decyzja? Powiedz, co udało ci się ustalić?
14: Dzień dobry. Jak czytamy w komunikacie Sądu Okręgowego w Warszawie, ta decyzja wynika ze zmiany terminów urlopów składu orzekającego w tej sprawie. To będzie posiedzenie, na którym sędziowie postanowią, czy decyzja o aresztowaniu Ziobry jest prawomocna. Wyrok w tej sprawie zapadł już 5 lutego, ale zaskarżyli go obrońcy Zbigniewa Ziobry. To i tak oznacza, że prawomocna decyzja zapadnie prawie 5 miesięcy później.

0: Do spotkania z zwolenników Lecha Poznań i Pogoni Szczecin doszło na początku ubiegłego roku. Brało w nim udział około 120 osób.
1: Śledczy zabezpieczyli również odzież oraz pieniądze, a także przedmioty, które mogły być wykorzystywane podczas ustawek. Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w bójce o charakterze chuligańskim, za co grozi do 5 lat więzienia.
0: Powiedział nam Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej. Zatrzymani zostali objęci policyjnym dozorem. Wszyscy zostali także zakazy stadionowe. O północy przywrócono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Poznań. W poniedziałek w miejscowości Garbatka ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Przypomnijmy, pojazd ciężarowy stanął w ogniu, kierowcy nie udało się uratować. Po wykoleniu pociągu rannych zostało 17 pasażerów. Przez kilka dni składy musiały jeździć objazdami. Kursowała też zastępcza komunikacja autobusowa. Wolontariusze ze Śląska ruszają z pomocą dla uchodźców w Libanie. To w ramach projektu Polska Kuchnia w Libanie Fundacji Wolne Miejsce z Katowic. Przed wylotem ogromnego Antonowa z Wrocławia do Bejrutu z Mikołajem Rykowskim organizatorem akcji rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
2: Żyją tam w bardzo trudnych warunkach. Żyją tam w obozach dla uchodźców. To jest ponad milion ludzi. Te osoby koczują i nie mają nadziei na co dalej, bo wiedzą, że nie mogą wrócić do swoich domów starych, bo już ich po prostu nie ma. Dzisiaj czekają na jakąś pomoc rządową, ale w tym czasie muszą jakoś żyć, jakoś funkcjonować. Nie?
3: Proszę powiedzieć, ile posiłków dziennie będziecie wydawać?
2: My mamy zdolność do ugotowania nawet do 10 tysięcy gorących posiłków dziennie. Tyle gotowaliśmy na powodzi, kiedy byliśmy w Głuchołazach, w Lądku Zdroju. Tyle gotowaliśmy też w Turcji po trzęsieniu ziemi.
0: Pomoc trafi do potrzebujących z największego w Libanie obozu dla uchodźców.
4: Dużo słońca dzisiaj w całym kraju. Może delikatne ochłodzenie w porównaniu z poprzednimi dniami, ale 21 stopni, 20 na zachodzie kraju to jeszcze nie jest źle. 17 w Kontrze na wschodzie i 16 w Suwałkach to też jest całkiem okej. Okay. I tutaj w Suwałkach, w Białymstoku i w Lublinie, czyli absolutnie ściana wschodnia, może popadać deszcz. Jeżeli chodzi o tę noc, drodzy Państwo, no to chłodno i to nawet bardzo. 2 stopnie tylko w Zakopanem, 5 w Suwałkach, 6 w Gdańsku i maksymalnie 9 w Koszalinie. 4,5 minuty po godzinie 11. O godzinie 12 na wiadomości zapraszamy...
0: W imieniu Małgorzaty Łukowskiej.
4: Właśnie, Dawid Osysko odmeldowuje się, dziękujemy pięknie.
0: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
4: Do usłyszenia jutro, a ja zostawiam Państwa z przepięknymi hitami, no bo tu Vox FM i tu gramy w rytmie hitów oczywiście. Mało tego, ja też jestem. Klaudia Wasiluk, witam pięknie. Raz jeszcze, Hadaway, czyli ten obiecany hit i What is Love na początek. Dzień dobry.

0: Myla Fruit 94 i Jess Glynn w Vox FM na 19 minut po godzinie 11. I tak zapytałam nieśmiało o wasze plany, a takich śmiałych odpowiedzi się aż nie spodziewałam. Fajnie, że jesteście razem ze mną, fajnie, że piszecie, bardzo wam dziękuję. Napisał m.in. Łukasz. Halo, halo, cześć Łukasz.
1: Cześć, witam.
0: Łukaszu, jak tam u ciebie z tymi planami, powiedz, bo piszesz, że dzień bardzo intensywny.
1: No, intensywnie. Póki co w pracy, później wracam z pracy, to niestety dom do remontu, o! Trzeba remontować.
0: Masz później, kogoś tam do pomocy? Później... Jakieś córeczki na przykład, które ci tam coś tam przyniosą, jak będzie trzeba?
1: No jest taka jedna trzyletnia Wiktoria, która pomaga, przynosi, wynosi, no zawsze jest.
0: W jakim wieku dziewczynka?
1: Trzylatka,
0: super. Napisałeś właśnie, że jeszcze chwila z żoną wieczorem na horyzoncie się szykuje, także tym bardziej widzę, że fajną ekipę tam sobie zmontowałeś. Słuchaj Łukasz, a jakby odpoczynek się przydał po tym wszystkim pewnie, co?
1: No zdecydowanie tak.
0: A jakiś już prezent na przykład na Dzień Dziecka dla Wiktorii masz?
1: Nie. Jeszcze nie myślałem, także myślałem, jutro chwila będzie odpoczynku, coś się wymyśli.
0: Kochany, od czego my jesteśmy? Myśleć już nie musisz. Żonę też zaskoczysz, że już wymyśliłeś i że już masz, także brawo. Posłuchaj, mamy takie wejściówki do Energylandii i na przykład jakbyś chciał zabrać swoją rodzinkę do Zatoru, no to myślę, że spokojnie możesz już pakować walizki, bo takie wejściówki właśnie lecą do ciebie.
1: No to fajnie, cieszę się.
0: Wszystkiego dobrego, udanego dnia dziecka, odpoczynku przede wszystkim, no i udanego remontu.
1: Dziękuję ci ślicznie.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Miłego dnia. Właśnie tak zrobiliśmy dzień dobry i dzień dziecka przy okazji już zagwarantowany trzyletniej Wiktorii. Virgin i szansa na teraz. Anna i Tell Me Why za moment. Bangaranga jeszcze prosto z Eurowizji zagramy na naszej antenie za moment. 21 minut po 11. Tu Vox FM. Tu gramy w rytmie hitów.

0: In and Out of Love w Vox FM od Armina Van Burena w Vox FM oczywiście na 23 minuty przed godziną 12. Jak widzę jakąś piosenkę o miłości, a sporo takich, to od razu przypomina mi się program Kochaj albo Rzucaj. Przy okazji przypominam, tak, można się zgłaszać do Pawelca, ale dajcie mu coś prostszego. On sobie oczywiście świetnie poradzi z każdym problemem. Vox FM. Ale miejcie litość, proszę.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama.
10: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Do jesieni ma potrwać remont pętli autobusowych na Zamłyniu i Pruszkowie. Prócz nowych przystanków i remontów nawierzchni, mają pojawić się tam punkty socjalne dla kierowców, ale nie tylko.
11: Pojawią się tam m.in. nowe nawierzchnie jezdni i chodników. Zrealizowane zostaną także roboty związane z budową kanalizacji deszczowej czy przebudową oświetlenia ulicznego. Ustawione będą poza tym nowe wiaty przystankowe. Dodatkowo przy ulicy Szymanowskiego powstanie parking rowerowy typu Bike and Ride.
10: Powiedział Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. Koszt wszystkich prac to ponad 2 700 000 zł. 22 drużyny z 18 placówek z Radomia i regionu weźmie udział w drugiej kolejce rozgrywek sportowych Decathlon Liga Aktywności. Organizatorem jest Radomiak Football Plus. Celem turnieju jest promocja aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych. Łącznie w wydarzeniu uczestniczyć będzie ponad 220 osób, mówi Paweł Pietrzyk, koordynator Radomiak Football Plus.
12: Serdecznie zapraszamy. Uważamy, że sport osób niepełnosprawnych musi być dostępny dla każdego, więc serdecznie zapraszamy do kibicowania, przyjścia, zobaczenia, jak to wygląda, jaka to jest radość.
10: Liga Aktywności już w najbliższy piątek na obiektach Radomiaka przy ulicy Folwarcznej. Start o godzinie 9.
13: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
10: Trochę słońca, trochę chmur, ale raczej bez deszczu będzie dzisiaj w naszym regionie. Na termometrach 17 stopni.
13: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
14: Vox FM Radom.

0: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: Faktycznie, że się nie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.
6: Dzień dobry, sąsiadce.
7: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
6: To do zobaczenia.
7: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
9: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
10: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
11: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
12: I masz rację, już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z Solarkiem.
11: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
12: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
11: Czyli oficjalnie, dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
12: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z Solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Szukasz idealnych mebli do swojego domu? Salony Olimp Meble zapraszają. Szeroki wybór mebli do każdego pomieszczenia. Fachowa obsługa i doradztwo. Rabat 10% i wygodne raty 0%. Stwórz wnętrze swoich marzeń. Nie czekaj, odwiedź nasze salony. Grójec, ulica Olimpijska 1, Radom, ulica Czysta 4. Olimp Meble. Jakość, styl i komfort w twoim domu. Mebleolimp.pl.
16: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Reklama.
17: Vox FM.
2: Vox FM.
17: Radom.
18: Śmiertelny wypadek na hulajnogach. Nie żyje 50-letni mężczyzna. MSWiA nie panuje nad służbami. Tak twierdzi rządowa opozycja i domaga się dymisji szefa resortu. Nie ma zagrożenia środowiskowego. Podpoznańskie oborniki po pożarze są już bezpieczne.
19: To już południe. Na wiadomości Vox FM zapraszam Małgorzata Łukowska. Witamy w studiu.
18: Dzień dobry.
19: Zaczynamy.
18: Tragiczny wypadek na hulajnogach elektrycznych w Kutnie w Łódzkiem. Nie żyje 52-latek po zderzeniu dwóch takich pojazdów na drodze rowerowej na Zielonej Osi Miasta, relacjonuje Katarzyna Wasiak z policji.
20: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 52-letni mężczyzna poruszający się na hulajnodze elektrycznej podczas wykonywania manewru skrętu w lewo zderzył się z 15-latkiem, również poruszającym się na hulajnodze. W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. Nieprzytomny został przetransportowany do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
18: Okoliczności tej tragedii wyjaśnia prokuratura. Poszkodowani żołnierze USA. Jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To po wypadku ciężarówki armii amerykańskiej między Czertyniem a Studnicą w zachodniopomorskim. Mówi Tomasz Zygmunt z oddziału żandarmerii wojskowej w Szczecinie.
0: Kierowca podczas jazdy nie zachował należytej ostrożności. Wjechał na pobocze i pojazd przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 8 żołnierzy sił zbrojnych USA, w tym 4 trafiły do szpitala, 4 opatrzono na miejscu.
18: Przyczyny wypadku badają służby. Rząd tłumaczy się z działań służby. Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do szefa MSWiA o odejście. W Sejmie ciąg dalsze wyjaśniania sprawy fałszywych alarmów. Do aresztu trafiły 2 zaangażowane w te osoby. Według opozycji reakcja służby pokazuje, że minister Marcin Kierwiński nad nimi nie panuje i powinien podać się do dymisji, mówi Lidia Czechak z PiSu.
21: Panie ministrze Kierwiński, jeżeli w czasie pokoju nie potrafi pan zapewnić bezpieczeństwa prezydentowi, dziennikarzom, politykom i zwykłym obywatelom, to co będzie w sytuacji prawdziwego kryzysu?
22: Pierwsze aresztowanie były w tamtym tygodniu. Ścigalność za waszych czasów w 23 roku tych przestępstw była na poziomie 5% w ciągu kilkunastu dni. Nie lat doprowadziliśmy do ujawnienia sprawców. Nasze służby do mieszkania mamy prezydenta dotarły w ciągu 9 minut od

0: dla pobliskich mieszkańców, ale też dla przepływającej przez miasto rzeki Warty. Dziś Wielkopolski Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował, że na szczęście zagrożenia środowiskowego nie ma, a rzeka nie jest skażona. Jeszcze wczoraj podczas gaszenia pożaru skażona woda trafiła do systemu kanalizacji deszczowej, mówi Mirosław Żółtański z Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
1: Ratownicy, widząc to zagrożenie, zablokowali wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Warty i w ten sposób nic nie dostało się do Warty i nie doszło do skażenia wód.
0: Nie ma też zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
1: Kanalizacja deszczowa jest z zasady szczelna, w związku z tym nie istnieje specjalne zagrożenie dla mieszkańców Obornik.
0: Z wczorajszym pożarem walczyło ponad 250 strażaków. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Na koniec o tym, że mamy mogą otrzymać wyjątkowy prezent. W sobotę w Zielonej Górze akcja Milky Way, laktacyjne sesje zdjęciowe. Każda uczestniczka będzie mogła stanąć przed obiektywem aparatu, mówi współorganizatorka tej akcji Julita Chybki.
2: To wydarzenie, które odbędzie się w tygodniu promocji karmienia piersią. Celem tej sesji jest pokazanie piękna karmienia piersią i stworzenie pamiątek z tego okresu.
0: Wydarzenie odbędzie się w sobotę w Pałacu w Starym Kisielinie.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Bieg z przeszkodami w stylu Ninja Warrior ma uatrakcyjnić rywalizację w pięcioboju nowoczesnym w igrzyskach w Los Angeles w 2008 roku. Ma też poprawić wizerunek tej dyscypliny. Światowa Federacja podpisała już umowę z japońską stacją telewizyjną, która stworzyła ten znany format. A ja dodam jeszcze, że w Ninja Warrior zawodnicy ścigają się na czas po torze przeszkód. Muszą wykazać się umiejętnościami wspinania się czy huśtania, ale też równowagą i siłą, a także radzić sobie na przykład po wpadnięciu do wody. We Wrocławiu rusza dzisiaj zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W niedzielę na wrocławskim stadionie kadra Jana Urbana zagra towarzysko z Ukrainą. Reprezentacja przeniesie się później do Warszawy, gdzie w środę zagra z kolei z Nigerią. Wiadomo, że w pierwszych dniach zgrupowania zabraknie Michała Skurasia, którego chęt ma rozegrania jeszcze jeden mecz.
4: Chłodniej w porównaniu do poprzednich dni teraz u nas w Polsce, drodzy Państwo. 15 stopni w Zakopanem, 16 w Suwałkach, 17 w Białymstoku, 17 również w Lublinie, 18 w Warszawie, do maksymalnie 22 stopni, drodzy Państwo, w Zielonej Górze. Tak, Suwałki i Białystok i Lublin tutaj może popadać, a jeżeli chodzi o prognozę pogody na noc, od 2 stopni w Zakopanem, zimno, do 5 w Suwałkach, 9 nawet w Szczecinie. 5,5 minuty po godzinie 12. Gosia Łukowska wróci z kolejną porcją newsów za godzinę.
5: Tak.
4: Fajnie, mamy to. Bombfunk MCs, Jessica Falker, Something Going On. To taki plan za moment, tak?
5: Tak.
4: I powiemy jeszcze dzień dobry, tak?
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, tak?
5: Tak.
4: Tak. Klaudia Wasiluk, dzień dobry, zapraszam. Tak.

To Basic Element oczywiście i Feelings w Vox FM na 19 minut po godzinie 12. To tu gramy w rytmie hitów, zanim zagramy Ebony Hollow, zanim pojawi się Aparatka i Hangover, wcześniej Brother Louie i Modern Talking, a ja tylko tutaj zostawię, że dzisiaj, drodzy Państwo, mamy Światowy Dzień Hamburgera. Vox FM. A że już po 12, że już taka pora obiadowa, to myślę, że tym bardziej mogę Wam zrobić smaku. Jak hamburgera nie ma pod ręką, to może jest jakaś kawa. Jak nie ma, to zapraszam serdecznie. Możemy iść razem. Chodźcie, ja już idę. Mleczko już czeka w lodówce, do tego trochę cukru albo miodku. No i mamy to. Pamiętajcie, że jesteśmy w tym razem, nie? Mamy czwartek i pokonamy go.

0: tu Vox FM.
1: I tu gramy w rytmie hitów.
0: 25 minut nas dzieli od godziny 13, a Bebe Rexha, Faithless i New Religion, które mieliście przyjemność przed chwilą usłyszeć, tak, to jest miejsce drugie ostatniego notowania Bestlisty. I to jest ostatni moment na to, by wejść na voxfm.pl w zakładkę Bestlista i zagłosować na swoich ulubieńców. Są plusy, są też minusy. A Bestlista już jutro po 17 zapraszamy w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego.
2: Reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
11: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664-064-400.
12: Sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
13: Dzień dziecka, tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
14: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Between Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
13: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
14: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
2: Reklama.
1: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. 17,5 miliona złotych otrzymały wodociągi miejskie z funduszy unijnych. Pieniądze zostaną wykorzystane na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej. W sumie na terenie miasta zostanie przeprowadzonych 17 inwestycji. Są na dworcach, w pociągach, urzędach, a nawet kinach. W wielu miejscach w przestrzeni miejskiej można zobaczyć defibrylatory AED. W przypadku zatrzymania akcji serca to urządzenie może uratować życie. Trzeba jedynie stosować się do instrukcji, mówi Małgorzata Kędzierska-Abidi z radomskiej stacji pogotowia ratunkowego.
8: Urządzenie AED jest takim urządzeniem, które bezpiecznie przeprowadzi każdą osobę, która będzie je używać, poprzez wydawanie instrukcji wizualnych, głosowych, tak żeby poprowadzić bezpiecznie dla tego pacjenta.
1: Ważne, by użyć defibrylatora AED w ciągu 4 pierwszych minut od ustania akcji serca.
15: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
1: Nad regionem radomskim lekkie zachmurzenie. Taka aura, wierząc prognozą, utrzyma się do końca dnia. Na termometrach 17 stopni.
15: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
16: Vox FM jest impreza.
1: To wystawa, która w wyjątkowy i nieoczywisty sposób łączy współczesność z historią. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę Współczesna Warszawa na starej fotografii. Prezentowane na niej fotografie to aktualne kadry Warszawy, które dzięki zastosowaniu dawnych technik fotograficznych zyskują charakter analogowych obrazów, mówi jej autor Jacek Turczyk.
17: Dlaczego wystawa jest tutaj? Bo jest to tak jakby forpoczta tego, co się wydarzy za rok, ponieważ pomysł jest, żeby następnym miastem, które będzie dokładnie w ten sam sposób kazany, starymi aparatami, na negatywach, będzie Radom. Więc ja już od jakiegoś czasu spaceruję sobie po moim rodzinnym Radomiu i uwieczniam Radom współczesny metodami, którymi robiono zdjęcia 50-60 lat.
1: Wystawę można oglądać w Malczewskim do końca miesiąca.

0: Autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
11: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
12: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku pralinę Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: Dzień dobry, sąsiadce.
14: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
13: To do zobaczenia.
14: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
15: Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Reklama.
5: Vox FM Radom.
21: Przed Sejmem manifestacja przeciwko zamknięciu szpitala w Lesku. Pod protestem podpisało się kilku tysięcy pacjentów. Trasa poznańskiej pestki zablokowana, to po śmiertelnym wypadku na torach. Studenci z Krakowa zbudowali łódź solarną, właśnie odbyło się jej wodowanie.
22: Na zegarze 13 w Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
21: Podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą one dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, m.in. systemu kryptograficznego. Umowę podpisano w obecności m.in. premiera i szefa Ministerstwa Obrony w dowództwie w Legionowie. Za chwilę będzie tak z kolejnymi dokumentami, zaznacza Donald Tusk i zapowiada w najbliższych kilkudziesięciu godzinach kolejne kontrakty dotyczące amunicji czy dronów.
23: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Niektórzy uważają, że zagrożenie wciąż jest abstrakcyjne. Dlaczego w czasie pokoju mamy wydawać tak duże pieniądze? Jedna odpowiedź, i ona pada często, i jest prawdziwa, chociaż może już niektórych znużyła. Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny.
21: Rząd podpisał z Komisją Europejską umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Polska ma pozyskać prawie 44 miliardy euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Tragiczny wypadek w Poznaniu. Nie żyje starszy mężczyzna, który wpadł pod tramwaj na przystanku Kurpińskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 91-latek przechodził z jednego przystanku na drugi przez tory. Obecnie trasa Pestki między osiedlem Sobieskiego a rondem Kaponiera jest zablokowana w obu kierunkach. Uruchomiona została autobusowa komunikacja zastępcza. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury. Czekają na premiera i apelują o ratunek dla ostatniego bieszczadzkiego szpitala. Przed Sejmem demonstrują pracownicy szpitala w Lesku, a także społecznicy mieszkańcy Bieszczad. O zamknięciu w tej placówce porodówki mówiła cała Polska. Teraz, jak podkreślają demonstrujący, likwidacja albo bezterminowe zawieszenie grozi całemu szpitalowi.
1: Chcemy przedstawić zebrane podpisy, które zostały zebrane w ochronie naszego szpitala. Jest ich prawie 6 tysięcy. No i grozi widmo zamknięcia całego szpitala.
2: No właśnie, dyrektor mówił o tym, że być może nawet na początku lipca. To rzeczywiście jest realne?
1: Tak, bardzo. Jest to realne.
3: Tak, jest realne.
4: Nie mamy specjalistów, nie mamy lekarzy.
2: Są też problemy z płacami?
24: Obecnie dostajemy 75% wynagrodzenia, a nie wiemy, czy w przyszłości nie będzie jeszcze mniej.
2: Ile tutaj zamierzacie być?
4: Część po prostu zostanie do skutku, aż pan premier przyjdzie. Będziemy koczować w wozie, aż do...
2: No właśnie, ten wóz taki bieszczadzki mocno.
4: Tak.
2: Czyli nie będziecie się poddawać, będziecie tutaj czekać.
4: Jesteśmy z Bieszczad.
21: Mówili demonstrujący przed Sejmem. Zadłużenie szpitala w Lesku rośnie, teraz to około 170 milionów złotych. Do Baśki i Celki dołącza Delta. Zespół AGH Solar Boat zbudował trzecią już w swojej historii łódź solarną. Ma 6 metrów długości, zasilana jest energią słoneczną i będzie m.in. brać udział w wyścigach. Dziś przy krakowskim bulwarze Czerwińskim odbyło się oficjalne

0: O prognozę dla alergików. Co teraz pyli?
1: Ja myślę, że możemy to opominąć. Po prostu alergików trzeba ojojać, żeby im było lepiej i zrobimy wszyscy razem. Lepiej?
0: Lepiej.
1: Jeszcze raz?
0: W imieniu alergików, a siedzi koło mnie taka jedna alergiczka tutaj, Magda nasza.
1: No.
0: To ja mówię, że działa, nie? Działa.
1: Pokiwała głową. Mamy to! A jeżeli chodzi o pogodę, drodzy Państwo, to alergicy się na pewno ucieszą z deszczu, a ten deszcz to i w Suwałkach, i w Białymstoku, i w Lublinie popada. Także kierunek tam, drodzy alergicy, tam będzie czym oddychać. Tej nocy trochę chłodniej, 2 stopnie nawet na termometrach w Zakopanem, maksymalnie 9 w Szczecinie. O, a wiecie co? A najlepsze na te wszystkie problemy, czy to alergie, czy cokolwiek innego, to jest, myślę, muzyka w rytmie hitów. Ace of Base, taki początek. Co wy na to?
0: Przeszła cała alergia.
1: Widzisz, łobuzy jeszcze za moment będą. Gramy!

bardzo przyjemne rytmy na naszej antenie. Madonna i Sorry w Vox FM na 17 minut po godzinie 13. 609-869-869. Marcin pisze, co do pylenia i alergików, jak było słychać po wiadomościach, opyla się czekać na współczucie w Radiu Vox FM. No, słuchajcie, jestem zobowiązana, muszę jeszcze raz. Dokładnie, tak, jesteśmy z wami. Sprawdziłam przy okazji, co jeszcze teraz pyli. I tak, uwaga, uwaga, drodzy państwo, trawy. A od czerwca jeszcze leszczyna i topola dołącza do kolekcji. Jak zrobicie duże oczy przy okazji alergii, pamiętajcie, nie jesteście sami. Jesteśmy z wami. 17 po 13.

0: Bad Memories i Meduza w Vox FM na 29 minut przed godziną 14. Słuchajcie, jest hit. Tak, i to jest nowość. Skolim, czy tam został twarzą kiełbas? Dokładnie tak, ten Skolim, ten co ma już stację benzynową, wchodzi teraz w nowy biznes i będzie sprzedawał kiełbasy przeróżne. Między innymi parówki. Jak wiadomo, parówki słyną z tego, że tam zazwyczaj mięsa nie zawierają, ale w przypadku Skolima... Nie ma co liczyć jego zer na koncie. Wiadomo, że mięsa zero. Nie będziemy się spodziewać.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: A cappuccino też za siódemkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
15: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
17: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: ZUS, podatki, czynsz, konto.
19: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
18: Ty nie?
19: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
18: Płacą ci? Dużo?
19: 4000 się uzbierało.
18: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
20: Reklama.
21: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Było sporo zapowiedzi, teraz czas na działania. Rozpoczęła się budowa wieżowca przy zbiegu ulic Kelles-Krauza i Malczewskiego. Prace przygotowawcze już się rozpoczęły. Obecnie trwa wyburzanie parkingu wielopoziomowego. Zgodnie z przyjętym planem miejscowym ma tam powstać budynek o wysokości 70 metrów. Prezydent Radomia Radosław Witkowski ma nadzieję, że ta część centrum zmieni się nie do poznania.
22: Mam też nadzieję, że po kolejnych działaniach ta część miasta nabierze takiego wielkomiejskiego charakteru związanego z drapaczami chmur, rozwojem usług, ale także apartamentowcami, które znajdą swoich mieszkańców.
21: Zgodnie z zapowiedziami z centrum miasta ma zniknąć także stacja benzynowa obok parkingu. Las receptą na nasze zdrowie. Wiosna to idealny czas na rozpoczęcie leśnych wędrówek. Obcowanie z naturą według naukowców może mieć zbawienny wpływ dla naszego zdrowia. Leśny spacer pomaga zredukować stres, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
23: Las jest niesamowitym miejscem, w którym możemy w erze przebodźcowania, kiedy jesteśmy wszystkim czasami zmęczeni, możemy odpocząć w bardzo prosty sposób, po prostu spacer siedząc w tym lesie, wdychając powietrze.
21: W regionie radomskim na leśny spacer możemy wybrać się do Lasu Kapturskiego czy do Puszczy Kozienickiej.
24: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
21: Niebo lekko zachmurzone. Taka aura utrzyma się z nami do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 17 stopni.
24: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
25: Vox FM jest impreza.
21: Koncerty, pokaz mody, a także festiwal twórczości osób niepełnosprawnych. Przed nami radomskie Dni Godności. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Razem. Gwiazdą wieczoru będzie Mezo i Playboys. Radomskie Dni Godności startują 29 maja o 12 kolorowym pochodem ulicami miasta.

0: Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Dzień dobry, sąsiadce.
12: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
11: To do zobaczenia.
12: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
13: Na zakupy świeżym rytmem polecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
15: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
14: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
18: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
0: Reklama. Vox FM Radom.
23: 5 lat więzienia za molestowanie uczennic. Zapadł wyrok w sprawie trenera z Podkarpacia. Turyści rezygnują z Bieszczad. Powodem strach przed niedźwiedziami. A w Bydgoszczy spór o koszenie trawę. Część mieszkańców chce częstszego przycinania trawników.
24: I o tym wszystkim usłyszycie już teraz, czyli w wiadomościach Vox FM punktualnie o godzinie 14, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
23: To już prawomocne. 5 lat więzienia za molestowanie uczennic. Rzeszowski Sąd Apelacyjny podwyższył karę dla byłego już trenera lekkiej atletyki i nauczyciela WF-u z jednej z sanockich szkół. W pierwszej instancji skazano go na 4 lata więzienia. Mężczyzna był oskarżony o molestowanie uczennic w wieku poniżej 15 lat oraz nagrywaniu ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. Oprócz więzienia Ryszard D. ma też zakaz pracy z dziećmi, mówi Arkadiusz Hryniszyn z Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.
1: Orzeczone wobec oskarżonego jednostkowe środki karne w postaci zakazu zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich oraz opieką nad nimi łączy na okres 10 lat.
23: Na ogłoszeniu wyroku byli rodzice jednej z dziewczynek.
2: Szczerze, to ulga.
3: Uzasadnienie było bardzo dobre. Sąd dostrzegł wszystkie rzeczy, o które nam chodziło i naprawdę jesteśmy zadowoleni.
23: Część wątków tej sprawy skierowano do ponownego zbadania. Rozprawa apelacyjna i uzasadnienie wyroku odbyło się za zamkniętymi drzwiami. A teraz o poważnym wypadku w gminie Brzeziny pod Kaliszem. Kontrolujący budynek dawnej szkoły w Aleksandrii wójt spadł ze stropu. Do szpitala zabrał go śmigłowiec pogotowia ratunkowego, mówi Edyta Marciniak z policji.
4: Spadł z wysokości pierwszego piętra na podłoże. Podłoże było piaskowe. 61-latek został przetransportowany do szpitala w Koninie. I na chwilę obecną ustalamy okoliczności tego zdarzenia.
23: Na razie nie wiadomo, w jakim stanie jest wójt. Nie ma też informacji o tym, czy w chwili wchodzenia do budynku miał kask na głowie. Sprawę wyjaśnia policja, powiadomiona ma być też inspekcja pracy. Medialne doniesienia o niedźwiedziach w Bieszczadach zaczynają odbijać się na branży turystycznej. Część właścicieli pensjonatów i hoteli, zwłaszcza z Cisnej i Wetliny, przyznaje, że po publikacjach o drapieżnikach liczba rezerwacji spadła nawet o 50%.
7: Jest naprawdę bardzo małe obłożenie jak na tą porę roku. Dużo gości odwołuje rezerwacje albo nie przyjeżdżają, nie dzwonią.
25: Muszczykach to nie widział nikt niedźwiedzia, więc jednak na teraz są jakoś tak pomiędzy tym wszystkim, że u nas jest od tej strony trochę bezpieczniej.
23: Przyznają lokalni hotelarze. Mniej turystów widać też w statystykach Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Podczas tegorocznej majówki szlaki odwiedziło niespełna 23 tysiące osób, a 2 lata temu było to ponad 50 tysięcy. Co o sytuacji myślą turyści spoza Podkarpacia, pytała nasza reporterka.
26: Czy obawiałby się pan jechać na Podkarpacie z powodu niedźwiedzi?
27: Obawiałbym się na pewno.
26: Tak, ja się boję niedźwiedzi. Czyli na Podkarpacie się pani nie wybiera?
28: Nie, nie wybieram się. Wolę zaciszne miejsca niż takie zagrożone przez jakieś zwierzęta.
29: A ja jeżdżę i nigdy takiej rzeczy nie dożałam. Nigdy nie spotkałam się z niedźwiedziem.
23: Przyrodnicy apelują jednak, by nie ulegać panice i przypominają, że poruszanie się po wyznaczonych szlakach minimalizuje ryzyko spotkania z niedźwiedziem. Trawa coraz wyższa, ale koszenia w najbliższym czasie nie będzie. W Bydgoszczy urzędnicy pozwalają roślinom swobodnie rosnąć i stawiają na łąki kwietne. To wyraźny i coraz popularniejszy trend w wielu miastach Europy, również w Polsce. Idą za tym same korzyści, przekonuje Marta Stachowiak z bydgoskiego ratusza.
30: Ta wyższa trawa nie tylko zatrzymuje wodę, działając niejako jak gąbka, przyciąga owady, pszczoły.

0: Wygląda.
1: W Bydgoszczy nie ma dziś sztywnego harmonogramu koszenia. Wszystko zależy od pogody i tempa wzrostu roślin. Wyjątkiem są główne arterie miasta, gdzie najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo kierowców i pieszych.
2: 4,5 minutki mamy po godzinie 14. Jeżeli chodzi o pogodę, tego popołudnia będzie całkiem nieźle. W całym kraju sporo słońca, nigdzie nic nie pada. Na termometrach, to jest ważne, od 19 stopni w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim do 12 w Suwałkach, ale niech was to nie zwiedzie, dlatego że wieje, a wiadomo, najgorszy wiatr, a wiatr niestety zimny i jak zawieje, to po prostu no bardzo źle. Co będzie widać tej nocy? 4-5 stopni, max w Rzeszowie 2 i się dziwią, że ludzie tam nie chcą jeździć. No nie, no gdzie? 2 stopnie. 5 minut po godzinie 14, 2 stopnie pod koniec maja. No tak to podobno ma wyglądać, że mamy mieć takie okresy bardzo ciepłe, na przemian z takimi bardzo chłodnymi. Trudno, przeżyjemy jakoś.
3: Dzień z Fox FM.
2: Dzisiaj Światowy Dzień Hamburgera. No. Także jak nie macie pomysłu na obiadek, na takie popołudniowe jedzonko, no to już macie. Nie ma za co. Smacznego, dzień dobry.

Ekstazy. Pragnie twojej miłości. Twojej nie. No albo dobra, twojej też, ale koleżanki obok już nie. 9,5 minuty. Po godzinie 14, no dzień dobry. Czwartek, witam zmotoryzowanych. Dla was mam takie wiadomości, że po prostu buty wam pospadają za chwilę. Pod warunkiem, że jedziecie w butach. Ostatnio, w ogóle powiem wam tak, ostatnio praktykuję jazdę bez butów i muszę wam powiedzieć, że podoba mi się to. Jakoś tak mam wrażenie, stopy mi inaczej funkcjonują, a już na pewno inaczej pachną po kilkugodzinnej podróży. A propos podróżowania, to ja tutaj mówię o tym nie bez kozery, bo ja się wprawiam. Vox Złombol w naszej aplikacji, specjalny stream dla złombolowiczów, dla tych, którzy jadą na Złombol, dla tych, których znajomi albo rodzina jadą na Złombol, albo dla tych, którzy nie jadą, ale bardzo chcieliby być w podróży razem z nami, no to wchodzicie i macie. No i dziękuję. Właśnie po to powstają takie rzeczy. I nie po to my to robimy, że wy później powiecie, ja to nie będę wchodził, po co mi to? Nie! Wszyscy teraz proszę, jak ktoś nie ma aplikacji, to w ogóle wstyd. Wstyd. Tam jest tyle niespodzianek, że to jest głowa mała. To jest za darmo, proszę ja was. To się ściąga piorunem. Tam można i posłuchać, i sobie wygrać coś, i wejść. Wchodzicie, ściągacie aplikację, a później już to dzieją się same cuda. Klikacie w Vox Złombol, czyli specjalny stream. Tam są w ogóle kawałki złombolowe. Takie wiecie, takie, że jak sąsiadowi puścicie, to nie macie sąsiada. Takie rzeczy. Remady Manuel Holidays. Miałem powiedzieć o tym, co w Polsce dla kierowców. Dobrze powiem za chwilę. Cuda.

I najlepsze, najlepsze. Są tacy, którzy w radiu śpiewają, ale ja nie mogę tego robić, bo jak ja zaczynam śpiewać, ludzie myślą, że jestem z konkurencji. Więc przepraszam, no ale szef mi później tnie po premii. Znaczy nigdy jej nie było, więc jakby nie ma co ciąć. Ale mimo wszystko jakoś, wszystko jak to mówi się ładnie, zostaje w rodzinie. Dzień dobry, 17 minut po godzinie 14. Dzień dobry, bardzo nawet dzień dobry. Cuda ogłaszają. I to wcale nie idą święta, to nie jest gwiazdka. Uwaga, proszę państwa, kierowcy, podróżnicy, weekendowi fani Podhala. Mam oficjalny papierowy dowód właśnie na cuda. Wojewoda Małopolski, jest taki, właśnie wydał pozwolenie na budowę zupełnie nowego węzła drogowego na legendarnej Zakopiance w Jaworniku. Juhu! Gdyby tu byli teraz górale, to zasialiby mak. Żeby nie było, że skończy się tylko na pieczątkach, od razu ogłoszono także przetarg na wykonawcę. Nowy, bezkolizyjny węzeł ma, czytam, połączyć krajową siódemkę z drogą wojewódzką prowadzącą do Sułkowic. Nieważne, dla nas wszystkich oznacza to jedno z najbardziej nerwowych, niebezpiecznych, zakorkowanych skrzyżowań na południe Krakowa ma w końcu ostatecznie szansę przejść do historii, żeby nie powiedzieć do lamusa. Ja muszę przyznać, że to jest genialna wiadomość dla zdrowia psychicznego polskich kierowców. Kto tam jechał, ten wie, że włączanie się do ruchu w Jaworniku w niedzielne popołudnie, to do tej pory to wymagało nerwów ze stali, refleksu kierowcy Formuły 1 i co tu dużo mówić, cichej modlitwy. Przecież tam non-stop było słychać, kiedy ranne wstają zorze. A teraz ma być bezpiecznie, płynnie, bezstresowo. Kto wie, przy takim tempie bezkolizyjnych węzłów, to ja tak sobie myślę, że może za kilka lat podróż z Krakowa do Zakopanego potrwa krócej niż pakowanie walizek na ten wyjazd. A z drugiej strony może jednak nie, to już jednak jest jakaś taka świecka tradycja. Postać w korku na Zakopiance.

0: Daj to głośniej, że mama ostrzegała. No to a propos w temacie. Pamiętacie, jak przed chwilą się chwaliłem, że o, jaki to ja jestem, to o, i tego, że o, ja bez butów jeżdżę, że ostatnio mi tak dobrze? No to już. 609 2x8 69. Chciałbym poinformować, już się dobrze zaczyna, że mandat za jazdę bez butów zaczyna się od 20, a kończy nawet na 5000 zł. No to proszę bardzo, no to już szukam. Czy można dostać mandat za jazdę bez butów? W taryfikatorze mandatów nie ma wykroczenia odnoszącego się do jazdy boso, to jednak nie oznacza, że policjanci nie mogą wykorzystać innych przepisów, jeżeli uznają, że jazda bez butów ich zdaniem tworzy zagrożenie dla bezpieczeństwa, mogą ukarać prowadzącego karą na podstawie artykułu 86 paragraf 1 kodeksu wykroczeń, czyli że za co, bo nie bardzo wiem. A druga sprawa jest taka, że ja w ogóle to nie mój przypadek, bo ja jak zdejmę buty, to moja stopa dalej wygląda, jakbym miał but.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99 zł, teraz 13,99 zł, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 zł za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: 14.30. Punktualnie na zegarze Małgorzata Łukowska w studiu. To oznacza, że czas na wiadomości Vox FM właśnie teraz.
13: Atak nożownika na dworcu kolejowym w Curychu. Kamery miejskiego monitoringu nagrały napastnika, gdy ten biegał przed stacją i krzyczał Allah Akbar. Następnie ranił nożem trzy kobiety, 28, 43 i 52-latkę. Wszystkie z obrażeniami ciała trafiły do szpitala. Domniemany sprawca, 31-letni Szwajcar, został już aresztowany przez policję. A teraz dobre wiadomości dla kierowców. Będą duże obniżki na stacjach benzynowych. Litr popularnej 95 potanieje aż o 15 groszy do 6 zł i 16 groszy. Z kolei za litr diesla zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł i 37 groszy, czyli aż o 20 groszy mniej niż dziś. Przypomnę, że pakiet ceny paliw niżej będzie obowiązywał do końca tygodnia. A Senat popiera starania Gdyni. Chodzi o wpisanie modernistycznego układu urbanistycznego gdyńskiego Śródmieścia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Izba Wyższa podjęła w tej sprawie specjalną ustawę, mówi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
14: Patrząc na polskie zabytki, na to, co możemy pokazać światu, to taką wyjątkowość, Gdynia ma to wyjątkowe spojrzenie. Miasto zbudowane od podstaw z pięknym obszarem modernizmu. Naprawdę takiego, który trudno w takiej ilości spotkać gdziekolwiek na świecie. Senat jest taką izbą, która ma prawo upominać się, przypomnieć, że to jest rzecz bardzo wartościowa i świetnie, żeby nie tylko była chroniona, ale żeby cały świat wiedział, że warto przyjechać do Gdyni.
13: A czy Śródmieście Gdyni trafi na światową listę UNESCO? Dowiemy się podczas lipcowego szczytu w Korei.
0: Gdybyście mieli wątpliwości, jaka to jest pora dnia, że to jest popołudnie, dwa słowa i wszystko staje się jasne. A właśnie to jedno, a drugie, dance.

0: się dzisiaj dziwnego dzieje? Ja śpiewam, ja latam, on lata, on gada. Gordo Loco Loco. 23 minuty, mamy do godziny 15, jutro tania benzyna i tak będzie jeszcze chyba do niedzieli, bo do niedzieli obowiązuje ten cały program Cypyny, CPN, czyli tam, że tanie paliwo. No i od poniedziałku podobno wszystko ma wrócić do normy, czymkolwiek ona jest. A w poniedziałek jest Dzień Dziecka, ja się zaczynam obawiać i martwić, że to będzie święto tylko z nazwy.
1: Reklama.
2: Hello. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
3: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664 064 400.
1: Renault.

0: a sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
4: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
5: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
8: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z Solarkiem.
7: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
8: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
7: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
8: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z Solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
9: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką. W branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789 092 983.
10: Reklama.
11: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Teraz apel, tym razem Radomskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, by nie wjeżdżać kładami do lasów i tym samym nie niszczyć przyrody. Rozpoznanie kierowcy i pojazdów jest trudne. Kierowcy są zamaskowani, a kłady nie mają tablic rejestracyjnych. Jednak złapani na gorącym uczynku muszą płacić i to niemało, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Radomskiej Dyrekcji Lasów Państwowych.
12: Sprawcy takiego wykroczenia, czyli wjazdu do lasu kładem lub krosem, grozi mandat w wysokości do 500 zł. Ale to nie koniec sankcji, gdyż szkody mogą się kumulować. Nie tylko wjazd do lasu, ale na przykład zniszczenie obszaru chronionego, chronionych roślin.
11: Przypomnijmy, osoba poruszająca się kładem powinna mieć ukończone 14 lat i posiadać prawo jazdy kategorii AM. Są karty płatnicze, a także śnieżynki. Na tablicach systemu dynamicznej informacji pasażerskiej można zobaczyć piktogramy w kształcie gwiazdki. Oznaczają one klimatyzację w danym autobusie. Śnieżynka nie pojawia się jednak przy wszystkich liniach, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
13: Zgodnie ze stanem na koniec kwietnia bieżącego roku, obecnie 90% autobusów, dokładnie 162 pojazdy, są wyposażone w klimatyzację.
11: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zrezygnował z wyświetlania na tablicach systemu dynamicznej informacji pasażerskiej ikonki informującej, że dany autobus posiada udogodnienia dla niepełnosprawnych. Obecnie każdy radomski pojazd ma takie udogodnienia.
14: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
11: Chmurnie i wiecznie. Takiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych godzinach w regionie radomskim. Na termometrze aktualnie zobaczymy 18 stopni.
14: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
10: Vox FM. Jest impreza.
11: Dzieciaki będą mogły zobaczyć, jak wygląda praca kierowcy autobusu. W poniedziałek na terenie bazy MPK odbędzie się Dzień Dziecka z przedszkolakami. Najmłodsi będą mogli m.in. zobaczyć, jak wygląda ładowanie autobusów elektrycznych, jak funkcjonuje myjnia czy zakład mechanika autobusowego. Start w poniedziałek o 9:45 przy Wjazdowej.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Dzień dobry, sąsiadce.
8: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
7: To do zobaczenia.
8: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
13: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery B-Twin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
12: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
13: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
14: Szukasz idealnych mebli do swojego domu? Salony Olimp Meble zapraszają. Szeroki wybór mebli do każdego pomieszczenia. Fachowa obsługa i doradztwo, rabat 10% i wygodne raty 0%. Stwórz wnętrze swoich marzeń. Nie czekaj, odwiedź nasze salony. Grójec, ulica Olimpijska 1, Radom, ulica Czysta 4. Olimp Meble. Jakość, styl i komfort w twoim domu. Mebleolimp.pl.
0: Reklama.
15: Anna Badowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. Zaczynamy od Radomia i o tej porze więcej aut już w okolicach Placu Kotlarza. Tutaj w cierpliwość musicie uzbroić się na ulicy Okulickiego i Wernera. W tej części miasta więcej aut też na ulicy Limanowskiego, Narutowicza i Mariackiej. Jeśli jedziecie w stronę osiedla Borki, chwilę czasu stracicie na 1905 roku i ulicy Maratońskiej. Zaglądamy do centrum. Tutaj więcej aut już tradycyjnie na Malczewskiego, Reja i Tochtermana. W Śródmieściu zakorkowana ulica 25 czerwca. Tutaj więcej aut na Światłach przy Parku Kościuszki oraz na skręcie w ulicę Słowackiego. Na Słowackiego o tej porze nie lepsza sytuacja. Tutaj musicie uzbroić się w cierpliwość, jeśli jedziecie w kierunku ronda Matki Bożej Fatimskiej. To tyle. Szerokości i do usłyszenia.
0: Vox FM Radom.
16: Pierwsze umowy finansowane z Safe już podpisane, o szczegółach powiemy za chwilę. Za odpalenie racy odbiór immunitetu, tego dla lidera Konfederatów chce sejmowa komisja. Rekord Polski pobity, ponad 500 łodzian jednocześnie bandażowało kolana.
17: 15 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Małgorzata Łukowska.
16: Na początek pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. To on ma zagwarantować szyfry nie do złamania. W podwarszawskim Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co konkretnie trafi do armii w ramach podpisanych kontraktów.
18: Nowoczesne urządzenia kryptograficzne, odporne na ataki pochodzące z komputerów kwantowych, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji.
19: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8, a później jeszcze w procedurze wspólnych zamówień.
18: mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef rządu tłumaczył z kolei, że Polska jest w czołówce państw europejskich, które realizują wielkie zakupy w ramach pożyczki SAFE.
9: Bardzo realne przedsięwzięcia, kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, Europy, siłą rzeczy także całego Paktu Północnoatlantyckiego.
18: Mówił Donald Tusk, ze zleceń na rzecz armii ma skorzystać aż 10 tysięcy polskich firm. Z Legionowa Mateusz Chłystun.
16: A zgodnie z zapowiedzią rządu do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE. Polska, przypomnijmy, ma pozyskać z programu niemal 44 miliardy euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu liderowi Konfederacji Sławomir Mentzen ma stanąć przed sądem. O to wnioskuje policja. Chodzi o podpalenie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Mentzen miał w ten sposób złamać zakaz wydany przez wojewodę. Dyskusja na komisji wyszła poza sam temat ukarania lidera Konfederacji.
20: Poseł na Sejm demonstracyjnie te przepisy zlekceważył.
21: Jeżeli wszystkich obowiązuje zakaz, to wszystkich. Posła również.
22: Zakaz fajerwerków Sylwestra też się może wydawać absurdalny, aż do momentu, aż się wydarzy w Szwajcarii pożar i zginie kilkanaście osób.
23: Sytuacja, w której z obawy przed jakimś jednym wypadkiem my wprowadzamy ogólnokrajowe zakazywanie czegoś, co ludzie lubią i chcą masowo robić, tak jest częścią jakiegoś naszego dorobku kulturowego, to by była sytuacja absurdalna.
20: Jaka kultura, taki dorobek. Ale pana, nie Polski.
23: Ale pani teraz dyskutuje z faktami.
16: Mówili posłowie Tomasz Głogowski i Gabriela Lenartowicz z Koalicji Obywatelskiej, Ewa Szymanowska z Centrum oraz Michał Wawer z Konfederacji. A jak dowiedział się nasz reporter, w sprawie uchylenia Mentzenowi immunitetu posłowie zagłosują najpewniej na kolejnym posiedzeniu Sejmu już za 2 tygodnie. Trwa poszukiwanie kierowcy, który w nocy w Lublinie uciekał przed policyjnym patrolem. Mężczyzna kierował pod wpływem alkoholu. Jadąc ulicami Lubartowską i Aleją Unii Lubelskiej, o mały włos nie zderzył się czołowo z innym autem. Samochód rozbił się w końcu na sygnalizacji świetlnej. Kierowca zdołał uciec, ale policja zatrzymała pasażera, mówi rzecznik policji w Lublinie Kamil Gołębiowski.
24: Mężczyzna był pijany, został przez nas zatrzymany. Teraz trzeźwieje w policyjnej celi. Funkcjonariusze analizują monitoringi. Sprawdzamy informacje, które już posiadamy na temat możliwego kierującego tym pojazdem.
16: Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi do 5 lat więzienia. Rekord Polski? Pobity. Ponad 500 uczniów i studentów zgromadzonych w jednej auli bandażowało kolana. Zmagania rozegrały się na terenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a obserwował je nasz reporter Grzegorz Mnich.
25: Jak ci poszło z bandażowaniem kolana?
26: Tak nie najlepiej, tak to trochę łomnie, ale wyszło. No, upadł mi na ziemię bandaż.
25: Ale ty masz zabandażowane spodnie.
27: No nie zejmę tutaj spodni, prawda?
25: 30 sekund i po robocie, tak?
28: No 30, 40, coś takiego.
29: Możecie sobie już wielce pogratulować.
25: Co jest najważniejsze w bandażowaniu? O czym trzeba pamiętać?
27: Chyba o technice, że trzeba w prawej ręce trzymać główkę, w lewej bandaż.
30: To były rekordy ustanawiane, czyli to były nowe kategorie. Nikt jeszcze się takiej próby nie podjął.
16: Zanim odbyły się zajęcia praktyczne, był wykład o patomorfologii z liczbą uczestników przekraczającą 500. Oba wydarzenia zostaną wpisane do Księgi Rekordów Polski.

0: W nocy to w ogóle zimno. 2 stopnie zaledwie pokażą termometry na Rzeszowszczyźnie. 5 minut po 15, czwartkowe popołudnie. Mamy, nie narzekamy, kompletnie niczym się nie przejmujemy. Do przodu lecimy.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Jak piłkarze, no, staramy się cały czas do przodu. Nie ma słabych drużyn, nie ma słabych korków już w Polsce. I na Amazing Piękni Młodzi, tak już bez ciebie, Kamil Rutkowski. Cieszę się, że jesteście. Dzień dobry.

Jak ona to robi? Że z jednej strony głos jak dzwon, ale z drugiej strony słodziuteńki taki. To Ellie Goulding tylko tak potrafi. Don't Want Your Love tutaj razem z Ileniu. 15 minut mamy już po godzinie 15. Proszę Państwa, dużo rzeczy się na świecie dzieje. Zaskakująco dużo się nie dzieje. Jak mawiał pewien klasyk, ale już nie będę mówił który, bo po co wszystkich denerwować. Proszę Państwa, jest historia, powiedziałbym, taka, która daje do myślenia, a jednocześnie powiedziałbym, coś poszło moim zdaniem bardzo nie tak. Jesteśmy na Florydzie. 36-letnia pani Caitlin Thomas została zatrzymana przez tamtejszą policję i ukarana mandatem za to, że korzystała z telefonu w trakcie jazdy. Nie wolno korzystać z telefonu w trakcie jazdy. Problem tylko polega na tym, że jak policjant zatrzymał, to powiedział, proszę pani, widziałem, po angielsku oczywiście, widziałem, że miała pani telefon w prawej ręce dokładnie i pani z niego korzystała. I problem się zaczyna, ponieważ pani pokazała, że nie ma prawej ręki, a lewą prowadziła pojazd. Więc jakby to powiedzieć, bardzo mało prawdopodobne, żeby w tej prawej ręce, no, której nie ma, trzymała telefon. Sprawa odbiła się szerokim echem w Stanach Zjednoczonych, bo my tu ha ha hi hi, a tam się okazuje, że sprawa została nagłośniona i zakończyła się cofnięciem mandatu z powodu braku dowodu. No w tym wypadku dosłownie.

0: Ваш Only You в ремиксе The Magician. Dlaczego ja mówię po włosku? Nie mam pojęcia. 23 minuty po godzinie 15. Na północy Polski bardzo nietypowe znalezisko, proszę Państwa. 16. Dywizja Zmechanizowana została wezwana, dlatego że ktoś znalazł, wziął w lesie, był pocisk. I teraz problem polega na tym, że tenże pocisk leżał sobie pod przysłowiową chmurką chyba bardzo długo w pobliżu cmentarza Dębica, konkretnie w Elblągu. Dlatego, że z dwóch stron niewybuch był porośnięty przez drzewo. Dosłownie. Wkomponował się w drzewo. Takie znalezisko. Trzeba było użyć piły mechanicznej, żeby to wszystko, prawda, wziąć, tak jakby z tego drzewa zabrać i wywieźć i, prawda, bezpiecznie zdetonować. Wszystko się udało. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy, saperzy z 15 dokładnie Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. To są jednak specjaliści. Jak to się ładnie mówi, to są specjaliści. Ale od razu przy tej okazji tak dowcip mi się przypomniał. No, jak zwykle, prawda, w takich sytuacjach. Dzwoni telefon. Gościu mi, halo? Halo? Dzień dobry. Dzwonię w sprawie tego garażu. Oj, to źle pan trafił. Tu baza rakietowa. Nie, nie, to wy źle trafiliście.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: No, takie żarty też dzisiaj będą. Freaky Boys do białego rana. Armin van Buuren za chwilkę, a za 5 minut wiadomości.

0: Ależ to brzmi super. To jest taki popołudniowy klimat, o który nam właśnie chodziło. Dostajecie w gardysie od nas. Nie ma za co. Armin van Buuren, oczywiście Like a Child. 28 minut po 15. Dobrze liczycie. 2 minuty i wiadomości.
1: Reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama.
0: Posłuchajmy, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. To czas na wiadomości. Vox FM, 15.30 na zegarach. Małgorzata Łukowska zaprasza.
11: Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Głuchowie w powiecie toruńskim. Motocyklista zderzył się z pociągiem relacji Chełmża Unisław. Mimo reanimacji nie udało się go uratować, mówi Dominika Bocian z policji.
12: Kierujący motorowerem Romet 30-latek wjechał tuż pod nadjeżdżający pociąg relacji Chełmża Nawra. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna ten zmarł na miejscu. Maszynista był trzeźwy. Przyczynę tego tragicznego w skutkach wypadku ma wyjaśnić prokuratorskie śledztwo.
11: Ruch pociągów został wstrzymany. Ewakuacja szkoły w Kruszewie w powiecie grójeckim to potem, gdy zapalił się dach budynku. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Jak mówi rzecznik grójeckich strażaków Michał Maroszek, sytuacja jest już opanowana.
13: Pożar został zlokalizowany. W obecnej chwili trwa tak jakby przeszukiwanie, patrzenie, czy gdzieś nie ma jeszcze zarzewi ognia.
11: Na miejsce skierowano 11 zastępów strażaków. Są też duże utrudnienia na krajowej 28 w Małopolsce. W Jaroszewicach ciężarówka zderzyła się z osobówką. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga między Wadowicami a Suchą Beskidzką jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. A nawet 5 lat więzienia grozi 33-latkowi z Leszna. To za serię nietypowych kradzieży, mówi Anna Stelmaszczyk z policji.
14: Łupem sprawcy padała damska bielizna, susząca się na balkonie jednego z leszczyńskich mieszkań.
11: Właścicielka winiła początkowo porywisty wiatr, ale w miejscu bielizny wisiały klamerki.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Trwa walka o awans do trzeciej rundy French Open. Na korcie teraz Maja Chwalińska, która gra z Elise Martens. No i Maja Chwalińska może wygrać. Teraz mamy 1-0. A Hubert Hurkacz w drugiej rundzie gra z Amerykaninem Francesem Tifo. No i tutaj też może być wygrana 2-1 w tym momencie. Wisła zmieni się w żeglarski tor wyścigowy. 6 i 7 czerwca w centrum Warszawy odbędą się regaty o Puchar Prezydenta Miasta, mówi komandor regat Kasper Orkisz.
15: Całość odbędzie się lądowa na plaży Rusałka, a akwent od tej plaży
1: plaży w stronę mostu Śląsko-Dąbrowskiego.
11: Na wodzie zobaczymy ponad 20 załóg. Oficjalne zakończenie regat i wręczenie nagród będzie w niedzielę 7 czerwca. A towarzyski mecz pomiędzy Krakowem i Sewillą będzie głównym punktem obchodów jubileuszu 120-lecia powstania krakowskiego klubu. Spotkanie zaplanowano na 19 lipca na stadionie Pasów, start o 16.
0: Jest Sandra? Jest dobrze. Everlasting Loft, jest to Karol G. Czekają w kolejce 27 minut. Mamy do godziny 16. Tu program, to jest dzień.

0: Piosenka ze szkolnej dyskoteki. Don't be shy, shy, shy. Nie bądź wstydliwy, nie podpieraj ściany, poproś tę dziewczynę do tańca. 21 minut mamy do godziny 16. To teraz będzie coś z cyklu Szukam, zamienię, sprzedam opony do żuka. Jeżeli szukacie pomysłu na życie, bo chwilowo nie macie, to porzućcie w ogóle jakiekolwiek myśli o karierze w korporacjach i owocowych czwartkach. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej właśnie odpalił wielki nowy nabór i liczy na setki chętnych, zwłaszcza wśród młodych ludzi tuż po szkole. Trzeba przyznać, że argumenty mają i to powiedziałbym z tych mocnych. Formacja kusi stabilnym zatrudnieniem, konkretnym wysokim wynagrodzeniem na start i pakietem dodatkowych świadczeń, o jakich na zwykłym stażu można tylko marzyć. Jak to czytam, granica na Mazurach czeka na nową krew, gotową założyć mundur i dumnie stanąć na straży bezpieczeństwa. Ja muszę przyznać, że to może być genialne zderzenie kultur. Tak sobie myślę. Wyobraźcie sobie młodego człowieka z takiego z pokolenia Z. Ja lubię Zetki, więc wiecie, o co chodzi. Który do tej pory walczył co najwyżej z uciekającym autobusem, a teraz dostaje do ręki profesjonalny sprzęt termowizyjny i ma pilnować kilometrów lasu. Koniec z wysyłaniem maili z pytaniem, czy ten projekt jest na wczoraj. Na granicy jest komenda, to jest komenda, ale hej, przynajmniej nikt was w pracy nie zapyta o status taska w Excelu. No a umówmy się, co jak co, ale widoki akurat na Warmii i Mazurach są zdecydowanie lepsze niż ściana biurowca.
1: To jest dzień z Vox FM. Vox FM.
0: 6 tysięcy na start i dopłatę do mieszkania proponują. No i to jest dla pokolenia Z tak zwany game changer.
2: Reklama.
3: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
5: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
6: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
7: No co wy, spawane z profili będą git.
8: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
6: Siadek.
8: No co,
9: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. Tu wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Reklama.
12: Anna Bedowska, zapraszam. Do niektórych specjalistów trzeba czekać nawet 3 lata. Takie są kolejki pacjentów na wizyty w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w Radomiu. Na pilną wizytę u ortopedy w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym poczekamy do lipca, zaś do neurologa dostaniemy się we wrześniu przyszłego roku. Gorzej z neurochirurgiem, przyznaje Elwira Piechota ze szpitala.
13: Termin za skierowaniem pilnym po 24 stycznia 2029 roku, za skierowaniem stabilnym po 3 kwietnia 2029 roku.
12: Z kolei Radomski Szpital Specjalistyczny zapewnia, że do lekarzy specjalistów ortopedy, neurologa i kardiologa w poradni są terminy jeszcze w tym roku. Społeczniczka i wolontariuszka Katarzyna Cielecka została laureatką Nagrody imienia Marii Kelles-Kraus. To wyróżnienie dla osób, które swoją działalnością społeczną, zaangażowaniem i codzienną pracą budują społeczeństwo obywatelskie oraz umacniają ideę samorządności w Radomiu. Katarzyna Cielecka jest wolontariuszką zaangażowaną m.in. w akcję Szlachetna Paczka i akcję pomocy dla uchodźców i powodzian.
9: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
12: Możliwe są lekkie zachmurzenia, dokuczyć może też silniejszy wiatr. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 18 stopni.
9: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
1: Vox FM. Jest impreza.
12: Już w najbliższą sobotę Resursa Obywatelska zaprasza mieszkańców miasta na Anima Urbis. Tegoroczny spacer po Radomiu zamieni się w grę inspirowaną wydarzeniami czerwca 76 i premierą karcianki 50 powodów do zadumy. Na uczestników, którzy wykonają wszystkie zadania, czekać będą talony uprawniające do odbioru egzemplarza gry w finałowym punkcie wydarzenia. A na sam koniec spaceru organizatorzy zapraszają na koncert zespołu Hańba. Przypomnijmy, Anima Urbis już w sobotę od 20. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
1: Vox FM.
2: Vox FM Radom.
1: Vox FM Radom.

0: emocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
7: Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg, 8,39 przy zakupie dwóch.
16: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
17: Dzień dobry, sąsiadce.
18: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
17: To do zobaczenia.
18: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
19: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
0: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Between Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
19: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
0: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
2: Przy mikrofonie Anna Badowska. Witam wszystkich zmotoryzowanych. Zaglądamy, co dzieje się na drogach. Zaczynamy od Grójca i tutaj więcej aut na Krajowej 50, od przecięcia z S7 aż do Ronda Solidarności Wiejskiej. Spory ruch o tej porze także na Armii Krajowej i Piotra Skargi. Na razie luźniej na 50 od strony Słomczyna. Jedziemy dalej w stronę Warszawy i tutaj musicie uzbroić się w cierpliwość w miejscowości Głuchów i Kopana. A teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację drogową w Radomiu. I o tej porze więcej aut przy rondzie Narodowych Sił Zbrojnych. Tutaj stracicie chwilę czasu na Żółkiewskiego. Postoicie także na dojeździe do ronda Popiełuszki. Podobnie o tej porze jest na Alei Grzecznarowskiego i Alei Wojska Polskiego. Tutaj stracicie chwilę czasu, jeśli jedziecie w kierunku ronda Matki Bożej Fatimskiej. Uważajcie na pieszych i rowerzystów. Szerokości i do usłyszenia.
0: Vox Radom.
6: W rękach policji kolejny podejrzany w sprawie fałszywych alarmów. Kilkadziesiąt nieprawidłowości na kolei to wynik kontroli po wypadku Dominika Hołuja. Tłumy kibiców we Wrocławiu rusza zgrupowanie przed meczami z Ukrainą i Nigerią.
1: 16 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Małgorzata Łukowska.
6: Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów, po których służby interweniowały w domach polityków i osób związanych z opozycją. Taką informację w rozmowie z TVN24 potwierdził Donald Tusk. Jak podkreślił, służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Na szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
2: Trwają przesłuchania zatrzymanych, wśród których, jak wynika z ustaleń prokuratury, jedna z osób miała być organizatorem grupy. Działania miały być prowadzone w internecie przez młodych ludzi wykorzystujących komunikatory do koordynowania fałszywych alarmów. Służby nie informują ani o dokładnym wieku, ani o szczegółach zatrzymania czwartej osoby. Przypomnijmy, zatrzymani dokonali fałszywych zgłoszeń m.in. do siedziby Telewizji Republika czy prywatnych domów i mieszkań polityków. Sąd przychylił się do wniosków o tymczasowy areszt dla dwóch z zatrzymanych.
6: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Po dramatycznym wypadku druzgocące wyniki kontroli. Aż 24 nieprawidłowości stwierdził Urząd Transportu Kolejowego w spółce Koleje Mazowieckie. Pracownicy urzędu rozpoczęli działanie po lutowym wypadku w Woli Bierwieckiej, w którym ciężko ranny został 17-letni Dominik Hołuj. Chłopak, pomagając nieznajomej kobiecie wynieść wózek z pociągu, sam znalazł się pod składem. W wyniku wypadku stracił obie nogi i dłoń. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec przewoźnika, mówi rzecznik urzędu Tomasz Frankowski.
3: Chodzi m.in. o brak właściwej obserwacji wymiany podróżnych przez kierownika pociągu, brak właściwej obserwacji peronu za pomocą kamer zewnętrznych przez maszynistę, rozmowy z wykorzystaniem urządzeń radiołączności pociągowej niezgodne z obowiązującymi przepisami, ale także brak właściwego prowadzenia dokumentacji pociągowej.
6: Koleje Mazowieckie wniosły zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, jednak w większości nie zostało ono uwzględnione. Swoje postępowanie w sprawie wypadku prowadzi prokuratura. Nikomu nie postawiono zarzutów. Uczeń rozpylił drażniącą substancję. Trzeba było ewakuować ponad 180 osób. Służby weszły do akcji w szkole podstawowej nr 30 w Opolu. Dwie uczennice oraz nauczycielka wymagały pomocy ratowników, mówi Przemysław Kędzior z opolskiej policji.
4: Jeden z uczniów tej szkoły przyniósł gaz do odstraszania zwierząt, a drugi uczeń, najprawdopodobniej wykorzystując jego nieuwagę i myśląc, że jest to dezodorant, rozpylił go w szatni.
6: Sytuacja jest już opanowana. Strażacy wywietrzyli budynek, a dzieci wróciły na lekcje. Sprawą zajmie się nie tylko dyrekcja szkoły, ale też policja. A teraz Lewy i Spółka, którzy zameldowali się we Wrocławiu, rusza zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Na biało-czerwonych czekał tłum kibiców, a największe emocje wzbudził oczywiście nasz kapitan, Robert Lewandowski. Na mundial nie udało się awansować, przed nami jeszcze dwa mecze towarzyskie. O oczekiwania kibiców pytał nasz reporter Kamil Warzocha.
5: Co by spełniło pana oczekiwania, patrząc na te najbliższe mecze?
7: Żeby była jakaś świeżość w tej kadrze, bo cały czas gramy tymi samymi zawodnikami.
10: Trener chyba chce spróbować młodych piłkarzy, jakoś może wkomponować, może coś inaczej ułożyć, jakoś tak specjalnie. To ja mam jakieś oczekiwań. Miałem w poprzednich meczach.
19: Będzie brutalna prawda, ale chyba niczego dobrego.
20: Czy jest pan pesymistą tutaj?
19: Chciałbym być optymistą, ale słabo to wygląda po prostu, słabo to wygląda. Jest kilku zawodników, którzy fajnie grają, a reszta po prostu nie wygląda to za wesoło. No.
21: Ja się niczego nie spodziewam. Mam nadzieję po prostu, że zobaczę jak najlepsze mecze, tak i tyle.
6: Mecz z Ukrainą już w niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca na Narodowym w Warszawie podejmiemy Nigerię. Ode mnie dziś to już wszystko. Za pół godziny Katarzyna Pilewska.
1: Zapraszamy, a ponieważ rwała się do odpowiedzi pogoda... No to czas na pogodę. 4 minuty po godzinie 16 to popołudnie bardzo pogodne. W całym kraju sporo słońca i bez deszczu, ale tak średnio ciepło powiedziałbym, bo na termometrach co prawda 19 stopni na zachodzie, 12 pokażą termometry w Suwałkach, ale przez wiatr odczuwalna temperatura dużo, dużo niższa. Najbliższej nocy wszędzie bez deszczu i to jest bardzo dobra informacja, ale poczekajcie, bo jeżeli mi się pogoda nie zawiesiła, to fatalne informacje pokazuje, bo w Rzeszowie jeden na plusie tylko, a przy gruncie... Przymrozki. Matko jedyna, co tu się dzieje w ogóle? Dlaczego? Koniec maja, przymrozki? No jakim cudem? 28 maja w kalendarzu, czwartek się nam kończy, tydzień nam się kończy, miesiąc nam się kończy.
22: To jest dzień z Fox FM.
1: To czas zaczynać. Ava Max i Salt and Funkel Katarina za chwilę, żeby grało już weekendowo.

Czy 10,5 minuty po godzinie 16 to już jest taki dobry czas, żeby krzyczeć z radości? Jakieś takie zimania, no i ciwała. Bo to jest taki moment, w którym człowiek się orientuje, że jak ma dzień pracujący za sobą w czwartek, to ma praktycznie cały tydzień za sobą. Tak jest. Dzień dobry wszystkim raz jeszcze, kłaniamy się bardzo, bardzo nisko. Za chwilę sprawdzimy, czy czwartek u was na tak, czy na nie. Wszystkie przyjemności, mniej przyjemne rzeczy, wszystko do zrobienia 609 2x8 69. Ale teraz troszeczkę będzie nauki, gdyż lubimy, prawda? Zespół badaczy z Memorial University of... z Nowej Fundlandii. Przy współpracy z kimś dokonał odkrycia, już wam mówię, to odkrycie może zrewolucjonizować podejście do regeneracji tkanek oraz leczenia urazów. Uwaga! Naukowcy odkryli, że odcięte fragmenty tkanek morskiego ogórka umieszczone w przepływającej wodzie morskiej nie tylko przetrwały i nie uległy rozkładowi, ale także wykazywały oznaki wzrostu i różnicowania komórek przez ponad 3 lata poza organizmem zwierzęcia. Koniec cytatu. To ja też nic z tego nie rozumiem. Generalnie chodzi o to, że idzie łatwiej leczyć urazy i regenerować nasze tkanki na tej podstawie. Ale czy was również w tej informacji najbardziej zaszokowało, że istnieje coś takiego jak morski ogórek? I ty też jedyne, o czym myślicie, to, że ojej, jakbym spróbował! Zwłaszcza, że przy weekendzie akurat próbowanie ogórka jest właściwe. Wiadomo do czego.

0: Jeżeli właśnie w tym momencie widzicie dookoła siebie w samochodach, innych samochodach ruszające się głowy jak te pieski takie w samochodach, to znaczy, że oni też słuchają Vox FM. Perdoname. Nie ma za co, dziękuję. Dajcie, przestańcie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
3: Mata, premier.
0: Numer do mnie 609-869-869. To brzmi poważnie i właśnie takie jest. 609-2x869 pod tym numerem. Odpowiedzi na pytanie czwartek na tak, czwartek na nie. Czwartek na tak, czwartek na nie. 609-2x869. Kogo witam, kogo goszczę? Halo, dzień dobry.
4: Cześć, Maciek z tej strony.
0: Witamy Maćka. Maciek ma czwartek na tak, czwartek na nie.
4: Czwartek na tak. Słuchajcie, moja córcia wczoraj wieczorem trochę się pokłóciliśmy, szła spać pokłócona, a dzisiaj w nocy nad ranem przebudziła się i stwierdziła, kocham cię, tak. I teraz jadę właśnie po nią do przedszkola i cudowne popołudnie przed nami.
0: Wspaniale, Maciek, fantastyczna historia, no to rewelacja. Pamiętajcie, że można się kłócić, ale najważniejsze to, żeby nie iść pokłóconym spać. To jest podobno najważniejsza zasada, działa. 609-869-869, kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Monika z tej strony.
0: Cześć Monia, czwartek tak czy nie?
5: Tak, bo u mnie zawsze jest na tak, nawet jak jest tam troszkę nie do końca wszystko tak, jak powinno być.
0: Czyli cieszysz się po prostu z tego, że jesteś.
5: Tak, chociaż jestem troszkę przeziębiona, chora i w domu, ale jest okej, jest dzień na tak.
0: No dobra, no to jak tak, no to nie psujmy tego, bo ja się zaraz zepsuję, coś zaraz powiem, ty się obrazisz, no wiadomo jak jest. 609-2x869. Kto tam tak trzeszczy?
4: Dzień dobry.
0: O, dzień dobry. Co tak trzeszczy?
4: Halo?
0: Halo, jak masz na imię?
4: Marcin.
0: Marcin, tak trzeszczało ci w słuchawce, że nawet nie pytam, co robisz.
4: Akurat obiad.
0: A, to jesteś usprawiedliwiony. Czwartek tak czy nie?
4: Na nie.
0: Co się stało? Kotleta przypaliłeś?
4: Nie, gorzej, kuchenka się spaliła i zajechać po kuchenkę.
0: Kurde mol, ale byłem blisko, strzelałem. Ale jak facet gotuje, jak się bierze za gotowanie, to podobno jakieś straty być muszą. Kogo witamy? Halo, dzień dobry. Halo, halo, kto jest z nami? Ktoś tam się odzywa, czy nie odzywa po drugiej stronie? Halo, dzień dobry. Halo?
6: Halo?
0: Halo, cześć, dzień dobry, jak masz na imię?
6: Halo.
0: Halo, tak, my cię doskonale słyszymy, tylko nie wiemy kogo, jak masz na imię?
6: Kasia.
0: Kasia, cześć. Czy Kasia ma czwartek na tak, Asia, czy na nie? Asia, przepraszam, Asia. Asia bez K, znaczy Kasia bez K, tak. Halo? Aśka, wiesz co, nie dogadamy się, no bo ty albo nie masz zasięgu, albo coś tam się wydarzyło bardzo niedobrego, a szkoda, bo zapowiadało się bardzo obiecująco, może teraz pójdzie lepiej. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry, z tej strony Marta.
0: Marta, czwartek tak czy nie?
7: No na nie, bo się okazało, że w weekend pracuję cały.
0: O matko, a jaki miałaś wybór? To jak rozumiem, szef przychodzi i mówi, Martusia, przyjdziesz w weekend do pracy, czy od poniedziałku wolisz w ogóle nie przychodzić? Jakoś tak.
7: Ten deseń,
0: no. Słuchaj, ja cię pocieszę, dam ci premię. 500 zł dam ci na prezent marzeń, żebyś tak łezkę otarła, dobra?
2: To jest dzień.
3: To jest dzień.
1: Tak? Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: No i fajnie, jakoś mamy to pogodzone. Zwłaszcza, że weekend pogodowo taki sobie, więc co tam. Co będą kolejne? Wilki, Urke, Damian Force, Jordan Grace, I Feel Love. Za chwilę 23 minuty, mamy po 16. Szybko liczę, 3, 2, 5 pamięci. Za 7 minut wiadomości.

0: chyba można powiedzieć to już oficjalnie. Brzmi to po prostu doskonale. I Feel Love, Damian Force i Jordan Grace. Prosto z bestisty proszę głosować, bo jutro najświeższe wydanie. 28 minut mamy po 16. Dwie minutki wiadomości.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni.

0: sklepach MediaMarkt.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Reklama. 16.30 właśnie wybiła na zegarze. Zupełnym przypadkiem w studiu pojawia się Katarzyna Pilewska.
8: Dzień dobry.
7: I zaprasza już teraz na najświeższe wydanie wiadomości.
8: Śmiertelny wypadek w Tolowie w powiecie łęczyckim. Motocykl zdarzył się z samochodem ciężarowym. O szczegółach mówi Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
9: W wyniku tego wypadku zginął kierujący motocyklem mężczyzna w wieku około 40 lat.
8: Strażacy i ratownicy medyczni prowadzili reanimację poszkodowanego. Niestety mężczyzna zmarł na miejscu. Z ogniem walczy 10 zastępów Straży Pożarnej. W miejscowości Buszkowe w powiecie gdańskim zapalił się dom jednorodzinny.
10: W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba. Strażacy udzielili pomocy.
8: Mówi Marcin Tawis z PSP w Pruszczu Gdańskim. Ogień jest już opanowany. 35% Polaków dobrze ocenia sytuację w kraju i uważa, że Polska zmierza w dobrym kierunku. Przeciwnego zdania jest 43% z nas, wynika z sondażu CBOS. Mimo, że niezadowolonych jest więcej, to ich odsetek jest obecnie najniższy od 2 lat. Zadowolenie z rozwoju sytuacji w kraju wyrażają najczęściej mężczyźni, najmłodsi badani, mieszkańcy miast i absolwenci wyższych uczelni. Z kolei niezadowolenie mieszkańcy wsi z wykształceniem zawodowym, rolnicy, a także praktykujący religijnie kilka razy w tygodniu.
7: Z redaktor Pilewską mieliśmy poza anteną bardzo ciekawą dyskusję. Nie będę wnikał w szczegóły, bo Nie. Po co? Ale zapowiem piosenkę. Mirami seksualna. 28 minut do godziny 17. Bebo Rexha, New Religion. Już trochę w temacie za chwilę.

0: To Baby Rexa, Faithless i oczywiście New Religion. A propos gotowania, bo padło takie hasło, dzień na tak, pisze Andrzej, dlatego że udało mi się dzisiaj po raz pierwszy w życiu zrobić jajecznicę. Andrzej, tu musisz nam jeszcze wszystkim napisać, ile masz lat, no bo od tego zależy, co to znaczy po raz pierwszy w życiu. Bo jak masz 72 lata, to moim zdaniem coś poszło nie tak. Mario Biskin, Drenchil, Jorik Burema, Starlight, już za chwilkę.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
10: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
11: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z solarkiem.
10: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
11: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
10: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
11: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
14: Szukasz idealnych mebli do swojego domu? Salony Olimp Meble zapraszają. Szeroki wybór mebli do każdego pomieszczenia. Fachowa obsługa i doradztwo. Rabat 10% i wygodne raty 0%. Stwórz wnętrze swoich marzeń. Nie czekaj. Odwiedź nasze salony. Grójec, ulica Olimpijska 1, Radom, ulica Czysta 4. Olimp Meble. Jakość, styl i komfort w Twoim domu. Mebleolimp.pl.
1: Reklama. Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Jestem gotowy do rozmowy o tym, co się dzieje w Radomiu. Tak prezydent miasta Radosław Witkowski skomentował pomysł dotyczący referendum w sprawie odwołania władz Radomia i Rady Miasta. Od wczoraj na terenie miasta trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem. Radosław Witkowski chce rozmów z komitetem referendalnym.
15: Mogę Państwu zadeklarować, że jeśli pozyskam informacje, gdzie podpisy są zbierane, to oczywiście mogę się tam pojawić nawet z kawą, częstując przedstawicieli tego komitetu referendalnego kawą. Mogę porozmawiać o sprawach, które są ważne z punktu widzenia Radomia według tego komitetu.
1: By w Radomiu doszło do referendum, trzeba zebrać około 15 tysięcy podpisów. Komitet ma na ich zebranie 60 dni. Dla jednych smak dzieciństwa, dla innych przedsmak lata. Na radomskich targowiskach rozpoczął się sezon na truskawki. Amatorzy tego owocu robią z nich ciasta, zupy, musy czy szejki. W tym momencie za kilogram musimy zapłacić około 30 zł. Jednak pytanie brzmi, jak wybrać najlepszą truskawkę? O to zapytaliśmy mieszkańców.
16: Ja kupowałam tutaj w piątek i były bardzo dobre, zapach mają i dzisiaj biorę następnie od tej samej pani.
17: Można kupić bardzo tanio truskawkę, a może ona się w ogóle nie nadawać do zjedzenia. Może być kwaśna i nie. niedobra.
18: Deszczyk jak tam mało, jak przeleci taki drobny, to nie szkodzi, ale jak będzie dużo deszczyku, to nie będzie truskawki.
1: Z mieszkańcami Radomia rozmawiał Wojciech Wójcikowski.
19: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
1: Możliwe lekkie zachmurzenie, ale według synoptyków parasol możemy zostawić w domu, bo nie powinno padać. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 18 stopni.
19: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
20: Vox FM. Jest impreza.
1: Radom znów stanie się sceną dla sztuki ulicznej. W weekend w mieście odbędzie się 15. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji. W programie iluzjoniści, akrobaci, żonglerzy, połykacze ognia, szczudlarze czy żywe rzeźby. Impreza odbędzie się na Deptaku i Placu Korackiego. Udział jest bezpłatny.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Dzień dobry, sąsiadce.
8: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
7: To do zobaczenia.
8: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Wszystko brzmi lepiej
12: w harmonii.
11: Dwa głosy współgrają
12: ze sobą.
11: Przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
12: Harmonizer.
13: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
15: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
14: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
15: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
16: Uwielbiam rysowanie.
17: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
18: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
19: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Reklama.
20: Anna Wadowska, witam serdecznie wszystkich zmotoryzowanych. Zapinamy pasy i wyjeżdżamy w tej godzinie na ulicę Grójca. I tutaj już tradycyjnie postoimy na drodze krajowej numer 50 od strony Słomczyna aż do dojazdu do ronda honorowych dawców krwi. Więcej aut o tej porze na ulicy Piotra Skargi i Piłsudskiego. Jeśli jedziecie w stronę Warszawy, tutaj też musicie uzbroić się w cierpliwość. A teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację drogową w Radomiu i tutaj już tradycyjnie więcej aut na ulicy Malczewskiego. Postoicie, jeśli jedziecie w kierunku ulicy Wałowej. Więcej aut także przy Szpitalu Miejskim przy ulicy Lekarskiej. O tej porze także zakorkowana ulica Narutowicza w stronę Ronda Kisielewskiego. Jeśli jedziecie w stronę osiedla Borki, postoicie na 1905 roku i Maratońskiej. To tyle, szerokości i do usłyszenia.
0: Fox FM. Radom.
10: Program CPN przedłużony, paliwa będą tańsze do połowy czerwca. Za chwilę wypadek amerykańskiej armii w zachodniopomorskiej. Jeden z żołnierzy w ciężkim stanie. A na koniec jeszcze nietypowe warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sprawdzano refleks uczniów. Posłuchajcie.
21: Z przyjemnością. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Kasia Pilewska. Na zegarach punktualnie godzina 17.
10: Paliw niżej zostaną z nami na kolejne dwa tygodnie. Chodzi o rządowy program obniżający akcyzę i podatek VAT na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, czy CPN zostanie z nami na wakacje?
22: Rządowy pakiet antyinflacyjny wprowadzono 31 marca. Początkowo miał na celu ustabilizowanie cen paliw na stacjach po gwałtownych wzrostach. Rząd liczył, że wojna w Iranie niedługo się skończy, a ceny paliw wrócą do normy. Niestety, wakacje za pasem, a końca wojny nie widać. Dlatego niedawno pytałem ministra energii o przedłużenie programu na wakacje. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczył Miłosz Motyka.
23: Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach.
22: Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 40% w stosunku do poziomów sprzed amerykańskiego ataku na Iran 28 lutego.
10: Jeden z żołnierzy jest w ciężkim stanie. To po wypadku ciężarówki armii amerykańskiej między Czertyniem a Studnicą w zachodniopomorskiem. Pojazd z nieznanych na razie przyczyn zjechał z drogi i przewrócił się na pobocze. Poszkodowanych zostało w sumie 8 wojskowych. Relacjonuje Natalia Dorochowicz z wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie.
24: 5 zespołów ratownictwa medycznego zostało zadysponowanych do zdarzenia komunikacyjnego. Na miejscu wyzwania znajdowało się 8 poszkodowanych, w tym jeden w stanie ciężkim, który został przekazany na pokład LPR, 6 poszkodowanych przewiezionych do szpitala w stanie stabilnym oraz ostatni z grupy poszkodowanych, który pozostał w miejscu wezwania, gdyż nie wyraził zgody na transport do szpitala.
10: Okoliczności wypadku bada Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratury. Boją się o przyszłość swoich mieszkań i apelują do posłów o pomoc. Przed Sejmem pikietowali dzisiaj mieszkańcy warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej Koło. Ich sytuacja jest fatalna. Grunty, na których stoją ich bloki, mają nieuregulowany prawnie status. Powodem jest dzika reprywatyzacja tego terenu. W budynkach, których problem dotyczy, mieszka prawie 1500 osób. To jest dla nas być albo nie być, mówi mieszkanka Koła Elżbieta Gierak.
25: No nie, nie mogą nas wyrzucić, ale jak nam podniosą czynsz, tak jak było czyszczenie kamienic kiedyś, komornik, a co zrobi komornik? Tylko nas wyrzuci.
26: Radosław Bartosik, jestem prezes spółdzielni mieszkaniowej Koło. Ci ludzie są po prostu wykończeni psychicznie, ale ta sprawa nie dotyczy tylko tych 385 mieszkań, tylko 100 tysięcy rodzin, które żyją na gruntach nieuregulowanych.
27: A wszystko zaczęło się, szanowni państwo, od reaktywacji przedwojennej spółki przez miliardera Ryszarda Krause, który najprawdopodobniej skupił w ogóle akcje tej spółki na jakimś bazarze albo w jakiejś aukcji kolekcjonerskiej. To jest w ogóle patologia, która nigdy nie powinna była mieć miejsca.
10: Podkreślał miejski radny ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze Jan Mencfel. W Sejmie jest projekt autorstwa posłów PSL-u, który miałby uregulować status gruntów spółdzielni mieszkaniowych. W tej sprawie w Sejmie zebrał się dzisiaj parlamentarny zespół. Gogle VR, badanie refleksu i symulatory zamiast standardowej lekcji. Ponad 200 wrocławskich uczniów wzięło udział w nietypowych warsztatach z bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W jednej z podstawówek przygotowano specjalne stanowiska, dzięki którym młodzież może wczuć się w rolę kierowcy.
28: Chyba lekcje z symulacjami bardziej są takie doświadczalne, że możemy coś przeżyć. To tak samo jak zdawanie karty rowerową na udawanej drodze, a na przykład na takiej prawdziwej. Bo udawana to wiesz, że na przykład tu ci auto wyskoczy, który jest WF-istą, a tu nagle masz nieoczekiwane sytuacje.
10: Mówi 12-letnia Maja. Instruktor techniki jazdy Paweł Janicki zaznaczył, że głównym celem zajęć jest uświadomienie nastolatkom, co dzieje się na trasach.
21: No i fajnie, i takie zajęcia akurat bardzo, bardzo popieramy. Tak. Przynajmniej ja.
10: Tak.
21: Zwłaszcza, że imię ładne, Maja. 4 minuty po godzinie 17. Wiesz co w pogodzie? Czy mam
10: cię
21: oświecać?
10: Oświeć mnie, a ja się dowiem.
21: To ja cię oświecę w nocy, bo w nocy nie będzie nic świecić. 2 stopnie w Rzeszowie. Lokalne przymrozki przy gruncie.
10: Co to za historia?
21: No nie mam pojęcia, no.
10: Ja ludzie... To faktycznie ostrzeżenia.
21: Później się dziwią, że nikt na Podkarpacie nie chce jeździć. Jak 8 stopni w Koszalinie i w Gdańsku tej nocy.
10: To ja lepszej wiadomości. W piątek bardzo ciepło.
21: No bo piątek to jest piątek z definicji. Słuchaj, mówi się, że sukces ma wielu ojców, prawda?
10: Tak.
21: Ty przed chwilą informowałaś, że ten CPN się cały przedłuża, czyli będzie tańsze paliwo. 14.37 dzisiaj w Radiu Vox FM było tak. 23 minuty, mamy do godziny 15, jutro tania benzyna i tak będzie jeszcze chyba do niedzieli, bo do niedzieli obowiązuje ten cały program Cypyny, CPN, czyli ten, że tanie paliwo. No i od poniedziałku podobno wszystko ma wrócić do normy, czymkolwiek ona jest. A w poniedziałek jest Dzień Dziecka, ja się zaczynam obawiać i martwić, że to będzie święto tylko z nazwy. Także przepraszam bardzo, ale ja uważam się za ojca z tego sukcesu.
0: Ty powiedziałeś, czego chcesz, i to dostałeś.
21: Jak co? Jak w życiu?

Long End Junior albo Longi Junior. Tańcz, tańcz, tańcz. Dwa razy nie trzeba nas namawiać. 12 minut mamy już po godzinie 17. W to czwartkowe popołudnie, ba, żeby nie powiedzieć już nawet podwieczór, prawda? No to co, czas na podwieczorek? Bardzo proszę zająć się truskaweczkami, dlatego że truskaweczki są już polskie, są dobre, są drogie, bo jest ich mało. Jeszcze, ale podobno mają stanieć, chociaż nie bardzo, bo te przymrozki wycięły co drugą truskawkę. No i ci truskawkarze, czy jak tam się nazywają producenci truskawek, ostrzegają, że tanio to już było, niestety, także to trzeba się szykować, że w tym roku miłość wyznajemy ilością truskawek. Im większe wiaderko, tym większa miłość. A jak ktoś co, jak ktoś kocha truskawki i uwielbia truskaweczki, no to będzie musiał sięgnąć głębiej do kieszeni. A truskawki warto jeść, bo czytamy, że są bogate w wapno, w potas. Bardzo dużo. Magnezu mają dużo. Nieważne, czego mają dużo. Najważniejsze, że mają dużo smaku. I za to je najbardziej kochamy. I to w każdej postaci. Matko jedyna, jaką mam teraz ochotę. Przepraszam was, muszę na chwilkę lecieć. Do

0: Lady Gaga, abrakadabra była Lady Gaga, abrakadabra nie ma Lady Gagi. Tak robi tylko Lady Gaga, proszę państwa. Dzień dobry wszystkim tym, którzy dopiero się obudzili. No że śpiochy, jak tam? 19 minut mamy po godzinie 17, to gdybyście tylko pytali. Czy wy macie plany na tegoroczne lato, na tegoroczne wakacje? Macie czy nie macie? Bo jak nie macie, to już macie. 8 czerwca startuje trzecia edycja programu Ministerstwa Obrony Narodowej Wakacje z Wojskiem. Serio, jest taki program. Skierowany jest do młodych osób, jak czytam, które chcą przeżyć niezapomnianą przygodę, zdobyć cenne umiejętności, sprawdzić się w realiach służby wojskowej. O co chodzi? Jedziecie na takie wakacje i możecie liczyć na intensywne szkolenie, atrakcyjne wynagrodzenie i pełne zabezpieczenie socjalne. Program Wakacji z Wojskiem jest skierowany do osób w wieku od 18 do 35 lat. Uff, nie załapuje się. Uczestnicy otrzymają wynagrodzenie blisko 6 tysięcy złotych brutto za 27 dni szkolenia. Wojsko bierze na siebie zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opieka medyczna, ubezpieczenie. Generalnie dostajecie wszystko w pakiecie. Wakacje z wojskiem. Jak ktoś was zapyta, jakie to były wakacje, to możecie mówić wprost: bombowe.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Dowcip mi się od razu przypomniał, jak wraca taki mały Jasio z wakacji i mama pyta: no i jak było na wakacjach u dziadka? Klawo, proszę ja ciebie. Erika, I don't know, mig podzielimy na pół za chwilę, 20 minut mamy po 17, za 10 minut najświeższe wydanie wiadomości, także sportowych. To co misiaczki lubią najbardziej.

0: potencjał imprezowy bardzo duży. Digidi, digidi, tak się nazywa ten kawałek. Oj, coś czuję, że namiesza w playlistach i to takich letnich w całej Europie. 28 minut po 17, za 2 minuty będą wiadomości, tak.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
7: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
8: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.
0: A na zegarach punktualnie 17.30 to jest czas, kiedy zapraszamy na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM, a robimy to wraz z Katarzyną Pilewską.
10: Śmiertelny wypadek w Jaroszowicach w Małopolsce. Nie żyje policjant. Na Krajowej 28 samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zginął 35-latek z osobówki. Na miejscu trwa akcja służb. Są utrudnienia, mówi Agnieszka Petek z policji w Wadowicach.
11: Na obecną chwilę nadal wszystkie służby pracują na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Droga krajowa jest zablokowana całkowicie w obu kierunkach. Organizowane są objazdy przez Jaroszowice.
10: Ofiarą wypadku, jak się okazało, jest policjant. Mundurowo pełnił funkcję dzielnicowego w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach. Przyczyny wypadku będą wyjaśniać prokuratura i policja. Pożar w centrum Łodzi, ranny strażak i mieszkaniec. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze kamienicy. Strażacy szybko dotarli na miejsce i sprawnie opanowali sytuację. Ogień nie rozprzestrzenił się na kolejne lokale. Pomocy medycznej wymagał lokator, który zatruł się tlenkiem węgla. Ranny został też jeden ze strażaków biorących udział w akcji. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaproszenie ognia. Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomaki, symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Hubert Hurkacz, Francis Tiafoe. Trwa mecz. To jeden z meczów drugiej rundy na wielkoszlemowym turnieju French Open, który trwa. Mecz rozgrywany na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. My sprawdzamy wynik.
0: Co tam się w ogóle dzieje? No sprawdzamy, właśnie. Ale ludzie drodzy, 2-2 jest w setach. Aha. I trwa decydujący set. Jest 3-4, ale zaraz będzie chyba 4-4, bo jest przewaga dla Huberta Hurkacza, więc myślę, że będą panowie się bili do końca.
10: To był nasz sportowy specjalista. Dziękuję Kamil bardzo. Rutkowski. Zaczynamy teraz czytać kolejne wiadomości. Proszę. Jeszcze tylko przypomnę, że Maja Chwalińska dzisiaj jest życiowym sukcesem. Tak. Wygrała z belgijską tenisistką Elmar Stens 6-4-6-0 i już zameldowała się w drugiej rundzie, znaczy w trzeciej rundzie French Open w Paryżu. Teraz zostawiamy na chwilę tenis. Do Huberta Hurkacza wrócimy o 18, ale zajmiemy się ekstraklasą, do której zostały tylko dwa kroki. Dziś Polonia Warszawa zagra z Wieczystą Kraków w półfinale baraży. W zeszłym roku czarne koszule odpadły na tym etapie play-offów. Chcemy co najmniej zrobić o krok więcej, mówi nam trener Polonii Mariusz Pawlak.
1: Wiara jest duża tutaj w klubie. Wszyscy wierzymy w to, że stać nas na rozegranie dobrego meczu.
10: Polonia zagra z Wieczystą o 20:30.
0: As serwisowy Huberta Hurkacza jest 4-4 w kolejnym. Ale zobacz, co tam się dzieje. To ponad 4 godziny grają. Tu nie ma się co zastanawiać. Tu trzeba... I? Wiesz, to już jest kwestia patriotyczna, to nie ma żartów. W Paryżu z Amerykaninem, jeszcze jakby z Niemcem grał.

0: Słuchajcie, ja nie chcę być tutaj jakiś bardzo wiadomo, ale ten Hubert Hurkacz gra od tylu godzin. On zaczął dawno temu. Zaraz po południu gra. Matko jedyna, co tam się dzieje, bo jest 2-2 w setach. No i w drugim, ale Francis Tiafoe wygląda na to, że ten Amerykanin chce to skończyć za szybko, w ogóle bez sensu. No i jaki to wystawia świadectwo naszej pięknej przyjaźni polsko-amerykańskiej. 3 piłki meczowe będzie miał Francis Tiafoe. To się nie dzieje. No ludzie, prawie 5 godzin i ten Hubert Hurkacz biedny tam gra, no to... Pamiętacie, jak taka śmieszna historia, jak przed chwilą mówiłem o tym, że 3 piłki będzie meczowe miał Francis Tiafoe, no to jedna wystarczyła niestety Hubert Hurkacz. Po 5 godzinach finalnie przegrał z Francisem Tiafoe i odpada z Rolanda Garrosa. Ale 5 godzin pojedynku! No, przepraszam, ale z patriotycznego obowiązku powiem tak, Hubi, dobra robota.
1: Reklama.
2: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664-064-400.
4: 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
5: MediaMarkt.
6: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
7: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
8: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
9: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
10: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o twojej przyszłości.
1: Reklama.
11: Vox FM.
12: Vox FM.
1: Radom.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Dzień Dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
8: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Between Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
7: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
8: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
1: Reklama. Vox FM Radom.
9: Ogromny pożar lasu pod Warszawą, płonie 5 hektarów. To na początek. W wiadomościach też ustawa o statusie osoby najbliższej. Jutro w Sejmie głosowanie. Na koniec jeszcze sport. Zajrzymy na zgrupowanie kadry i na paryskie korty tenisowe. Posłuchajcie.
10: Słuchamy. Wiadomości Vox FM o godzinie 18 przygotowała i przedstawi już teraz Katarzyna Pilewska.
9: Gigantyczny pożar lasu pod Warszawą. Płonie blisko 5 hektarów lasu w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim w akcji kilkuset strażaków.
11: Na miejscu działają 42 zastępy straży pożarnej. W tym momencie działają już 2 plutony z powiatów mińskiego oraz węgrowskiego. Na miejscu udają się kolejne z powiatu legionowskiego i wyszkowskiego.
9: Mówi Karolina Jaworska z Straży Pożarnej w Warszawie. W gaszeniu ognia z powietrza strażaków wspierają również specjalistyczny samolot Dromader i śmigłowiec Black Hawk. Projektem chwali się rządowa koalicja, ale najpewniej zablokuje go prezydent. Jutro w Sejmie głosowanie w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Prezydencki minister Paweł Szefernaker zapowiedział już, że jeśli ustawa w obecnym kształcie wyjdzie z parlamentu, to nie uzyska podpisu Karola Nawrockiego. Za chwilę rozpocznie się ostatnie, przed ostatecznym głosowaniem, posiedzenie sejmowej komisji w tej sprawie. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa.
12: Tak jest, dzień dobry. Politycy rządowej koalicji, szczególnie z Lewicy i PSL-u, czyli dwóch ugrupowań, które są odpowiedzialne za ten projekt, przekonują, że są gotowi na kompromisy z prezydentem.
13: Mam wrażenie, nie tylko ja, że życzliwość pana prezydenta do tego typu regulacji jest większa niż otoczenie pana prezydenta.
12: Mówi Urszula Pasławska z PSL-u, a Katarzyna Kotula z Lewicy dodaje, że twórcy projektu czekają na konkrety od kancelarii prezydenta.
14: Nie ma żadnego merytorycznego zarzutu do tej ustawy. To jest decyzja polityczna pana prezydenta.
12: Według kancelarii prezydenta ustawa o statusie osoby najbliższej to próba wprowadzenia tylnymi drzwiami związków partnerskich, na co nie ma zgody Karola Nawrockiego.
9: Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej zakłada możliwość zawarcia umowy u notariusza, która pozwoli partnerom na wspólne rozliczanie, prawo do korzystania ze wspólnego mieszkania czy dostęp do informacji medycznych. Posłowie zagłosują w tej sprawie jutro przed południem. Potem ustawa trafi do Sejmu i ostatecznie na biurko prezydenta. Chcieli kupić napoje energetyczne, użyli podrobionej aplikacji mObywatel. Trzej nastolatkowie trafili na policję.
15: Z uwagi na młody wygląd zostali oni poproszeni przez sprzedawcę o okazanie dokumentu potwierdzającego pełnoletność. Każdy z nastolatków przedstawił dokument ze swoim zdjęciem wyświetlony na stronie przypominającej aplikację mObywatel. Jak ustalili policjanci, nieletni wygenerowali cyfrowe dowody osobiste.
9: Mówi nam Natalia Szymańska z głogowskiej policji. Nastolatkowie zostali przewiezieni na komendę, gdzie przeprowadzono czynności, a następnie zostali przekazani pod opiekę rodziców. Młodzież za swoje czyny odpowie przed sądem rodzinnym. Nasza piłkarska kadra na zgrupowaniu we Wrocławiu. Trwają przygotowania do dwóch towarzyskich meczów z Ukrainą i z Nigerią, ale oczy kibiców skierowane głównie na Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub. Kapitan reprezentacji był pytany również o przyszłość w drużynie narodowej.
16: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
9: Przyznaje Lewę, a trener Jan Urban pytany o najbliższe mecze liczy, że sparingi pozwolą przetestować kilku zawodników.
17: W tych spotkaniach sparingowych faktycznie można by zobaczyć większą ilość piłkarzy, debiutantów, robić jakieś próby zmiany systemów.
9: Mecz z Ukrainą w niedzielę o 17.30 we Wrocławiu. Z Nigerią gramy w środę na PGE Narodowym w Warszawie. I jeszcze Paryż. Po niemal 5-godzinnej walce w pełnym słońcu Hubertowi Hurkaczowi niestety nie udało się awansować do trzeciej rundy turnieju French Open. Ostatecznie, Kamil, trzymaj się, Polak przegrał z Amerykaninem 3-2.
18: Nie, no to jest, to trzeba odwołać, bo przegramy. 5 godzin.
9: Pełne słońce.
18: Rozumiesz, co robiliśmy? Przypomnij sobie, co robiłaś 5 godzin temu.
9: Tak, czy...
18: A on grał w tym czasie.
9: I jadłam lunch.
18: No właśnie, a on cały czas grał.
9: Wiem.
18: Grał, machał tą rakietą.
9: Jesteśmy z tobą, to była naprawdę walka.
18: No była.
9: Walka. Ja miałam walkę, żeby przeczytać wynik. Ty miałeś walkę, żeby go zdobyć. Walczyliśmy razem.
18: Znasz ten dowcip? Jak wracam? Był. Siedzi i gra. Dwa stopnie tej nocy w Kielcach i w Rzeszowie, a w ogóle jak będziecie wychodzić, to się nie kładźcie, bo przy gruncie to jakieś minusowe temperatury. 8 stopni w Koszalinie i w Gdańsku. Ja nie wiem naprawdę, no to co ja mam powiedzieć. Jutro co tam będzie? Jutro
9: będzie lepiej, że będzie cieplej, że coraz cieplej się robi, że już jutro 26 stopni na zachodzie kraju i pełne słońce.
18: A może by jeszcze raz wystawić tego Huberta Hurkacza jutro?
9: A może?
18: Bo to wiesz, kiedyś była taka drużyna, która miała grać, ja już zagram muzykę, ale kiedyś miała być taka drużyna, która miała grać, ale odmówili w piłkę nożną, bo argumentowali piłkarze, że za ciepło na stadionie, za dużo ludzi. I co ciekawe, wyszli i wygrali. September Cry for You, Hunter X Golden za chwilę, a wiadomości za godzinę.

0: Rocks FM.
1: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej masz.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
7: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z solarkiem.
6: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
7: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
6: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
7: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
8: Szukasz idealnych mebli do swojego domu? Salony Olimp Meble zapraszają. Szeroki wybór mebli do każdego pomieszczenia. Fachowa obsługa i doradztwo, rabat 10% i wygodne raty 0%. Stwórz wnętrze swoich marzeń. Nie czekaj, odwiedź nasze salony. Grójec, ulica Olimpijska 1, Radom, ulica Czysta 4. Olimp Meble. Jakość, styl i komfort w twoim domu. Mebleolimp.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
16: Vox FM Radom.

0: Autopromocja. Śpisz?
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama.
9: Vox FM.
2: Vox FM Radom.
9: Vox FM Radom.
10: Pożar w rezerwacie na Lubelszczyźnie. Ogień objął już 3 hektary. Płonie też las pod Wołominem. Na miejsce jedzie nasz reporter. Od tego zaczniemy. W wiadomościach podpisanie pierwszych umów z programu SAFE. Ale koniec prezent na Dzień Dziecka od kolei. Zapraszam. Jest 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Pożar lasu w rezerwacie Liski w gminie Międzyrzec Podlaski na Lubelszczyźnie. Od tego zaczynamy wiadomości. Szacuje się, że ogień objął już około 3 hektarów lasu. Na linii nasz reporter Arkadiusz Michlewicz, który zna szczegóły.
11: Zgłoszenie o pożarze wpłynęło od pilota lekkiego samolotu. Do akcji natychmiast zadysponowano 13 pojazdów pożarniczych, 2 kłady oraz drona. W akcji gaszenia pożaru bierze udział ponad 50 strażaków z gminy i miasta Międzyrzec Podlaski oraz gminy Drelów w powiecie bialskim. Na miejsce skierowano też grupę operacyjną z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
10: Walka z ogniem też na Mazowszu. Płonie około 5 hektarów lasu pod Wołominem. Na miejscu pracuje 45 zastępów Straży Pożarnej, 2 dromadery i śmigłowiec Black Hawk. Sytuacja jest dynamiczna. W drodze na miejsce nasz reporter, z którym połączymy się w kolejnych wiadomościach. Zagwarantuje szyfry nie do złamania. Teraz pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. W podwarszawskim Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą one dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Polska, przypomnijmy, ma w sumie pozyskać z programu ponad 180 miliardów złotych.
12: To jest 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj. To jest właśnie ten start, ten moment, kiedy to wszystko rusza.
13: Dzisiaj tą kropkę nad i w programie SAFE, w programie Bezpiecznej Polski stawiamy, rozpoczynając tur podpisywanych umów. To jest symboliczne, bo to będzie przejazd po całej Polsce, tutaj w Legionowie, za chwilę w Warszawie, Ożarów Mazowiecki, Gdańsk, Bydgoszcz.
10: Mówili premier Donald Tusk i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Zgodnie z zapowiedzią rządu do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE. Tajemnicza śmierć kilkudziesięciu ptaków w fontannie w Lublinie pozostaje niewyjaśniona. Sanepid nie wykrył w wodzie żadnych niebezpiecznych substancji. Temat śledzi Bartek Ważny.
14: Policja cały czas przegląda monitoring z osiedla Mickiewicza w Lublinie, aby sprawdzić, czy ktoś nie miał wpływu na śmierć około 30 ptaków. Zwierzęta zostały zabezpieczone i przekazane do badań, których podejmie się biegły sądowy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi też prokuratura.
10: Przypomnijmy, 30 martwych ptaków znaleziono w niedzielę w fontannie przy ulicy Wallenrode. Były to głównie kosy. Coraz więcej 17-latków wsiada za kierownicą. WORD w Łodzi przeżywa prawdziwe oblężenie chętnych, którzy chcą zdobyć prawo jazdy jeszcze przed 18.
4: Jest dość wysoka zdawalność i zachęcamy te osoby do uzyskiwania tych uprawnień z uwagi na to, że pomimo pewnych obostrzeń w momencie uzyskania 18 lat będzie na pewno bardziej doświadczonym kierowcą jak osoba, która jako 18-latek zdaje u nas egzamin.
10: Mówi Michał Gogolewski, dyrektor WORD w Łodzi. Taka możliwość dały ją przepisy, które weszły w życie w marcu. Potrzebna jest jednak zgoda rodziców, a przez pierwsze pół roku młody kierowca może jeździć tylko z doświadczonym opiekunem. Od początku marca do egzaminu w Łodzi i regionie podeszło już prawie 2717-latków. Co drugi zdaje egzamin za pierwszym razem. A jeśli do 18 brakuje nam nie miesięcy, a kilku lat, możemy przesiąść się z auta do pociągu. Małopolski samorząd przygotował specjalny prezent dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. 1 czerwca pojadą koleją za złotówkę. O szczegółach mówi marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka.
15: 30 i 31 maja dedykujemy pociągi za 1 zł dla uczniów, którzy posiadają legitymację szkolną, a dla dzieci, które są do 4 roku życia, przejazdy są nieodpłatne. Takimi akcjami przyciągamy na kolej naszych najmłodszych pasażerów, którzy w przyszłości będą podróżować do szkoły, do pracy czy też na studia.
10: Bilety za złotówkę będą obowiązywać w pociągach kolei małopolskich, Polregio, śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych. 12 stopni w tym momencie w Elblągu, tam jest najzimniej, i 21 we Wrocławiu, to najcieplejsze miejsce. Ale dziś w nocy temperatury spadną i w centralnej Polsce mamy ostrzeżenie przed przymrozkami. Od Grudziądza przez Bydgoszcz, Włocławek, Skierniewice aż po Tarnobrzeg. Tam możecie spodziewać się dużych spadków temperatury w nocy do minusowych stopni. W piątek już zdecydowanie cieplej, 25 stopni na zachodzie, 22 w centrum, 17 na wschodzie, deszcz na północy kraju.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
0: Reklama.
7: Vox FM.
8: Vox FM.
7: Radom.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Miliony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama.
3: Vox FM.
2: Rado.
4: Gigantyczny pożar lasu pod Warszawą, kilkadziesiąt hektarów w ogniu. Na miejscu nasz reporter, to na początek. W wiadomościach nieunieważniony przetarg na nowe śmigłowce LPR, a na koniec jeszcze sport. Hubert Hurkacz żegna się z turniejem po niemal 5-godzinnej walce. Posłuchajcie. Jest 20, zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Policyjny Black Hawk pomaga gasić pożar lasu pod Warszawą. Ogromny pożar lasu wybuchł w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim, niedaleko Warszawy. Płonie już kilkadziesiąt hektarów. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Tak jestem, dzień dobry.
4: Dzień dobry Mateuszu, powiedz, jak wielu strażaków walczy z żywiołem.
5: W akcji gaśniczej bierze udział około 150 strażaków, ale ze względu na silny wiatr sytuacja jest bardzo dynamiczna i możliwe jest skierowanie kolejnych zastępów z okolicznych powiatów. Ogień początkowo obejmował około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych lasu, jednak pożar szybko zaczął się rozprzestrzeniać.
6: Bo u nas widać
7: 40 km.
6: 44 km.
7: Jest tak zadymione całe miasteczko i czuć dym wszędzie.
5: Straż pożarna podkreśla, że na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani zagrożeniu dla okolicznych miejscowości. W działaniach z powietrza pomaga policyjny Black Hawk wyposażony w specjalny zbiornik, który umożliwia zrzut tysięcy litrów wody bezpośrednio nad linią ognia.
4: Dziękuję bardzo, to był Mateusz Gołębiewski. Będziemy się jeszcze łączyć. Tragedia w Tatrach. Nie żyje turysta poszukiwany przez ratowników Topr. Zginął po upadku z wysokości w rejonie w Zawraciku. O zaginięciu rano jego siostra zgłosiła ratownikom, że nie wrócił z wycieczki w górę. Przetarg na nowe śmigłowce dla lotniczego pogotowia ratunkowego unieważniony. Jeszcze kilka tygodni temu informowaliśmy, że LPR do końca przyszłego roku zamierza doposażyć swoją flotę o 5 nowych maszyn. Dziś wiadomo już, że przynajmniej na razie nie uda się zrealizować tego planu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłestun. Mateuszu, dlaczego unieważniono przetarg?
8: W związku z ogłoszonym przetargiem do LPR-u nie wpłynęła żadna oferta od producentów. Termin ich składania minął dziś przed południem. Według moich nieoficjalnych informacji producenci z Polski i przedstawicielstwa zagranicznych firm celowo nie startowały w tym postępowaniu. Jak ustaliłem, to forma ich sprzeciwu wobec wymogów, jakie postawiono przy ogłaszaniu przetargu. Producenci przekonują, że spełnić mogła je tylko jedna konkretna firma. Na razie nie wiadomo, czy LPR ogłosi nowy przetarg. Jak przekazała mi rzeczniczka pogotowia, dyrekcja będzie do tego dążyć.
4: To był Mateusz Chłestun, dziękujemy. Dzieci i młodzież do 16 lat z obowiązkowymi kaskami. 3 czerwca wchodzi w życie nowy przepis dla prowadzących rower i hulajnogą elektryczną. Rafał Różycki potwierdził i sprawdził, czy nastolatkowie wiedzą o tych zmianach.
9: Czy wy słyszeliście o tych zmianach?
10: Nie słyszeliśmy. Coś tam się obiło o uszy.
11: No, ja jeszcze takich rzeczy nie słyszałem, ale już się od pana dowiedziałem teraz.
12: Słyszałem, aczkolwiek nie przypuszczałem, że będzie to tak szybko.
9: Czy wam się ta zmiana podoba, czy nie?
11: Oczywiście, że nie. Kask może i jest bezpieczny, ale w dużej mierze też przeszkadza, szczególnie jak ktoś ma full face'a, tak po prostu czekać się na miasto, no to nie rozumiem sensu.
10: Kask jest, ale no trochę nieużywany.
9: To teraz chyba będzie.
10: Będzie, bo będą mandaty. No nie chcemy raczej tego, więc chyba będziemy musieli zakładać.
4: Za brak kasku będzie groził mandat w wysokości 100 zł. Otrzyma go rodzic.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Hubert Hurkacz za burtą French Open. Polak przegrał z rozstawionym z numerem 19 Amerykaninem Francesem Tiafoe.
13: Bardzo przykra porażka Hubiego Hurkacza i tutaj niestety no, zemścił się ten niski ranking Hubiego, bo już w drugiej rundzie trafił na bardzo mocnego, świetnie dysponowanego rywala.
4: Mówił Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu. Rozgrywane w upale spotkanie trwało aż 4 godziny i 43 minuty. To był dobry tenis, dodaje Michał Chojecki.
13: Naprawdę mecz stał na bardzo wysokim poziomie. No jednak Hubi przegrał. Przykre jest to, że Hubi się robi takim mistrzem od pięknych porażek, że to jest naprawdę bardzo fajny chłopak, niesamowity taki tenisista z wielkim talentem, ale jednak ta sfera mentalna no bardzo często go zawodzi właśnie w kluczowych momentach tak ważnych pojedynków.
4: A przed nami kolejne emocje i kolejne pojedynki. Jutro o 12:00 polski mecz. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Lewy i Spółka zameldowali się we Wrocławiu. Ruszy zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry przed towarzyskimi meczami. W niedzielę Polska zagra z Ukrainą. Następnie biało-czerwoni przeniosą się do Warszawy, gdzie w środę zmierzą się z Nigerią. Wiadomo, że w pierwszych dniach zgrupowania zabraknie Michała Skurasia, którego chęt ma do rozegrania jeszcze jeden mecz. noc będzie chłodna, nawet przymrozki dzisiaj pokazuje mapa. Przede wszystkim te ostrzeżenia przed przymrozkami w centralnej części kraju. Temperatura może spaść do poniżej zera w okolicy pierwszej w nocy. Rano powinno się już trochę rozpogodzić. Jeżeli chodzi o piątek, to 26 stopni nawet na zachodzie kraju, 22 w centrum, najchłodniej będzie na wschodzie, tam 17 i tam również może pojawić się deszcz. Ładniejsza będzie już sobota, bo cieplej, ale burzowo.
3: Fox FM. Yeah, yeah.

0: reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: codziennie po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Dziennie 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Reklama.
6: Gigantyczny pożar pod Warszawą. Lokalne władze mówią o podpaleniu. Na miejscu jest nasz reporter. Zarządzono ewakuację. Od jego relacji zaczniemy. Za chwilę też śmiertelny wypadek z udziałem hulajnóg elektrycznych, a na koniec gigantyczny sukces Mai Chwalińskiej. Posłuchajcie. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Dramatyczna walka z ogniem i ewakuacja mieszkańców. Płonie las w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Ogień objął już blisko 100 hektarów. Sytuacja jest na tyle niebezpieczna, że rusza ewakuacja mieszkańców wsi Ołdakowizna. Na miejscu nasz reporter Mateusz Gołębiowski, który ma najnowsze informacje.
7: Dobry wieczór, ze mną jest wójt gminy Poświętne, Sylwester Niźnik. Dobry wieczór.
8: Witam serdecznie.
7: Co wiemy na ten temat? Jak dużo strażaków walczy? Jak duży teren jest zajęty ogniem?
8: W tej chwili jest ponad 100 hektarów zajęte ogniem. W tej chwili zaczynają być ewakuowani mieszkańcy z Ołdakowizny gminy Stanisławów. No jest za duże zadymienie, bardzo duży wiatr. W związku z tym nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną opanować tego zarzewia ognia. Podejrzewam, że na chwilę obecną nikt nie ucierpiał. Z tego co wiemy, to jest zarzewia, trzy zarzewia były ognia. Z tego było podpalenie. Ewidentne podpalenie.
7: To już wiemy, tak?
8: Tak.
7: Dziękuję bardzo.
6: I jak słyszymy z informacji przekazanych przez władze gminy Poświętne, przyczyną gigantycznego pożaru lasów w miejscowości Międzyleś było podpalenie. Z żywiołą walczy ponad 60 zastępów Straży Pożarnej. W akcji biorą udział także samoloty gaśnicze i policyjny Black Hawk. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku z udziałem dwóch osób jadących na hulajnogach elektrycznych. Do zdarzenia doszło przy Troczewskiego w Kutnie. Po zdarzeniu z 15-latkiem 51-letni mężczyzna upadł i uderzył głową w metalowy słup. Mężczyzna zmarł.
9: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
6: Mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury. Śledczy prowadzą postępowanie w sprawie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W sprawie powołany zostanie biegły do spraw techniki jazdy i rekonstrukcji wypadków. I jeszcze tylko zgoda MON i można budować. Gorzów zdobył finansowanie na wykonanie bazy wojskowej dla Brygady WOT-u. Koszt szacuje się od 100 do 200 milionów złotych. Po kilku miesiącach negocjacji magistrat uzyskał wstępne porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który sfinansuje inwestycje. Pozostaje jeszcze podpisanie umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa, liczy, że nastąpi to w najbliższych tygodniach.
10: Taką ofertę Bank Gospodarstwa przedłożył nam. My to przedstawiliśmy Ministerstwu Obrony Narodowej. Są to bardzo dobre warunki, tak naprawdę na rynku komercyjnym nieosiągalne. W związku z tym myślę, że to porozumienie zawrzemy z MON-em i wchodzimy w czas realizacji.
6: Inwestycje realizować będzie spółka córka Gorzowskich Inwestycji Miejskich, która zostanie powołana w tym celu. W tym roku powinien być gotowy projekt, a kolejne dwa lata zajmie budowa. Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, rosomak i symulator dechowania. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności. Życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polka sprawiła kolejną niespodziankę na kortach Rolanda Garrosa. Wygrała z belgijską tenisistką Elis Mertens 6-4, 6-0 i po raz pierwszy w karierze zameldowała się w trzeciej rundzie turnieju wielkoszlemowego.
11: Piękna historia generalnie, bo Maja Chwalińska, jak wiadomo, awansowała do Roland Garros w kwalifikacjach. To jest bardzo utalentowana zawodniczka, przyjaciółka Igi Świątek z czasów juniorskich i fajna sprawa, że wreszcie zaczyna na tej seniorskiej również arenie pokazywać swoje ogromne możliwości.
6: Mówi Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu. O awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa 24-latka powalczy w sobotę. Jej rywalką będzie Greczynka Maria Sakkari. Ostrzeżenia przed przymrozkami dziś w Polsce. W środkowym pasie mamy tutaj możliwe przymrozki. Temperatura ma spaść poniżej zera około 1-2 w nocy. Później w piątek w ciągu dnia ona urośnie nawet do 26 stopni na zachodzie kraju, 22 w centrum i 17 na wschodzie. Również na wschodzie i na północnym wschodzie może jutro trochę popadać. W pozostałej części kraju raczej bez deszczu i z dużą ilością słońca. Niedziela już deszczowa.
12: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
13: Daria Żurowska, zapraszam. Zaczniemy od rozmowy z

0: Wadowskiej. Ze mną dzisiaj burmistrz miasta i gminy Przytyk, Dariusz Wołczyński. Dzień dobry. Zacznijmy sobie od budowy parkingu przy lecznicy. Czy tutaj już jest jakiś postęp, jeśli chodzi o realizację tego projektu?
1: Już mamy stosowną dokumentację i pozwolenia na ten cel. Mamy zabezpieczone środki w budżecie. Potrzeba trochę czasu, bo ogłoszenie przetargu jest planowane na drugi kwartał, czyli już niebawem. Mam nadzieję, że moje koleżanki rozpoczną tąże procedurę i w tym roku na pewno na 100% musi ta inwestycja zostać zrealizowana, bo jest bardzo, bardzo potrzebna. Jeśli są to nasze środki własne, nie czekamy na wsparcie z innych źródeł ze względu na ten czas i na tą potrzebę zrealizowania szybko tego przedsięwzięcia. Więc za chwilę ruszamy, powstanie około 25-26 miejsc parkingowych, co pozwoli udrożnić drogę powiatową ulicę Kościelną, ponieważ to ta droga przez prężnie działający nasz ośrodek zdrowia została zablokowana samochodami, które parkują po jednej i po drugiej stronie ze względu na brak miejsc parkingowych.
0: Czyli tak naprawdę inwestycja, która ma nie tylko zwiększyć komfort, ale poprawić także bezpieczeństwo.
1: Przede wszystkim, bo już kilka zdarzeń takich stłuczek drogowych właśnie przy okazji parkowania tychże samochodów na ulicy Kościelnej przy ośrodku zdrowia miało miejsce, więc jak najbardziej powinno być to zrealizowane wcześniej, ale prowadziliśmy dialog przez jakiś czas z powiatowym zarządem dróg, aby właśnie w pasie drogi powiatowej te miejsca parkingowe mogły powstać. Ja cały czas i do tej pory twierdzę, że to jest kłopot powiatu, bo oczywiście drogą powiatową zarządza powiatowy zarząd dróg, starostwo, ale nie udało się porozumieć, więc wykonane zostaną te miejsca za budynkiem. Głównie na tych miejscach będą parkowali pracownicy, bo oni też udostępnią te miejsca tutaj z przodu, ale i również pacjenci. Mam nadzieję, że ta sytuacja zostanie rozwiązana, a jeżeli nie, no to będziemy dalej analizować tą kwestię i myśleć o kolejnych rozwiązaniach, które spowodują, że będzie bezpieczniej i wygodniej.
0: Rezerwujecie jaką kwotę w budżecie na realizację tej inwestycji?
1: 700 tysięcy złotych.
0: Czyli tak naprawdę w tym momencie już dokumentacja przetargowa, włącznie z projektem, tak? Dobrze zrozumiałam?
1: Tak, jest wykonana i będziemy w tym kwartale, drugim kwartale będziemy ogłaszać przetarg. Środki zabezpieczyli radni w budżecie na ten rok już w grudniu.
0: Te miejsca są jak widać bardzo potrzebne, bo ośrodek prężnie się rozwija. Najbardziej chyba takim odwiedzającym przez pacjentów i wybierających przez pacjentów jest rehabilitacja, ale nie tylko, bo też kiedyś też rozmawialiśmy już jakiś czas temu o tym, że w ośrodku jest też wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży.
1: Tak, jak najbardziej. Mamy kontrakt na chirurgię, mamy kontrakt na neurologię. Przyjmują co jakiś czas lekarze kardiolodzy też w naszym ośrodku zdrowia. Naprawdę, nasz ośrodek zdrowia prężnie działa. Wyróżniamy się w regionie tąże instytucją i cieszymy się, że tak udało się to zorganizować. Potrzebny był do tego odpowiedni menadżer, odpowiednia grupa ludzi, którzy chcieli coś zrobić dobrego i faktycznie to tak teraz działa. Brakuje miejsc parkingowych, ale i nie tylko, bo cały czas się rozwijamy. Niedługo będę mógł się

0: chce 2-3 miesiące, żeby korzystać z rehabilitacji. Teraz podpytywałem, że na tak zwane CITO, czyli na jak ktoś chce się pilnie dostać na rehabilitację, żeby właśnie dokonać jakichś zabiegów, no to zapisy trwają na luty 2027, więc jest to termin odległy, mocno odległy. I jak najbardziej inne przestrzenie działają prężnie, stomatologia, potrzeby w zakresie psychologii dla dzieci i młodzieży, gdzie też zachęcam do korzystania z tych świadczeń. Nie trzeba mieć żadnych skierowań, wystarczy zgoda tylko i wyłącznie rodziców. Nasz ośrodek zdrowia współpracuje ze szkołami, też czasami tamte porady się również odbywają, sesje, terapie wszelakiego rodzaju. Jest to kontrakt 4-letni. Zaskoczony jestem ilością osób, które chcą korzystać z tychże porad, co mnie bardzo cieszy przede wszystkim. Nieraz, jeżeli widzimy, że coś się dzieje, to lepiej skonsultować taką sytuację, niż czekać, aż zadzieje się coś niepokojącego i złego.
1: Jak mieszkańcy mają taką możliwość, ale też wspomniał tutaj pan o nadwykonaniach, czyli od sytuacji, która już wiemy, w całej Polsce jest dosyć dynamicznie, włącznie z Czarnym Tygodniem i protestami szpitali tak naprawdę w całej Polsce. Jak wygląda sytuacja tutaj u was w lecznicy, jeśli chodzi właśnie o ten system płatności, refundacji tych wszystkich świadczeń, które tutaj świadczycie, i czy to wpływa na jakąś taką stabilizację finansową placówki?
0: Na chwilę obecną kondycja ośrodka jest dobra, a jako ośrodek zdrowia ma wynik dodatni cały czas, więc nie ma tu potrzeby, abyśmy udzielali jakiegoś wsparcia. Co prawda, co jakiś czas samorząd pomaga naszej jednostce poprzez zakup choćby odpowiedniego profesjonalnego sprzętu, czy jakiś czas temu, kilka lat temu, rozbudowaliśmy również tą naszą przychodnię. Myślę też, że problem jest taki mocno złożony. Od wielu, wielu lat wszyscy mówią, że potrzebna jest gruntowna reforma służby zdrowia, potrzebne więcej środków na tą służbę zdrowia. No i każdy rząd się po prostu boi tych odważnych decyzji. One muszą się w którymś momencie zadziać, bo będzie źle, będzie jeszcze gorzej. Nie ma tych środków na nadwykonania, koszty idą w górę, paliwa, płacy i tak dalej, a za usługi medyczne stawki wzrastają w stopniu bardzo nieznacznym, czyli śladowym. I to jest ten problem, to jest ten kłopot. I tak jak wspomniałem, współczuję tym małym szpitalom powiatowym głównie i tam te problemy widzimy teraz i o nich mocno słyszymy, a nasz ośrodek zdrowia walczy. Prężnie działając, to też powoduje, że właśnie nie mamy jakichś tam większych kłopotów finansowych.
1: No jeśli tych kłopotów nie ma, a ten rozwój widać placówki jest, czy planujecie otwierać właśnie nowe specjalizacje, dostęp do nowych lekarzy?
0: Od jakiegoś czasu rozmawiamy o kontrakcie na ginekologię. To nie od nas jest uzależnione. Jesteśmy gotowi. Mamy odpowiednie pomieszczenia przygotowane na ten cel. Pani dyrektor, i to też jest dużym wyzwaniem, poszukuje odpowiedniego specjalisty, lekarza, który by chciał u nas przyjmować. I chyba w dzisiejszych czasach właśnie w tych mniejszych POZ-ach jest to największy kłopot, czyli kadra medyczna, lekarze. Zobaczymy, czy się uda. Na chwilę obecną nie ma jeszcze takiej informacji. Podejrzewam, że nie były kontrakty w tym zakresie uruchamiane. Też pozytywna rzecz, że w naszej placówce oświatowej, w szkole podstawowej zostanie uruchomiony też gabinet stomatologiczny. To też taka medyczna kwestia, o której warto wspomnieć.
1: Śmieci w mieście, taka czystość też jest ważna. Rozmawialiśmy też o tym, że ten problem gdzieś u was występuje. Rocznie dokładacie środki do utylizacji tych śmieci. Gdzieś prowadziliście różne kampanie edukacyjne, głównie w szkołach. Czy jest jakaś informacja zwrotna? Czy widzicie poprawę sytuacji, jeśli chodzi o ten stan rzeczy?
0: Co roku i cały czas edukacja młodzieży na pewno trwa i ona musi cały czas trwać i przez długie lata funkcjonować ze względu na to, żeby ten problem nie tylko w naszej gminie ustał, ale i w całej Polsce. Ja na wiosnę, jak już ta zima była przepiękna, był śnieg i kiedy już ten śnieg gdzieś się roztopił i na wiosnę wyjeżdżamy gdzieś jadąc drogami wojewódzkimi, powiatowymi czy naszymi gminnymi, obserwujemy ogromne ilości odpadów, które w tych rowach gdzieś są składowane, podrzucane, albo często po prostu ktoś jedzie

0: jakiejś restauracji, jeszcze kończy jakiś posiłek i wyrzuca wszystko przez okno. To jest dla mnie niezrozumiałe. Wszyscy płacimy za odpady. Czemu te odpady pojawiają się w lasach? Czemu te odpady pojawiają się właśnie przy drogach? Teraz ten moment powoduje, że zatrudniliśmy dodatkowe osoby do pomocy i będą nasze odcinki drogowe, czyli pas dróg gminnych będzie przez nas sprzątany. Nie wszyscy też rozumieją, że gmina odpowiada tylko za teren swojej gminy, czyli za teren swoich nieruchomości, działek, na których zalegają odpady. Pas drogi powiatowej czy pas dróg wojewódzkich sprzątany jest przez zarządców tychże dróg. Niektórzy myślą, że to gmina musi wszystko cała tutaj posprzątać, a jest efekt odwrotny, że nie musi, to nawet nie może. Każdy zarządca drogi swojej nieruchomości powinien odpady sprzątnąć ze swojego terenu. Dlatego też te odpady występują i w lasach prywatnych. Nie wszyscy obywatele wiedzą, że to jest ich obowiązek posprzątania tychże odpadów, nawet jeżeli zostały podrzucone. I jak najbardziej, ta edukacja musi trwać, musi się to dziać.
1: Ile dokładacie do utylizacji tych śmieci? Jakie kwoty to są, jeśli chodzi o rok?
0: No to na pewno jest to kwota powyżej 100 tysięcy złotych.
1: No dla gminy i miasta to
2: tak,
1: jest...
2: To jest ogrom
0: pieniędzy, ogrom środków, które można by było przeznaczyć na fajne inne cele.
1: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjne. Jaki jest zakres prac? To jest taka dosyć duża, ważna inwestycja w tym momencie, która jest realizowana. Jakie są koszty? Jaki jest termin zakończenia tej inwestycji? I dlaczego jest to tak szczególna, ważna inwestycja?
0: No, ważna jest przede wszystkim dlatego, że sukcesywnie miejscowości się rozbudowywują. Jeśli chodzi o sieć wodociągową, w naszej gminie jest dobrze, czyli ponad 98% gminy jest zwodociągowanej, aczkolwiek gdzieś dana miejscowość, w danej miejscowości pojawi się nowa droga, kilka nowych zabudowań i trzeba tą sieć rozbudować. I to się właśnie teraz dokonało. Rozbudowujemy w 4 miejscowościach sieć wodociągową, ale w niektórych też i sieć kanalizacyjną sukcesywnie, ponieważ budowa sieci kanalizacyjnej jest 10-krotnie droższa jak rozbudowa sieci wodociągowej, więc rozbudowuje się sieć kanalizacyjna troszeczkę wolniej. Oczywiście w maju dokonane zostaną stosowne odbiory. Pozyskaliśmy środki z KPO na ten cel. Cała wartość zadania to bodajże kwota około 1,5 miliona złotych. Więc słyszę, że moje koleżanki sygnalizują, że już niebawem przygotowujemy się do odbioru, że zadanie prawie już zostało dokończone.
1: Rozumiem, że generalnie tutaj pan powiedział, że przybywa infrastruktury, przybywa tak naprawdę sytuacji, które zmuszają trochę do tego, żeby tą sieć rozbudowywać, czyli przybywa wam mieszkańców.
0: Sytuacja wygląda, że jest stabilnie, czyli na pewno nam nie ubywa. Jeżeli przybywa, to w niewielkim zakresie, ale jak najbardziej. Pojawiają się nowe domy i to widzimy. Też jeszcze kilka miejscowości nie posiada sieci wodociągowej. Mieszkańcy mocno zaczęli o te sieci wodociągowe również zabiegać. Chwilkę temu podpisałem umowę na wykonanie projektu sieci wodociągowej do miejscowości Posada i do innych miejscowości, jak choćby Młódnice, Oblas, tam gdzie się jeszcze te miejscowości rozbudowują. Dokończona została chyba dokumentacja dotycząca budowy sieci wodociągowej w miejscowości Mścichów. To pojedyncze miejscowości, niewielkie co prawda, ale w miejscowości, w których właśnie jeszcze sieci wodociągowych nie ma i mam nadzieję, że jeszcze w tej kadencji one się tam pojawią.
1: No to skoro generalnie już mamy tutaj i wodę, i dostęp, i zdrowie, no to wiadomo, i rodziny, czyli pojawiają się mieszkańcy, jest sytuacja stabilna, rozbudowuje się tutaj miasto i gmina, no to też edukacja, przedszkole i żłobek, modernizacja, tak naprawdę budowa żłobka. Jak wygląda tutaj postęp prac?
0: Jest już mocno zaawansowany, już jest posadowiony budynek, w którym pojawiają się instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, ale i również już płytki są zamieszczane na ścianach i podłogach. Również teraz jest, z tego co słyszę, kładziony tarkiet. W przyszłym tygodniu będziemy mieli radę budowy, więc będę wiedział więcej. To zadanie powinno być zrealizowane do końca maja, aczkolwiek wykonawca zwrócił się z prośbą o przesunięcie tego terminu i zastanawiamy się, czy faktycznie jest to wniosek zasadny, więc będziemy na tej Radzie Budowy o tym rozmawiać. Jeżeli będzie nasza zgoda na przesunięcie tego terminu, to ona będzie, powiedzmy, gdzieś opiewana jakieś 2-3 tygodnie, czyli nie dłużej, więc nie ma zagrożenia, że we wrześniu żłobek nie zostanie uruchomiony, bo taki jest plan, żeby właśnie on zaczął w pełni funkcjonować, działać 1 września. Do tego momentu musimy zarekrutować dzieci, personel, a przede wszystkim zakończyć to zadanie, więc od tego trzeba zacząć może. I również też przy budynku już powstaje infrastruktura drogowa, czyli jakiś ciąg pieszo, jezdny, chodniki, kostka jest układana. Pewnie niebawem trzeba będzie jeszcze pomyśleć o dodatkowych środkach na ogrodzenie. Przetarg się zakończył dotyczący wyposażenia tejże placówki, więc i myślę, że spokojnie tutaj, bez jakiegoś większego pośpiechu i stresu, uda się to zadanie zrealizować. No, martwimy się, zastanawiam się cały czas, bo te żłobki, to program rządowy oczywiście, powstają w innych gminach, czy będą dzieciaki, bo ten niż demograficzny powoduje, że jest coraz mniej urodzeń, ale no, trzymam kciuki, mam nadzieję. Kilka osób dopytywało, czy będą wolne miejsca, jeśli chodzi o przedszkole, to w ubiegłych latach zawsze był kłopot taki, że te kilka osób nie dostawało się do przedszkola. Co prawda ruszał wrzesień, jeszcze gdzieś rodzice migrowali, przemieszczali się, jeszcze jakaś pociecha trzylatek zaczynał mocno płakać i wymusił na rodzicach to, że go zabrali z przedszkola, i faktycznie gdzieś te miejsca udawało się znaleźć. W tym roku słyszę, że pani dyrektor po raz pierwszy mi zasygnalizowała, że 11 miejsc wolnych jeszcze w przedszkolu mamy, więc podejrzewam, że za parę chwil te miejsca zostaną jeszcze uzupełnione, a nawet z osobami spoza terenu gminy. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Podsumowując, jak najbardziej żłobek idzie w dobrym kierunku. Ma nazwę Leśne Skrzaty, posadowione przy lesie, więc w takim, myślę, urokliwym miejscu, i niebawem będziemy uroczyście otwierać tą placówkę.
1: A co z dofinansowaniem? Bo tak naprawdę inwestycja jest realizowana przy pomocy dofinansowania, rządowego dofinansowania. Ona była obarczona, uzyskanie tego dofinansowania było obarczone też i terminem, bo też pojawiły się środki na późniejsze utrzymanie placówki. Tutaj jest teraz taka informacja zwrotna, że ten termin jakby wykonawca chce troszeczkę wydłużyć. Czy to nie wpłynie na wasze tutaj uzyskanie tego dofinansowania? Czy to nie jest zagrożone?
0: Nie, nie jest zagrożone, ponieważ i również decyzje rządu też polegały na tym, że właśnie ten termin będziemy mogli wydłużyć. Zawsze jest tak, że przy podpisywaniu umowy było do końca maja i ani jednego dnia dłużej, ale w ostatnim czasie troszkę ten termin został wydłużony, więc spokojnie, nie występuje zagrożenie, że będziemy musieli dotację ogromną zwracać, bo przypomnę, że dostaliśmy na realizację tego zadania ponad 3 miliony złotych, więc nie mała kwota. Drugą kwotę przeznaczyła na ten cel Rada Miejska, więc nie ma takiego zagrożenia.
1: Czyli wszystko idzie zgodnie z planem. Była też właśnie modernizacja przedszkola, tam robiliście taką dobudówkę, tak? Do przedszkola. Tutaj rozumiem, że już jest wszystko zakończone, chyba tak?
0: Już jest wszystko zakończone, z tej przestrzeni już korzysta w pełni przedszkole, tam została zorganizowana dodatkowa sala dydaktyczna, ale jeszcze powstały inne pomieszczenia, które pani dyrektor sobie wykorzystała, czy na dokumenty jakieś, czy na jakieś inne cele. Przede wszystkim rozbudowywaliśmy przedszkole, ponieważ mieliśmy duży problem z przeciekaniem jednego tarasu. Wykonawca, nie zawsze ci wykonawcy trafiają się dobrze. Te przetargi też powodują, że musimy wybrać najniższą ofertę, a nie najlepszego specjalistę w tym zakresie. Sądziliśmy się nawet chyba 8 lat o to i wysądziliśmy kwotę prawie 200 tysięcy złotych, że wykonawca niestety przegrał sprawę, niestety dla wykonawcy przegrał sprawę w sądzie, która decyzja sądu spowodowała, że faktycznie przyznał gminie rację, że to zostało źle wykonane. Komornik ściągnął te środki i oczywiście też nie tylko te środki, ale i środki, które otrzymaliśmy na ten cel z rządowego programu Polski Ład pewnie posłużyły na rozbudowę tejże placówki. Na tym tarasie została właśnie dobudowana ta sala, czyli problem z przeciekaniem tarasów ustał, ale i również ośrodek przedszkole się rozbudowało, zostało wymienione źródło ciepła, teraz ogrzewany jest budynek gazem, został zmodernizowany plac zabaw przy tej okazji, więc wiele różnych rzeczy, przestrzeni zostało dokonanych właśnie przy przedszkolu naszym publicznym w Przyteku, do którego uczęszcza do naszego przedszkola już około 180 dzieciaków, więc to jest duże przedszkole, naprawdę.
1: Bardzo. Pojawia się też, jak już mówiliśmy, o placu zabaw, tak, bo przy przedszkolu został zmodernizowany plac zabaw, ale fantastyczny plac zabaw z ogromną ślizgawką powstał tak naprawdę, bo już stoi na skwerze Doroty Podlodowskiej. To jest taka inwestycja, która dobiega końca. W sumie ona już gdzieś miała zostać oddana do użytkowania, ale tu coś chyba jeszcze z tym terminem jest nie do końca tak. I o to też oczywiście chcę zapytać, jak wygląda tutaj sytuacja.
0: No, chcemy uroczyście otworzyć nasz skwer 30 maja. Już szykujemy się do dużego otwarcia. I problem polega teraz na tym, że rejon energetyczny ma duży kłopot z podłączeniem nam sieci energetycznej do tego placu. Powinno to się odbyć już wcześniej, a teraz, kiedy firma zaczęła działania w tym zakresie wykonywania przyłącza, ma duże problemy techniczne z przedostaniem się pod drogą wojewódzką 732. Były już dwie próby, które zakończyły się fiaskiem. Zostanie sprowadzony specjalistyczny sprzęt, który 5 metrów w głąb ziemi będzie dokonywał podkopu i próbował, aby ten kabel energetyczny gdzieś przeciągnąć pod tą drogą. Natrafiają na dziwne budowle pod drogą wojewódzką, gdzie, mówią, być może to jest pozostałość mostu, nie wiadomo co. Moi mieszkańcy sygnalizują, że być może jest tam tunel, o którym wszyscy wiemy, że gdzieś jest pod przytykiem, wymurowany z czerwonej cegły, do którego mieszkańcy, jeszcze ci, którzy urodzili się zaraz po wojnie, wchodzili i wiedzą, że coś takiego funkcjonuje gdzieś, czyli jest posadowione, ale nie ma żadnych innych przekazów, czyli żadnych dokumentów na ten temat i tak dalej, i tak dalej. I on może być też przeszkodą. Nie wiem, czy to prawda, zobaczymy. W niedalekiej przyszłości też ja już sprowadzam firmę specjalistyczną, która będzie wyposażona w georadar. Mam nadzieję, że uda się znaleźć puste pomieszczenie gdzieś pod rynkiem, które może kiedyś będą jakąś atrakcją, może tam jest złoty pociąg i nam pozwoli też oczywiście rozwiązać wiele innych finansowych problemów, które pewnie w każdym samorządzie gdzieś funkcjonują. Ale tak, trzymam kciuki, że się uda, ponieważ tak jak wspomniałem, już mamy cały harmonogram otwarcia na 30 maja już zorganizowany, zaplanowany. Będzie Rafał Brzozowski koncertował. Bardzo fajna rzecz powstanie, już powstała, można powiedzieć, dla mieszkańców nie tylko Przytyka, ale i całej gminy. I podejrzewam, nie tylko, bo na skwerze mamy i ogromny plac zabaw, i scenę, która jest posadowiona na stałe, i tężnie, i ławeczki, alejki. Jest też wykonanie, oświetlenie, kamery, które muszą zacząć działać, bo w ostatnich chwilach zginęło tam pewne urządzenie o wartości kilku tysięcy złotych. Więc dlatego na tą chwilę teren jest zamknięty, ogrodzony. Jeszcze wykonawca musi takie kosmetyczne poprawy dokonać i to też jest potrzebne, żeby ten teren był jeszcze nieudostępniony dla mieszkańców. Wszyscy mnie już teraz dopytują, kiedy, już jest ciepło, już plac zabaw, już byśmy chcieli i tak dalej. No ja proszę jeszcze o tą chwilę cierpliwości, czekaliśmy na to miejsce, na ten skwer kilkaset lat, to jeszcze ten miesiąc, mam nadzieję, że wszyscy wytrzymamy. Ja też już bym chciał, żeby to działało, funkcjonowało i nie może być inaczej. 30 maja zapraszam zapraszam Państwa na uroczyste otwarcie od godzin popołudniowych. Będziemy wspólnie śpiewać, tańczyć, śpiewać i bawić się przy koncertach i mam nadzieję podziwiać to, co udało się w centrum naszego miasteczka zorganizować.
1: I spójrz sobie jeszcze do kolejnego pytania odnośnie wniosków, które w tym momencie gdzieś składacie, jeśli chodzi o program ochrony ludności i obrony cywilnej. Na co, że tak powiem, się ubiegacie, czyli o co się ubiegacie, co będziecie chcieli zrealizować i jakie są te projekty?
0: Chyba Kartagmira teraz właśnie składa wnioski w zakresie właśnie tej szeroko pojętej obronności. Jest to wsparcie rządowe. My ubiegamy się o środki, czekamy teraz tak naprawdę na podpisanie umowy, środki dotyczące wykonania ekspertyz pomieszczeń, które są posadowione gdzieś pod budynkami szkół, pod budynkiem Urzędu Miejskiego, bo chcemy zorientować się, czy te pomieszczenia będziemy mogli wykorzystać na miejsca doraźnego schronienia, na miejsca ukrycia. Ewentualnie, jeżeli taka dokumentacja powstanie, to co trzeba wykonać, żeby te pomieszczenia spełniały odpowiednie przepisy. I na tą ekspertyzę dostaliśmy dofinansowanie ponad 100 tysięcy złotych. Jak również też składamy po raz kolejny wnioski o doposażenie naszych jednostek OSP w odpowiednie systemy alarmowania, czy chcemy też posadowić na dachu naszego ośrodka zdrowia panele fotowoltaiczne. Pojawi się też gdzieś magazyn energii i takie alternatywne źródło zasilania w energię elektryczną, czyli agregat prądotwórczy, po to, aby właśnie w przypadku zagrożenia takowego, że gdzieś nie będzie tej energii elektrycznej, to ośrodek będzie bez problemu mógł funkcjonować i służyć mieszkańcom w różnych sytuacjach. Więc na to złożyliśmy wnioski. Ubolewam, że nie na wszystko nieraz możemy składać i o wszystko możemy prosić. Też może taki trochę apel, żeby służby wojewody przemyślały swoje kierunki też niektóre, ponieważ w innych województwach znowu jest inaczej. Czasami to jest dla nas niezrozumiałe, że w danym województwie można dokonać innych zakupów niż w naszym województwie mazowieckim. Ja bym tak nie zawężał też tychże działań i nie zawężał, jeśli chodzi o środki, które są kierunkowo dedykowane, powiedzmy, na agregaty prądotwórcze, bo co to powoduje? Powoduje to, kiedy ogłaszamy przetarg i chcemy kupić ten agregat i faktycznie wszystkie gminy mają kupować teraz agregaty, to te agregaty są dwa razy droższe, nie ma ich na rynku, część środków w poprzednich naborach musieliśmy zwrócić, bo niestety firmy mają ograniczone moce, więc nie tylko tracimy pieniądze poprzez to, że to kosztuje wtedy dwa razy drożej, tak jak wspomniałem, ale firmy, które produkują agregaty, czy je gdzieś sprowadzają, mają określone możliwości i nie udaje się po prostu fizycznie tego sprzętu dostać. Więc dobrym pomysłem byłaby może też troszkę dać taką samodzielność samorządom, które dać jakiś szeroki katalog, które powybierają sobie różny asortyment, będą mogły ubiegać się o te środki właśnie na ten różny asortyment, co będzie powodowało, że wszyscy dokonają tych zakupów i te środki nie zostaną, można powiedzieć, w jakiś sposób zmarnowane. Będą ten sprzęt będzie kupowany za tą realną wartość, a nie, jak to obserwujemy teraz, za ceny dużo wyższe niż moglibyśmy samodzielnie, powiedzmy, ten sprzęt kupować nie w takich po prostu naborach.
1: Do kiedy dostaniecie informację zwrotną, jeśli chodzi o przyznane środki, w ogóle o to, że jest taka szansa na to?
0: To znaczy, na niektóre działania już mamy tą informację. Tak, tylko jeszcze umowy są niepodpisane i czekamy na zielone światło z Urzędu Marszałkowskiego, czy nie wiem, z Urzędu Wojewódzkiego. Nie wiem, czy to będzie znowu polegało na tym, że będziemy musieli włodarze gmin jechać do Urzędu Wojewódzkiego, do Warszawy gdzieś i uroczyście podpisywać te umowy, czy jak to będzie dokonane. Tego jeszcze do końca nie wiemy, ale mam nadzieję, że niebawem się to zadzieje.
1: Na koniec już ostatnie pytanie. Myślę, że tutaj to jest takie wyjście trochę w nowoczesność, czyli spotkania online z burmistrzem. Jak wygląda sytuacja? Jak w ogóle mogą z tego mieszkańcy też skorzystać? Czy gdzieś jest jakiś specjalny link? Jak to wygląda? Czy też to ułatwić może i łatwiej, ale czy mieszkańcy korzystają z tego?
0: tak w niewielkim zakresie, przyznam się szczerze. Jednak mieszkańcy wolą bezpośrednio przyjść do urzędu i przegadać sprawę już tak bez udziału powiedzmy internetu, komputera i tak dalej. Aczkolwiek pojedyncze osoby faktycznie, szczególnie korzystają z tej formy kontaktu osoby, które mieszkają gdzieś daleko poza terenem naszej gminy i chcą coś załatwić, coś dopytać o jakieś może swoje nieruchomości, to faktycznie ta forma komunikacji jest wykorzystywana. Polega ona na tym, że trzeba wcześniej umówić takowe spotkanie, czyli dzwonimy do urzędu i tam osoba, która pracuje na sekretariacie, właśnie umawia takie spotkanie, udziela instrukcji, odpowiednie linki są przesyłane i do osoby zainteresowanej tym spotkaniem i do drugiej osoby zainteresowanej tym spotkaniem, czyli do mnie też i faktycznie się to dzieje, ale w takim niewielkim zakresie to jest taka alternatywa, dodatkowa forma, która umożliwia tą komunikację i szukamy tych różnych rozwiązań, żeby ona była jak najlepsza, jak najsprawniejsza, bo wiadomo, że też tak jak dzisiaj jestem u pani, to być może kilka osób jest w urzędzie i o mnie pyta i o różne sprawy, czyli stanowisko wójta, burmistrza czy prezydenta polega na tym, że gdzieś dużo tych spotkań poza urzędem musi się odbyć, więc najlepiej właśnie wcześniej zadzwonić, umówić się, czy na to bezpośrednio spotkanie, czy w tej formie online. Będzie to możliwe na pewno w niedalekiej przyszłości i ja zawsze staram się ten czas znaleźć dla moich mieszkańców.
1: No i tu postawimy kropkę. Dzisiaj o tym, co się dzieje w Przytyku, w gminie i w mieście Przytyk, opowiadał burmistrz Dariusz Wołczyński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie i do usłyszenia.
2: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
3: Gdzie szukać początków Radomia? Oczywiście na Piotrówce. O archeologicznej przeszłości tego miejsca i praprzeszłości Radomia mówi dr Maciej Trzeciecki, archeolog, który uczestniczył w badaniach tego miejsca. Co wiemy o Piotrówce?
4: Tej zagadki nigdy nie rozwikłamy i całe szczęście, bo dzięki temu zawsze będzie to pobudzało nasze zainteresowanie tym, co działo się 1000 lat temu i później. Natomiast wiemy bardzo dużo. Wiemy, kiedy gród powstał, w jakich okolicznościach, dlaczego. Mniej więcej wiemy, jak wyglądał, mniej więcej wiemy, jak wyglądało życie ludzi tam, mniej więcej wiemy, jakie były dalsze losy tego miejsca i też wiemy, dlaczego ono wygląda tak, jak wygląda dzisiaj i mamy podstawy, żeby stworzyć wizję tego, jak wyglądać by mogło, czy jak wyglądać powinno. No, wyglądało to dość skromnie, bo był to otoczony drewniano-ziemnym wałem obszar o powierzchni 1,5 hektara. Niezbyt intensywnie zabudowany, tam w tym grodzie na stałe mieszkało pewnie kilkunastu ludzi, w tym kilku uzbrojonych, którzy pełnili takie funkcje nie tyle może obronne, co bardziej policyjne wobec ludności, która świadczenia księciu musiała na czas składać i którzy też przygotowywali ten gród pod cykliczne pobyty władcy, bo tak wtedy wyglądało sprawowanie władzy, że książę objeżdżał wszystkie swoje ziemie i tam po pierwsze egzekwował daniny, rozstrzygał sprawy sporne, pełnił władzę sądowniczą, a jednocześnie swoim majestatem podtrzymywał wiarę poddanych w to, że ten interes trzeba dalej finansować. I pewnie głównie temu ten gród służył. Obok niego zamieszkiwało też kilkadziesiąt rodzin, które pełniły rozmaitego rodzaju świadczenia na rzecz mieszkańców tego grodu, utrzymywały ten obiekt w stanie nadającym się do używania. I taki był początek Radomia. Przede wszystkim dostarczali tym rezydującym w grodzie urzędnikom i zbrojnym tych podstawowych rzeczy, które trzeba zjeść, żeby było na czym to jedzenie ugotować. Dbali też o to, co najważniejsze dla ówczesnego wojownika, czyli o konie, czyli pewnie był wśród nich jakiś kowal, byli ludzie, którzy wyrabiali przedmioty, to mówimy, codziennego użytku, czyli przede wszystkim to, co jest potrzebne w kuchni. Ludzie, którzy zajmowali się pracami przy naprawie wałów tego grodu, bo to była budowla w całości drewniana, drewno, jak wiemy, dość szybko się zużywa i właściwie cały czas te wielkie obiekty wczesnopiastowskie były w ciągłym, nieustannym remoncie. Dbali też o to, żeby budować rozmaite drogi, utwardzone trakty prowadzące przez dolinę rzeki, bo nie zapominajmy, że Radom leżał na etapie dość istotnego szlaku łączącego wschód z zachodem, Ruś Kijowską z Wielkopolskim Centrum Państwa i potem dalej Via Poznań na Magdeburg i kraje niemieckiej Rzeszy. Znaczy nie tyle może na skrzyżowaniu, co po prostu na takiej, na osi takiej drogi, bo te szlaki wschód-zachód były jednak dość istotne. Tu się nie tyle co krzyżowało, co raczej przechodziła taka jedna droga. No można by to porównać z takim punktem postojowym przy autostradzie i może też dlatego ten grunt miał taką dość dużą powierzchnię w tych wałach i niezbyt luźną zabudowę, niezbyt gęstą zabudowę. Tam taka karawana kupiecka mogła spokojnie wejść, spędzić noc, ogarnąć się, zagospodarować, przy okazji może coś sprzedać, kupić i ruszyć dalej na wschód czy na zachód. Jak nam się wydaje, budowa grodu była inicjatywą jednego z naszych pierwszych władców. Albo Mieszka, albo Chrobrego. Chyba raczej Chrobrego, bo koniec wieku X jest tu bardziej prawdopodobny. Więc formalnie byliśmy już krajem chrześcijańskim. Więc formalnie pierwsi mieszkańcy Radomia byli chrześcijanami, choć de facto nie wiemy, czy ktokolwiek ich ochrzcił. W tamtym czasie, te 1050 lat temu, chrzest władcy był równoznaczny z chrztem całego kraju. Nie wszyscy jego mieszkańcy musieli przejść ten obrzęd. Wystarczyło ochrzczenie władcy, kraj był uważany za chrześcijański. Kiedy, jak to się ładnie mówi, samo światło wiary dotarło do Radomia, tego dokładnie nie wiemy. Wydaje się, że dość wcześnie, bo przy ulicy Limanowskiego pod obecnym internatem już przed laty odkryto duży cmentarz taki, gdzie już byli ludzie chowani w obrządku chrześcijańskim, czyli kładzeni do ziemi. Groby były orientowane na osi wschód-zachód, tak jak ówczesny kanon wiary nakazywał. W tych grobach nie było zbyt wiele przedmiotów świadczących o przeżytkach jakichś praktyk pogańskich. Są to pochówki już zdecydowanie chrześcijańskie. 100 lat temu to się wydaje dużo, ale to jest takie tempo właśnie, w jakim w tych głównych ośrodkach państwa piastowskiego ta chrystianizacja, ta wiara schodziła na poziom życia codziennego. Wiemy na pewno, że kościół świętego Piotra tam na tym wzgórzu to nie jest pomysł, powiedzmy sobie, 18-wiecznych dominikanów, nie dominikanów, tylko benedyktynów sieciechowskich, którzy w ten sposób mogliby na przykład chcieć zawarować sobie prawa własności do tego terenu, tylko jest to faktycznie przetrwała w pamięci zbiorowej tradycja sięgająca co najmniej wieku XIII. Wiemy stąd, że mimo, że jego materialnych śladów nie ma i raczej ich nie odkryjemy, zostały one pewnie zniszczone gdzieś w wieku XIX, a może nawet XX, w centralnej części wzgórza dość intensywnie wybierano piasek. Ale mamy w tej chwili już kilka grobów, które możemy datować na wiek XII-XIII. W ostatnim sezonie badań wykopaliśmy taki jeden pewny. Teraz przy pracy nad materiałami ze starszych sezonów z tego XVIII-wiecznego cmentarzyska udaje się wyodrębnić jego warstwy, powiedzmy sobie, dużo starsze. Mamy kilka kamiennych detali architektonicznych z jakiejś dużej budowli murowanej, a na pewno żadne elementy zamkowe na Piotrówce nigdy nie stały, więc najprawdopodobniej pochodzą one z kościoła. Mamy w końcu ten krzyż relikwiarzowy, XII-wieczny najpewniej, który jest zabytkiem unikalnym na skalę ziem polskich. To są faktycznie przedmioty charakterystyczne dla chrześcijaństwa wschodniego, tego chrześcijaństwa, które przyszło na Ruś z Bizancjum, i na Rusi są to znaleziska stosunkowo częste, z tym, że też to były przedmioty zarezerwowane bądź dla przedstawicieli wyższego duchowieństwa, bądź dla ludzi z wysokich kręgów elit ówczesnych społecznych, z jednego prostego powodu, bo w każdym takim przedmiocie znajdowała się relikwia święta. W części z nich było to drzewo krzyża świętego i takie krzyże dostawali biskupi przy otrzymywaniu sakry. W części z nich były to inne relikwie, drobiny kości jakichś świętych, czasami relikwie kontaktowe tak zwane, czyli na przykład kawałek ściereczki potartej o kość świętego i to już wystarczało, żeby tą energię przekazać. Natomiast nie były to przedmioty, które trafiały do byle kogo, z tym, że są to przedmioty dość silnie związane właśnie z wschodnim chrześcijaństwem. U nas to wyglądało inaczej, u nas relikwie trzymano jednak starannie w kościołach, nikt się z nimi nie obnaszał na co dzień. Więc takie akurat krzyże, które u nas się pojawiają, pojawiają się bardzo rzadko i najczęściej świadczą o jakimś bezpośrednim kontakcie z człowiekiem z tamtego kręgu i chrześcijańskiego, i kulturowego. No a druga sprawa jest taka, że tych enkolpionów ruskich jest dość sporo. My mamy je dość dobrze skatalogowane z tamtych terenów i dość dobrze rozpoznane. No jak do tej pory nie udało się znaleźć takiego krzycza, który byłby podobny do tego radomskiego, więc być może nie pochodzi on z Rusi, być może przyjechał, znaczy odbył znacznie dłuższą drogę niż taka prosta, powiedzmy, Kijów-Radom. Być może gdzieś przyjechał z południowego wschodu Europy, czy wręcz z Bliskiego Wschodu. Tego jeszcze nie wiemy. Wygląda na to, że sama jego forma i sposób zakomponowania przedstawień jest czymś unikalnym, czymś wyjątkowym. Jeszcze przez pewnie parę lat się będziemy nad nim zastanawiać. Klasztory tu się pojawiają dopiero w późnym średniowieczu, wtedy, kiedy już mamy miasto kazimierzowskie, takie miasto typowo zachodnioeuropejskie, otoczone murami z zamkiem, kościołem parnym. Jeden z tych klasztorów stoi zresztą do dzisiaj przy ulicy Żeromskiego i jest też przepięknym obiektem. Natomiast czy byli tu zakonnicy? Wiemy, że byli w wieku XIII. Jan Długosz zapisał, że właśnie kaplicę świętego Piotra obsługiwali, czyli pełnili tam funkcje religijne, benedyktyni z Sieciechowa. I pewnie wyglądało to w taki bardzo prosty sposób, że jeden z zakonników klasztoru sieciechowskiego dostawał od swojego bezpośredniego przełożonego delegację do Radomia. Jechał tam, mieszkał, sprawował mszę i, co jest najważniejsze, nauczał miejscowych mieszkańców prawd wiary. Bez tej obecności benedyktyńskiej u początków państwa polskiego i u początków chrześcijaństwa, to chrześcijaństwo by się nie przyjęło. Ci właśnie ludzie osadzani po takich ośrodkach jak Radom, delegowani ze swoich macierzystych klasztorów, są bezpośrednio odpowiedzialni za to, że to chrześcijaństwo nam zostało pojone na tyle głęboko, że przysłoniło kompletnie tradycje wcześniejsze. W pamięci zbiorowej to nie przetrwało. To pokazuje, jak silna była ta chrystianizacja mimo tego początkowego, bardzo wolnego tempa. Ona zmieniła właściwie na tyle naszą świadomość, że do tej przeszłości pogańskiej powrót jest już właściwie niemożliwy, mimo tam różnych radosnych starań tych wszystkich neopogan, którzy co jakiś czas się pojawiają. Ten panteon pogański, o którym my mówimy, to jest w dużej mierze wytwórczość kronikarzy średniowiecznych, a potem romantycznych poetów i pisarzy. Wiemy bardzo niewiele. Dokumenty się nie zachowały, jeśli chodzi o ziemię polskie, właściwie żadne. To, co archeolog może powiedzieć, to jak sobie wyobrażali podróż do świata pozagrobowego, bo na ślady tego najłatwiej natrafić w ziemi. Wiemy, że palili swoich zmarłych na stosie, więc może to wskazywać na to, że uważali drogę przez ogień za najszybszą drogę na tamten świat po prostu. Wiemy, że chowali ich w dość specyficzny sposób, który pozostawia bardzo mało śladów. Albo rozsypywali szczątki zmarłych na szczycie takiego niewielkiego kopczyka kurhanu, albo stawiali tam gliniane naczynie, w którym te przepalone szczątki się znajdowały. Co wskazuje raczej na to, że nie wyobrażali sobie tego świata pozagrobowego tak jak Germanie czy Skandynawowie, w postaci takiego zhierarchizowanego miejsca, gdzie jest osobne miejsce dla wojowników, osobne miejsce dla władców, osobne miejsce dla ludzi podlejszego stanu. Chyba to słowiańskie zaświaty były tak samo egalitarne jak to bezpośrednie codzienne słowiańskie życie wówczas i takiego rozróżnienia nie było. Wydaje nam się, że jedna rzecz zasadnicza, która różni te wszystkie religie tradycyjne od chrześcijaństwa, nie było tam pojęcia kary i nagrody w życiu przyszłym. Po prostu to życie się kończyło i przechodziło się do świata alternatywnego, w którym bądź się pełniło takie same funkcje, bądź inne. To już, no, tak jak to sobie wyobrażali dokładnie, to już się nigdy nie dowiemy. I to palenie na stosie właśnie służyło temu, żeby to przejście było jak najszybsze i jak najbardziej skuteczne. I jeszcze jedna rzecz może, czy mieli jakieś świątynie, czy mieli jakieś miejsca kultu? Niewątpliwie tak, natomiast to nie były takie świątynie, jak to sobie wyobrażamy też tej romantycznej, XIX-wiecznej literatury. To były raczej miejsca otwarte, miejsca wyróżniające się w jakiś sposób w terenie, jak góry na przykład, czy jakieś bagniska, w których można było ofiarę zatopić. Nie było też raczej, przynajmniej w tym X wieku u nas, wyspecjalizowanej grupy kapłanów czy ludzi obsługujących ten kult. Wydaje się, że tak jak to było w tradycji indoeuropejskiej czy w starożytnym Rzymie, ojciec rodziny był też osobą, która odpowiadała za kontakty z bogami i jak zaistniała potrzeba, to po prostu szedł w odpowiednie miejsce, przyprowadzał tam prosiaczka czy owieczkę, podrzynał gardło, wypowiadał określone słowa, prosił bogów o przychylność w swoich sprawach i to najprawdopodobniej wystarczało. Oni z tym światem nadprzyrodzonym funkcjonowali na co dzień, ale też nie czuli takiej potrzeby jak my, żeby budować dla tych kontaktów specjalne miejsca. Natomiast fakt, że ta góra nad rzeką jest taka troszeczkę opuszczona, odizolowana, mogłoby na to wskazywać. Natomiast jeśli nawet ktoś z okolicy tam przychodził tego typu obrzędy sprawować, no to są rzeczy, które śladów właściwie dla archeologów nie pozostawiają i to są pytania poza naszą odpowiedzią. Ja mogę tylko powiedzieć, co myślę sam na ten temat. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że wybór akurat tego miejsca był wyborem podyktowanym czysto i wyłącznie świeckimi czy politycznymi przesłankami. Akurat w tym miejscu i na takim szlaku był potrzebny punkt obronny, punkt otoczony fortyfikacjami i książę zdecydował, że ma on się znajdować właśnie tutaj. Wtedy w tym wieku XIII gród nadal funkcjonował. Te pierwsze osady podgrodowe bardziej się trzymały dna doliny rzeki, bo tam było po prostu bardziej sucho jeszcze wtedy. W ciągu wieku XII-XIII, kiedy coraz więcej ludzi dookoła mieszkało, erozja tych stoków doliny postępowała, wycinano lasy, coraz więcej ziemi spływało do nurtu rzeki, poziom dna tej doliny się podnosił, rzeka coraz szerzej wylewała, tam się po prostu przestało dać mieszkać. To się już nie dawało mieszkać po prostu. Ktoś podjął decyzję, że w tym a tym momencie trzeba mieszkańców stamtąd przenieść, może któryś z władców, tego już się pewnie nie dowiemy, ale faktem jest, że równie nagle, jak się kończy osadnictwo na dnie doliny rzeki, równie nagle zaczyna się przy kościele świętego Wacława i pewnie też z tych przyczyn tam ten kościół zbudowano, bo wydaje się, że w tym XIII wieku cotygodniowe uczęszczanie na mszę świętą już było nie tyle obowiązkiem egzekwowanym przez przedstawicieli władca, co już się stało po prostu normalnym życiowym nawykiem mieszkańców tego wczesnego Radomia. A też to był i moment taki, że to rozproszenie osadnictwa już nie było potrzebne. Coraz więcej mieszkańców tego wczesnego Radomia utrzymywało się z wymiany, bądź z produkcji różnych przedmiotów, które sprzedawali na targu, bądź wymieniali za żywność, więc naturalna jakby potrzeba mieszkania coraz bliżej siebie, żeby na ten targ było bliżej po prostu, no to zaowocowało pierwszą mało nam znaną lokacją miasta, czyli nadaniem praw miejskich tej osadzie, gdzieś na początku XIV wieku. No potem Kazimierz Wielki zrobił bardzo radykalny ruch, czyli przeniósł miasto o pół kilometra dalej, rozplanował je po swojemu i najprawdopodobniej też sprowadził osadników z zewnątrz. Ci pierwsi Radomianie pozostali starymi Radomianami, tak tą część miasta zaczęto wtedy nazywać. No ale potem Radom dalej wędrował. W XIX wieku rozplanowano nową dzielnicę wokół ulicy Żeromskiego ze szkodą dla starego miasta, bo też jego wygląd dzisiejszy no, jest skutkiem tego, że tak sobie wymyśliły władze Królestwa Kongresowego, nie pytając się mieszkańców miasta o zdanie, założyły im po prostu nowe centrum, stare miasto podupadło, tak jak wcześniej podupadła Piotrówka. No jak to powiedział mój znajomy, zajmujący się nieco wcześniejszymi epokami, było krótkie, ciężkie i kończyło się wczesną dosyć śmiercią. Ludzie nie żyli wtedy długo, bo warunki były dość surowe. Umierali na ogół po 30. Wiemy, że zajmowali się głównie, tak jak już to mówiłem, dostarczaniem różnych potrzebnych rzeczy mieszkańcom tego obwarowanego grodu. Utrzymywali się przede wszystkim z tego, co zasiali, co wyrosło, co zebrali i co wyhodowali, a hodowali głównie krowy i świnie, tak jak w ówczesnych czasach było to przyjęte. Utrzymywali się też pewnie z takiej uprawy ogródkowej na dnie doliny rzeki. Tam były żyzne gleby i wszelkiego rodzaju rośliny strączkowe czy warzywa. To się na pewno tam bardzo dobrze udawało. Ślady tego w pyłkach roślinnych znajdujemy. A takim ośrodkiem, można powiedzieć, rzemieślniczym na dużą skalę, to się chyba staje ten Radom XIII-wieczny, dopiero o którym jeszcze wiemy niewiele. A też się wydaje, że takim pewnym sposobem na utrzymanie się było obsługiwanie władców, którzy w wieku XV-XIV, a pewnie też i wcześniej, w Radomiu dość regularnie bywali i taka duża ilość ludzi zawsze powodowała popyt na to, co jest związane ze sferą szeroko pojętych usług.
2: Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9.

0: FM.
1: Wrócił z wyprawy. Siostra zaginionego przekazała ratownikom ostatnie zdjęcia, jakie wykonał zaginiony. Na ich podstawie wytypowano rejon, w którym mógł się znajdować. Zawraciku oraz Zawratu Kasprowego. Nie udało się go namierzyć z pokładu śmigłowca. Dopiero pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego zgłosił, że będąc w tamtej okolicy odnalazł ciało pod ścianami Zawraciku. To trudno dostępny teren, dlatego konieczne było zastosowanie technik linowych, by się dostać do ciała zmarłego.
2: Jak zaznaczają ratownicy, mężczyzna znajdował się poza szlakiem turystycznym. Zmarł na skutek upadku z wysokości. Może ratować rozbitków na morzu i podejmować rannych nawet z wysokich górskich szczytów. Lubelskie zakłady PZL Świdnik zaprezentowały dziś w Warszawie produkowany na włoskiej licencji śmigłowiec AW-139, znany jako Leonardo. Maszynę wykorzystuje już m.in. włoska służba poszukiwania i ratownictwa SAR. O tym śmigłowcu mówi się jako o potencjalnym następcy wysłużonego już Sokoła, używanego przez Tobr. Bez względu gdzie służy, jednym z kluczowych założeń producenta i wymogów załóg jest gotowość do pracy w najtrudniejszych warunkach.
3: Najczęściej jak się dzieją jakieś sytuacje awaryjne czy jakieś wypadki na morzu, to dzieją się z przyczyn właśnie głównie atmosferycznych, czyli silny sztorm. Wtedy jest najwięcej takich wypadków, zdarzeń, do których wzywa się śmigłowce ratownicze. Mamy kamery termowizyjne, ale one zwiększają trochę możliwości. Jednak to i tak na koniec, jeżeli się zlokalizuje, powiedzmy, jakiegoś rozbitka czy jakąś uszkodzoną jednostkę na morzu, której poszukujemy, to cały manewr do podjęcia i tak dalej pilot musi wykonać manualnie. Tutaj na tym śmigłowcu wszystko się dzieje w automacie. Pilot po prostu, jeżeli zobaczy obiekt, wciska jeden przycisk i koniec. I to skończy się jego jakby zadanie. Maszyna wszystko wykonuje automatycznie, a on już się skupia na, powiedzmy, łączności, na zabezpieczeniu medycznym, na komunikacji oczywiście na pokładzie, komunikacji między centrami, gdzie ewentualnego poszkodowanego dostarczyć, w jakim jest stanie.
2: Mówił naszemu reporterowi Mateuszowi Chłystonowi pilot śmigłowca AW-139 Mirosław Makowski. To nie woda zabiła ptaki, które znaleziono w fontannie przy ulicy Wallenroda w Lublinie. Wyniki badań tamtejszej wody nie wykryły żadnych niebezpiecznych substancji, przekazał lubelski sanepid. Temat śledzi Bartek Ważny.
4: Policja cały czas przegląda monitoring z osiedla Mickiewicza w Lublinie, aby sprawdzić, czy ktoś nie miał wpływu na śmierć około 30 ptaków. Zwierzęta zostały zabezpieczone i przekazane do badań, których podejmie się biegły sądowy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi też prokuratura.
2: Przypomnijmy, 30 martwych ptaków znaleziono w niedzielę w fontannie przy ulicy Wallenroda. Badajmy wzrok minimum raz w roku, apelują okuliści. W ostatnim czasie obserwujemy epidemię choroby AMD. To zwyrodnienie plamki. Choroba nieleczona w błyskawicznym tempie prowadzi do utraty wzroku. Kiedyś chorowali seniorzy, dziś coraz młodsi ludzie. Mówi w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Brobosze profesor Dorota Wylendowska-Promieńska z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach.
5: Około 200 milionów ludzi na świecie choruje na tą chorobę, więc nie jest rzadkie przypadki, nie są to. W Polsce około 1 miliona pacjentów.
6: Co wywołuje tę epidemię?
5: Oprócz genetycznych obciążeń ma przede wszystkim środowisko. To, co jemy, w jakim jesteśmy klimacie, naświetlanie się na słońce.
7: Moje nazwisko Zdzisław Truszczyński.
6: Ma pan taką świadomość, że tutaj uratowano panu wzrok?
7: Mam taką świadomość. Na podstawie tej iniekcji, które tu dostaję, ten wzrok się ustabilizował. Był taki okres, że nawet pierwszej litery nie widziałem.
2: W katowickim UCK czynnie leczonych jest ponad 1000 pacjentów. A teraz wracamy do porannej rozmowy w Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
8: Bardzo dziękuję. Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
9: Dzień dobry państwu.
8: Proszę pana, wie pan, że przedstawiciele rządu, Sejmu i Pałacu Prezydenckiego osiągnęli porozumienie?
9: W jakiej sprawie?
8: Trzymania psów. Będzie ta ustawa zwana łańcuchowa, poprawiona, przyjęta przy błogosławieństwie wszystkich świętych. Czyli można?
9: Można. To jest właśnie, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli jest wola polityczna, nawet po stronie tego bardzo złego rządu, ale czasami się tam zdarzają jakieś osoby trochę rozsądniejsze. Pan prezydent o tym mówił od początku, jak ta pierwsza zła ustawa do niego trafiła, że on chce nad tym pracować, zaprosił stronę społeczną, były dyskusje publiczne w komisjach sejmowych. No tak to powinno wyglądać. Czy się w innych sprawach tak nie jest.
8: Tak, to była właśnie moja puenta, ale już trudno, niech będzie na pana stronę. Są zatrzymania trzech pierwszych młodych ludzi, a nie aż taki bardzo młodych, wcale nie 12-letnich. Za cyberprzestępstwo, czyli te zgłoszenia fałszywe. Myśli pan, że trzeba połknąć własne słowa o tym, że państwo nie działa za Tuska, wszyscy robią co chcą, karton.
9: Moment. Ale czy to nie jest tak, że w poprzednim tygodniu, tym jeszcze, kiedy były pierwsze takie fałszywe zgłoszenia, też były pewne zatrzymania, a potem się okazało, że ktoś się tam podszywał? Ja bym jeszcze tu poczekał, bo też mam wątpliwości, bo to nagle się okazuje, że jacyś młodzi ludzie i sobie dysponowali prywatnymi adresami, dziennikarzy, mamy pana prezydenta, chociaż nie wiem, czy dotyczy tej sprawy, czy tylko Republiki. No ale tak czy inaczej, ja bym jeszcze tutaj poczekał, bo ten rząd wielokrotnie już się mijał z prawdą, a nakłada się to na sytuację absolutnie skandaliczną. Wczoraj w Sejmie pan Kierwiński zaatakował publicznie dowódcę komendanta głównego Służby Ochrony Państwa, pana generała Jaworskiego. Zaczął ujawniać w ogóle informacje z postępowania dyscyplinarnego, które oni mu wytoczyli. Ujawnił też, że ja jestem jego obrońcą, co potwierdzam, bo jestem jego obrońcą jako adwokat. Tam się dzieją absolutnie skandaliczne rzeczy. Stawia się zarzuty dęte całkowicie. Wyznacza się terminy tak, że pan generał nie mógł się zapoznawać z aktami. Odmawia mu się prawa do składania wyjaśnień. Po co? Bo chcą odsunąć go od służby. To jest jedyny sposób, taka dyscyplinarka dęta, żeby wstawić tam swojego nominata. Bo w normalnej ustawie musi być zgoda prezydenta. A oni chcą właśnie uzyskać wpływ na to, kto ochrania prezydenta. Ujawniam to w zasadzie dlatego, że pan Kierwiński zdecydował się na taki atak, bo inaczej bym tego nie komentował. No ale skoro coś takiego robią, to jest absolutny skandal. I będziemy w tej sprawie również zawiadamiać prokuraturę.
8: No, tak ma, tutaj otwieram cudzysłów, to taki suchar, właściwie nie żart. Dobrze pan generał, że nie jest w areszcie śledczym, który przecież często my, dziennikarze, określamy wobec polityków aresztem wydobywczym.
9: Nie tylko wobec polityków, w ogóle mamy problem z
8: tym. Na ogół politycy mówią, tak, właśnie, mamy poważny problem, trzeba to zmienić. I wie pan, ja już chyba z 18 lat słyszę te wypowiedzi od polityków, kiedy sam się już tym zajmuję. Wiele osób w aresztach śledczych siedzi i skończy się to wyrokiem, bo są to przestępcy. Współczuję, ale tak jest, ale wiele osób siedzi tam tylko po to, aby było wygodnie.
9: Bardzo
8: to nie
9: często
8: jest przesada.
9: Tak, że ten areszt tymczasowy jest w Polsce nadużywany, dlatego że mamy taki system, który jest absolutnie, to jest moja ocena też jako adwokata z wieloletnią praktyką w sprawach karnych, mamy system, który jest niezgodny z zasadami po prostu ochrony praw człowieka i wynikających z konstytucji i z umów międzynarodowych. Tak to po prostu wygląda. Jest to masowo nadużywane, tak jest dzisiaj, tak było też wcześniej. To nie jest tak, że to się nagle teraz zaczęło. Natomiast jest to potężny problem i myślę, że jeden z elementów wymagający bardzo, bardzo pilnej reformy.
2: A rozmowę Jana Wróbla możecie śledzić na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Walczą z fetorem od lat. Mieszkańcy jednego z osiedli w Bydgoszczu mieli nadzieję, że budowa wielkiej hali na terenie pobliskiego wysypiska pozwoli im wreszcie normalnie żyć. To tam od niedawna przetwarzane są odpady. O śmierdzącym problemie w Bydgoszczy Dawid Olszewski.
0: Mieszkańcy przyznają, że po uruchomieniu hali problem całkowicie nie zniknął, bo odór nadal jest wyczuwalny.
10: Efekt jest taki sobie, czyli smród nadal jest i on jest odczuwalny w zależności od tego, jaki jest kierunek wiatru.
0: Instalacja została uruchomiona w czerwcu zeszłego roku. To specjalistyczny system oczyszczania powietrza na europejskim poziomie, przekonuje Małgorzata Gotowska z firmy Remondis.
11: Natomiast w związku z tym, że jest to pierwszy okres funkcjonowania tego typu instalacji, pewne rzeczy przygotowujemy, naprawiamy. Zdarzały się incydentalne sytuacje, kiedy pojawiło się zapach.
0: Hala ma 12 tysięcy metrów kwadratowych. Jej budowa kosztowała prawie 50 milionów złotych.
2: Kilka lat temu mieszkańcy okolicznych domów i bloków protestowali przeciwko nieprzyjemnym zapachom z wysypiska. Między innymi blokowali jedną z największych ulic w Bydgoszczy. 16 drużyn, po jednej z każdego województwa. Maszerują, robią zwroty, wszystko w równym tempie. W Zakopanem czas na wielkie musztrowanie. To właśnie pod Giewontem odbywa się ogólnopolski przegląd muszty klas wojskowych. Dla młodzieży to wielkie wyzwanie i nie lada stres, bo występy odbywają się na oczach nie tylko jury, ale i publiczności.
12: Kierunek w lewo.
13: Kapitan Zbigniew Czapik, oficer prasowy Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie, Centralnego Wojskowego.

0: A na głodnych czeka wojskowa grochówka. Polski pojedynek w Paryżu w piątek w samo południe. W trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Zdecydowaną faworytką Świątek nie ma wątpliwości Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu.
1: Na tej mączce, w tym królestwie Igi w Paryżu, zdecydowaną faworytką jest Iga Świątek i myślę, że jeżeli zagra na takim swoim wysokim poziomie, to powinna sobie z Magdą poradzić. Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej mączce byłaby gigantyczną sensacją.
0: Jutrzejszy mecz będzie 8. polskim pojedynkiem singlowym w historii tenisowej. Wielkich szlemów, ale pierwszym w stolicy Francji. Czterokrotnie doszło do nich na trawie w Wimbledonie, a 3 razy w nowojorskim US Open, ostatnio 11 lat temu i także z udziałem Linet. Nasza piłkarska kadra na zgrupowaniu we Wrocławiu. Trwają przygotowania do 2 towarzyskich meczów z Ukrainą i z Nigerią. Ale oczy kibiców skierowane głównie na Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub. Kapitan reprezentacji był pytany również o przyszłość w drużynie narodowej.
2: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
0: Przyznaje Lewy, a trener Jan Urban pytany o najbliższe mecze liczy, że sparingi pozwolą przetestować kilku zawodników.
3: W tych spotkaniach sparingowych faktycznie można by zobaczyć większą ilość piłkarzy, debiutantów, robić jakieś próby zmiany systemu.
0: Mecz z Ukrainą w niedzielę o 17:30 we Wrocławiu, z Nigerią gramy w środę na PGE Narodowym w Warszawie.

0: Daria Żurowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji mijającego dnia. Jeszcze nie zebrano pierwszych podpisów, a na placu Korackiego już było gorąco. Śpiew hymnu, okrzyki "Precz z komuną" i polityczne emocje. Tak w Radomiu rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego. Konferencja zwołana przez inicjatorów odwołania prezydenta i Rady Miasta zamieniła się w ostrą dyskusję pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami prezydenta Radomia.
1: Pan o siebie dba tak jak nasz premier i wszyscy.
2: Niech ludzie rozmawiają merytorycznie, a nie zaszywają się nawzajem, bo nie na tym to polega. No.
0: Jak mówi Filip Waligórski ze Stowarzyszenia Lepszy Radom, formalny wniosek został już zgłoszony w biurze wyborczym i od teraz rusza zbiórka podpisów mieszkańców. Co dalej?
3: No i następnie zostanie wyznaczony termin referendum. Powinno się to dokonać mniej więcej w ciągu 2 miesięcy od złożenia przez nas podpisów.
4: Mamy radę.
3: Najprawdopodobniej we wrześniu lub w październiku.
0: By doszło do referendum, trzeba zebrać prawie 15 tysięcy podpisów. Ruszyły zapisy na Enea Kozienice Triathlon. Impreza odbędzie się 14 i 15 sierpnia na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. W programie pływanie, jazda na rowerze oraz bieg, a także akwatlon dla dzieci. Zapisy trwają na stronie kcris.pl. Las receptą na nasze zdrowie. Wiosna to idealny czas na rozpoczęcie leśnych wędrówek. Obcowanie z naturą według naukowców może mieć zbawienny wpływ dla naszego zdrowia. Leśny spacer pomaga zredukować stres, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
5: Las to zdrowie dla naszego umysłu. Las jest niesamowitym miejscem, w którym możemy w erze przebodźcowania, kiedy jesteśmy wszystkim czasami zmęczeni, możemy odpocząć bardzo prosty sposób, po prostu spacerując, siedząc w tym lesie, wdychając powietrze. W powietrzu leśnym są tak zwane fitoncydy, oleki drzew, czyli substancje, które hamują rozwój bakterii i grzybów.
0: W regionie radomskim na leśne spacery możemy wybrać się do Lasu Kapturskiego czy do Puszczy Kozienickiej. Społeczniczka i wolontariuszka Katarzyna Cielecka została laureatką tegorocznej nagrody imienia Marii Kalesz-Kraus. Nagroda przyznawana jest osobom, które swoją działalnością społeczną, zaangażowaniem i codzienną pracą budują społeczeństwo obywatelskie oraz umacniają ideę samorządności w Radomiu. Katarzyna Cielecka to twórczyni wielu akcji charytatywnych i humanitarnych, szkoleń wolontariatu, animatorka kultury czy kreatorka kampanii społecznych. Jest wolontariuszką Szlachetnej Paczki i pełni funkcję lidera rejonu Radom Południe. Iluzjoniści, żywe rzeźby czy akrobaci opanują deptak na Żeromskiego. Już w najbliższy weekend, 15. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji w Radomiu. Do naszego miasta przyjadą artyści z Polski, Hiszpanii, Tajlandii czy Chorwacji, mówi Adrian Pruski, współorganizator wydarzenia.
6: Będziemy mieli 4 aktywne miejsca z występami, zaczynając w Placu Korackiego, gdzie obok występów będzie też punkt miasteczka cyrkowego i animacji dla dzieci oraz efektowne żywe rzeźby. Jednocześnie spacerując w dół deptak ulicy Żeromskiego na wysokości Moniuszki, pierwsze z

0: miejsc występów, tam gdzie będą odbywały się te pokazy właśnie interaktywne. Oczywiście przed kościołem garnizonowym stanie nasza główna scena i kolejny punkt to fontanny.
1: Festiwal zakończy się w niedzielę pokazem Fire Show na radomskich fontannach. Przypomnijmy, wydarzenie już w najbliższy weekend w centrum miasta. Do jesieni ma potrwać remont pętli autobusowych na Zamłoniu i Pruszkowie. Prócz nowych przystanków i remontów nawierzchni, mają pojawić się tam punkty socjalne dla kierowców, ale nie tylko.
2: Pojawią się tam m.in. nowe nawierzchnie jezdni i chodników. Zrealizowane zostaną także roboty związane z budową kanalizacji deszczowej czy przebudową oświetlenia ulicznego. Ustawione będą poza tym nowe wiaty przystankowe. Dodatkowo przy ulicy Szymanowskiego powstanie parking rowerowy typu Bike and Ride.
1: Powiedział Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. Koszt wszystkich prac to ponad 2 700 000 zł. 22 drużyny z 18 placówek z Radomia i regionu weźmie udział w drugiej kolejce rozgrywek sportowych Decathlon Liga Aktywności. Organizatorem jest Radomiak Football Plus. Celem turnieju jest promocja aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych. Łącznie w wydarzeniu uczestniczyć będzie ponad 220 osób, mówi Paweł Pietrzyk, koordynator Radomiak Football Plus.
3: Serdecznie zapraszamy. Uważamy, że sport osób niepełnosprawnych musi być dostępny dla każdego, więc serdecznie zapraszamy do kibicowania, przyjścia, zobaczenia, jak to wygląda, jaka to jest radość.
1: Liga Aktywności już w najbliższy piątek na obiektach Radomiaka przy ulicy Folwarcznej. Start o godzinie 9. 17,5 miliona złotych otrzymały wodociągi miejskie z funduszy unijnych. Pieniądze zostaną wykorzystane na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej. W sumie na terenie miasta zostanie przeprowadzonych 17 inwestycji. Są na dworcach, w pociągach, urzędach, a nawet kinach. W wielu miejscach w przestrzeni miejskiej można zobaczyć defibrylatory AED. W przypadku zatrzymania akcji serca to urządzenie może uratować życie. Trzeba jedynie stosować się do instrukcji, mówi Małgorzata Kędzierska-Abidi z radomskiej stacji pogotowia ratunkowego.
4: Urządzenie AED jest takim urządzeniem, które bezpiecznie przeprowadzi każdą osobę, która będzie je używać poprzez wydawanie instrukcji wizualnych, głosowych, tak, żeby poprowadzić bezpiecznie dla tego pacjenta.
1: Ważne, by użyć defibrylatora AED w ciągu 4 pierwszych minut od ustania akcji serca. To wystawa, która w wyjątkowy i nieoczywisty sposób łączy współczesność z historią. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę Współczesna Warszawa na starej fotografii. Prezentowane na niej fotografie to aktualne kadry Warszawy, które dzięki zastosowaniu dawnych technik fotograficznych zyskują charakter analogowych obrazów, mówi jej autor Jacek Turczyk.
5: Dlaczego wystawa jest tutaj? Bo jest to tak jakby forpoczta tego, co się wydarzy za rok, ponieważ pomysł jest, żeby następny miastem, które będzie dokładnie w ten sam sposób kazany starymi aparatami na negatywach, będzie Radom. Więc ja już od jakiegoś czasu spaceruję sobie po moim rodzinnym Radomiu i uwieczniam Radom współczesny metodami, którymi robiono zdjęcia 50-60 lat.
1: Wystawę można oglądać w Malczewskim do końca miesiąca. Do niektórych specjalistów trzeba czekać nawet 3 lata. Takie są kolejki pacjentów na wizyty w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w Radomiu. Na pilną wizytę u ortopedy w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym poczekamy do lipca, zaś do neurologa dostaniemy się we wrześniu przyszłego roku. Gorzej z neurochirurgiem, przyznaje Elwira Piechota ze szpitala.
6: Termin za skierowaniem pilnym po 24 stycznia 2029 roku, za skierowaniem stabilnym po 3 kwietnia 2029 roku.
1: Z kolei Radomski Szpital Specjalistyczny zapewnia, że do lekarzy specjalistów, ortopedy, neurologa czy kardiologa w poradni są terminy jeszcze w tym roku. Było sporo zapowiedzi, teraz czas na działania. Rozpoczęła się budowa wieżowca przy zbiegu ulic Keleskrauza i Malczewskiego. Prace przygotowawcze już się rozpoczęły. Obecnie trwa wyburzanie parkingu wielopoziomowego. Zgodnie z przyjętym planem miejscowym ma tam powstać budynek o wysokości 70 metrów. Prezydent Radomia Radosław Witkowski ma nadzieję, że ta część centrum zmieni się nie do poznania.
7: Mam też nadzieję, że po kolejnych działaniach ta część miasta nabierze takiego wielkiego miejskiego charakteru, związanego z drapaczami chmur, rozwojem usług, ale także apartamentowcami, które znajdą swoich mieszkańców.
1: Zgodnie z zapowiedziami, z centrum miasta ma zniknąć stacja benzynowa obok parkingu. koncerty, pokazy mody, a także festiwal twórczości osób niepełnosprawnych. Przed nami Radomskie Dni Godności. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Razem. Gwiazdą wieczoru będzie Mezo. Radomskie Dni Godności startują w najbliższy piątek o 12:00 kolorowym pochodem ulicami miasta. Są karty płatnicze, a także śnieżynki. Na tablicach systemu dynamicznej informacji pasażerskiej można zobaczyć piktogramy w kształcie gwiazdki. Oznaczają one klimatyzację w danym autobusie. Śnieżka nie pojawia się jednak przy wszystkich liniach, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
2: Zgodnie ze stanem na koniec kwietnia bieżącego roku obecnie 90% autobusów, dokładnie 162 pojazdy, są wyposażone w klimatyzację.
1: Jak dodaje, symbol oznacza jednak tylko wyposażenie.
2: Nie oznacza to jednak z automatu, że klimatyzacja w tym pojeździe jest włączona.
1: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zrezygnował z wyświetlania na tablicach systemu dynamicznej informacji pasażerskiej ikonki informującej, że dany autobus posiada udogodnienia dla niepełnosprawnych. Obecnie każdy radomski pojazd ma takie udogodnienia. Rafał Malczewski, Narty Dancing Bridge. To tytuł wystawy, którą do końca miesiąca można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy prace malarskie, grafiki, rzeźby oraz narty z epoki czy sprzęt narciarski. Oprócz dzieł Malczewskiego zobaczymy prace wybitnych, współczesnych Rafałowi artystów, mówi Magdalena Ewanosowska, kuratorka wystawy.
8: Postać Rafała Malczewskiego pojawia się u nas w muzeum co jakiś czas. Ostatni raz mieliśmy możliwość oglądania jego dzieł w 2023 roku. Wtedy Rafał występował razem z ojcem Jackiem Malczewskim. Natomiast podczas tej wystawy chciałabym, aby jego postać zaistniała wśród innych wybitnych osobowości twórczych środowiska zakopiańskiego w latach międzywojennych. I dlatego będziemy też prezentować dzieła Witkacego, Leona Chwistka, Zofii Stryjeńskiej, Augusta Zamoyskiego i wielu innych twórców związanych z tym środowiskiem artystycznym Zakopanem w latach 20. i 30. Zakopane było wówczas stolicą, stało się stolicą sportów narciarskich i dlatego też tą ekspozycję porządkuje ta triada haseł Narty, Dancing i Bridge, hasło zaczerpnięte z takiej popularnej nazwy pociągu, który kursował pomiędzy najważniejszymi kurortami w międzywojniu. Pociąg ten zaczynał swój bieg w Krakowie i później podróżując właśnie wzdłuż tych kurortów wiózł ludzi na narty w ciągu dnia, a wieczorem wszyscy mogli uczestniczyć w dancingach i w rozgrywkach brydżowych. Jest to jednak taka oś narracyjna. Tutaj te prace są uporządkowane według tych haseł. Natomiast bardzo ważnym jeszcze elementem jest ta cała otoczka, która towarzyszy pracom malarskim, która towarzyszy grafikom i rzeźbom, a mianowicie prezentujemy również narty z epoki, prezentujemy sprzęt narciarski, strój narciarski, damski oraz troszeczkę rzemiosła związanego z tematyką wystawy. Partnerem wystawy jest Muzeum Tatrzańskie imienia Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Już dzisiaj bardzo dziękuję panu dyrektorowi Michałowi Murzynowi za wypożyczenie, które opiewało ponad 20 obiektów. Będziemy też mieli okazję podczas tej wystawy gościć u nas specjalistów z Muzeum Tatrzańskiego, którzy będą opowiadać właśnie o środowisku zakopiańskim, artystycznym, ale też będą opowiadać o tych arkanach sportowych. Będzie Zofia Radwańska, która opowie o przyjaźni Rafała i Witkacego. Będzie również Wojciech Szatkowski, który opowie o narciarstwie w tamtych czasach i przybliży nam postacie, najważniejsze postacie związane z tym sportem. Ogólnie mamy ponad 90 obrazów, grafik, akwarel i pasteli. Mamy 8 rzeźb. Tak jak mówiłam, to wszystko uzupełnia rzemiosło, sprzęt narciarski. Także mam nadzieję, że ta wystawa, która jest, dodam, wyborem kuratorskim, nie jest to oczywiście temat totalnie wyczerpany, jest to pewien wybór, tak jak podczas wszystkich naszych prezentacji. Jednak wydaje mi się, że dzięki tej wystawie być może grono wielbicieli Rafała się powiększy i jego postać zostanie zaznaczona w naszym muzeum, które jest muzeum, któremu patronuje ojciec Rafała, Jacek.
1: Warto przybliżyć sobie postać Rafała Malczewskiego, mówi Ilona Pulnar-Duszyk, wicedyrektor Muzeum Malczewskiego.
9: Ogromnie się cieszę, że początkuje cykl wystaw w tym roku właśnie wystawa malarstwa, której główną postacią jest Rafał Malczewski, ale także jego przyjaciele i współpracownicy, jak gdyby, czyli malarze, którzy tworzyli w tej samej epoce. Myślę, że klimat Zakopanego lat 20. i 30. został fantastycznie odtworzony na tej wystawie, bo już troszeczkę tej wystawy widać i wiadomo, co na niej będzie. Myślę, że sama postać Rafała Malczewskiego jest niezwykle ciekawa. Postać, która może się wydawać niektórym kontrowersyjna ze względu na jego życiorys, natomiast jego malarstwo jest ogromnie ciekawe. Stworzył własny, niepowtarzalny styl. Poza tym był też świetnym pisarzem, co Państwo na pewno wiecie. I polecam, że jeżeli ktoś zainteresuje się tym, co jest na wystawie, może sobie również poczytać jego niesamowite felietony, czyli właśnie Pępek Świata i cały szereg innych, jak na przykład Narkotyk Gór. A przy okazji, czytając te jego felietony, można się zanurzyć w świat Zakopanego lat 20. i 30., ponieważ Zakopane, które znamy teraz, do którego na pewno Państwo jeździcie, zupełnie nie jest podobne do Zakopanego tego z początków XX wieku i można sobie przeczytać bardzo ciekawe rzeczy, a nawet zobaczyć na obrazach, prawda, które są pokazane na wystawie, że to Zakopane to było po prostu niewielkie miasto, nawet bez brukowanych ulic. Natomiast życie kulturalne kwitło tam na całego i to było miejsce na mapie kulturalnej Polski, które zdecydowanie zasługiwało na uwagę.
1: I to wszystko na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.
10: Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów, o których służby interweniowały w domach polityków i osób związanych z opozycją. Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Trwają przesłuchania zatrzymanych, wśród których, jak wynika z ustaleń prokuratury, jedna z osób miała być organizatorem grupy. Działania miały być prowadzone w internecie przez młodych ludzi wykorzystujących komunikatory do koordynowania fałszywych alarmów. Służby nie informują ani o dokładnym wieku, ani o szczegółach zatrzymania czwartej osoby. Przypomnijmy, zatrzymani dokonali fałszywych zgłoszeń m.in. do siedziby Telewizji Republika czy prywatnych domów i mieszkań polityków. Sąd przychylił się do wniosków o tymczasowy areszt dla dwóch z zatrzymanych.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Tragedia w Tatrach. W górach zginął młody turysta. Spadł z około 30 metrów w terenie, gdzie nie prowadzi szlak turystyczny. O szczegółach nasz zakopiański reporter Łukasz Bobek.
2: Młody mężczyzna był poszukiwany przez ratowników po tym, jak w czwartek rano wpłynęło zgłoszenie, że nie wrócił z wyprawy. Siostra zaginionego przekazała ratownikom ostatnie zdjęcia, jakie wykonał zaginiony. Na ich podstawie wytypowano rejon, w którym mógł się znajdować. Zawraciku oraz Zawratu Kasprowego. Nie udało się go namierzyć z pokładu śmigłowca. Dopiero pracownik tatrzańskiego Parku Narodowego zgłosił, że będąc w tamtej okolicy odnalazł ciało pod ścianami Zawraciku. To trudno dostępny teren, dlatego konieczne było zastosowanie technik linowych, by się dostać do ciała zmarłego.
0: Jak zaznaczają ratownicy, mężczyzna znajdował się poza szlakiem turystycznym. Zmarł na skutek upadku z wysokości. Ceny paliw niżej zostają z nami na kolejne dwa tygodnie. Chodzi o rządowy program obniżający akcyzę i podatek VAT na paliwa. Rządowy pakiet antyinflacyjny wprowadzono 31 marca. Początkowo miał na celu ustabilizowanie cen paliw na stacjach po gwałtownym wzroście. Rząd liczył, że wojna w Iranie niedługo się skończy, a ceny paliwa wrócą do normy. Niestety wakacje za pasem, a końca wojny nie widać, dlatego pytamy ministra energii o przedłużenie programu na wakacje. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczy Miłosz Motyka.
3: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy recydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
0: Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 40% w stosunku do poziomów sprzed amerykańskiego ataku na Iran 28 lutego. Może ratować rozbitków na morzu i podejmować rannych nawet z wysokich górskich szczytów. Lubelskie zakłady PZL Świdnik zaprezentowały w czwartek w Warszawie produkowany na włoskiej licencji śmigłowiec AW-139, znany jako Leonardo. Maszynę wykorzystuje już m.in. włoska służba poszukiwania i ratownictwa SAR. O tym śmigłowcu mówi się jako o potencjalnym następcy wysłużonego już Sokoła używanego przez Topr. Bez względu, gdzie służy, jednym z kluczowych założeń producenta i wymogów załóg jest gotowość do pracy w najtrudniejszych warunkach.
4: Najczęściej jak się dzieją jakieś sytuacje awaryjne czy jakieś wypadki na morzu, to dzieją się z przyczyn właśnie głównie atmosferycznych, czyli silny sztorm. Wtedy jest najwięcej takich wypadków, zdarzeń, do których wzywa się śmigłowce ratownicze. Mamy kamery termowizyjne, ale one zwiększają trochę możliwości. Jednak to i tak na koniec, jeżeli się zlokalizuje, powiedzmy, jakiegoś rozbitka czy jakąś uszkodzoną jednostkę na morzu, której poszukujemy, to cały manewr do podjęcia i tak dalej pilot musi wykonać manualnie. Tutaj na tym śmigłowcu wszystko się dzieje w automacie. Pilot po prostu, jeżeli zobaczy obiekt, wciska jeden przycisk i koniec. I to skończy się jego jakby zadanie. Maszyna wszystko wykonuje automatycznie, a on już się skupia na, powiedzmy, łączności, na zabezpieczeniu medycznym, na komunikacji oczywiście między na pokładzie komunikacji między centrami, gdzie ewentualnego poszkodowanego dostarczyć, w jakim jest stanie.
0: Mówił naszemu reporterowi Mateuszowi Chustenowi pilot śmigłowca AW-139 Mirosław Makowski. To nie woda zabiła ptaki, które znaleziono w fontannie przy ulicy Wallenroda w Lublinie. Wyniki badań tamtejszej wody nie wykryły żadnych niebezpiecznych substancji, przekazał lubelski sanepid. Temat śledzi Bartek Ważny.
5: Policja cały czas przegląda monitoring z osiedla Mickiewicza w Lublinie, aby sprawdzić, czy ktoś nie miał wpływu na śmierć około 30 ptaków. Zwierzęta zostały zabezpieczone i przekazane do badań, których podejmie się biegły sądowy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi też prokuratura.
0: Przypomnijmy, 30 martwych ptaków znaleziono w niedzielę w fontannie przy ulicy Wallenroda. Badajmy wzrok minimum raz w roku, apelują okuliści. W ostatnim czasie obserwujemy epidemię choroby AMD. To zwyrodnienie plam. Choroba nieleczona w błyskawicznym tempie prowadzi do utraty wzroku. Kiedyś chorowali seniorzy, dziś coraz młodsi ludzie. Mówi w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem profesor Dorota Wyględowska-Promieńska z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach.
6: Około 200 milionów ludzi na świecie choruje na tą chorobę, więc nie jest rzadkie przypadki, nie są to. W Polsce około miliona pacjentów.
7: Co wywołuje tę epidemię?
6: Oprócz genetycznych obciążeń ma przede wszystkim środowisko. To, co jemy, w jakim jesteśmy klimacie, naświetlanie się na słońce.
8: Moje nazwisko Zdzisław Truszczyński.
7: Ma pan taką świadomość, że tutaj uratowano panu wzrok?
8: Mam taką świadomość na podstawie tej iniekcji, które tu dostaję, ten wzrok się ustabilizował. Był taki okres, że nawet pierwszej litery nie widziałem.
0: W katowickim UCK czynnie leczonych jest ponad 1000 pacjentów. A teraz wracamy do porannej rozmowy w Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
9: Bardzo dziękuję. Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
10: Dzień dobry państwu.
9: Proszę pana, wie pan, że przedstawiciele rządu, Sejmu i Pałacu Prezydenckiego osiągnęli porozumienie?
10: W jakiej sprawie?
9: Trzymania psów. Będzie ta ustawa zwana łańcuchowa, poprawiona, przyjęta przy błogosławieństwie wszystkich świętych. Czyli można?
10: Można. To jest właśnie, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli jest wola polityczna, nawet po stronie tego bardzo złego rządu, ale czasami się tam zdarzają jakieś osoby trochę rozsądniejsze. Pan prezydent o tym mówił od początku, jak ta pierwsza zła ustawa do niego trafiła, że on chce nad tym pracować, zaprosił stronę społeczną, były dyskusje publiczne w komisjach sejmowych. No tak to powinno wyglądać. Czy się pan... że w innych sprawach tak nie jest.
9: Tak, to była właśnie moja puenta, ale już trudno, niech będzie na pana stronę. Są zatrzymania trzech pierwszych młodych ludzi, a nie aż taki bardzo młodych, wcale nie 12-letnich. Za cyberprzestępstwo, czyli te zgłoszenia fałszywe. Myśli pan, że trzeba połknąć własne słowa o tym, że państwo nie działa, za Tuska wszyscy robią co chcą, karton.
10: Ale moment. Ale czy to nie jest tak, że w poprzednim tygodniu, tym jeszcze, kiedy były pierwsze takie fałszywe zgłoszenia, też były pewne zatrzymania, a potem się okazało, że ktoś się tam podszywał? Ja bym jeszcze tu poczekał, bo też mam wątpliwości, bo to nagle się okazuje, że jacyś młodzi ludzie sobie dysponowali prywatnymi adresami, dziennikarzy, mamy pana prezydenta, chociaż nie wiem, czy dotyczy tej sprawy, czy tylko Republiki. No ale tak czy inaczej, ja bym jeszcze tutaj poczekał, bo ten rząd wielokrotnie już się mijał z prawdą, a nakłada się to na sytuację absolutnie skandaliczną. Wczoraj w Sejmie pan Kierwiński zaatakował publicznie dowódcę komendanta głównego Służby Ochrony Państwa, pana generała Jaworskiego. Zaczął ujawniać w ogóle informacje z postępowania dyscyplinarnego, które oni mu wytoczyli. Ujawnił też, że ja jestem jego obrońcą, co potwierdzam, bo jestem jego obrońcą jako adwokat. Tam się dzieją absolutnie skandaliczne rzeczy. Stawia się zarzuty dęte całkowicie. Wyznacza się terminy tak, że pan generał nie mógł się zapoznawać z aktami. Odmawia mu się prawa do składania wyjaśnień. Po co? Bo chcą odsunąć go od służby. To jest jedyny sposób, taka dyscyplinarka dęta, żeby wstawić tam swojego nominata. Bo w normalnej ustawie musi być zgoda prezydenta. A oni chcą właśnie uzyskać wpływ na to, kto ochrania prezydenta. Ujawniam to w zasadzie dlatego, że pan Kierwiński zdecydował się na taki atak, bo inaczej bym tego nie komentował. No ale skoro coś takiego robią, to jest absolutny skandal. I będziemy w tej sprawie również zawiadamiać prokuraturę.
9: No, tak ma, tutaj otwieram cudzysłów, to taki suchar, właściwie nie żart. Dobrze pan generał, że nie jest w areszcie śledczym, który przecież często my dziennikarze określamy wobec polityków aresztem wydobywczym.
10: Nie w tylko wobec polityków, w sensie w ogóle mamy problem.
9: W tym na ogół politycy mówią, tak, właśnie, mamy poważny problem, trzeba to zmienić. I wie pan, ja już chyba z 18 lat słyszę te wypowiedzi od polityków, kiedy sam się już tym zajmuję. Wiele osób w aresztach śledczych siedzi i skończy się to wyrokiem, bo są to przestępcy. Współczuję, ale tak jest, ale wiele osób siedzi tam tylko po to, aby było wygodnie.
10: Bardzo
9: to nie
10: często
9: jest przesada,
10: tak, no? Że ten areszt tymczasowy jest w Polsce nadużywany, dlatego że mamy taki system, który jest absolutnie, to jest moja ocena też jako adwokata z wieloletnią praktyką w sprawach karnych, mamy system, który jest niezgodny z zasadami po prostu ochrony praw człowieka i wynikających z konstytucji i z umów międzynarodowych. Tak to po prostu wygląda. Jest to masowo nadużywane, tak jest dzisiaj, tak było też wcześniej, to nie jest tak, że to się nagle teraz zaczęło. Natomiast jest to potężny problem i myślę, że jeden z elementów wymagający bardzo, bardzo pilnej reformy.
0: A rozmowę Jana Wróbla możecie śledzić na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Walczą z fatalem od lat. Mieszkańcy jednego ze siedli w Bydgoszczy mieli nadzieję, że budowa wielkiej hali na terenie pobliskiego wysypiska pozwoli im wreszcie normalnie żyć. To tam od niedawna przetwarzane są odpady. O problemie w Bydgoszczy Dawid Olszewski.
11: Mieszkańcy przyznają, że po uruchomieniu hali problem całkowicie nie zniknął, bo odór nadal jest wyczuwalny.
12: Efekt jest taki sobie, czyli smród nadal jest i on jest odczuwalny w zależności od tego, jaki jest kierunek wiatru.
11: Instalacja została uruchomiona w czerwcu zeszłego roku. To specjalistyczny system oczyszczania powietrza na europejskim poziomie, przekonuje Małgorzata Gotowska z firmy Remontis.
13: Natomiast w związku z tym, że jest to pierwszy okres funkcjonowania tego

0: wczuć się w rolę kierowcy.
1: Chyba lekcje z symulacjami bardziej są takie doświadczalne, że możemy coś przeżyć. To tak samo jak zdawanie karty rowerową na udawanej drodze, a na przykład na takiej prawdziwej. Bo udawana to wiesz, że na przykład tu ci auto wyskoczy, który jest WF-istą, a tu nagle masz nieoczekiwane sytuacje.
0: Mówi 12-letnia Maja. Instruktor techniki jazdy Paweł Janicki zaznacza, że głównym celem zajęć jest uświadomienie nastolatkom, co dzieje się na trasach.
2: Najmniej świadome są tego, że kierowca, który dojeżdża do przejścia dla pieszych czy drogi dla rowerów, ma też ograniczony czas reakcji. To, że on ich zauważy w ostatniej chwili, nie oznacza, że zdąży wyhamować. Nie mają tego poczucia prędkości i drogi hamowania pojazdów na drodze. Absolutnie bezwzględnie nie powinny wymuszać pierwszeństwa.
0: Szkolna akcja to jednocześnie zapowiedź wielkiej wyprawy maluchów, czyli charytatywnego rajdu na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach, który pod koniec czerwca wyruszy spod wrocławskiej hali stulecia. Polski pojedynek w Paryżu w piątek w samo południe. W trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Zdecydowaną faworytką Świątek. Nie ma wątpliwości Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu.
3: Na tej mączce, w tym królestwie Igi w Paryżu, zdecydowaną faworytką jest Iga Świątek i myślę, że jeżeli zagra na takim swoim wysokim poziomie, to powinna sobie z Magdą poradzić. Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej mączce byłaby gigantyczną sensacją.
0: Piątkowy mecz będzie 8. polskim pojedynkiem singlowym w historii tenisowych wielkich szlemów, ale pierwszym w stolicy Francji. Nasza piłkarska kadra na zgrupowaniu we Wrocławiu. Trwają przygotowania do dwóch towarzyskich meczów z Ukrainą i Nigerią, ale oczy kibiców skierowane głównie na Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub. Kapitan reprezentacji był pytany również o przyszłość w drużynie narodowej.
4: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
0: Przyznaje Lewy. Mecz z Ukrainą w niedzielę o 17.30 we Wrocławiu. Z Nigerią gramy w środę na PGE Narodowym w Warszawie. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

umilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Vox FM.
1: Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry państwu.
1: Proszę pana, wie pan, że przedstawiciele rządu, Sejmu i Pałacu Prezydenckiego osiągnęli porozumienie?
2: W jakiejś sprawie?
1: Trzymania psów. Będzie ta ustawa nazwana łańcuchowa, poprawiona, przyjęta przy błogosławieństwie wszystkich świętych. Czyli można?
2: Można. To jest właśnie, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli jest wola polityczna, nawet po stronie tego bardzo złego rządu, ale czasami się tam zdarzają jakieś osoby trochę rozsądniejsze. Pan prezydent o tym mówił od początku, jak ta pierwsza zła ustawa do niego trafiła, że on chce nad tym pracować, zaprosił stronę społeczną, były dyskusje publiczne w komisjach sejmowych. No tak to powinno wyglądać. Czy się w innych sprawach tak nie jest.
1: Tak, to była właśnie moja puenta, ale już trudno, niech będzie na pana stronę. Są zatrzymania trzech pierwszych młodych ludzi, a nie aż taki bardzo młodych, wcale nie 12-letnich. Za cyberprzestępstwo, czyli te zgłoszenia fałszywe. Myśli pan, że trzeba połknąć własne słowa o tym, że państwo nie działa, za Tuska wszyscy robią co chcą, karton.
2: Moment. Ale czy to nie jest tak, że w poprzednim tygodniu, tym jeszcze, kiedy były pierwsze takie fałszywe zgłoszenia, też były pewne zatrzymania, a potem się okazało, że ktoś się tam podszywał? Ja bym jeszcze tu poczekał, bo też mam wątpliwości, bo to nagle się okazuje, że coś młodzi ludzie i co dysponowali prywatnymi adresami, dziennikarzy, mamy pana prezydenta, chociaż nie wiem, czy dotyczy tej sprawy, czy tylko Republiki. No ale tak czy inaczej, ja bym jeszcze tutaj poczekał, bo ten rząd wielokrotnie już się mijał z prawdą, a nakłada się to na sytuację absolutnie skandaliczną. Wczoraj w Sejmie pan Kierwiński zaatakował publicznie dowódcę komendanta głównego Służby Ochrony Państwa, pana generała Jaworowskiego. Zaczął ujawniać w ogóle informacje z postępowania dyscyplinarnego, które oni mu wytoczyli. Ujawnił też, że ja jestem jego obrońcą, co potwierdzam, bo jestem jego obrońcą jako adwokat. Tam się dzieją absolutnie skandaliczne rzeczy. Stawia się zarzuty dęte całkowicie. Wyznacza się terminy tak, że pan generał nie mógł się zapoznawać z aktami. Odmawia mu się prawa do składania wyjaśnień. Po co? Bo chcą odsunąć go od służby. To jest jedyny sposób, taka dyscyplinarka dęta, żeby wstawić tam swojego nominata. Bo w normalnej ustawie musi być zgoda prezydenta. A oni chcą właśnie uzyskać wpływ na to, kto ochrania prezydenta. Ujawniam to w zasadzie dlatego, że pan Kierwiński zdecydował się na taki atak, bo inaczej bym tego nie komentował. No ale skoro coś takiego robią, to jest absolutny skandal. I będziemy w tej sprawie również zawiadamiać prokuraturę.
1: No, tak ma, tutaj otwieram cudzysłów, to taki suchar, właściwie nie żart. Dobrze pan generał, że nie jest w areszcie śledczym, który przecież często my dziennikarze określamy wobec polityków aresztem wydobywczym.
2: Nie tylko wobec polityków, w ogóle mamy problem z
1: tym. Na ogół politycy mówią, tak, właśnie, mamy poważny problem, trzeba to zmienić. I wie pan, ja już chyba z 18 lat słyszę te wypowiedzi od polityków, kiedy sam się już tym zajmuję. Wiele osób w aresztach śledczych siedzi i skończy się to wyrokiem, bo są to przestępcy. Współczuję, ale tak jest, ale wiele osób siedzi tam tylko po to, aby było wygodnie.
2: Bardzo
1: to nie
2: często
1: jest przesada.
2: Tak, że ten areszt tymczasowy jest w Polsce nadużywany, dlatego że mamy taki system, który jest absolutnie, to jest moja ocena też jako adwokata z wieloletnią praktyką w sprawach karnych. Mamy system, który jest niezgodny z zasadami po prostu ochrony praw człowieka i wynikających z konstytucji i z umów międzynarodowych. Tak to po prostu wygląda. Jest to masowo nadużywane. Tak jest dzisiaj, tak było też wcześniej. To nie jest tak, że to się nagle teraz zaczęło. Natomiast jest to potężny problem i myślę, że jeden z elementów wymagający bardzo, bardzo pilnej reformy.
1: Dariusz Loranty dzisiaj w wypowiedzi dla Wprostu tak się między innymi wypowiedział. Błyskawiczne tempo tych zatrzymań, to chodzi o tych trzech cyberprzestępców, zawsze budzi we mnie, jako starym glinie, pewną dozę sceptycyzmu. Za moich czasów w takich sprawach pod publiczkę często zatrzymywało się tak zwanych jeńców. Kogokolwiek, na kim był chociaż cień namiaru, żeby tylko odtrąbić sukces w mediach. Ja nie chcę stawiać, wie pan, znaku równości, powiedzieć, skoro kiedyś tak było w innej sprawie, to tak jest też w tej, bo to byłaby zupełna głupota tak stwierdzić. Ale nie ma pan, bo ja mam takie trochę wyrzuty sumienia, kiedy my, dziennikarze, bierzemy udział w takim ciśnieniu, takiej presji na polityków, że wreszcie coś zróbcie, jesteście niedoidami. I oni potem coś robią, a nie boimy się tego, że zrobią coś pod publiczkę, a nie wie pan, no, dla prawdziwego sukcesu.
2: To jest prawda, że taka presja się pojawia. To jest presja czasami medialna, polityczna, społeczna i to, że taka presja jest, to jest w zasadzie normalne, tylko na czym polega problem? Jeżeli mamy do czynienia z tego rodzaju działaniem, że ktoś za pomocą różnych narzędzi informatycznych dokonuje fałszywych zgłoszeń, a więc też podszywa się być może pod inne osoby, są takie historie, choćby właśnie teraz sprzed 2 tygodni, że zatrzymano kogoś, pod kogo ktoś inny się podszył. Ja nie wiem, czy tak jest w tej sytuacji. Może nie. Oby policja rzeczywiście to zweryfikowała. Ale na ten moment nie mamy informacji. Mamy informację, że kogoś zatrzymano, że są wnioski o areszty, no i że sąd zastosował areszt, czyli mówi tutaj w komunikacie minister, no to skoro sąd zastosował areszt, to wszystko rzetelnie ocenił. Niestety tak nie jest. Rzeczywistość jest taka, że sądy niestety bardzo często po prostu te wnioski aresztowe klepią w 99-98% to, co
1: na wszelki wypadek.
2: Wiesz, że to ten areszt znają, bo ten system jest po prostu źle skonstruowany. Mamy system, który tak naprawdę nie zapewnia realnej kontroli sądowej nad wnioskami prokuratora. To jest generalnie taka uwaga systemowa. No a w tym przypadku nie wiem, jak jest. Cieszę się, że działania zostały podjęte. Czy one były rzeczywiście wymierzone w realnych sprawców, tego na dzisiaj nie wiemy. Oby tak. Oby się nie okazało, że za chwilę, że mamy jakieś niewinne osoby zatrzymane, które będą potem musiały być wypuszczone i trzeba będzie płacić im odszkodowania.
1: Ciekawy trop podaje Rzeczpospolita dzisiejsza. Mianowicie jeden z tych trzech zatrzymanych młodych mężczyzn to tak zwany cyberrecydywista, bo już kiedyś testował służby, czy one dobrze działają, czyli został przez policję namierzony, ale te trzy osoby nie mają związku ze zgłoszeniem pożaru w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Tak twierdzi Rzeczpospolita, która dość często trafia z tymi wiadomościami z policji. Pytanie, kto w związku z tym, prawda, wykorzystał tę falę.
2: Problem tutaj jest czym innym, bo już w tym momencie może zostawmy to, kto jest sprawcą, bo tego ani pan nie wie, ani ja, nikt tak naprawdę poza prowadzącymi to postępowanie, mam nadzieję, że oni wiedzą, a nie, że tylko właśnie idą gdzieś tam pod publiczkę. No ale na czym polega problem? Niech pan zwróci uwagę. Jeśli chodzi o to zgłoszenie w mieszkaniu należącym do mamy pana prezydenta. Przecież tam było tak, z komunikatów medialnych tak wynika, że najpierw było jedno zgłoszenie o pożarze, za chwilę było drugie zgłoszenie o tym, że tam jakieś dziecko może być zagrożone. I co? I służby nie mają mechanizmu skoordynowania, że są dwa różne zgłoszenia pod ten sam adres. Tutaj nie budzi się jakaś wątpliwość, nie zapala się czerwona lampka. Tu jest problem, że nie mamy systemowego mechanizmu reagowania na to. Bo to, że ktoś próbuje robić fałszywe zgłoszenia, zawsze będą takie sytuacje. I jak są pojedyncze zdarzenia, no to można powiedzieć, okej, błędy się zdarzają. Ale jak się pojawia seria...
1: Dariusz Laranty, dzisiaj już przeze mnie cytowany, tłumaczy to w ten sposób. Pamiętajmy, on nie jest już od wielu lat policjantem, prawda? Ale przypuszczam, że ma kolegów i cały czas ten sposób rozumowania służb jest mu dość bliski. Mianowicie, jak było to pierwsze zgłoszenie o pożarze, to ono nie wywołuje aż takiego alarmu, ponieważ na ogół zgłoszenie o zagrożeniu pożarowym idą lawinowo. No wiele osób widzi, że coś się dzieje. Bardzo rzadko jest pojedyncze zgłoszenie, że jest pożar w domu, a nie gdzieś, wie pan, w szopie na końcu świata. Natomiast to drugie dotyczyło dziecka. I wie pan, po przyjęciu ustawy kamilkowej i fali absolutnie zrozumiałego oburzenia opinii publicznej, po prostu w tym 112 ludzie są tak nastawieni, że jak słyszą coś, że dziecko, no to lepiej tę procedurę, wie pan, nawet nagiąć, gdyby trzeba było, niż spotkać się z zarzutem, że
2: no dobrze,
1: z kartonu
2: znowu,
1: jesteśmy, prawda?
2: Jeżeli mielibyśmy tylko jedno takie zgłoszenie, to ja bym to rozumiał i nie miałbym nawet specjalnie pretensji. Jest jakieś jedno wyizolowane zgłoszenie, trzeba to sprawdzić. Tylko, że jeżeli mamy serię i to nie jest...
1: Tak.
2: Mamy od 2 tygodni różne tego typu próby. Mamy w ciągu jednego dnia, w ciągu kilkudziesięciu minut, dwa różne, zupełnie różne zgłoszenia pod ten sam adres. To nie ma jakiegoś systemu, który by to wyłapywał. A jak teraz... Na przykład, umówimy się tutaj z panem redaktorem Wróblem, założymy sobie jakieś fałszywe tożsamości, założymy sobie tora, będziemy przez tego tora wysyłać przez bramki, dzwonić i mówimy, a zrobimy dzisiaj 25 zgłoszeń, że gdzieś jakieś dziecko jest zagrożone, nie złapią nas. I co? Policja, jak nagle dostaje 25 zgłoszeń o zagrożeniu życia dziecka, to nie budzi się tam jakaś wątpliwość, że to może być nagle jakieś po prostu fałszywe próba, nie wiem, zbadania reakcji służb? Przecież musi być w tym systemie pewien element też weryfikowania takiego trochę automatycznego, że jak się dzieje coś anormalnego, nagle mamy więcej zgłoszeń. To jest jakaś średnia roczna, to nie jest tak, że mamy jednego dnia jedno, drugiego dnia 100, prawda? Jak mamy tego drugiego dnia 100, to znaczy, że coś jest nie tak. Dlaczego nie ma systemu, który by to wyłapywał? Tu jest problem i dziwię się, że rząd tak przechodzi na tym do porządku dziennego, że o tam, prawda, zareagowaliśmy, złapaliśmy i nie pytajcie, co się dzieje, bo wszystko jest okej. Nie jest okej, bo system został przetestowany i test wypadł dla polskiego rządu, który za to odpowiada bardzo negatywnie.
1: Już myślę, że od pewnej chwili pan wie, że ja powiem to, co teraz powiem, bo każdy by tak powiedział, pan też by tak powiedział, gdybym to ja był politykiem, a pan dziennikarzem. No szkoda, że rząd nie dziedziczył po 8 latach rządów Zjednoczonej Prawicy takiego dobrego systemu.
2: Szkoda.
1: Mógłby
2: tak.
1: Go rozwinąć.
2: Wiele rzeczy, proszę pana, zawsze wymaga naprawy. Ja nie będę twierdził, że wszystko świetnie działało kiedyś, a teraz przestało działać. Teraz jest kolejna rzecz. Rządzi ten rząd Tuska już trzeci rok. Zaraz 3 lata minął. no to ja rozumiem, można wiecznie mówić, a to czemu wy tego nie zrobiliście? Czemu tam nie zrobiliście czegoś?
1: Przez 8
2: nikt
1: lat
2: nie zrobi, nikt nie zrobił absolutnie wszystkiego, ale ja dzisiaj o tym mówię nawet nie po to, żeby atakować, bo wskazuje na pewne uchybienie, na to, że brakuje nam czegoś w systemie. I dziwię się tylko jednemu, bo odpowiedzialny rząd potrzeby do tego tak. Tak, rzeczywiście, mamy uchybienie, będziemy to naprawiać. A oni w ogóle tego nie robią, tylko mówią, zła opozycja niepotrzebnie o tym mówi i to jest w ogóle atak na służby. Jak możecie atakować strażaków? Nikt nie atakuje strażaków. Strażacy wykonują swoją pracę, dostaną zadanie, macie jechać pod ten adres, macie to sprawdzić, wykonują swoje zadanie. Natomiast ten, kto odpowiada za całość systemu, powinien zapobiegać temu, żeby strażacy tam w ogóle

0: Dowódcy tych drużyn robiących interwencje wyszli z takiego założenia, które, dodam, zresztą zostało sformułowane przez Mateusza Morawieckiego 9 lat temu. Prawo nie jest najważniejsze, czyli, wie pan, człowiek, który już trochę poznał kulisy działania państwa, a nawet nie tylko kulisy. I wie pan, to jest wspaniały moment, żeby zapytać, a co tam w Stowarzyszeniu Rozwój Plus? Gdy otwieram Super Express, czytam, że znowu będzie prezesa Jarosława Kaczyńskiego takie naciśnięcie na Rozwój Plus, żeby się nie bardzo rozwijał, dlatego że Morawiecki poparł niesłusznego kandydata, a teraz już pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
1: Nie, to moment, po kolei. Najpierw o tej kwestii, czy prawo jest najważniejsze w życiu ludzkim, bo to wymaga jednak pewnego komentarza. Ja się z tym w pełni zgadzam. Ale tutaj nie chodzi o to, że ktoś zarzuca, że złamano prawo. Zarzut mój jest taki, że system, nawet nie chodzi o przepisy prawa, tylko ten system reagowania, ten system alarmowy, koordynacja między służbami, że to po prostu nie działa tak, jak powinno, że trzeba to poprawić. Tu nie chodzi o to, że ktoś zarzuca, doszło do złamania prawa. Doszło do tego, że po prostu służby nie wykryły, że ktoś się fałszywie podszywa, że ktoś podszywa się i fałszywe zgłoszenia wysyła. O to tu chodzi. To nie jest zarzut przestępstwa, to jest zarzut tego, że służby nie potrafią reagować. I ten zarzut ja w pełni podtrzymuję. Co do Sądu Najwyższego. Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy ktoś kogoś poparł, bo to była decyzja pana prezydenta. Ja mogę powiedzieć, jakie jest moje zdanie o panu sędzie.
0: Tylko powiem panu, że w Super Expressie czytamy, że Mateusz Morawiecki i Małgorzata Manowska rekomendowali Karolowi Nawrockiemu tę właśnie kandydaturę, którą rekomendował Jarosław Kaczyński.
1: Ja nic o tym nie wiem, kto co komu rekomendował, natomiast ja mogę powiedzieć tak. Ja się w ogóle bardzo cieszę z tego, że jest taka otwarta dyskusja. Pamięta pan dyskusję, jak Małgorzata Gersdorf zostawała prezesem Sądu Najwyższego? Pamięta pan?
0: Tak.
1: A jaka była dyskusja?
0: No, ona była, przypominała takie pole bitewne, na którym...
1: Jak Małgorzata Gersdorf zostawała prezesem Sądu Najwyższego pierwszy?
0: Na którym już byli rycerze, bo
1: nie,
0: to jest zdeptane pole.
1: Doktorze,
0: zdeptane pole.
1: Być może chodzi panu o panią prezes Małgorzatę Manowską, czyli poprzedniczkę.
0: Nie, o panią Gersdorf.
1: Jak pani Gersdorf zostawała pierwszym prezesem, to był 2014 rok, prezydent Komorowski ją nominował.
0: Cisza nad polem bitwy.
1: Jaka była wtedy? Nic się nie działo.
0: No właśnie mówię, cisza nad polem bitwy.
1: No właśnie, dlaczego? Dlatego, że w tamtym czasie to było w ogóle wyłączone z dyskusji publicznej. Sąd był zupełnie oderwany, nie było żadnej kontroli demokratycznej dla tej dyskusji.
0: Tak.
1: Więc ja się cieszę z tego, że dzisiaj jest tak, że jak komuś się nie podoba pan sędzia Kapiński, ma zarzuty, na przykład na wyrok w sprawie Wałęsy 26 lat temu, to o tym mówi otwarcie, mówi dlaczego, jakie ma zarzuty. A jak komuś się podoba pan sędzia Kapiński, też mówi, dlaczego pana sędzia Kapiński oceni. Tak to powinno wyglądać. To jest kontrola demokratyczna, która się przejawia również w tym, że komentujemy, dyskutujemy, oceniamy, to jest wszystko jawne. Ja się z tego bardzo cieszę. Przed panem prezesem Kapińskim wielkie zadanie, któremu mam nadzieję, że sprosta. Na zakończenie tej absolutnie tragicznej dla polskiego państwa wojny między właściwie wykreowanej przez wąską grupę sędziów związanych z kilkoma stowarzyszeniami, wąską, nie tak wielką, to nawet nie są całe te stowarzyszenia, tylko pewna grupa sędziów z tych stowarzyszeń, ale bardzo głośna, bardzo wpływowa, która niszczy polskie sądownictwo. Chce odmawiać prawa do bycia sędzią, tak naprawdę usuwać z zawodu innych sędziów. Pan sędzia Kapiński w jednym z uzasadnień o tym też powiedział, że jeżeli tak to będzie wyglądało, to polskie państwo w tym obszarze przestanie istnieć, nie będzie wykonywało swojej podstawowej funkcji wymiaru sprawiedliwości. To się musi zakończyć.
0: Ale panie pośle,
1: mam nadzieję, że to zrobi.
0: Panie pośle,
1: będzie w stanie.
0: Chodzi o to, że Jarosław Kaczyński też jest wielkim zwolennikiem swobodnej debaty, mianowicie takiej, że ludzie z PiS-u mówią to samo, ludzie z nie PiS-u mówią głupstwa i na koniec Jarosław Kaczyński ma rację. Debata wewnątrz PiS w sprawie, w której Jarosław Kaczyński dokładnie wiadomo, jaką ma opinię, wydaje się czymś dla tej partii niedobrym, bo ludzie patrzą, że można krytykować prezesa.
1: Ja akurat jestem wewnątrz PiS.
0: No właśnie.
1: Wewnątrz mojej partii ta debata jest bardzo żywa. Czasami wręcz
0: niektórzy
1: zbyt żywa, bo że wychodzi na zewnątrz.
0: No właśnie, wychodzi na zewnątrz.
1: Się zgadzam, że pewne rzeczy uważam, że jak dyskutujemy o wewnętrznych sprawach, to powinny pozostać wewnątrz. Niezbyt mi się podoba sytuacja, jak tam niektórzy koledzy od razu z pewnymi rzeczami wychodzą gdzieś na zewnątrz, no ale każdy tam sobie jakieś decyzje podejmuje. Natomiast ja powiem tak, to, że my mamy partię, która w bardzo wielu sprawach się zgadza, a w niektórych mamy również różnice, mamy dyskusje, to jest akurat bardzo dobre. Tak to powinno wyglądać. Na tym polega też polityka
0: demokracji. Czyli nie będzie przygaszania Rozwoju Plus. Koledzy z Super Expressu przesadzili.
1: Będzie rozwój, mam nadzieję, będzie rozwój, do którego dołączy jak najwięcej
0: ludzi. Ale z błogosławieństwem papieża, czy Jarosława Kaczyńskiego, czy z krzywym uśmiechem?
1: Nam chodzi o to, żeby odsunąć od władzy ten fatalny rząd. I każde narzędzie, które będzie w tym celu skuteczne, ja uważam, że nasze stowarzyszenie ma do tego właśnie się przyczynić, to będzie, mam nadzieję, mogło wykazać się w tym procesie. Proszę zobaczyć. protesty naukowców, którzy wychodzą na ulicę. Nie pamiętam takiej sytuacji, żeby naukowcy na

0: pracownicy musieli protestować, bo są zabierane pieniądze na naukę. Mamy zapaść w służbie zdrowia, mamy zapaść finansów publicznych, mamy gigantyczne problemy, jeśli chodzi o funkcjonowanie w ogóle instytucji państwa. Kolejne informacje o tych nepotach z PSL-u, nie tylko PSL-u, z innych partii, którzy gdzieś tam wsadzają swoich nominatów.
1: A wie pan...
0: Trzeba to zakończyć.
1: No kto i... nigdy nie mianował swoich znajomych w rozległej sieci stanowisk publicznych, nie pierwszy rzuci kamieniem.
0: Zgoda, natomiast mam wrażenie, że dzisiaj jest taka sytuacja, proszę, no to według tego często przytaczanego fragmentu z serialu brytyjskiego jest minister, tak? No, prawda, nie boi się pan, że się ktoś dowie o tym, co pan zrobił, o tym, że tam, prawda, dopuścił się pan jakiejś nieprawidłowości? No właśnie się pan dowiedział i co z tego, prawda? I ten rząd się kieruje taką filozofią. Powołali tam swoich nominatów do szpitala takiego czy innego, no i właśnie się pan dowiedział. No i co z tego? I dalej ci ludzie tam są. Minister zmarzły w Ministerstwie Energii, który przyszedł tam po pijanemu z jakąś koleżanką, najprawdopodobniej po pijanemu, bo tylko są relacje. Dalej jest w ministerstwie wybaczone, żadnych
1: specjalistów. Może jest wielkim specjalistą, każdemu trzeba dać drugą szansę. I a propos, to jest dobry moment na naszą rubryczkę Kto by pomyślał? Ryszard Petru będzie wiceministrem. Prawie wraca do rządu. To się składa z tym, że zupełnie niedawno, tam przed dwoma czy trzema dniami, Żaneta Cwalina-Śliwowska stała się panią wiceministrą w sportu i turystyki.
0: I powiedziała, czyli... że nie wie, czym się będzie zajmowała, ale się chętnie dowie, tak? Czyli
1: nie więcej.
0: Taki puchar na zachętę na razie dostała.
1: Nie więcej.
0: Właśnie o tym mówię. Właśnie
1: czyli proszę pana, rekonstrukcja rządu, odchudzanie liczby, rekonstrukcja liczby wiceministrów poprzez ich rozbudowywanie.
0: Nadbudowa, bo tam kolejne grupy w tej partii, to jest teraz partia Centrum, tak?
1: Centrum.
0: Czy partia, czy klub Centrum, nie wiem, czy to partia już formalnie. No właśnie, no i tak to wygląda.
1: No, nie jest tak, że tak ludzie robią zawsze, no po co są te stanowiska przecież.
0: Ministerialne, no i
1: będą się gdybym ja został zajmowali. Ministrem, to oczywiście nigdy nie nastąpi, z powodów oczywistych, to po prostu powiedziałbym fajnie i chcę mieć swoich wiceministrów. W Polsce jest, można na palcach jednej ręki policzyć w ostatnich latach ministrów, którzy wchodząc, biorąc tę nominację, mieli taką gwarancję, że mianują tych, którzy chcą. Tam Radek się Korski, minister finansów. To są po prostu dwa czy trzy takie przypadki. Natomiast reszta dostaje w pakiecie. Tu nominacja, a tu druga teczka. Kto będzie twoim zastępcą, zastępcą, zastępcą i zastępcą. Zwykle są to trzy, cztery osoby, czasem pięć. Bo to są w ogóle z innych partii. Co za nonsens.
0: Nie jest to w ogóle też potrzebne, bo skoro nawet sama pani wiceminister nie wie, czym się będzie zajmowała, to znaczy, że pewnie jeszcze jej nie wymyślono. No, może
1: dadzą to jej... związać ze sobą.
0: Na początku proponuję, żeby zaczęła tego objazdu Polski, żeby poznała wszystkie województwa, bo jak się okazało, nawet nie wie, ile tych województw jest, no to od czegoś trzeba zacząć.
1: Niektóre na pewno zna.
0: Ma odpowiednią turystykę, więc może będzie po prostu turystycznie jeździła po Polsce, pozna wszystkie województwa i wtedy będzie jakaś korzyść z tego.
1: Może odkryje Polskę na nowo, może to... Może wie, bo dzisiaj się śmiejemy.
0: Ale to ja zachęcam każdego,
1: że... Za półtora roku się okaże, że Polska staje się głównym...
0: Może tak to będzie.
1: Jak to się mówi, główną destynacją turystyczną, wie pan, dla Azji i będziemy mieli kilkanaście milionów turystów, wie pan, z Azji. Będziemy zachwyceni, a Żaneta będzie naszą kandydatką na prezydenta. Może tak być, ale oczywiście nie musi.
0: Kto wie.
1: A propos kandydatów na prezydenta. Sławomir Mentzen. W końcu się doczekałem, napisał. Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie mi immunitetu za odpalenie racy na Marszu Niepodległości. No, rozumiem, że jak racę zapalił, to będzie bronił do końca pomysłu, że świetnym jest pomysł o zapalanie racy. I no, rozumiem to, niekoniecznie to podzielam. Natomiast to jest zabawne, że w atak przemienił tę obronę bardzo szybko. No, będzie zaskoczenie u Mentzena niewielkie. No, słuchajcie. Jak powoli i dziadowsko działa nasze państwo? Racę odpaliłem w 2025 roku, 11 listopada. Komendant główny policji wysłał w tej sprawie pismo do prokuratora generalnego Waldemara Żurka dopiero 20 marca 26. Nie dziwi, że Zbigniew Ziobro uciekł do Polski. Ruszacie się jak muchy w smole i dziwicie się jeszcze, że rozliczenia wam nie idą. Myślę, że to dobra strategia, drażnić niedźwiedzia kijem.
0: Wie pan, jak się patrzy na to, jak funkcjonuje prokuratura, którą kontroluje politycznie pan Żurek, tak naprawdę pan premier Tusk, to takiego typu sytuacji jest dużo więcej. Tu akurat nie wiem, dlaczego tak długo to trzymali, no ale jest ileś innych spraw. No, sprawa Kolegium Humanum na przykład, która się ciągnie, też Krzysztof Bosak, czyli inne skrzydło Konfederacji, mówi, że się wczoraj zgłosił na świadka i też tam dobrowolnie zeznawał, choć postępowanie toczy się, jeśli dobrze pamiętam, trzeci albo czwarty rok, tak? Tam nawet jakieś zarzuty niektórzy mają stawiane, ale to jest cały czas tak trzymane i mielone. Z drugiej strony, jak jest poseł Platformy, czy teraz już Koalicji Obywatelskiej...
1: Mielone i przeciekane, nie?
0: I przeciekane
1: w odpowiednich momentach. My dziennikarze coś z tego mamy.
0: A niech pan zobaczy. Wojciech Król, poseł Koalicji Obywatelskiej z Mysłowic, ma mieć postawione zarzuty korupcyjne na chyba ponad 2 miliony złotych. Prokuratura Europejska takie zarzuty stawia. Wysłali wniosek o uchylenie immunitetu. I co robi pan marszałek Czarzasty? Znalazł jakiś kruczek formalny i teraz odsyła ten wniosek i nie będzie procedowane. No bo doktryna Neumana, czyli zawsze jak jesteś z nami, to będziemy cię chronić. Tak to wygląda. Więc będą szukali sposobu, żeby tego pana króla, postać swoją drogą, ja znam, bo to mój region, to nie mój okręg, ale sąsiedni w województwie śląskim. No postać wyjątkowo, powiem tak, no marnego autoramentu, tak? Z różnymi rzeczami się stykałem w jego wykonaniu. Obecnie to jest szef Rady Mediów Narodowych swoją drogą i się też wypowiada o pluralizmie medialnym, a sam jest chroniony przed zarzutami przez swoich kolegów. Tak to dzisiaj wygląda.
1: Ale proszę pana, czy poseł, który ustanawia prawo, powinien to prawo łamać i jeszcze potem cieszyć się z tego, że wymiar sprawiedliwości jest w Polsce opieszały? Czy to nie jest... Czy to jest Polska, jakby powiedział Sławomir Mentzen przy innej okazji naszych marzeń?
0: Prawo łamać nie wolno, natomiast inna sprawa...
1: Ale
0: złamał.
1: Śmieje się z tego.
0: Wie pan, ja pamiętam, że była też jakaś manifestacja Platformy kiedyś, gdzie też dwóch posłów, zdaje się, Andrzej Halicki, choć nie jestem teraz tego pewny, żeby nie było, że go pomijam. Wydaje mi się, że to był on, bo kojarzę go też, że to jest kibic piłkarski i na jakimś marszu Platformy też odpalał racę. I odpalali racę przedstawiciele różnych tam organizacji lewicowych. No i powiem tak, no dobrze, jest to formalnie zakazane, jest to jakieś wykroczenie, no ale też na litość boską, będziemy się takimi sprawami zajmować, polskie państwo będzie poświęcać swoje siły, żeby łapać kogoś, kto odpalił racę, ta raca się wypaliła.
1: Kogoś, moim zdaniem nie, a posła prawie prezydenta.
0: Zajmujmy się poważnymi sprawami.
1: Mówi pan, chodzi o to, że w Polsce jest taki nawyk mówienia prawo, konstytucja, przepisy, wtedy, kiedy one nam mają posłużyć. Kiedy okazują się one niesłuszne, bo ja wiem, chcę sobie spokojnie spalić swoje śmiecie na swojej działce i nikomu do tego. I okazuje się, że przepisy tego zakazują. Wtedy zaczyna się dworowanie. Biurokracja, pewna jeszcze eurokołchos, ograniczanie człowieka i tak dalej, i tak dalej. Ta druga część naszej jakby tożsamości narodowej jest po prostu trochę z czasów zaprzeszłych.
0: Ja nie używam takich kwantyfikatorów, że to jest jakiś gigantyczny skandal, że to jest jakieś
1: naruszanie
0: i tak dalej. Mówię tylko o tym, że to jest sprawa jakiej wagi? Sprawa, która by w normalnym systemie, gdybyśmy mieli właściwą hierarchię wagi spraw, to ona w ogóle byłaby, albo w ogóle nie była tematem medialnym, albo byłaby gdzieś tam na szarym końcu.
1: Naprawdę myśli pan, że w tak zwanym normalnym kraju jest ich 10?
0: Że ktoś odpalił?
1: Że poseł, kandydat na prezydenta...
0: W Albanii byłem parę miesięcy temu w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W Albanii posłowie odpalili racę wewnątrz budynku parlamentu, bo tam też była jakaś awantura. Jakby coś takiego się w Polsce stało, to bym rozumiał. No tak,
1: rzeczywiście. Obaj pamiętamy, że kiedyś w Korei w parlamencie to doszło do bójki na pięści.
0: Ale nie wszystko,
1: co się dzieje w parlamentach świata, należy do Polski implementować. To na pewno się zgodzimy.
0: Gdyby coś takiego się stało, to wtedy byłaby to rzeczywiście sprawa istotna, naruszona by powagę Sejmu. No, ale to, że ktoś na ulicy racę odpalił, dobra, no niezgodne z prawem, wykroczenie, jestem w stanie zrozumieć, że są podejmowane jakieś czynności, ale robienie z tego jakiejś gigantycznej afery to jest naprawdę gruba przesada.
1: Zaczęliśmy od tego, że można się dogadać. Przypomnę, że wygląda na to, że przejdzie któraś wersja, ale przejdzie tej ustawy o ochronie psów, które już nie będą łańcuchowymi. Tak skrócę to osiągnięcie. Natomiast nie możemy się dogadać w sprawie podpisania umowy z Wielką Brytanią, co wydaje się prostsze, bo widzi pan, dzisiaj w nocy oglądam wiadomości. Kancelaria prezydenta jest rozczarowana tym, że polski premier podpisał umowę z Wielką Brytanią, nie ze względu na treść, bo ta umowa dotyczy spraw bezpieczeństwa, ale ze względu na to, że prezydent nie miał o tym informacji, tylko dowiedział się generalnie, że biorąc z mediów, jakie są szczegóły.
0: To ja się nie dziwię akurat, bo...
1: I to jest irytujące, a Kosiniak-Kamysz, nasz wicepremier obronności, mówi tak, no raz bym się ucieszył, przepraszam, nie mam teraz tego cytatu, tak, chciałbym, by choć raz kancelaria prezydenta ucieszyła się, że Polska jest bezpieczniejsza. Wie pan, jedna uwaga i druga, wydaje mi się, zawiera sporo sensu.
0: No tak, pod warunkiem, że ta teza, że Polska jest dzięki temu bezpieczniejsza, jest prawdziwa, bo mam wrażenie, szczerze mówiąc, że ta umowa niewiele zmienia. Jaki mam problem z tym? Był podobny traktat z Francją w Nancy
1: w zeszłym roku.
0: Tam był trochę inny sposób procedowania, lepszy, dlatego że ta umowa najpierw trafiła właśnie do dyskusji na Komisji Spraw Zagranicznych. My rozmawialiśmy, pytaliśmy ministerstwo o znaczenie poszczególnych zapisów tej umowy. Potem, po przedyskutowaniu, została umowa podpisana. Tylko teraz jest tak, że rząd nagle ogłasza, że jutro premier Tusk jedzie, to ogłosił to chyba we wtorek, a w środę premier Tusk pojechał do Londynu to podpisać. A co tam jest konkretnie w tej umowie? jakie tam są konkretne zmiany do sytuacji jeszcze z wtorku. Wielka Brytania nie była wcześniej naszym sojusznikiem, nie miała zobowiązań w ramach NATO. No oczywiście, że miała, to więc co ta umowa wnosi?
1: No, jak to NATO być jest może... takie troszkę mniej dzisiaj wiarygodne niż parę lat temu, to może dobrze mieć
0: te... opowiada, że on nie wierzy w NATO. NATO jest bardzo silnym sojuszem, co pokazało...
1: Trzeba było nie podpisywać tej umowy z Brytyjczykami?
0: Nie mówię, że nie trzeba było podpisywać. Ja nie mówię, że ta umowa jest czymś złym. Ja mam problem z tym, że moim zdaniem, taką mam obawę, ta umowa niewiele wnosi. Ta umowa jest pewnym ceremoniałem, wykorzystanym oczywiście też medialnie. W tym też nie ma nic złego, że ktoś robi ceremonię w stosunkach międzynarodowych. To jest normalna rzecz. Tylko czy coś konkretnego dla Polski z tego wynika? Ja się próbowałem wczoraj polityków rządu o to zapytać i szczerze nie wiedział, bo nikt chyba nie jeszcze tej umowy nie widział w tamtym momencie.
1: Tak, i tyle,
0: no to jest ten problem.
1: Tyle wiedzą.
0: Ona trafi do parlamentu dopiero teraz, już po jej podpisaniu będziemy dyskutować nad ratyfikacją za jakiś czas. Ja podejrzewam, że tam nie ma nic złego, ale też podejrzewam, że nie ma tam żadnych konkretów. Taką mam obawę.
1: Tyle pewno wiedzą politycy rządu, ile powiedział premier Donald Tusk.
2: Chcemy być bardziej praktyczni, szybsi w reakcji, kiedy będzie taka potrzeba. Do tego jest ten traktat, ale istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej, tych więzi transatlantyckich.
1: I myślę, że bardzo wielu absolwentów polskich szkół średnich, a może i podstawowych, jeżeli historyk był tam bardziej cisnący, ma w głowie tę analogię. A 39. Mieliśmy, proszę pana, umowę z Francją i w sierpniu 39. roku mieliśmy specjalny nowy traktat z Wielką Brytanią, a we wrześniu 39. był wrzesień 39.
0: A jeszcze chwilę mieliśmy też pakt o nieagresji z Niemcami przecież, tam zdaje się.
1: No z Niemcami.
0: Do 42 roku albo 43. Tak, było zobowiązanie, że nas nie zaatakują, tak?
1: No jeszcze takie, a teraz jeszcze też są, z Sowietami, no ale...
0: Z Sowietami. Więc znowu, zatem... ja nie twierdzę, że teraz mamy taką samą sytuację, bo jest ona jednak wyraźnie inna, ale to nie chodzi o to, że teraz będziemy mówić, że tam podpisaliśmy coś, to Brytyjczycy na pewno nas zdradzą. Problem polega na tym, że jak premier Tusk mówi, chcemy być bardziej konkretni, sprawni i ten traktat właśnie po to jest, ale co tam konkretnie jest? Co tutaj takiego, jaki tu sprawny mechanizm został wprowadzony? No ja tego nie widzę. Ja mam wrażenie, że to jest właśnie ceremoniał, zresztą zależało na tym również premierowi Wielkiej Brytanii. Starmer ma gigantyczne problemy wewnętrzne, szuka jakichś sposobów, żeby wykazać się jakimiś osiągnięciami. Podpisanie traktatu międzynarodowego też jest jakimś osiągnięciem zawsze, więc on też prawdopodobnie chciał, żeby to się wydarzyło teraz, właśnie już tak szybko, bo teraz ma kryzys rządowy.
1: No ale wie pan, gdzie to spotkanie się odbyło? W Norfolk, czyli w dawnej bazie dywizjonu 303, czyli mieliśmy do Anglików pretensje, że po wojnie o nas zapominali, ale przynajmniej teraz oby to był tylko głupi suchar, który będą mi wypominać internauci. Przed wojną o sobie przypomnieli, że jesteśmy jednak dzielni.
0: No przynajmniej w tych deklaracjach. Znów, ja nie chcę podważać wiary w to, że nasi sojusznicy nam pomogą, bo uważam, że akurat ci sojusznicy, z którymi te relacje mamy dobre, z Wielką Brytanią od lat mamy bardzo dobre relacje. Ze Stanami Zjednoczonymi też, chociaż Tusk trochę robi teraz, żeby je popsuć. No mówiąc o tym, że na przykład tam, prawda, nie będziemy podbierać żołnierzy, po co nam ci żołnierze, Amerykanom to w ogóle nie wiadomo, czy można ufać do końca, takie rzeczy opowiadał jeszcze niedawno, więc to jest psucie relacji.
1: Najgorsze to, że to mówił publicznie, bo prywatnie to
0: właśnie. Pytanie, jaki był cel? Co takiego miała Polska osiągnąć takimi wypowiedziami? To zupełnie nierozsądne, nie gorzej.
1: Jak na polski internet, myślę, stosunkowo mało krytyczny wobec Donalda Tuska, ale nawet ja panu powiem, że chyba jest jasne, że chodziło o podlizanie się Niemcom.
0: Najprawdopodobniej tak.
1: Powiedział, akurat tu nie widzę innego.
0: I to jest ten problem, że ja nie mam braku zaufania do tego czy innego naszego sojusznika. Ja mam brak zaufania do naszego rządu, że jak ma wybrać między interesem Polski a taką sytuacją, w której Niemcy na przykład mogą się trochę obrazić, jak choćby od tych żołnierzy, to wybierze właśnie tą wersję, żeby Niemcy się nie obrazili, co Tusk w zasadzie wprost przyznał. I to jest wielki problem. Nie, że sojusznik nas zdradzi. Problem jest taki, że rząd nie broni naszego bezpieczeństwa, jeśli przychodzi do tego wyboru. I to jest absolutnie kluczowa rzecz, bo jak jest Niemcy są naszym partnerem w Unii Europejskiej i sojusznikiem w NATO, ale są sytuacje, że mamy interesy rozbieżne. Może tak być, może tak być. Między każdym państwem, a jednym a drugim tak może być. I w takiej sytuacji mamy obowiązek bronić własnego interesu, a nie obawiać się, że ktoś się obrazi. A ten rząd cały czas obawia się, że ktoś się obrazi.
1: Proszę pana, do dobrego obyczaju gospodarza należy, aby puenta należała do gościa. Więc ja w tym momencie powiem, puenta należała do gościa, a państwa zapraszam na kolejne nasze programy, bo rozmowa Radia Vox FM musi się kiedyś skończyć, a była to rozmowa z Pawłem Jabłońskim, posłem PiS i byłym wiceministrem spraw zagranicznych.
0: Dziękuję bardzo.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była